0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję, która tak się właśnie nazywa. Dobry wieczór, tu Opole. Zazwyczaj w poniedziałki spotykamy się, żeby mówić o patologiach społecznych, ale raz w miesiącu będziemy się spotykali także, żeby zaprezentować organizacje pożytku publicznego. Tych organizacji w Opolu jest sporo. Zajmują się bardzo, bardzo różnymi rzeczami. Ja myślę, że gdyby Państwo teraz poszporali w głowie, bo jak ktoś się tym zajmuje, interesuje się tematem, to pewnie bez trudu wie, na czym to polega i czym takie organizacje pożytku publicznego się zajmują. No, idąc takim pierwszym tokiem myślenia, pierwszym skojarzeniem, czyli robią coś, co przynosi pożytek nam wszystkim, mieszkańcom. Czyli taka organizacja sobie działa i robi coś dobrego dla społeczności. I tak rzeczywiście jest. Ja myślę, że ta definicja nam w zupełności wystarczy, bo wiemy, że to są i stowarzyszenia, i fundacje. Bardzo często kojarzymy, że zajmują się zdrowiem, czy to osobami wykluczonymi, niepełnosprawnymi i tak dalej. Mamy też hospicja. I ta działalność jest jakby tak najwyżej eksponowana, bo uznajemy, że te osoby wymagają największej troski, największego zainteresowania. Natomiast całe szczęście, i powiem dlaczego tak jest, dlatego że organizacje pożytku publicznego mogą otrzymywać dofinansowania publiczne. Można na te stowarzyszenia i fundacje wpłacać też ten procent podatku, który macie, żeby mogły działać. A dla mnie pożytek publiczny to jest na szczęście też sfera kultury. I dziś ze mną w studiu właśnie dwoje takich gości, którzy reprezentują Stowarzyszenie OKF Fenix, a jest to Patrycja Drabik. Cześć Patrycja.
1: Cześć.
0: Skarbniczka Stowarzyszenia i Paweł Kwasik, prezes Stowarzyszenia.
2: Cześć.
0: No i myślę, że dla Opolan na pewno jesteście znani, kiedy nazwa Fenix pada. Zresztą jakiś czas temu niektórzy z Was, Patrycja była na pewno, rozmawialiśmy też o literaturze, bo takim pierwszym ważnym, myślę, emblematem Waszym to są te imprezy, które robicie. Imprezy otwarte, imprezy darmowe, imprezy dla wszystkich. Mieliśmy jedną niedawno, a po wakacjach będzie kolejna. Ale to nie jest jedyna Wasza działalność. Natomiast powiedzmy, jakie one są i czy rzeczywiście cieszą się coraz większym wzięciem. Ja uważam, że tak, ale wolę, żebyście to Wy się troszeczkę pochwalili z Opolkonu i z tych innych działań.
2: Tak, to trzeba przyznać, że jednak ta kultura fantastyczna cieszy się coraz większą popularnością. Możemy to zawdzięczać nie tylko temu integracyjnemu charakterowi, czy temu, że wychodzimy już z monopolii i prostych książy, które dla niektórych są niepoważne, ale przede wszystkim, że choćby seriale bardzo mocno promują tą popkulturę. Nie będę ukrywał, że kiedy pewien serial pojawił się w internecie, to bardzo dużo osób nas pyta po prostu o to, czy mamy konkretnie Dungeons and Dragons, czy można w to zagrać, czy można poznać, o co w tym tak naprawdę chodzi. No i ci ludzie przychodzą, coraz częściej jest ich coraz więcej zainteresowanych.
0: Ja tutaj od razu mogę powiedzieć, że możemy pewne nazwy filmów, książek i tak dalej wymieniać. To nie jest żadna kryptoreklama. Natomiast padło tutaj bardzo ważne dwa właściwie słowa. Integracja, bo to jest pierwsze, o czym będziemy na pewno rozmawiali, bo Wasza działalność służy integracji społecznej. I dwa, kiedy padają te różne nazwy, czy to książka, czy gra, różne eventy, które robicie, na których można grać w gry, które są, umówmy się, bardzo drogie. Książki też, zwłaszcza dla osób, którym się nie przelewa, albo osób, no, nie przelewa. Nawet tych, które są naprawdę biedne, bo wiemy, że ten poziom ubóstwa jakkolwiek spada, to on ciągle jednak jest. I dla wielu osób nadal książka za 50, 70, a nawet 100 zł, a wiemy, że w przypadku komiksów i niektórych dzieł to jest grubo ponad 100 zł, jest to bariera nie do przejścia. Oczywiście mamy biblioteki, wy z tymi bibliotekami również współpracujecie. W przypadku gier jest podobnie, a dwa, że trzeba mieć jeszcze z kim zagrać. I to jest ten bardzo ważny aspekt, bo jak ktoś jest samotny, nie bardzo odnajduje się w szkole z rówieśnikami, może przyjść na spotkania, które organizujecie, znaleźć grupę przyjaciół, pograć, zintegrować się, nie czuć się samotny i wykluczony, a wiemy, że taka samotność i wykluczenie to bardzo często depresja, próby samobójcze, no bo po co mam żyć, skoro nikt do mnie nie wyciąga ręki, w szkole się ze mnie śmieją i tak dalej, i tak dalej. I tutaj to jest ten ważny, ważny punkt. Tutaj powiedzieli się fantastyka, ale ja wiem od razu, że fantastyka, fantazy, to jest w rankingach wydaje się, że najlepiej sprzedają się kryminały i young adult. Myślę, że te rankingi są, jak to z rankingami bywa, ranking sprzedaży nie odzwierciedla rzeczywistego zainteresowania, bo jak popatrzymy na eventy i spotkania, to ten gatunek w Polsce cieszy się ogromnym uznaniem. Myślę, że po prostu statystyki nieco są zachwiane, dlatego że tutaj dużo osób się wymienia, pożycza wzajemnie, więc nie można patrzeć tylko na to, że się najlepiej sprzedaje, prawda? Zwłaszcza, że kupuje tego też dużo dzieciaków, które nie mają kasy na najzwyczajniej w świecie.
2: I bardzo często opowiadam właśnie z bibliotek. Ja sam pamiętam, kiedy byłem młody, to kryminały mnie nie interesowały, ale też książek nie kupowałem tak dużo, tylko korzystałem właśnie z biblioteki. I tam, i w liceum, i w gimnazjum pani bibliotekarka bardzo mocno mi pomagała wybrać te tytuły, właśnie akurat związane z fantastyką.
0: I tutaj jeszcze jest kolejny aspekt, to Patrycja na pewno powie, bo to poniekąd wyszło podczas naszego spotkania dotyczącego literatury. Bardzo wiele dzieł, a rozmawialiśmy o kilku naprawdę topowych pozycjach, w tym anturażu SF czy fantazy porusza w gruncie rzeczy problemy bardzo poważne, psychologiczne. I tak naprawdę tylko mamy także przeniesione to jest w jakiś świat przyszłości. Jak popatrzymy na bohatera czy bohaterkę, to bardzo często łatwo jest się postawić tej osobie właśnie wykluczonej, prześladowanej, jako bohaterowi czy bohaterce książki, która w jakimś świecie odhumanizowanym, gdzie są same cyborgi, wszystko jest wyliczone od do, czuje, że traci resztki człowieczeństwa i to człowieczeństwo walczy. No to możemy bardzo łatwo postawić tę część ludzi jako bohaterów tych właśnie książek.
1: Tak, właśnie jest dużo bohaterów, nie tylko z książek dla dorosłych, ale też młodzieżowych, gdzie właśnie ci główni bohaterowie czują się wybrakowani, czują właśnie, że czegoś nie mają, że gdzieś nie przynależą do jakiejś grupy i właśnie potem się okazuje, że nawet takie fantastyczne stwory, czy krasnoludy, czy elfy, które też mogą czuć się jakoś wybrakowane, można je w pewnym sensie jakby przenieść na naszą rzeczywistość i że tak naprawdę niczym się nie różnimy, w sensie, że wszyscy jesteśmy wartościowi tacy, jak jesteśmy, możemy znaleźć swoją grupę, możemy znaleźć jakby swoje dobre otoczenie, także po prostu czasami warto szukać, warto być otwartym i ta społeczność gdzieś jest, do której należymy, w której będziemy się po prostu czuć dobrze.
0: I tutaj myślę, że można przywołać, poruszając się wśród kultury, to nawet nie jest popkultura, chociaż film odniósł ogromny sukces, Labirynt Fauna, absolutnie genialne dzieło, dlatego że mamy tutaj właściwie element baśniowy, ale ten element baśniowy jest w umyśle, w świecie dziewczynki, a akcja jest w czasie wojny domowej, dzieją się rzeczy okropne. Ona ucieka poniekąd w ten świat tych fantastycznych postaci, ale tak naprawdę dzięki temu oswaja wszystko to, co powoduje traumę, strach i tak dalej, i tak dalej. Fantastycznie uważam, że jeden z najpiękniejszych filmów, jakie w ogóle nakręcono i też teoretycznie reklamowane jako fantazy. No ale to jest właśnie pokazana siła fantazy tutaj. Właśnie to nie jest tylko fantastyka. My to w głowach wszystko mamy. Uciekamy w fantazję. Fantazujemy, marzymy, czasami zupełnie nierealnie. I chociaż może nie o jednorożcach koniecznie, ale w gruncie rzeczy ten jednorożec może być symbolem bezpieczeństwa. Tak naprawdę, bo jak popatrzymy na ten etos, na tą symbolikę, bo ona jest bardzo ważna tutaj, no to co on symbolizuje? Męstwo, jakieś wieczne życie, dobro, czystość, czyli te wszystkie cechy, do których jako społeczeństwo chcielibyśmy, żebyśmy tacy byli, żebyśmy żyli w takim właśnie świecie.
1: Tak naprawdę takie elementy symboliczne dla każdego mogą znaczyć co innego. Niektóre mogą być uniwersalne, jak uczymy się na przykład w liceum, czy uczyliśmy się kiedyś w gimnazjum, żeby na maturze zdać konkretne rzeczy, że to znaczy to, a to znaczy tamto. Ale tak naprawdę każdy może przypisać swoje własne znaczenie pewnym symbolom i one nie muszą być kompletnie uniwersalne.
0: I ja myślę, że ta wasza działalność taka integrująca też ludzi i skupiająca ich wokół siebie, że nie czują się też samotni, czują się potrzebni i ważni, to jest też umiejętność opowiadania o tym, bo wy bardzo się rozwinęliście przez te wszystkie lata, przez które działacie. Bo na początku rzeczywiście można było powiedzieć, grupa pasjonatów SF Fantazy postanowiła zrobić stowarzyszenie, no i promować tę literaturę, to co się pisze, ludzi, którzy piszą, no i spotykać się we własnym gronie, żeby sobie we własnym sosie się potarmosić i sobie porozmawiać. No i takich klubów mamy mnóstwo, prawda? Może być klub fajczarzy, miłośników fajki, może być klub szachistów, no i można powiedzieć na jakiś z tego, no pożytek dla tych, którzy lubią w to grać. Natomiast ja uważam, że w waszym przypadku to zaczyna chyba wykraczać dużo dalej, niż sami chyba zakładali się na początku, zakładając stowarzyszenie.
2: Czy przyznaję, że kiedy zakładaliśmy stowarzyszenie, to 12 lat temu, to nawet wtedy nie podejrzewaliśmy, oczywiście, tak jak mówisz, że to się tak rozwinie. Kiedy 20 lat temu zakładano sam klub, to tamtejszy prezes też nie przewidywał, że aż tak się rozwiniemy, ale to gdzieś zawsze nam się łączy. Ten element integracyjny, to nie chodzi tylko o pokolenia, to nie chodzi tylko o wiek, ale sama taka pomoc, otwarcie się na coś nowego, bo możemy właśnie lubić książki, możemy lubić tylko jedną rzecz, ale to jest cenne, że my pokazujemy, że można coś dodatkowego jeszcze też zobaczyć, coś nowego, coś innego. Może to być takie bardzo abstrakcyjne dla kogoś, ale kultura Japonii, mangi, anime, które też promujemy, bardzo mocno łączy się z fantastyką. Z tym, co mamy tutaj w Europie, co jest dla nas bardziej znane, a to też otwiera nam spojrzenie na świat, na inną kulturę, właśnie poprzez no, te mangi czy anime.
0: No to prawda, to właśnie jest kolejny aspekt, jak już o tym powiedziałeś, to pójdźmy w takim razie za tym, że konkretne różne kraje mają też swoje kultury. Manga jest bardzo charakterystyczna, ale już wiemy i Patrycja chyba o tym nawet kiedyś wspominałaś, że są różnice między Japonią a Koreą chociażby. Ta Korea, zwłaszcza jeżeli chodzi o kino koreańskie, też mocno wchodzi. I my tak naprawdę poprzez to wszystko poznajemy kulturę. To jest też specyficzny rodzaj muzyki. Ja w tej chwili nie porwę się na to, żeby sobie przypomnieć dokładnie, jak nazywa się ta japońska odmiana muzyki, gdzie śpiewają trochę po angielsku, trochę po japońsku, jest to trochę metalu, trochę jakiejś japońskiej muzyki ludowej. Jest to totalny miks.
1: To nie Baby Metal?
0: Baby Metal mają.
2: Baby Metal i Lady Bird. O, tak
0: no, to było. Genialne rzeczy, po prostu genialne. Tam wyłapałem sobie kilka fantastycznych zespołów, zwłaszcza dziewczyny poprzebierane jeszcze za postacie z mangi, a wychodzą z tymi gitarami, grają tak, że naprawdę część metalowców mogłaby schować swoje instrumenty i od tych dziewczyn wyglądających niepozornie się uczyć. Ale tak, to jest ten kolejny ważny właśnie element, który znowu się pojawia, bo wy też w gruncie rzeczy przez te lata dokształcacie się. I troszeczkę jakby ludzie też was poniekąd zmuszają, prawda? Bo z każdym razem, z każdym spotkaniem będzie więcej, prawda? No to nie pójdźmy tylko po powierzchni. Wejdźmy w to głębiej. Dowiedzmy się czegoś więcej, prawda? O kulturze, o tradycji, o mitologii. I tak się to wszystko napędza.
2: No. Tak, a potem jeszcze pojedziemy na inne wydarzenie i się okaże, że można jeszcze więcej powiedzieć o danym temacie. Mnie na przykład zdziwiło ostatnio na Prykonie, dosłownie w zeszły weekend, jest cała strefa Korei. I nie będę ukrywał, że inne wydarzenia raczej o tym mało mówią. To staje się coraz popularniejsze. Niedawno mieliśmy też K-popowe łowczynie demonów, które wzbudziły to zainteresowanie Koreą. I teraz fajnie by było ludziom pokazać tą Koreę, żeby skorzystać choćby z tego, że jest zainteresowanie. Bo to będzie coś nowego i dla nas, i dla wszystkich wkoło, a coś wyciągniemy na pewno z tego bardzo pozytywnego.
0: Aha, a to prawda, ale z tą Koreą tak powiedziałem, bo też niedawno obejrzałem koreański serial o takim dziwnym hotelu, gdzie dusze trafiają, jak nie mogą opuścić jeszcze ziemi i nie do końca zapadła decyzja, czy mają pójść do tak zwanego nieba, czy też do tak zwanego piekła, chociaż to nie jest typowe piekło, ani typowe niebo, bo mamy kulturę koreańską. Fantastyczna rzecz. Dawno tak się nie wciągnąłem, obejrzałem, bo jak to ja nie lubię na bieżąco i czekać tydzień na odcinek, więc oglądam to, co już się skończyło, żeby móc sobie obejrzeć jednym ciągiem, jak tylko trafi mi się wolny weekend. Ale tak, zupełnie inna mentalność też właśnie, no, fantastycznie się to zupełnie oglądało. A jednocześnie te wielkie pytania oczywiście o sens życia, o to, czym jest śmierć, co jest po, o nasze relacje, o to, czy możemy coś naprawić i tak dalej, i tak dalej. Wiele fantastycznych też wątków. I tutaj od razu powiem, bo mówię się o Pyrkonie, że kiedyś rzeczywiście ludzie, którzy się tym interesowali, no musieli jeździć na ten Pyrkon. To jest i tak jeżdżą pewnie ci, których stać. Ale ponownie, waszą taką kolejną taką cegiełką ważną dla Opola, Opolszczyzny, czyli tego naszego regionu jest to, że coraz więcej, coraz częściej zapraszacie ludzi z Polski i nie tylko z Polski, żeby tutaj podczas waszych spotkań, różnych zdarzeń występowali. I to ponownie, zwłaszcza dla tych, którzy mają trudniejszą sytuację, jest to poczucie, że tak, nawet tutaj, nie mając specjalnie kasy, nie powodzi mi się, ale jest na szczęście OPP Phoenix, oni dbają o to, żeby to było coraz lepsze, żeby przyjeżdżali ludzie, żeby czegoś ciekawego posłuchać, czegoś ciekawego się dowiedzieć.
2: I ciągle staramy się to trzymać, bo faktycznie to jest bardzo duża wartość dodana, kiedy my słyszymy to od uczestników, że oni wybrali właśnie nas, Opolkon, jako pierwszą ich tego typu imprezę, bo jest za darmo. Już nawet sam fakt, że to jest gdzieś blisko, to jest jedno, ale że jesteśmy za darmo. Oni potem na innych imprezach też ich spotykamy, ale wracają do nas, bo to jest dostępne. My właśnie staramy się, szczególnie przed pierwszą edycją Opolkonu, chcieliśmy, żeby jak najwięcej osób było stać, czyli za darmo, jak najwięcej osób, żeby mogło przyjechać, zostać, dlatego też oferowaliśmy możliwość noclegu i te osoby przychodzą, właśnie otwieramy się, żeby dać im jak najwięcej. Program co roku jest coraz szerszy, coraz ciekawszy, zapraszamy coraz więcej gości właśnie po to, żeby podzielić się czymś ciekawym, czymś takim całkowicie innym niż mamy na co dzień.
0: No i do tego promujecie też już na całą Polskę opolszczyznę, bo to naprawdę stał się bardzo głośny festiwal. Ja widywałem ludzi, którzy przyjeżdżali z dużymi plecakami. Widać było, że będą w Opolu nocować, a już niektórzy, wiem, że to oni dlatego, że też specyficznie ubrani bardzo często w takie stroje, że od razu wiem, aha, przyjechali na Opolkon. Ale to jest kolejny ważny cel waszego stowarzyszenia, czyli promowanie też Opola opolszczyzny, czego też na pewno nie zakładaliście na początku, że gdzie my tutaj w Opolu z naszym klubem, takich klubów miłośników fantastyki jest pewnie wiele w Polsce, gdzie nam się uda zrobić ogólnopolską świetną imprezę i rozpromować też Opole, a udało się.
2: Tutaj muszę wbić się, że jednak to nie do końca było, tak?
0: Liczyliście na to.
2: Liczyliśmy na to, że pokażemy, że Opole stoi tą fantastyką. W Opolu na przykład kiedyś

0: ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak będzie to rozpoznawalne. Myśleliśmy, że będzie bardziej lokalnie, tutaj dolnośląskie, śląskie, opolskie, łódzkie, tak blisko. A tu jednak docierają nas osoby nawet z Podlasia zachodniopomorskiego czy pomorskiego, czyli jest to jednak zdecydowanie dalej promowane.
1: I teraz jeszcze, jeżeli pozwolicie, bo tutaj Patrycja jest skarbniczką, ja wiem, że o finansach zawsze najgorzej się rozmawia, najtrudniej, żeby nie było, że płaczemy i biadolimy. Wy akurat macie tę szczęśliwą sytuację, że macie wsparcie. To wsparcie umożliwia wam organizowanie na pewno Opolkonu, wielu wydarzeń, na pewno wydawanie też miesięcznika, czyli Owki, która też jest za darmo, prawda?
2: Tak, no właśnie dzięki temu, że dostajemy dofinansowanie z miasta, to jesteśmy w stanie te numery też drukować na żywo, roznosić je po punktach kultury w Opolu, nie tylko w wydziałach Uniwersytetu Opolskiego, ale też kawiarniach, właśnie bibliotekach, żeby to wszystko było darmowe, dostępne, żeby ktoś właśnie przychodząc sobie do księgarni, czy przechodząc po prostu przez punkt kultury, mógł zobaczyć za darmo, poczytać właśnie utwory młodych twórców, czy nawet osób znanych, ponieważ prowadzimy też wywiady ze znanymi autorami w Owce.
1: Aha, i tutaj to, ja wiem, znani autorzy oczywiście zwiększają czytelnictwo, ale bardzo mnie cieszy to, bo to jest kolejna znowu ważna cegiełka, że na wasze łamy mogą trafiać ludzie, którzy debiutują, stawiają pierwsze kroki, próbują i mają możliwość bycia wydanymi, opublikowanymi. A każdy, kto w dzieciństwie, kto nas teraz słucha, próbował napisać wiersz, opowiadanie i tak gdzieś w tyle głowy miał, że a może zostanę tym pisarzem czy pisarką, wie, jak można łatwo się zniechęcić, jak można popaść naprawdę w bardzo przygnębiający stan, kiedy obija się człowiek od drzwi, kiedy ktoś mówi nie, nie, albo nawet tego nie czyta, nie, my tego nie publikujemy, my tu mamy swoich autorów, tak i prawda, no to może dobić człowieka i muszą być takie miejsca. No mieliśmy kiedyś, ja uważam, że akurat w Opolu jest troszeczkę, wrzucę też tę łyżkę dziegciu, były pisma kulturalno-społeczno-literackie, których już nie mamy. I to jest luka moim zdaniem bardzo poważna do wypełnienia. Ja wiem, że w tej chwili, to taka dygresja odbiegając, coraz mniej pism się trzyma. No istnieje jeszcze Odra, ale jak popatrzycie Państwo na nakłady Odry, to jest to naprawdę zatrważające, jak jest malutko już czytelników. Podobnie z twórczością. Powstają oczywiście czasami nowe, jak poetycki Liridram. Nagród poetów jest sporo, tam mają jakąś taką pulę. No była oczywiście fantastyka, kiedyś absolutnie kultowe pismo, ale też umówmy się, no jak mamy ogólnopolskie duże pismo, no to ono będzie rzeczywiście wyda tych topowych autorów, autorki, ale wbicie tam jest bardzo trudno. Natomiast zadebiutować w takim piśmie jak Owka jest na pewno łatwiej i to może uskrzydlić też, dodać komuś sił, zwłaszcza, że to nie tylko, że opublikuje, prawda? To już znaczy, że ktoś to przeczytał z was, bo nie publikujecie wszystkiego jak leci. Jest jakaś redakcja, a być może nawet myślę, że można porozmawiać, dowiedzieć się, mieć jakieś uwagi. Konsultujecie czasami też te teksty, spotykacie się z autorami, autorkami, którzy publikują w Owce. Jak wygląda ta praca nad wydaniem pisma?
2: Tak naprawdę Owka wzięła się z tego, że nasza działająca sekcja literacka po prostu bardzo chciała pracować nad swoim warsztatem i stwierdzili, że chcą wzajemnie po prostu polepszać swoje umiejętności pisarskie, właśnie czytać własne teksty, dawać sobie informacje zwrotne i potem stwierdzili, że będą to publikować, po prostu zrobią coś z tym na większą skalę. Więc tak, te spotkania odbywają się zdalnie. Tam wszyscy właśnie autorzy starają się ze sobą rozmawiać. Też mamy wspólnego Discorda, gdzie można dołączyć się z Discord Owki. Tam można również porozmawiać o swoich tekstach, można je podesłać w ramach naborów, ponieważ regularnie ogłaszamy nabory do Owki. Teraz także też na grafiki. Wcześniej także mieliśmy komiks w Owce. Więc jest to bardzo otwarte i szeroko dostępne właśnie dla młodych twórców.
1: No szczególnie oczywiście w przypadku, kiedy jest to finansowane, wy jesteście głównie w większości finansowani przez miasto, jeżeli chodzi o wasze wsparcie, więc jakby poniekąd jest to zrozumiałe, że no, powinniście, skoro organizacja pożytku publicznego, robić też coś dla ludzi, nie zamykać się też tylko we własnym gronie. Zresztą szybko byłoby to, myślę, ciężko strawne. Ludzie jakoś tak nie lubią takich hermetycznych, zamkniętych środowisk, gdzie w kółko jest właściwie to samo. Oczywiście mamy ulubionego, no to można powiedzieć, zawsze czekamy na opowiadanie Patrycji, bo jest wybitna i genialna, prawda? Niech ona cała samą tą Ewkę pisze, o tą Owkę, reszta niech nie pisze. Żartobliwie nieco to oczywiście ujmuję, ale rzeczywiście tak właśnie jest, bo to jest też kolejny plus, żeby Państwo mieli jakby jasność co do tego, jak powinny takie organizacje pożytku publicznego w moim, a myślę, że i w przekonaniu moich gości działać.

0: działać. To właśnie jest ta otwartość, rzeczywiście dawanie szansy jak największej ilości ludzi, dostępu do kultury, spełniania się, a nie tylko bycia biernym odbiorcą. To jest dla mnie ta ważna część.
1: I my właśnie to robimy. To jest dla niektórych osób paradoksalnie też ciężkie, bo jesteśmy, nie wiem, czy kulturowo nauczeni, bardzo lubimy krytykować, bardzo lubimy powiedzieć, jak coś powinno wyglądać. My trochę na złość takim osobom, bo przychodzą nas oczywiście, mówimy, dobrze, my ci pomożemy, to zrób to. Mamy coraz lepsze zaplecze, mamy właśnie choćby Owkę, mamy nasze zasoby gdzieś cyfrowe, lokalowe i pomagamy ludziom, żeby zrobić coś więcej, to co oni chcą. Pomagamy im rozwinąć tą inicjatywę. Raz lepiej, raz gorzej oczywiście. Czasami to wychodzi idealnie i możemy coś rozwijać dalej, a czasami ktoś zauważa, że to jednak nie jest takie łatwe, bo samo, tak cofnąć tej Owki, wydanie czegokolwiek zajmuje bardzo dużo czasu. Ta praca nad tekstem, redakcja, korekta, skład cyfrowy, a potem skład do fizycznego wydania. To są dwie różne rzeczy zajmujące bardzo dużo czasu, a ktoś może nie mieć tego po prostu świadomości, tylko myśli, że ja sobie wydam czasopismo, będzie fajnie. A tutaj też to pokazujemy ludziom, że to jest dużo pracy, ale satysfakcjonującej.
0: No to prawda. Jako osoba, która napisała troszeczkę w rycu w życiu tekstów krytycznych, recenzji, naprawdę wygląda to tak, że tydzień czasami nad tekstem, który ma dwie strony, można pracować i to nie dlatego, że się nie wie, co napisać, tylko chce się zrobić to jak najlepiej. Trzeba wyciągnąć jakąś esencję, znaleźć jakiś klucz, bo to przecież pisze po to, żeby dać coś najlepszego, co tylko chce. A później jeszcze i tak bardzo często wychodzi i naprawdę u najlepszych autorów i autorek, że korektor znajduje i tak jakiś brak przecinka, a błąd. Bo my piszemy jakby, my widzimy dobrze, już wiemy, zdanie mamy w głowie, tylko wydało nam się, że je po prostu przepisaliśmy, a po drodze zrobiliśmy jednak parę błędów. Te błędy zdarzają się nawet w książkach. Nawet złośliwi niektórzy mówią, że dzisiaj część wydawców oszczędza niestety na redakcji i korekcie i dlatego wychodzą później jakieś literówki zupełnie kuriozalne, wręcz błędy kiedyś nie do pomyślenia.
1: Redakcja, redaktor i korektor sprawdzą, poprawią, ale zdarza się, że my sami czytamy tekst jeden, drugi, piąty raz, a jednak coś tutaj nam umknie, więc trzeba korzystać. Jak jest taka możliwość, skorzystać z profesjonalnych osób, wsparcia, bo to nam też pomoże się rozwijać.
0: Ale jak już powiedziałeś o tych osobach, które przychodzą i mówią, a jeszcze to moglibyście zrobić, a jeszcze tamto moglibyście zrobić, bo ja wiem, że tak jest. Też myślę, mógłbym kilka rzeczy powiedzieć, które bym chciał, żebyście zrobili. No to oczywiście musimy brać pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście będą finanse, bo zrobić można wiele i zakładam, że wy w głowach macie też na pewno jeszcze mnóstwo pomysłów, co jeszcze byście chcieli, prawda? Jak jeszcze to wszystko rozwinąć, rozbudować? Można oczywiście robić wszystko, wszystko. Umownie, jak niektórzy twierdzą, skoro miasto płaci, skoro organizacja pożytku publicznego, stowarzyszenie, to właśnie róbcie jeszcze to, jeszcze tamto. To może prawda, jakieś zawody sportowe fantastyczne, elfy kontra trole na przykład w piłkę nożną albo coś takiego. No możemy oczywiście to zrobić. Ja uważam, że takie zawody, tu mistrzostwa świata, nie każdy się zachwyca. Jakby trole kontra elfy rozegrały mecz, to myślę, że byłoby to zabawne.
1: Ale ja powiem, że ze studenckich nawet robiliśmy mecze Quidditcha. W sensie, akurat przyznaję, przepraszam, nie jako Feniks, ale były mecze Quidditcha. Był taki moment, że było to dość popularne w Polsce w ogóle i na kampusie UO odbył się taki mecz Quidditcha, więc da się to połączyć.
0: Lataliście, przepraszam bardzo, mieliście miotły latające rzeczywiście?
1: My byliśmy na pewno w powietrzu. My lataliśmy bardzo dobrze i udało nam się dostać wiele punktów.
0: Staram się sobie to wyobrazić. Moglibyście idąc słowiańskim tropem i Kajkiem i Kokoszem, to tam akurat Jaga w szkole latania miała maść specjalną, którą miotłę się smarowało, więc być może my jako Słowianie byliśmy wcześniej w ogóle niż Harry Potter, od tego zacznijmy. I już Wiedźma Jaga wymyśliła taką maść, tylko trzeba było wierszyk powiedzieć. Pole, las, woda, wieś, nadszedł czas, miotło nieś. Nawet zapamiętałem, widzicie, wow. Z głowy. Do dzisiaj próbowałem, ale niestety nie udało mi się spotkać Jagi, ani takiej maści dostać, więc nie polatałem sobie. Mówię nieco żartobliwie, ale myślę, że tutaj to poczucie humoru, ta werba, entuzjazm jest potrzebny. Bo do takiej działalności, jaką robicie, wiecie, można szybko się też wypalić, prawda? Bo to jednak jest mnóstwo pracy, ku chwale społeczności. Tak naprawdę. I trzeba liczyć na takich pasjonatów, którzy nie tylko 8 godzin idą do domu, ale jeszcze dwa razy tyle z pasji.
1: Przede wszystkim jest po tych 8 godzinach, które wykonujemy w pracy, potem poświęcamy ten czas prywatny, ale przede wszystkim tak wypalające może być to, że finanse to jest jeden element. Najczęstszy, to największy problem. My nawet byśmy chcieli zrobić to właśnie wiele rzeczy, pomysłów multum, jeszcze coś polepszyć, finanse nas blokują, niestety, ale czasami nawet sama ta ilość czasu wolnego, jednak chcemy też poświęcić się rodzinie, mieć ten czas na przeczytanie książki i wtedy brakuje już choćby tego czasu zaangażowania, ale udaje nam się jeszcze, żeby tutaj ludzi motywować i zaangażować ich w robienie tego, bo mamy coraz więcej wydarzeń i elementów.
0: No bardzo chciałem, żeby to wybrzmiało, bo czasami się wydaje, że jak ktoś ma finansowanie i organizacja akurat jest, ma ten jakby podstawy zapewnione, no to dobrze im się żyje. No to tak nie do końca jest, drodzy Państwo. To nie jest praca na etacie jednak.
1: To są właśnie te podstawy. Jednak nie chciałbym nikogo obrazić, ale jeżeli zarabiamy na niższą krajową, jesteśmy w stanie przeżyć. Oczywiście, od pierwszego do pierwszego damy sobie radę. Ale jeżeli chcemy pójść na wakacje, musimy coś kombinować. Jeżeli chcemy kupić sobie nowy telefon, musimy kombinować. Jeżeli chcemy chodzić do restauracji tydzień, to niestety mamy podstawę, ale dalej trzeba kombinować.
0: Ja myślę, że z restauracją to już może być bardzo trudne. No, delikatnie mówiąc, patrząc na to, widzę po prostu, mijając te tablice, bo są teraz modne, na szczęście, menu wystawione, potykacze i to... I myślę, że do przemyślenia bardzo, bardzo poważnego. Oczywiście nie mam za złe, ja absolutnie nie krytykuję restauratorów. Każdy może, jak dla mnie, sprzedawać sobie co chce i za ile chce. No to kwestia, czy ktoś to po prostu kupi, czy nie. Stąd ja nigdy nie czepiam się cen płyt, cen książek i tak dalej, i tak dalej. No po prostu widocznie ci, którzy je wydają, uznali, że okej, jest dobrze, jesteśmy z tego zadowoleni, nie ma powodu, żeby coś tutaj oszczędzać. Widocznie dla nich jest to satysfakcjonujące. I tak wiemy, że później tak jest promocja za promocją. Więc jak ktoś jest takim polowaczem na promocję, to oczywiście może, ale to nie jakby, nie to jest naszym tematem. Tematem jest to, że tutaj dzięki organizacjom pożytku publicznego, w tym waszym, można to wszystko mieć właśnie za darmo. Więc ten argument, że nie korzystam z kultury, nie robię czegoś, a nic się w Opolu nie dzieje, o jak ja często to słyszałem.
2: Ja to nawet czasami jeszcze teraz słyszę.
0: No. Mnie to przeraża, załamuje ręce, bo naprawdę dzieje się mnóstwo. To można było narzekać naprawdę te 30-40 lat temu, bo można było pójść do Domu Kultury, zapisać się na jakąś sekcję, ale takich pozytywnych wariatuńców jak wy, to można było szukać ze świecą, a nawet jeżeli byli, no to nie było taką prostą sprawą pójść sobie, bo my chcielibyśmy zrobić festiwal, no to róbcie, no ale co, mamy własne pieniądze wyłożyć, ale z drugiej strony też tak się wydaje, zróbcie coś tam. Wiemy doskonale i po to są organizacje pożytku publicznego i stowarzyszenia takie jak wasze, że zrobienie takiego eventu to są pozwolenia, to jest straż pożarna, to jest bezpieczeństwo uczestników, to jest zgłoszenie na policję i tak dalej. Nie ma takiej możliwości, to mówię do tych, którym się wydaje, że a to możemy się zebrać i sobie zrobimy. Nie. A kto napisze cały program, a kto napisze te wszystkie podania o te wszystkie zezwolenia i przede wszystkim czy je uzyskacie? Prywatna osoba, a jaka jest odpowiedzialność prawna i cywilna? To jest szereg tego typu rzeczy, które są absolutnie niezbędne, bo my idziemy do parku na jakiś skwer, prawda, mamy parę namiotów, tu malowanie, gry, zabawy, koncert, fajnie. No ale to jest multum tego typu rzeczy, które trzeba zrobić. Do tego są potrzebne organizacje, które mają też status prawny, odpowiedzialność cywilną, odpowiedzialność prawną i wy to wszystko macie jako OPP i stowarzyszenie.
1: Też przez lata do tego dążyliśmy, żeby profesjonalizować tego typu elementy. Nie ukrywajmy, kiedy zaczynaliśmy, próbowaliśmy różnie działać, tak? Jednak ten cały element prawny w ogóle w Polsce, czy księgowość, to są rzeczy, które też potrafią zabić niektóre organizacje pozarządowe. To jest coś, co my, pomimo że istniejemy tyle lat, dalej dowiadujemy się czegoś nowego, dalej się uczymy. Nawet jak mieliśmy kontrolę w zeszłym roku, to czegoś nowego się jeszcze dowiedziałem. Wszystko było w porządku, tak tylko znaczy z kontrolą, ale czegoś nowego się dowiedziałem, na co powinniśmy lepszą uwagę zwrócić, a myśleliśmy, że robimy wszystko w porządku.
0: Aha, wiecie, bo dobry kontroler czy audytor powinien tak naprawdę przyjść po to, żeby pomóc i powiedzieć, co jeszcze można zrobić, jak usprawnić. Bo ja myślę, że dużo dzieje się po prostu w nastawieniu. Organizacje takie jak wasze powstają po to, bo robią to ludzie z pasją, które bardzo chcą coś zrobić. Nie tylko dla siebie. Oczywiście chwała wam, jak śpiewają folkowe zespoły i sława. Ale przecież chodzi też o to, żebyśmy my dostawali jak najwięcej fajnej oferty kulturalnej takiej i mieli co robić, mieli w czym wybierać i mogli to mieć też za darmo jako społeczność, bo na te wszystkie otwarte eventy, na te wszystkie wydarzenia możecie sobie przychodzić, nie ma żadnych ograniczeń. No ale warto pamiętać, że musicie też dostawać wsparcie, bo bez tego wsparcia nic się naprawdę nie da. I nie może być tak, że ktoś przyjdzie i powie, a tutaj błąd w papierku, i ciach, prawda, i likwiduje się firmę, a wiem też i z wieloma różnymi organizacjami rozmawiałem i ludźmi, którzy pracują. Naprawdę czasami papierologia to jest rzeczywiście droga przez mękę i tu apel mój oczywiście, wiem, że większość pewnie się stara i chce, ale do wszystkich tych, którzy mogą, niech pomagają, bo przypominam sobie, czy wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, czy inne, jak szukały rozpaczliwie jakiejś księgowej, żeby cokolwiek im doradzić. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no to zatrudnijcie. No, nie, nie. Budżet i te stawki są takie, że tych po prostu stowarzyszeń nie stać na to. Naprawdę. Trzeba brać to pod uwagę, że to są wszystko koszty, no. Najzwyczajniej w świecie. Ale wy taką pomoc prawną, zakładam, macie już z waszym statusem i konsultacje możliwe.
1: My też, nie będę ukrywał, działamy, mamy na przykład Związek Stowarzyszeń Fandom Polski. Są to organizacje z całej Polski, które też działają w temacie fantastyki, w tym, czym my się zajmujemy. Korzystamy z dobrych praktyk, korzystamy z pomocy z miasta, korzystamy z pomocy Fundacji GAKO na przykład. I to taką synergię nam tworzy, że wiemy, jakie najlepsze rzeczy powyciągać z tych różnych źródeł tak naprawdę, aby to pod aspektem prawnym działało jak najlepiej.
0: Ale wiesz, teraz powiedziałaś kolejną bardzo ważną rzecz. Jeżeli słuchają nas inne stowarzyszenia, małe, początkujące i tak dalej, czy ktoś, kto chciałby takie założyć, powiedziałeś rzecz fantastyczną, że współpracujecie też z innymi, że jest w ogóle jakiś fandom polski, czyli jak rozumiem, jak są jakieś kwestie, możecie wymienić się też z innymi stowarzyszeniami w Polsce, a jak to wygląda u was, a jakie macie sposoby, żeby coś rozwiązać, prawda? A jak to widzicie, to jest nie pomyślałem o tym, że można, prawda? Że ktoś tam komuś się będzie chciało i w ogóle mi powie, nie? Bo tak, wiecie, rzadko się udziela jakichś porad prawnych, poświęca się swój czas, żeby komuś obcemu pomóc, a to się okazuje można.
1: To nawet nie tyle, często jest też tak, że my w ramach tego fandomu, tak szeroko pojętego, dzielimy się choćby informacjami, co się dzieje w innej części Polski. Przypomina mi się ostatnio taka sytuacja, że pewien fan, przepraszam, nie powtórzę, jaka to była miejscowość, ale miał problem, ponieważ w jego domu kultury on prowadził właśnie klub gier planszowych, gier RPG. Przyszedł nowy dyrektor i dyrektor stwierdził, że on to likwiduje, bo on chce zainwestować bardziej w sport. I dzięki temu, że on też zwrócił się do fandomu, do właśnie tej społeczności fanów, uzyskał więcej wsparcia, co zrobić, do jakich mediów pójść, jakieś oficjalniejsze wsparcie, że to jest faktycznie prężnie działający klub, bo się udzielają, bo działają, bo widać. I to pomogło, z tego co wiem, właśnie pozostawić ten klub działający w tym domu kultury, że nie został zamknięty.
0: No to jest niestety pewnego rodzaju też nieszczęście, kiedy oceniana jest działalność stowarzyszeń i różnych aktywności prospołecznych z perspektywy ilości ludzi. No bo umówmy się, zawsze jakiś event na świeżym powietrzu sportowy będzie pewnie miał większą oglądalność i więcej uczestników, zwłaszcza jeżeli to są jakieś zawody i przy okazji jeszcze jest koncert obok na scenie, do tego jeszcze grill się smaży, prawda, zjeżdżalnie, dmuchańce dla dzieciaków, czyli wielki rodzinny festyn. No umówmy się, tak, to wtedy rzeczywiście, czy to będzie stowarzyszenie promujące warsztaty teatralne i inne. Niedawno też, i takiej rozmowy też będziecie Państwo za jakiś czas słuchali. Są ludzie, którzy w ramach tego typu aktywności robią teatr. I to na przykład teatr z osobami niepełnosprawnymi. Albo z więźniami, albo z młodzieżą w ośrodkach specjalnych, prawda? Czy poprawczakach i tak dalej. Z trudną młodzieżą. Tym wszystkim, którym należy, no, próbować pomagać. No i teraz co? To mamy ich zestawiać, bo tam jest kilkadziesiąt osób albo kilkanaście i to nie warto tego robić, tego finansować jako organizacji? No nie. Umówmy się, że żeby tak zmierzając do puenty, zerkam lekko na zegar, żeby dobrze to zabrzmiało. Nie dlatego, że was lubię. To nie ma nic wspólnego, bo uważam, że wydawanie publicznych pieniędzy i wspieranie organizacji jest wtedy zasadne, kiedy one rzeczywiście robią coś dobrego. A uważam, że robicie coś dobrego, tylko to nie zawsze widać. Że to tylko, a to dla fanów fantastyki. To jest cała masa ludzi. Coraz większa grupa ludzi to raz. A poza tym wspierając was, wy będziecie ciągle się rozwijać. Bo to są już gry, to są też spotkania, to są też warsztaty, to jest malowanie. To jest coraz więcej rzeczy po prostu. I z tych pomysłów, które, no nie wiem, co, mówiłem o tym meczu oczywiście żartobliwie, ale oczywiście powiedzmy wprost, no teraz będzie za jakiś czas układanie jakichś największych puzli, prawda, w bibliotece. Nie wiem, co na tych puzlach będzie, zastanawiałem się właśnie.
1: Mapa świata chyba.
0: Mapa świata.
1: Chyba mapa świata.
0: No to ci, którzy dostaną ocean, będą się męczyć. No, ci, co dostaną Europę, to jakoś sobie poradzą, bo na tle reszty świata to taka bardzo, bardzo malutka. No ale właśnie to urasta do rangi wielkiego, wielkiego wydarzenia. A czym ono jest? No właśnie jest integracją, bo jest szansa, że przyjdą po prostu różni ludzie, rodziny z dziećmi, będą się świetnie bawić. Cały czas pamiętajmy, to ma być też zabawa. My jesteśmy społeczeństwem, które mówi ciągle, jesteśmy zapracowani, zestresowani. Potrzebne są organizacje, które nam dadzą nareszcie możliwość, można coś fajnego zrobić, można wyjść, można się rozerwać w sposób mądry, inteligentny. Więc nawet jeżeli wam się wydaje, że roboty kosmiczne, inne stwory, elfy nie są dla was, może spróbujcie jednak. Tak z takim apelem się zwrócę. Może się okazać, że jednak są, a odnośnie tego, że fantastyka ma bardzo duże znaczenie, ostatnio oglądając mecz Portugalii, usłyszałem CR7, CR7. Myślę sobie, o co chodzi? To jakiś Artuditu, jego kolega gra na tym boisku. Okazało się, że Cristiano Ronaldo gra z siódemką. Komentatorzy zrobili z niego CR7. Dla mnie nawiązanie do Gwiezdnych Wojen fantastyczne, bo on rzeczywiście ma 41 lat. Nie chcę nikogo obrażać, nie żeby był robotem i grał jak robot, ale on wygląda ciągle podobnie i kondycję ma taką, że zaczynają być podejrzenia, czy on przypadkiem nie jest jednak taki CPO gdzieś tam i ten jakimś cyborgiem. Ale zobaczcie, jak to wszystko działa, prawda? Więc ja wam życzę, żebyście też mieli takie siły, jak CR7. I długo jeszcze robili swoją dobrą, moim zdaniem, robotę. A za dzisiejsze spotkanie muszę wam już dziękować. Ale mam nadzieję, że spotkamy się znowu. Tu patrzę też na Patrycję w audycji literackiej. Tak już wstępnie zdradzę, że się umawialiśmy. I porozmawiamy wtedy też o nowych książkach. Niekoniecznie nowych, ale o książkach ważnych, ciekawych, żeby to takie nastawienie do SF-u i fantazji jako gatunkowej tylko i wyłącznie literatury przełamać. Co ty na to, Patrycji?
2: Bardzo chętnie.
0: Super. I słuchajcie, dziękuję ślicznie. Oczywiście przedstawię was jeszcze, bo wypada, jest w dobrym tonie. Paweł Kwasik, prezes Stowarzyszenia OKF Fenix i Patrycja Drabik, skarbniczka, ale myślę, że robi tam dużo więcej rzeczy niż tylko skarbnikuje. Również oczywiście Stowarzyszenie OKF Fenix, organizacja pożytku publicznego. Byli moimi i waszymi gośćmi. Dzięki śliczne.
2: Dzięki.
0: I państwu oczywiście też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. To wszystko, co dla was przygotowałem. Wam również życzę dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia.

0: prostu na...
1: Radio Opole. Wieczór pełen tematów.
2: To ja będę za półtora godziny.
3: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
4: Daj mi tą książkę.
5: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
6: Pani doktor, grafik nie jedno ma imię, może być Stanisław, Zbigniew czy Paweł. Grafik, czyli ktoś, artysta zajmujący się jedną z dziedzin sztuk plastycznych, ale grafik to także coś, co spędza sens powiek osobom odpowiedzialnym za jego jak najbardziej sensowne ułożenie. Jeśli zaś idzie o odmianę przez przypadki, koszmar obcokrajowców uczących się naszej mowy ojczystej, najważniejszym staje się odpowiedź na pytanie kto lub co.
7: Tak, to prawda. Natomiast jeżeli mówimy o rzeczowniku grafik, to spróbujmy zacząć od dopełniacza. Jego pytania, przypomnę, to kogo czego. Obie formy dopełniacza, grafika i grafiku, są poprawne, ale wszystko zależy od tego, jak brzmi podstawowa forma, czyli mianownik kto co grafik, czyli przywołany przez pana redaktora artysta, twórca, albo wykres, diagram, schemat, rozkład czy plan jakichś prac. Jak widać, tak samo brzmiący w mianowniku rzeczownik może mieć dwa różne znaczenia. W zdaniu to nasz grafik nadal nie wiadomo, o które z nich chodzi. Jednak w bezpośredniej komunikacji, takiej twarzą w twarz, mamy kontekst pozwalający nam zorientować się, o którym grafiku, o którym znaczeniu wyrazu grafik mowa. Ponadto zakończenie dopełniacza jest inne dla każdego z wymienionych znaczeń. Powiemy, nie znam grafika jako osoby, ale nie znam grafiku swoich dyżurów. Można podać też inne przykłady rzeczowników, które w mianowniku mają identyczną postać, ale inaczej odmieniają się w przypadkach zależnych, czyli innych niż mianownik. Na przykład zamek jako budowla, zamknięcie z drugiej strony, czy rodzaj zapięcia, na przykład drzwi, skrzyni czy kurtki. W dopełniaczu powiemy zamku jako budowli, ale zamka w drzwiach czy w kurtce. Dalej, przykład nowszego słownictwa. Terminal, na przykład portowy, lotniczy, czyli takie miejsce, w którym środki transportu czy komunikacji rozpoczynają bądź kończą podróż, albo też może być to miejsce załadunku czy rozładunku. A w drugim znaczeniu to urządzenie pozwalające na dokonywanie na przykład płatności kartami. Co prawda jeszcze kilkanaście lat temu w słownikach notowano identyczną postać dopełniacza tego rzeczownika w obu znaczeniach, czyli terminalu, ale w zwyczaju językowym obserwuje się albo różnicę z terminalu odlotów, natomiast wydruk z terminala potwierdzający płatność. Ponadto obserwujemy też stosowanie jednakowej końcówki w obu znaczeniach. Ostatnio usłyszałam o budowie nowego terminala w porcie w Gdyni. W internetowym słowniku języka polskiego PWN przy haśle terminal znajdziemy informację o tym, że dopełniacz brzmi terminalu na pierwszym miejscu albo terminala. Widać więc upowszechnianie się zakończenia a w dopełniaczu liczby pojedynczej. Zwyczaj językowy wpłynął na zmiany w zaleceniach normatywnych. Widać to jeszcze lepiej na przykładzie rzeczownika blog. W dopełniaczu blogu, dziś już właściwie bezwyjątkowo bloga. W odniesieniu do rzeczownika grafik obowiązują jednak zalecenia przedstawione przez nas wcześniej, czyli różna końcówka w zależności od znaczenia wyrazu grafik, o którym mówimy.
5: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dobry wieczór, mówi Krzysztof Rapp, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest doktor inżynier Robert Junga z Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Witam serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: A będziemy rozmawiać o laboratorium termicznej konwersji paliw i materiałów. Brzmi bardzo mądrze i w ogóle od razu tak powiem, że trudne to będzie dla mnie, humanisty, różne tematy w tym programie poruszałem, ale właściwie od razu ułatwię sobie zadanie. Ja wszystko po prostu będę pytał pana, a wiem, że właściwie jest to takie pana dziecko. Zacznijmy od historii, jak doszło do powstania tego laboratorium i kiedy to było?
2: Tak, dokładnie. To jest właściwie historia mojego powrotu do Opola, bo w roku 2008 wróciłem ze stażu naukowego w Szczecinie i tam zajmowałem się takim dosyć nietypowym, nawet byśmy mogli powiedzieć egzotycznym tematem, a mianowicie badaniem zapachów i ich rozprzestrzenianiem w powietrzu atmosferycznym. I tam zobaczyłem, jak takie nowoczesne laboratoria mogą łączyć naukę z praktycznymi problemami. A ponieważ ja od dziecka jestem związany z naszym miastem, no to uznałem, że zamiast szukać gdzieś indziej, spróbuję zbudować własne laboratorium w Opolu. My zaczynaliśmy faktycznie bardzo skromnie, czyli to był teren drugiej jednostki wojskowej i budynek niewyremontowany, w którym były po prostu gołe ściany. Więc zaczęliśmy od jego remontu i tam stworzyliśmy takie niewielkie laboratorium do badania procesów spalania. Badaliśmy niewielkie kotły grzewcze. Czyli niewielkie, to mam na myśli urządzenia o mocy 100 kW, czyli powiedzmy w domkach jednorodzinnych stosujemy jednostki 20-kilowatowe, ale byliśmy w stanie badać urządzenia o większych mocach i też systemy sterowania. W tym okresie w laboratorium oprócz mnie działał doktor Marek Nicze, on tam akurat robił doktorat, profesor Stanisławski i profesor Małgorzata Wzorek. Tak jak wspomniałem, my od początku współpracowaliśmy z producentami urządzeń grzewczych, z producentami również automatyki i to są firmy, które na rynku są powszechnie znane. To jest firma Tech, Estyma, to jest firma Plum. I to laboratorium również cały czas żyło studentami, więc powstawały prace dyplomowe, realizowaliśmy projekty badawcze i były nawet takie okresy, kiedy studenci spędzali w tym laboratorium kilka tygodni.
1: No, czyli takie laboratorium żyjące, tętniące życiem i właściwie to od razu tak sobie myślę, nie dla samej nauki, które powstało, ale właściwie dla tych praktycznych zastosowań, dla firm, dla przemysłu, tak? Bo to chyba tak sobie myślę, często o to chodzi. Dzisiaj się bardzo podkreśla, że kierunki specjalnie są otwierane w konsultacji z firmami, z lokalnymi przedsiębiorcami, z zapotrzebowaniem takim, żeby to nie było tylko takie czysto akademickie rozważanie, więc tam już wtedy mocno wchodziliście w jakiś konkretny przemysł, w branżę właśnie taką grzewczą. Co byście dla nich dokładnie robili?
2: My dla nich robiliśmy takie tematy, które były związane przede wszystkim z optymalizacją procesów spalania w takim kotle, czyli ile powinniśmy dawkować na przykład powietrza, w jaki sposób ustawić proporcje paliwa do powietrza, w jaki sposób realizować wtryski powietrza, ale też były takie bardzo ciekawe projekty realizowane z producentami, sterowników, z producentami automatyki, gdzie integrowaliśmy systemy hybrydowe. Ja mam na myśli integrację układu sterowania kotła z pompą ciepła i z systemem solarnym.
1: I to wszystko już w 2008 roku.
2: Tak, to już wówczas prowadziliśmy prace. One były przede wszystkim związane z optymalizacją działania kotłów, czyli z doborami dawek paliwa względem powietrza, z wtryskami drugiego powietrza. Te prace nadal realizujemy. Między innymi teraz obecnie z firmą Blaze Harmony działamy nad zastosowaniem recyrkulacji spalin celem obniżania emisji, celem poprawy sprawności tych jednostek.
1: No to już usłyszałem słowo teraz, czyli zostawiliśmy historię, przeszliśmy do teraźniejszości. Zanim, oczywiście, że powiemy, czym się dokładnie zajmuje laboratorium w tej chwili, no ale ja też sięgnąłem tutaj po wszechwiedzący internet i znalazłem takie oto informacje, że jeśli chodzi o laboratorium, o którym mówimy, czyli termicznej konwersji paliw i materiałów, to tworzą to laboratorium 3 pracownie. Analiz instrumentalnych w inżynierii środowiska i energetyce, badań termochemicznej konwersji paliw i materiałów, no i badań kotłów i palników. Może pokrótce chociaż omówmy te 3 pracownie.
2: Tak. Ta pracownia, o której pan na samym końcu wspomniał, to jest dokładnie ta pracownia, która wcześniej była laboratorium.
1: Kotłów i palników.
2: Tak,
1: dokładnie.
2: Kotłów
1: okay.
2: i palników. I w wyniku głównie dofinansowania z projektu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości, którą otrzymaliśmy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powstały te 2 pozostałe pracownie. Czyli no, możemy powiedzieć, że przeszliśmy taką drogę od badania pojedynczych kotłów do badań nowoczesnych procesów, materiałów, które są wykorzystywane w gospodarce i też w gospodarce obiegu zamkniętego.
1: Okej. I proszę powiedzieć, to w takim razie od jakiego czasu istnieje to laboratorium właśnie w takim wymiarze, że są już te 3 pracownie, że jakby, no nie wiem, dostaliście takie, powiem, nowe życie chyba, tak?
2: Tak. To laboratorium w takim nowym otoczeniu funkcjonuje od około 4 lat.
1: Mhm. Okej. No to przejdźmy do tej teraźniejszości. Faktycznie pan już zaczął mówić, czym się zajmujecie. To rozszerzmy to w takim razie. Do czego na co dzień to służy? Kto z niego korzysta? No i przede wszystkim po co?
2: Tak. Czyli najprościej mówiąc, tak jak wskazuje sama nazwa, my sprawdzamy, co dzieje się z materiałami pod wpływem wysokiej temperatury. Czyli taką podstawą naszych analiz, taką codziennością, to są analizy paliwa. Węgla, biomasy, peletu i coraz częściej jest to paliwo wytwarzane z odpadów. Sprawdzamy szereg parametrów, czyli sprawdzamy wartość opałową, sprawdzamy zawartość popiołu, sprawdzamy skład pierwiastkowy, zawartość węgla, wodoru, azotu, siarki.
1: Jakieś spaliny też?
2: Zdecydowanie. Mhm. To spaliny to jest fragment badań, które są realizowane głównie w tej pracowni badań kotłów i palników. Natomiast tutaj musimy od razu sobie powiedzieć, że ten skład paliwa determinuje nam skład spalin.
1: No tak,
2: czyli
1: myślałem.
2: Tak, zawartość azotu, zawartość siarki, one mają podstawowy wpływ na później emisję słynnych tlenków azotu bądź tlenków siarki do powietrza atmosferycznego. Ale, żeby było ciekawiej, to badamy wiele materiałów, których tutaj przeciętny słuchacz nie skojarzyłby z energetyką, bo trafiają do nas też łuski słonecznika, łuski palmy olejowej, konopie.
1: Takie biopaliwa,
2: tak,
1: powiedzmy.
2: Tak, biopaliwa, ale też kleje przemysłowe, elastomery. Był też taki okres czasu, gdzie badaliśmy zużyte opony samochodowe. Takie
1: oj, to popularne. Już nie brzmi zbyt optymistycznie. To znaczy, to rozumiem, trzeba było wykazać, jak bardzo toksyczne są te pewnie związki przy spalaniu, bo nie jako materiał do palenia chyba, prawda?
2: Tak, ale to laboratorium służy też do badania materiałów. My akurat wtedy zajmowaliśmy się możliwością zagospodarowania termicznego. Ja wspomnę może później i opowiem, na czym polegają niektóre procesy termiczne, jak pyrolizy, w ten sposób, żeby przetworzyć te zużyte opony do na przykład dywaników bądź gum, które są stosowane w samochodach. Więc próbowaliśmy i dać drugie życie.
1: O, no to już brzmi dużo lepiej i tak bardziej ekologicznie, bo powiedziałbym rzeczywiście.
2: Tak, bo tak naprawdę obecnie energetyka to nie jest tylko węgiel, to nie jest tylko paliwo, tak? To jest
1: no nawet słyszy się, że odchodzimy od tych kopalnych, takie są trendy. Ja wiem, że rzeczywistość sobie, a marzenia ekologów sobie, a zwłaszcza w naszym, zdaje się, kraju, ale nie tylko. Ale tak jak tu zwróciłem uwagę, no właśnie to, co pan tam wcześniej wymienił, to na przykład te właśnie paliwa kopalne, takie no najbardziej te podstawowe. One mają jeszcze przyszłość, pan myśli?
2: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to będzie przede wszystkim kwestia też technologii, bo jeżeli chodzi o węgiel, to nadal są realizowane badania, które związane są ze zgazowaniem. Mhm. To są takie technologie bardziej zaawansowane i zdecydowanie korzystniejsze, bym powiedział, jeżeli rozmawiamy o tym aspekcie środowiskowym. Biomasa? Oczywiście, że tak. I tutaj być może słuchacze nie wiedzą, ale kotły na biomasę, na przykład małych mocy, one bardzo dobrze egzystują na rynkach zagranicznych, czyli zarówno w Austrii, w Niemczech, we Włoszech, we Francji, tudzież w Skandynawii. I z niektórymi firmami również prowadzimy prace badawcze w tym zakresie, gdzie wykorzystujemy potencjał tego laboratorium.
1: No to od razu nasuwa się pytanie, a u nas? No bo jak pan wymienia kraje zagraniczne, które tak bardziej stawiają na to eko, a co z nami?
2: A u nas również.
1: O,
2: czyli
1: no to dobrze.
2: Wbrew pozorom akurat mam stały kontakt z przedsiębiorstwem Pelas, czyli z jednym z największych producentów palników na biomasę, i faktycznie po tym etapie stagnacji, gdzie wręcz bym powiedział, że byliśmy w pewien sposób zachłyśnięci pompami ciepła, tak? Mm-hmm. No to też było związane z reklamą i z szeregiem dofinansowań. Znowu rynek biomasy w pewien sposób odżył i zapotrzebowanie na kotły zaczęło się pojawiać.
1: No to przejdziemy teraz do takiego pytania, jak dokładnie wyglądają te badania, jak to się odbywa, jak to się dzieje, co spalacie i co z tego wynika?
2: Tak, czyli to jest ciekawe, bo często analizujemy próbki takimi zaawansowanymi technikami i te próbki ważą zaledwie kilka miligramów. To żeby wow. Można było sobie wyobrazić te nowoczesne techniki analityczne, to my mówimy o ilości, która się mieści na główce szpilki.
1: A to w ogóle wynika coś z takiego badania? Przepraszam, to się da spalić? Znaczy coś osiągnąć, jakiś wynik?
2: Tak, i te badania są bardzo powtarzalne. Oczywiście, to jest kwestia doświadczenia laboranta, tudzież osoby obsługującej. To jest również kwestia umiejętności poboru próbki i przygotowania próbki, która będzie próbką referencyjną.
1: No to głośno.
2: Wytniemy i...
1: Jedno zdanie, no niech pan...
2: Okej, to jest kwestia doświadczenia laboranta i przygotowania próbki, która będzie próbką referencyjną, która będzie próbką ujednoliconą. I to wbrew pozorom nie jest takie proste, bo kiedy my mówimy o paliwach takich jak drewno, to te materiały ze względu na niewielką zawartość frakcji organicznej, czyli popularnego popiołu, można bardzo, w bardzo prosty sposób zhomogenizować, czyli ujednolicić pod potrzebę pomiaru. Natomiast pojawiają się, może nie pojawiają się trudności, ale trudne jest przygotowanie próbek złożonych z różnych materiałów, które są w różnych proporcjach. Czyli, co mam na myśli? Na przykład jakiś rodzaj biomasy, drewno, zmieszane z odpadami typu plastik.
1: Aha, o tak. Proszę.
2: I to jest znacznie trudniejsze. I później taka próbka, tych 5, być czasami 10 mg, ona jest umieszczana w takim specjalnym piecu i stopniowo jest podgrzewana do temperatur około 1000 stopni. Okay. Aczkolwiek nasze piece pozwalają na badania w temperaturach do 1600 stopni Celsjusza, tylko większość materiałów organicznych rozkłada się zdecydowanie w tym zakresie do 1000 stopni. I my zaczynamy wówczas obserwować, kiedy materiał się rozkłada. Czyli jak szybko przebiega taki proces i jakie też związki są uwalniane. Trzeba mieć na uwadze, że każdy taki materiał zachowuje się inaczej. Czyli jedne rozkładają się szybko, na przykład drewno, a inne są odporne termicznie. Węgiel jest znacznie bardziej odporny termicznie. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że każdy taki materiał ma taki swój specyficzny termiczny odcisk palca.
1: Okay.
2: I dzięki tej aparaturze, którą stosujemy, którą zgromadziliśmy w ramach projektu RID w laboratorium, to nie tylko obserwujemy proces rozkładu tego materiału, ale identyfikujemy substancje, które pojawiają się na poszczególnych etapach rozkładu.
1: No, czyli taka cała kompleksowa analiza, bardzo szczegółowa, rozumiem. No dobrze, to jeszcze zanim zapytam, co wynika po takim spaleniu, to jeszcze muszę zapytać, bo jestem strasznie ciekawi, jakie jeszcze te materiały spalacie? No tak, drewno, węgiel, wspomniał pan tutaj o jakichś takich elementach, no, tworzyw sztucznych. co jeszcze, nie wiem, metale na przykład, czy to byłaby jakaś abstrakcja?
2: Tak, i tutaj mówimy o procesie spalania, ale i to był nasz początek działalności, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, natomiast teraz my większą naszą uwagę poświęcamy na takie nowoczesne technologie przetwarzania materiałów, czyli ja mam na myśli toryfikację, pyrolizę albo hydrotermalną karbonizację, tak zwane HTC.
1: O matko, chyba każde z tych pojęć będzie pan musiał osobno wytłumaczyć naszym słuchaczom.
2: Ale ta idea jest bardzo prosta, bo chodzi o to, żeby z materiału, która ma niewielką wartość energetyczną, uzyskać produkt, który będzie bardziej wartościowy energetycznie lub przemysłowo. Czyli jeżeli chodzi o toryfikację i pyrolizę, to podgrzewamy materiał bez dostępu tlenu.
1: Aha, rozumiem.
2: Tylko i wyłącznie w atmosferze azotu. Albo z niewielkim udziałem tlenu i wtedy powstaje karbonizat. To jest materiał, który jest bogaty w węgiel, poza tym jest hydrofobowy, czyli jest materiałem, który jest odporny na wilgoć. To możemy kojarzyć na przykład deski tarasowe. Są również poddawane temu procesowi i te, które są montowane na tarasach, drewniane deski po procesie termolizy, czy też...
1: Nie nasiąkają wodą,
2: nie nasiąkają wodą.
1: Okej, no to jest ciekawe.
2: One między innymi też mają wysoką gęstość energii, czyli koszty ich transportu są niższe. I dodatkowo jeszcze w czasie procesu toryfikacji bądź pyrolizy, toryfikacja od pyrolizy różni się tym, że proces toryfikacji jest prowadzony w temperaturach do około 325 stopni, a pyroliza jest do 800 stopni Celsjusza. I też uzyskujemy gazy i ciecze i one też mogą być wykorzystane. To jest taki obszar, o który mnie osobiście pyta bardzo wiele firm. Głównie też dlatego, że my posiadamy jeden z nielicznych w Polsce i w Europie pieców obrotowych, które pracują w sposób ciągły. To my mówimy teraz o takiej skali półtechnicznej.
1: Okej.
2: I on pozwala nam prowadzić badania w takich warunkach już bardzo zbliżonych do warunków przemysłowych i w połączeniu również z analizą składu gazów, które są emitowane w czasie tego procesu.
1: Jak pan wspomniał o tym, że no też jakieś płyny w ten sposób badacie, próbujecie spalać, to nie wiem, chodzi po prostu o paliwa płynne, czy o jakieś różne dziwne inne płyny, które nie wiem, przyjdą do głowy?
2: Nie, miałem tutaj na myśli to, że w momencie, kiedy prowadzony jest proces pyrolizy, efektem tego procesu jest karbonizat, czyli ten materiał wsadowy jest materiałem uwęglonym, ale oprócz tego są emitowane substancje gazowe o wysokiej temperaturze. Jeżeli zainstalujemy za takim urządzeniem, za takim pyrolizatorem płuczkę, tak, czy raczej chłodnicę, to nie płuczka, ale chłodnicę, to wówczas możemy wykondensować gaz i otrzymamy ciecze.
1: A, rozumiem,
2: tak,
1: w ten sposób.
2: I te ciecze mają bardzo często bardzo dobre właściwości palne.
1: O, czyli właśnie takie paliwa w ten sposób
2: takie paliwa
1: powstają,
2: w ten sposób.
1: Tak?
2: Tak.
1: To na przykład ze spalania czego powstaje takie paliwo?
2: O, chociażby bardzo popularne są te zużyte opony samochodowe, o których rozmawialiśmy i tutaj nawet firma, realizowaliśmy kilka lat temu taki projekt z firmą Prodigo z Podwrocławia, gdzie faktycznie badaliśmy te frakcje ciekłe, ich skład. I to paliwo jest wykorzystywane dalej w energetyce jako ciecz palna.
1: Tylko mnie zastanawia koszt uzyskania takiego paliwa, no bo jednak, no wie pan, jedno z najgorszych skojarzeń takich, nie eko, to jest właśnie spalanie opon, tak?
2: Tak, ale my mówimy tutaj o procesie, który jest prowadzony w atmosferze inertu i my mówimy tutaj o procesach, które też są bardzo często realizowane w tak zwanych układach wsadowych typu batch, czyli komora jest zamknięta, komora nie jest otwarta, tak? I ta emisja gazu, ona nie jest tutaj aż tak znacząca, to raz, dwa. Tego typu systemy często często wyposażone są w układy do oczyszczania spalin.
1: Okej.
2: Tak, żeby spełniały odpowiednie normy środowiskowe.
1: Czyli jeśli już ktokolwiek ma te opony palić, to co najwyżej naukowcy w takich specjalnych laboratoriach i piecach z tymi systemami, które zapobiegną temu, żebyśmy później wdychali te makabryczne rakotwórcze, przecież o ile dobrze pamiętam, cząstki.
2: Czyli my ich nie palimy, my je przetwarzamy do karbonizatu, który później jest stosowany w hutnictwie, a przy okazji otrzymujemy ciecze, które mają bardzo dobre właściwości palne i istnieje faktycznie na nie popyt.
1: No to bardzo duży plus moim zdaniem, bo faktycznie no to tak nawet, nie wiem, przy jakimś przetwarzaniu odpadów, myślę, bardzo korzystna technologia.
2: Tak, bo tutaj mógłbym nawet powiedzieć, że my stosujemy też taką inną technologię. To jest właśnie technologia, która powstała w oparciu o reaktor zakupiony z tego projektu, o którym rozmawiamy, a mianowicie zajmujemy się hydrotermalną karbonizacją różnych rodzajów biomasy, w tym drewna gabarytowego, łusek, a nawet odchodów. I to polega na gotowaniu takiego materiału, czyli z cieczą, tak jak gotujemy w garnku, tylko że pod ciśnieniem sięgającym, czy też powyżej 100 barów. Ciśnienie w oponie samochodowej to około 2 samochodu osobowego, a tutaj mówimy o ciśnieniach powyżej 100 barów i później jeszcze dodatkowo ten materiał, który otrzymujemy, czyli ten karbonizat, tak, poddajemy odpowiedniej obróbce termicznej i efektem tego są materiały sopcyjne o bardzo dobrych właściwościach. One są stosowane głównie w technologiach oczyszczania gazów i cieczy, czyli no, tak zwane węgle aktywowane.
1: Aha.
2: I teraz przygotowujemy nawet ciekawy cykl publikacji, bo z takich materiałów, które nam się mogą faktycznie wydawać bardzo niewygodne do zagospodarowania, jest też, uzyskaliśmy bardzo dobrej jakości sorbenty. Ale jako ciekawostkę też powiem, że zajmujemy się odzyskiem włókien węglowych z uszkodzonych ram karbonowych, też w ramach tej technologii.
1: O proszę, ramy karbonowe.
2: Tak.
1: Gdzie my wykorzystujemy ramy karbonowe, bo mi się od razu jakieś motoryzacje...
2: W rowerach.
1: Na przykład. No, czyli dobrze, szedłem dobrym
2: topem.
1: Rowery, samochody ewentualnie, tak?
2: Rowery, samochody, był również taki okres czasu, to też w ramach naszego laboratorium, gdzie intensywnie współpracowaliśmy z partnerską jednostką, mogę tutaj wymienić Politechnikę Śląską.
1: Chyba śmiało, mogę, oczywiście, tak.
2: I tam współpracowaliśmy również w ramach tej technologii, gdzie zajmowaliśmy się z kolei rozkładem łopat turbin wiatrowych.
1: O, proszę.
2: Więc
1: czeka nas to prędzej czy później, bo to zdaje się tam żywotność takiej turbiny też nie jest wieczna absolutnie, tak,
2: nie.
1: Tak.
2: Nie, i takie badania są i takie badania stają się coraz popularniejsze, bo tak naprawdę gros tych materiałów trafiłoby na składowisko odpadów, a my nadal szukamy, w jaki sposób odzyskać z nich wartościowe komponenty i ponownie wykorzystać je w gospodarce.
1: No gdyby spojrzeć na to od tej strony, no to właściwie to jest takie, bym powiedział, trochę laboratorium przyszłości. Znaczy my, mam wrażenie, stoimy przed właśnie takim jednym z większych wyzwań w ogóle jako cywilizacja, że toniemy w stosie różnych odpadów i często one, no póki co, albo jeszcze są zakopywane w ziemi, albo słyszymy o takich magicznych, w Opolu jest teraz duża dyskusja, czy budować centrum termicznego przetwarzania odpadów. Dawniej to się, zdaje się, mówiło spalarnia na to, mniej ekologiczna nazwa może to była, ale zdaje się, że na tym samym to polega. Jeśli nie, to proszę mnie wyprowadzić z błędu. I oczywiście zawsze są od razu obawy mieszkańców, że będzie smród, wieczny czarny dym z komina i to będzie te resztki osiadały wszędzie na domach, ulicach, parapetach i firankach.
2: Nie, ja tutaj mogę uspokoić, bo też ten temat jest mi bliski, tym bardziej, że ja miałem przyjemność odwiedzenia kilku takich zakładów. To są tak zwane ITPOKi, czyli instalacje termicznego przetwarzania odpadów.
1: No właśnie, tak to się nazywa. Tak,
2: tak, między innymi...
1: A to nie jest to samo, co to spalanie kiedyś, tak po prostu?
2: To jest bardzo podobne, to jest właściwie to samo, tak, bo
1: no
2: jeżeli my tutaj mówimy o spalarniach, którą wszyscy kojarzą z Wiedniem najczęściej, to jest dokładnie ta sama spalarnia. Tak zwana popularna
1: spalarnia. No to chciałbym się zapytać, to gdzie tu ta nowoczesna technologia?
2: Co może zaskakiwać? Tego typu zakłady są bardzo dobrze monitorowane. I no, ja jako osoba od lat zajmująca się pomiarami emisji zwróciłem uwagę, że stężenia tlenku węgla, czyli tak zwanego popularnego czadu, są na tak niskich zakresach, których my nie jesteśmy w stanie w ogóle uzyskać w czasie spalania chociażby w naszych domach. To samo tyczy się innych rodzajów zanieczyszczeń.
1: Ten słynny pył zawieszony 2,5?
2: Tak.
1: Na przykład?
2: Tak. Te instalacje są wyposażone w bardzo efektywne układy do odpylania spalin i to stężenie pyłu jest bardzo restrykcyjnie monitorowane. Pozostałych związków gazowych też. W związku z powyższym no, uważam, że to nie jest wcale taki zły kierunek.
1: Natomiast w oparciu o to, co mówiliśmy wcześniej, byłoby chyba idealnie, a może i tak będzie się działo, że całą masę tych różnych odpadów jeszcze właśnie pozyskamy do tych instalacji, o których my tu mówimy, tak? I na przykład zamienimy je tymi wszystkimi skomplikowanymi procedurami w jakieś paliwa, jeszcze raz wykorzystamy.
2: Tak, bo my mówimy cały czas...
1: Choćby te opony właśnie.
2: Dokładnie.
1: Spektakularny przykład.
2: Dywersyfikacji, prawda? Czyli technologia spalania, którą naprawdę mamy dobrze opanowaną i też te nowoczesne technologie, pyroliza, HTC, o którym wspominałem. Czyli próbujemy znaleźć kilka równoległych, czy też różniących się ścieżek właśnie zagospodarowania tych materiałów.
1: No pytanie, czy te firmy z tego korzystają, czy ta wiedza, którą teraz my tu przekazujemy słuchaczom, czy, no rozumiem, że to nie jest wiedza tajemna, no te firmy też o tym wiedzą, czyli no mam nadzieję, że ona się upowszechnia i że ktoś to wdraża w życie, że to nie jest tylko no właśnie to, o czym mówiłem na początku, że wy badacie, wychodzą fantastyczne wyniki, a później tak wszyscy wrzucają wszystko do jednego pieca i to idzie z dymem.
2: Nie, nie. Czyli to dla kogo badamy, tak?
1: No.
2: My współpracujemy z przemysłem i tych prac realizujemy dosyć sporo. Z takich ciekawych na przykład na samym początku były prace, które były realizowane dla Barlinka, czyli producenta podłóg. Tam chodziło o to, że niektóre partie ich peletu, skądinąd bardzo dobrej jakości, po prostu spiekały. I też wykorzystując zasoby naszego laboratorium znaleźliśmy tą przyczynę. Tutaj tak nawiązując do wcześniej, niektóre z przedsiębiorstw mamy umowy i klauzule NDA. W związku z powyższym ja nie mogę do końca zdradzić słuchaczom i panu, jaki był powód.
1: Rozumiem.
2: Ale powód został wyeliminowany.
1: Niejako zostaliście wezwani na pomoc,
2: tak?
1: W jakimś zagadnieniu, w jakimś problemie,
2: dokładnie.
1: Tak jak tu ten Barlinek,
2: to,
1: tak?
2: My mówimy o przedsiębiorstwie, który wówczas, nie wiem, nie znam statystyk obecnych, ale wówczas rocznie wytwarzał około 150 tysięcy ton peletu. My nie mówimy o dużych ilościach materiału, ale bywały partie, które charakteryzowały się takim zjawiskiem, czyli w momencie, kiedy materiał znajdował się na ruszcie, czy też na ruszcie palnikowym, wówczas pojawiała się zgorzel, taki spiek. To przypomina pumeks.
1: Okej.
2: Tak, kocioł się oczywiście wyłączy. Ja wiem, że są systemy, które pozwalają w sposób mechaniczny to usuwać, ale nie wszyscy takie posiadają. A firma była w potrzebie, zgłosiła się do nas, więc pomogliśmy. Prowadzimy badania i współpracujemy też z firmami lokalnymi, chociażby z Galmetem, naszym tutaj z Głubczyc, tak, nad systemami grzewczymi, czyli taka integracja kotła, pompy ciepła i instalacji solarnej. To te badania też realizowaliśmy kilka lat temu. Takich dużych, znaczących firm, które z pewnością słuchacze kojarzą, między innymi Stegu Arena, czyli tak, firma Stegu. Tak, tam pomagamy z kolei, nasz zespół pomaga przy optymalizacji procesów suszenia. Wspomniane przedsiębiorstwo Pelas, czy też Blaze Harmony, ja bym mógł tego dosyć sporo wymienić, ale...
1: Nie, no dobrze, bardzo mnie to cieszy. Żeby było jasne, to nie jest żadna tutaj krypciocha w radiu publicznym, po prostu podajemy przykłady, bo na przykładach najlepiej operować, kiedy słyszymy konkretnie, jaka firma z jakim problemem, w czym pomogliście. Ja tak sobie pomyślałem jeszcze, że dopytam o tą kwestię taką bardziej akademicką, no jeśli mówimy, że to jest wszystko właśnie na Politechnice Opolskiej, że to jest Wydział Mechaniczny, a konkretnie, no tutaj pan jest z Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej. No dobrze, to studenci jakich kierunków korzystają z tego laboratorium? Czego się tam uczą? przeprowadzają te różne badania, tak, zdobywają wiedzę, pewnie później będą rozchwytywani w tych firmach, dla których wy pracujecie, ale jak to wygląda od tej strony akademickiej?
2: Od tej strony akademickiej wygląda to w ten sposób, że zajęcia są prowadzone na Wydziale Mechanicznym i w tych zajęciach głównie uczestniczą studenci kierunku energetyka, inżynieria środowiska, mechanika, budowa maszyn również. Ponieważ prowadzę też nie tylko zajęcia związane z termodynamiką techniczną, bo my mówimy o takich procesach, które są z tą dziedziną związane, ale też procesy spalania czy termicznej konwersji, to staram się zawsze na jakichś zajęciach dodatkowych, chociażby ze statystyki, przejść z nimi do laboratorium i pokazać możliwości tego laboratorium. I tutaj pan ma faktycznie rację, że niektórzy z nich znajdują zatrudnienie w firmach. Obecnie na przykład realizujemy pracę doktorską i doktorant jest, no mogę śmiało powiedzieć, moim wychowankiem. On ponad 15 lat temu skończył doktorat. Jest dyrektorem działu badawczo-rozwojowego w firmie produkującej palniki i on dalej realizuje swoje pasje. On zresztą tworzył to pierwsze laboratorium, on był bardzo blisko niego, o którym mówimy, tą pierwszą pracownię badania kotów i palników. I też być może co ciekawe, to, że ja postanowiłem otworzyć to laboratorium dla studentów, dla dyplomantów, powoduje, że nadal z niektórymi spośród nich mam dosyć ścisły kontakt. I faktycznie wielu z nich znalazło zatrudnienie w energetyce. Tym razem nie będę wymieniał firm, bo mógłbym.
1: Okej, bardzo mnie to cieszy. Już nie będę drążył, czy to się udaje zrobić w naszym województwie, czy uciekają nam gdzieś do tych ościennych, większych braci.
2: To mogę zdradzić.
1: Proszę.
2: Różnie.
1: Właśnie się domyślałem. A propos, no bardzo duży zakład i dużo spala elektrownia Opole i tam mają też komponent ten bio jakiś do tych pieców, nowe bloki powstały. Tu jakaś współpraca kiedykolwiek była albo widzi pan zastosowanie?
2: Tutaj była współpraca i muszę powiedzieć, że ta współpraca, kiedy ja jeszcze byłem studentem, to faktycznie współpracowaliśmy bardzo intensywnie z elektrownią Opole. Ta współpraca głównie dotyczyła współmielenia biomasy z węglem kamiennym. Później również wspólnie z elektrownią Opole osobiście byłem zaangażowany, to były lata 2008-2012, w prace związane z wdrożeniem systemów odazotowania spalin. Natomiast był taki okres, że staraliśmy się tą współpracę ponownie reaktywować, ale gdzieś nasze ścieżki się rozeszły.
1: No rozumiem, to nie będziemy tego drążyć, ale tak widzi pan, zapytałem i okazało się, że taka współpraca była. No dobrze, to jeszcze bym chciał być może zapytać o przyszłość, no bo tak, wiemy, że od tego 2008 sporo się pozmieniało, laboratorium się rozrosło, no choćby o te trzy wspomniane pracownie. Temat wydaje się bardzo przyszłościowy i taki, że właściwie no zamówienia, jak to się mówi, powinniście mieć jak Penderecki. Ale czy tak jest i jak pan to widzi dalej?
2: Jak widzę to dalej? Przede wszystkim pracownią tworzą ludzie. I to o tym muszę tutaj wspomnieć, czyli na co dzień tworzy je nasz zespół techników, Ania Matuszek i Tobiasz Kostka. Mam do współpracy również osoby, które są zatrudnione, chociażby doktora Abdulla Kajuma, który ukończył Wydział Chemii Polskiej Akademii Nauk. On z nami współpracuje. Więc mamy taki zespół bardzo interdyscyplinarny. Doktorantów, nielicznych niestety studentów. I to moim zdaniem chyba jest główna bolączka, czyli ludzie.
1: Chciałem zapytać, co to nie znaczy nielicznych studentów? Martwię się.
2: Tak, nielicznych studentów, dlatego że to laboratorium wymaga również przeszkolenia, czyli to laboratorium wymaga, żeby obsługiwać tak zaawansowany sprzęt, realizacji pewnej ścieżki dydaktycznej. To wygląda bardzo często w ten sposób, że już na etapie ustalania pracy dyplomowej studenci przychodzą, ustalamy pewien temat, następnie odwiedzają laboratorium, uczą się jak wykonywać doświadczenia i później już nabywają takie kompetencje, że często mogą prowadzić te
1: można
2: badania już tak.
1: Zostawić samych w tym laboratorium i wiadomo, że nic nie wybuchnie.
2: Dokładnie.
1: Mówiąc obrazowo bardzo i mało naukowo, ale tak jest po prostu.
2: To, że bywały takie czasy, że wybuchało, bo no właśnie, praca z kotłami na zgazowanie na przykład, no. Tak, czyli to jest taki kocioł, gdzie w górnej komorze znajduje się, znajdują się polana drewna i wytwarzamy tak zwany gaz drzewny. To jest popularny Holzgas. Kiedyś były samochody przed drugą wojną światową, właśnie opalane tym Holzgasem. I na dole się znajduje komora spalania. Jeżeli ten gaz nie przejdzie z górnej komory do dolnej komory, to bywa tak, szczególnie kiedy testujemy dla firm prototypy kotłów, że na przykład klapa rewizyjna w przemodzie kominowym może odlecieć chociażby na 4-5 metrów. Dalej. Bywa. Bywa. Były
1: szaleni
2: takie przypadki.
1: Naukowcy. To się od razu to tak jakoś, wie pan, filmowo jakoś skojarzyło. No ale tak, no w sumie, jeśli dokonujecie tam takich właśnie, no niby w kontrolowanych warunkach, ale jednak nigdy nie wiadomo, to są siły natury, to jest fizyka, chemia i urządzenia, które się bardzo trudno
2: i wysoka temperatura.
1: Nazywają. I wysoka temperatura do tego wszystkiego. No dobrze, ale mam nadzieję, że nigdy nie doszło do żadnych poważniejszych wypadków i no wszyscy cali zdrowi
2: nie,
1: są
2: odpukać w niemalowany nigdy nie doszło, więc wszyscy wychodzili chyba zadowoleni.
1: To ja jeszcze tak na sam już koniec. Kogo byśmy zachęcili w ogóle do studiowania właśnie na kierunkach, gdzie wykorzystywane jest to laboratorium, z jaką pasją, albo ewentualnie co można po tym robić?
2: Przede wszystkim
1: chciałbym tych studentów panu przysporzyć, wie pan.
2: O,
1: teraz.
2: Bardzo się cieszę, tak, bo to jest pewna bolączka tych studentów brakuje, ale osoby, które mają zmysł, chociażby majsterkowania, osoby, które pasjonują się czy motoryzacją, czy procesami grzewczymi, czy układami sterowania, z pewnością mogą znaleźć i będą zaopiekowane w tym laboratorium.
1: Albo ekologią szeroko rozumianą, no bo w jakimś sensie też dążyć do takich rozwiązań, które nie będą szkodziły planecie, prawda?
2: Tak, zdecydowanie. Tutaj jako ciekawostkę na przykład wspomnę, że my cały czas to laboratorium rozwijamy. Obecnie we współpracy z moim dyplomantem, to jest magistrant, zbudowaliśmy komorę do badania próbek ogniowych. Takiej, ona jest niewielka, ma wymiary około 1,5 metra na metr. Takich obiektów również jest niewiele, więc my prowadzimy cały czas prace rozwojowe, szukamy nowych, ciekawych nisz i staramy się to rozwijać. Gdzie zatrudnienie znajdują absolwenci? W różnych gałęziach. Ja mam pewien przegląd zatrudnienia, oczywiście energetyka, tak, bo to się nasuwa samo przez się, ale również pracują w branży związane z szeroko pojętą inżynierią środowiska. Ja tutaj mam na myśli o zakłady związane z gospodarką odpadami, z gospodarką wodno-ściekową.
1: No
2: bo
1: tak,
2: nasz
1: tak,
2: profil,
1: to przetwarzanie tak, całe, tak, tak, jakieś.
2: Nasz profil generalnie kształci ludzi właśnie w tym kierunku.
1: No to życzę, żeby tych studentów nie zabrakło, bo są poniekąd siłą napędową właśnie takich jednostek jak takie laboratorium. Przypomnę, rozmawiamy o laboratorium termicznej konwersji paliw i materiałów. Takowe znajduje się na Politechnice Opolskiej, a gościem salonu naukowego, który pięknie o tym wszystkim opowiedział i mam nadzieję, że przybliżył nieco te różne skomplikowane terminy, także i wam, drodzy słuchacze, był dziś doktor inżynier Robert Junga z Katedry Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej. Piękne dzięki za te rozmowę.
2: Ja również dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję także wam, drodzy słuchacze, i już od razu teraz zapraszam na kolejną audycję z cyklu Salon Naukowy. To jak zwykle w poniedziałek po 22:00, a dziś już Krzysztof Rapp mówi dobranoc.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: A porannym gościem Radia Opole jest poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kostuś. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam panią redaktor, witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Opole.
1: A zaczniemy od ustawy o statusie osoby najbliższej. Podpis, weto albo Trybunał Konstytucyjny. Takie trzy ścieżki ma do wyboru prezydent Karol Nawrocki. Jak pan sądzi, co się wydarzy w sprawie tej ustawy?
2: No mam nadzieję, że podpiszę. Po pierwsze dlatego, że obiecywał to w czasie kampanii wyborczej. Proszę odsłuchać programy z debaty wtedy, kiedy pan prezydent Nawrocki jako kandydat mówił o tym, że taka ustawa o statusie osoby najbliższej mu nie przeszkadza. Po drugie dlatego, że większość Polaków chce takiej ustawy, chce takiej regulacji, bo to nie żadna rewolucja ideologiczna, tylko to jest standard, który jest już dawno wprowadzony w krajach Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych, a tak często pan prezydent się wzoruje, się powołuje na kongres kongresmenów amerykańskich, tych prawicowych, którzy już dawno ten standard w Stanach Zjednoczonych przyjęli.
1: Mhm. Karol Nawrocki mówił właśnie w kampanii wyborczej, że jest gotowy do dyskusji, aby uregulować ten status osób sobie bliskich, powiedzmy, no ale zapowiedział, że odrzuci takie rozwiązania, które będą alternatywą dla małżeństwa. To powiedzmy, panie pośle, status osoby najbliższej, a osoby w małżeństwie, to czym się to będzie różniło?
2: Znaczy, ja rozumiem, że pan prezydent miał uzasadnione tak obawy co do konsekwencji przyjęcia ustawy o związkach partnerskich. Tej ustawy, z której ostatecznie koalicja się wycofała. Przypominam, że nie było tutaj zgody Polskiego Stronnictwa Ludowego na propozycję, która Lewica chciała wprowadzić, dlatego ten projekt tej regulacji ostatecznie został wycofany. Natomiast tym kompromisem miała być ustawa o statusie osoby najbliższej. O tej ustawie, również o propozycji takiej ustawy mówił prezydent Nawrocki w czasie kampanii wyborczej. No i dzisiaj robimy sprawdzam. Jest to przyjęte na poziomie Sejmu, na poziomie Senatu i od 25 czerwca ta propozycja ustawy jest na biurku pana prezydenta. Mhm. Tu nie wprowadzamy żadnej ideologicznej, żadnej obyczajowej rewolucji. Chodzi o to, żeby osoby, które w takich związkach nieformalnych są, mogły te związki zalegalizować, tak? Najpierw u notariusza, a potem zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tak by kwestia dostępu do informacji medycznej, tak żeby kwestia spadków, tak żeby kwestia związana ze wspólnym rozliczaniem podatków była po prostu uregulowana, tak? Tam nie ma absolutnie nic, uprzedzam pani pytanie ewentualne, o adopcji dzieci, o kwestiach takich, które bulwersują Polaków i na to rzeczywiście zgody nie ma i nie będzie.
1: A będzie natomiast dyskutowa... A, mówi pan, że nie będzie zgody.
2: Moim zdaniem nie będzie i to rzeczywiście no, wprowadziłoby dużą burzę taką polityczną, medialną i społeczną. I o tym dzisiaj nikt nie mówi. Z tych propozycji ci, którzy projektowali tą ustawę, się wycofali. A więc tam jest regulacja, tak, spraw takich formalno-prawnych, mówiłem o tej informacji medycznej, o sprawach spadkowych, o sprawach z rozliczeniami no, podatkowymi, tak żebyśmy dołączyli do krajów Unii Europejskiej, które już dawno te regulacje przyjęły. Przyjęły również Stany Zjednoczone, które tak jak powiedziałem są taką inspiracją dla pana prezydenta Nawrockiego i polityków PiS-u. No to skoro jest inspiracja, no to bądźmy konsekwentni, tak? Natomiast PiS uprawia tutaj taką politykę hipokryzji, zakłamania. Przecież wiemy, jak często posłowie, parlamentarzyści prawicy byli czy są w związkach nieformalnych, a tutaj próbują moralizować, a tutaj próbują pouczać.
1: Każdy z nas ma jakąś historię.
2: Każdy z nas ma jakąś historię, natomiast przypominam, że w Polsce to jest dość duża grupa, szacowana na około 2 miliony osób, a więc 8% tak, związków dzisiaj w Polsce to związki nieformalne i status tych związków należy uregulować. I ta ustawa taką regulację daje.
1: CPK albo Port Polska, to już tak różnie sobie nazywamy, podpisano umowę, którą minister infrastruktury Dariusz Klimczak określił jako przełom w przygotowaniach do tej inwestycji. Chodzi o umowę na budowę fundamentów pod budowę lotniska w Baranowie. Prace już we wrześniu mają ruszyć, umowa podpisana z Budimexem, ale też jednocześnie czytamy o tym, że przepustowość lotniska miałaby się zwiększyć z 34 do nawet 44 milionów pasażerów. No to wzrasta rozmach tej inwestycji.
2: No to są oczywiście wyliczenia. Mam nadzieję, że ta przepustowość w tych wysokich poziomach będzie utrzymana. Natomiast pani pewnie nawiązuje do tej megalomanii, którą opozycja wtedy, mówię tutaj o latach 2015-2023, podnosiła, bo to rzeczywiście była megalomania, jeżeli chodzi o PiS. Ten port CPK, bo wtedy była taka terminologia, był jedynie koncepcją papierową. Posłowie, ministrowie ówczesnego rządu chwalili się na prezentacjach w PowerPoincie gigantycznym przedsięwzięciem, ale nie zrobili nic, by ten projekt realizować. Przypominam, że rząd pana Donalda Tuska, że rząd koalicji 15 października, wszystkie kwestie związane z wykupem gruntów, związane z kwestiami planistycznymi, dokumentacyjnymi, dawno sobie z tym poradził, a we wrześniu ruszają pierwsze prace budowlane, tak żeby w roku 2030 to lotnisko było gotowe. 31 mają być zakończone prace budowlane, a w 32 ma oficjalnie to lotnisko przyjmować pierwsze samoloty i ruch pasażerski. Wie pani, to w dużej mierze będzie zależeć od tego, czy opozycja nie będzie przeszkadzać, tak? Bo konsorcjum zostało wyłonione, wykonawcy są pewni i przewidywalni. Mam nadzieję, że ten proces budowlany będzie przebiegał bez zakłóceń. Oczywiście mamy...
1: Opozycja mogłaby przeszkodzić w tym. Będą
2: protestować, będą pisać protesty, będą kwestionować. Wie pani, tutaj takich pomysłów na taką destrukcję, obstrukcję jest tutaj bardzo dużo. Nie chcę tutaj podpowiadać, tak?
1: Trochę uśmiecham, bo przecież oni też chcieli tej inwestycji.
2: Na antenie, ale chcieli oni być sukcesorem. Oni chcieli to realizować. A tu nie wyszło. W wyborach parlamentarnych w 2023 przegrali. To nie oni będą tą inwestycję strategiczną dla polskiego lotnictwa, ale również w wymiarze infrastrukturalnym, bo to nie tylko lotnisko, ale gigantyczny węzeł drogowy i kolejowy, który będzie spinał największe miasta Polski z tym projektem Port Polska. I tutaj jak gdyby ucinam to, co pani powiedziała na samym początku, bo to rzeczywiście był projekt pod nazwą CPK, ale dzisiaj oficjalnie to jest lotnisko o nazwie Port Polska.
1: A tak właściwie to nie wiemy, kto otworzy, bo skoro ma pierwszy samolot odlecieć w roku 2032, to jeszcze ho, ho, ho.
2: Tego nie wiemy, rzeczywiście polityka jest nieprzewidywalna, natomiast wiemy na pewno, że to rząd Donalda Tuska rozpoczyna tą inwestycję w wymiarze nie koncepcyjnym, nie planistycznym, tylko budowlanym, prawdziwym, realnym, tak? Jeżeli do tego dodamy elektrownię atomową, jeżeli do tego dodamy ten gigantyczny projekt budowy nowych linii kolejowych i linii dużych prędkości, to bez wątpienia polska infrastruktura drogowa, kolejowa, lotnicza będzie absolutnie numer jeden w Europie.
1: To jeszcze sprawy międzynarodowe w tej części. Bierze pan udział w pracach takiego zgromadzenia parlamentarnego dotyczącego Polski i Mołdawii. Mołdawia razem z Ukrainą tutaj się stara o to, żeby do Unii Europejskiej wejść. A komu będzie łatwiej wejść do Unii Europejskiej?
2: W mojej opinii bez wątpienia Mołdawii, która jest już na bardzo takim zaawansowanym poziomie negocjacji. To już są sprawy nie tylko takie zasadnicze, podstawowe, jak sądownictwo czy praworządność, ale również te związane z polityką gospodarczą, społeczną czy celną. Natomiast ze względów politycznych Bruksela te dwa procesy połączyła, choć choć Mołdawia oprócz takich problemów natury właśnie, nie wiem, gospodarczej, ma nierozwiązany problem Naddniestrza. Mhm. Wiemy, że to jest prowincja, gdzie stacjonują żołnierze Federacji Rosyjskiej i póki ta kwestia nie zostanie rozwiązana, no trudno, żeby Mołdawia stała się w konsekwencji członkiem Unii Europejskiej. Mołdawia bardzo docenia, jak to chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, jako osoba, która jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Mołdawii, która brała udział w posiedzeniach i w Polsce, i w Mołdawii, jest bardzo wdzięczna Polsce za te doświadczenia, za przekazywanie tych rekomendacji, za szkolenia tamtejszych samorządowców, tamtejszych polityków. Wiemy, że Mołdawia to jest takie epicentrum, jeżeli chodzi o europejską geopolitykę i Unii Europejskiej. Nam wszystkim powinno zależeć, żeby Mołdawia była częścią świata zachodniego, a nie prowincją Federacji Rosyjskiej. Przypominam, że Mołdawianie przyjęli zapis w swojej konstytucji, że Mołdawia dąży do Unii Europejskiej i chce być częścią świata zachodniego. Natomiast Federacja Rosyjska nie poprzestaje w tym, żeby mącić, żeby skłócać, żeby wprowadzać tam destabilizację. Dlatego tak ważna jest pomoc nas wszystkich, by Mołdawianie jak najszybciej zakończyli te procesy negocjacyjne i w roku 2030 byli

0: ale grzmiało. Takie wielkie burze przez Opolszczyznę. No, mieliśmy nadzieję na to, że trochę się ochłodzi, a tymczasem parno, tymczasem duszno. Okna trzeba pootwierać trochę, żeby jeszcze wpuścić świeże powietrze, póki jest, prawda, Agnieszko?
1: To prawda, zdecydowanie. Roxy coś śpiewała o topieniu serca, ale myślę, że wszyscy się tak całościowo topimy.
0: Rozpuszczamy się po prostu w tych temperaturach, a dzisiaj powtórka z rozrywki, aczkolwiek prognoza mówi,
1: odrobinę chłodniej, Magda.
0: 5 stopni mniej, 5 stopni
1: właśnie.
0: Mniej. Jak to brzmi przy 35-30, no całkiem nieźle. Chyba jednak jest godzina 6.
1: Uwaga kierowcy, dzisiaj ruszają roboty drogowe na Kraszewskiego w Głuchołazach. W związku ze śmiercią dwóch kolarzy na maratonie w Markach zostanie wszczęte śledztwo. A ponadto Robert Lewandowski podpisał kontrakt z drużyną z Chicago.
2: Ja jestem bardzo happy, że przyjdzie, bo Lewy jest Polak.
1: Minęła godzina 6.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Ja to pierwsze wtorkowe wiadomości przygotowała i prezentuje Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Dzisiaj rozpoczyna się kolejny etap przebudowy drogi krajowej nr 40 w Głuchołazach. Roboty ruszają na ulicy Kraszewskiego nieopodal dojazdu do mostu na rzece Biała Głuchołazka. Kierowcy muszą spodziewać się wahadła. Równocześnie prowadzone są prace na wysokości skrzyżowania DK40 z ulicą Bohaterów Warszawy, mówi Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Gdzie kierowcy korzystają z dwóch pasów ruchu, po jednym w każdym z kierunków. Na tym odcinku trwa wymiana warstw konstrukcyjnych drogi, a także odbudowa chodników. W kolejnym etapie zaplanowano rozpoczęcie prac przy budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 40 z ulicą Andersa oraz ulicą Konopnickiej.
1: Przypomnijmy, przebudowa kilometrowego odcinka krajówki w Głuchołazach dotyczy 6 skrzyżowań. Finał pracy z końcem roku.
3: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Będzie śledztwo w sprawie śmierci dwóch kolarzy, którzy w niedzielę brali udział w amatorskim wyścigu w Markach. Na metę nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Jednego z poszukiwanych, 30-letniego rowerzystę, odnaleziono w niedzielę, jednak mimo podjętych działań nie udało się go uratować. Ciało drugiego zaginionego, 71-letniego mężczyzny, odnaleziono w poniedziałek rano.
5: Po zbadaniu przez biegłych ciał zmarłych uczestników zawodów i ustaleniu przyczyn zgonu, do pracy przystąpi prokurator, wyjaśnia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
6: Śledztwo będzie wszczęte w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
5: Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski uważa, że organizatorzy zawodów podjęli bardzo duże ryzyko, zezwalając na start przy temperaturze około 40 stopni.
7: Asfalt czy beton nabiera jeszcze większych temperatur. Jeżeli to jest jeszcze długotrwały wysiłek, no to może to skończyć się źle.
1: A relację przygotował Witold Banach. A propos upałów, będzie delikatnie chłodniej niż wczoraj, ale nadal gorąco. W godzinach od 10 do 15 lepiej pozostać w domu i nie wychodzić na słońce, mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.
7: Kiedy jest słońce, unikamy pobytu na świeżym powietrzu, czyli na nieosłoniętych przestrzeniach, bo to słońce operując daje jeszcze wyższą temperaturę i jeszcze łatwiej ulec udarowi cieplnemu. Jeżeli już musimy być na świeżym powietrzu, to najlepiej z jakąś osłoną, nie wiem, parasol, kapelusz z dużym rondem.
1: Bardzo ważne jest też regularne picie płynów, aby się nie odwadniać.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Słowacy uruchamiają czwarty blok elektrowni jądrowej w Mochowce. Nowy reaktor ma osiągnąć pełną moc do końca roku. Sprawi to, że Słowacja będzie miała najwyższy na świecie udział atomu w produkcji energii elektrycznej.
3: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Robert Lewandowski został strażakiem. Polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire, a strażacy to przydomek piłkarzy tego zespołu. Dla licznego polonijnego środowiska to wyjątkowe wydarzenie, zwłaszcza dla młodych Polaków marzących o wielkiej piłkarskiej karierze.
8: Bardzo fajnie, bo w Chicago bardzo dużo Polaków i też mam bardzo duży tak kultur piłki, to taki, żeby Chicago Fire napisało Lewandowski, to jest, ja bardzo to lubię i będzie więcej dużo kibicy na meczu.
9: Dawno w Fierzyśnie wygrali jakieś mistrzostwa, US Open Cup, MLS Cup, to może Lewy strasznie pomoże, żeby coś wygrać.
2: Ja jestem bardzo happy, że przyjdzie, bo Lewy jest Polak i mamy duży polski population w Chicago i będzie bardzo fajnie, bo będzie dużo kibicy na mecie teraz i Lewy chociaż może pomagać Chicago Fire zrobić jakieś miejsce w końcu.
1: A kontrakt Polaka ma opiewać na 20 milionów dolarów. Na koniec Paragwaj awansował do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata. Drużyna z Ameryki Południowej w Bostonie pokonała po rzutach karnych Niemcy 4-3.
3: Więcej na www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Joanna Matlak, dzień dobry. Polska kupi 3 szwedzkie okręty podwodne. Umowę podpisano w Gdyni na fregacie ORP Kościuszko z udziałem szefów rządów Polski i Szwecji. Pierwszy nowy okręt trafi do marynarki wojennej w 2030 roku. Polska marynarka wojenna posiada obecnie w aktywnej służbie jeden okręt podwodny ORP Orzeł, zbudowany w połowie lat 80. ubiegłego wieku. Jeszcze tylko dziś można złożyć wniosek o świadczenie 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Po tym czasie osoby, które nie zdążą złożyć wniosku, stracą prawo do otrzymania pieniędzy za czerwiec. O szczegółach mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
11: Termin mija 30 czerwca o północy. Zdecydowana większość rodziców i opiekunów już to zrobiła i na przykład w województwie opolskim zarejestrowaliśmy około 95,5 tysiąca wniosków o świadczenie wychowawcze na ponad 144 tysiące dzieci z regionu. Rodzic, który złoży wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku, więc gdy zrobi to na przykład w lipcu, to straci pieniądze za czerwiec.
10: Wnioski o 800+ można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem aplikacji mZUS, portalu eZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. Dzisiejszy dzień to też ostatni dzień obowiązywania pakietu CPN, czyli rządowych osłon przy cenach benzyn oraz diesla. Dziś po raz ostatni zatankujemy z niższym podatkiem VAT i przy cenie maksymalnej, a to oznacza, że kierowcy powinni być gotowi na podwyżki. Eksperci szacują, że będzie to od 40 do 60 groszy za litr.
3: Pogoda.
0: No to dzisiaj będą kolejki na stacjach benzynowych. 21 stopni mamy teraz, bardzo przyjemna temperatura. Można wietrzyć mieszkania, można się cieszyć tym chłodnym powietrzem, które mamy właśnie o tej porze, bo im dalej, tym cieplej. 31 stopni to jest prognoza na ten wtorek na Opolszczyźnie. 31 to jest 5 stopni mniej niż było wczoraj. Od razu chce się żyć, od razu jest czym oddychać. Słońca nam dzisiaj też nie zabraknie, zagrzmi jutro.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Wczoraj zagrzmiało. Bardzo jestem ciekawa, w której części naszego województwa grzmiało najbardziej. Dajcie nam znać pod 774-541-541, gdzie przeszła taka wielka burza, a gdzie tylko postraszyła. Mamy 7 po 6, Magda Szybińska, Maciek Dudek. Cześć, dzień dobry, witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Kogoś mi przywitał. Tutaj jest 13 minut po godzinie 6, 30 czerwca. Ostatni dzień tego miesiąca mamy. Międzynarodowy Dzień Planetoid w kalendarzu. Światowe święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Święto Wojsk Aeromobilnych i Międzynarodowy Dzień Parlamentaryzmu. Takie dni mamy w kalendarzu świąt nietypowych. A temat dnia to na pewno będzie to, że Niemcy odpadli z mundialu.
2: Nie wiem, jak my, Niemcy, mogliśmy przegrać w rzutach karnych. Zawsze byliśmy w tym dobrzy. Paragwaj miał wszystko do wygrania, my wszystko do przegrania. Może dlatego wysiadły im nerwy.
1: Holandia też odpadła, pokonana przez Maroko. Japonia, jej poszło jako tako, ale ostatecznie to też Brazylia pokonała Japonię. Drugi piłkarski temat. Lewy będzie grał w Ameryce.
3: W Polsce też Ameryka, tylko gorsza. Ceny amerykańskie, a zarobki polskie.
1: Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. O tym też później opowiemy. No spokojnie, bo przecież się nie pali. Maja odpadła, Magdy odpadły. Na Wimbledonie, na placu boju wśród Polek pozostała więc już tylko broniąca tytułu Iga Świątek, która dzisiaj będzie gra. Będziemy też mocno trzymać za nią kciuki. A słuchacze Radia Opole dzisiaj będą grać o wejściówki na Małą Armię Janosika. Koncert w opolskim amfiteatrze już w najbliższą sobotę. No i na niego będziemy zapraszać, a do tego jeszcze w Radiu Opole muzyka, która od razu stawia was na nogi lepiej niż Mała Czarna.

0: bardzo przyjemny ten nowy Vixen w Radio Pole zostać tu. My w Radio Pole zagraliśmy go jako pierwsi w kraju. 30 czerwca dzisiaj to jest 181 dzień roku. Do Bazylego, do Ciechosławy, Emilii, Jana, Leona, Leony, Lucyny, Mileny, Trofima, Władysława i do Władysławy dzisiaj idziemy z kwiatami, bo mają swoje imieniny. No i z chłodnymi uściskami w taki gorący dzień. 1859 rok. Francuski linoskoczek Charles Blondin jako pierwszy człowiek na świecie przeszedł po linie nad wodospadem Niagara, ponieważ uznał, że było to bardzo łatwe. W kolejnych próbach przechodził nad Niagarą po linie z zasłoniętymi oczami lub nosząc innych na barana. 195 lat temu we Wrocławiu uruchomiono pierwszą elektrownię. No tak, dużo musiał mieć energii, żeby przejść z kimś na barana nad tą Niagarą. A propos energii jeszcze, to w 1905 roku Albert Einstein opublikował na łamach Annalen der Physik artykuł o elektrodynamice ciał w ruchu, będąc podstawą szczególnej teorii względności. Rozwinął ją później w innej pracy, gdzie przewidział poprawnie równoważność masy i energii. No i ten fakt potem został wyrażony przez słynny wzór E równa się MC kwadrat. 115 lat temu urodził się Czesław Miłosz, poeta, prozaik, eseista, historyk, tłumacz literatury, uznawany za najwybitniejszego polskiego poeta XX wieku. Otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1980 roku. W 1946 w Polsce odbyło się sfałszowane przez władze komunistyczne referendum ludowe. Dzisiaj też 60 lat kończy Mike Tyson, amerykański bokser, który też pewnie niejednokrotnie kogoś na barana nosił. Jest dwukrotnym mistrzem świata wszechwag zawodowców. Pozostaje najmłodszym mistrzem świata w kategorii, w historii boksu zawodowego, w swojej kategorii, którym został w wieku 20 lat, 4 miesięcy i 22 dni. A propos takich dokładnych pomiarów czasu, to w 1972 roku po raz pierwszy doba została przedłużona o sekundę przestępną. Dodatkowa sekunda dodawana jest w celu zsynchronizowania uniwersalnego czasu koordynowanego przez ze średnim czasem słonecznym. Doba została przedłużona o sekundę. No, powiem, że o tej porze dnia to każda sekunda ma znaczenie.
1: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.
4: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
5: Adidas,
6: Gant,
7: Karl Lagerfeld,
8: Tommy Hilfiger,
9: Guess,
8: Diesel.
10: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
4: Po reklamie.

0: porannej kawy poleca się Milki i David Guetta. A pasują też wiadomości w skrócie, które ma dla nas już teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Prokuratura rejonowa w Opolu prowadzi śledztwo po ujawnieniu zwłok mężczyzny w zbiorniku wodnym przy ulicy Rejtana. Według niepotwierdzonych informacji było to ciało zaginionego 35-letniego mieszkańca Mołdawii. Na obecnym etapie śledczy nie przesądzają o przyczynie śmierci i czekają na wyniki dalszych czynności procesowych.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Dziś na granicy między Estonią i Łotwą szef niemieckiego MON Boris Pistorius ma wziąć udział w ceremonii objęcia odpowiedzialności za część wschodniej flanki NATO przez niemiecko-holenderski pierwszy korpus. To rotacyjne zadanie przejmie od Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
2: Maroko awansowało do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Lwy Atlasu w 1/16 finału pokonały Holendrów w rzutach karnych 3-2. O ćwierćfinał Maroko zagra 4 lipca z Kanadą. W wiadomościach o 7:00 duże ryzyko pożarowe w lasach całej Polski, również na Polszczyźnie.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Bardzo przyjemny, rześki poranek, 21 stopni. To jest taka temperatura, która nikomu nie przeszkadza. Nie jest ani za ciepło, nie jest ani za chłodno. Do tego też i słoneczny poranek w naszym regionie mamy. To się zmieni, bo będzie jeszcze więcej słońca, będzie jeszcze cieplej. 31 dzisiaj to jest maksymalna temperatura prognozowana przez synoptyków. W porównaniu do 40, które mieliśmy jeszcze w niedzielę, no to mamy znaczne ochłodzenie. Jutro 27, a od piątku takie 22-23.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No coś czuję, że od połowy tygodnia to my będziemy narzekać na to, że zimne lato mamy w tym roku, dlatego pocieszmy się jeszcze wysokimi temperaturami, które dzisiaj nam będą towarzyszyć, ale bez przesady z tym cieszeniem się. Pamiętajcie o bezpieczeństwie. Mamy 28 minut do godziny 7. Cześć, witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Do 7.23 minuty pozostały. My zaglądamy na Facebooka Radio Opole i piszemy wam, że przez Opolszczyznę przeszedł front burzowy. Strażacy byli wzywani głównie do połamanych gałęzi. Takich interwencji było sporo. Od 7.30 około 65. Przypuszczam, że ta liczba jeszcze wzrosła. W Balcarzowicach w powiecie strzeleckim wiatr zerwał plandekę z dachu jednego z domów poszkodowanych jeszcze przez majową nawałnicę. W Michałkowicach, to w powiecie głubczyckim, przewrócone drzewo pociągnęło ze sobą cztery słupy telefoniczne. W obu tych miejscach działania strażaków przebiegły spokojnie. Z kolei w Opolu działali strażacy przy ulicy Jaronia, gdzie z dachu budynku spadły fragmenty murowanego komina na auto sąsiedniej posesji. Zdjęcia z różnych akcji wczorajszych związanych z burzami wam publikujemy na Facebooku Radia Opole, ale wy też wstawiacie swoje zdjęcia. Mateusz pokazał, to jest chyba trąba powietrzna, taki wir powietrzny się utworzył, tylko nie wiemy, gdzie to jest, no, ale zdjęcie rzeczywiście wygląda imponująco. Z kolei Zośka to wstawiła raz, dwa, trzy zdjęcia gradu. Trzyma na dłoni grad wielkości, no ja wiem, takiej piłeczki do golfa być może. No i to w trzech różnych odsłonach, tylko w trzech, czterech nawet. Tylko nie wiemy, gdzie to jest. Zośka, to napisz nam, gdzie taki grad spadł. Z kolei jedno z najpiękniejszych nagrań, które ostatnio możecie zobaczyć na Facebooku Radia Opole, to nietypowa interwencja policyjna. Czasami takie się zdarzają, interwencje, o których bardzo chętnie wam mówimy, bo tym razem pomocy potrzebowali nie kierowcy czy piesi, ale kacza mama i pięć kacząt. Zresztą posłuchajcie sami.
2: Daj mi ze dwie. Patrz, nie bój się. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Masz wszystko?
3: Tak. Leci. Piszcie. Usłyszała.
1: Podczas patrolu obwodnicą Niemodlina w kierunku Nysy policjanci zauważyli kaczą mamę z kaczątkami, które próbowały opuścić jezdnię. No, ruchliwo było, więc policjanci postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, no i przenieśli te kaczęta na bezpieczne miejsce. No, mandatu w tym przypadku nie było, ale skończyło się na solidnym pouczeniu.

0: bardzo przyjemnie dla was. Gramy o poranku w Radiu Opole, 12 minut przed godziną 7. Agnieszka Wawer-Krajewska razem z nami.
1: Witam serdecznie.
0: Nóżką tupię, nóżka chodzi, nic nie szkodzi.
1: Lubię tego poranku, wiesz, troszeczkę się pobujać.
0: Ale
1: się
0: palce po klawiaturze, to ja widzę, że tam tak śmigają, bo tyle tematów. Tak spojrzałam, rzuciłam okiem na ramówkę Radio Opole, czyli ten zestaw tematów, którymi będą się zajmować reporterzy Radio Opole. No wakacji to nie mają.
1: Tak, zwłaszcza początek wakacji, niezwykle trudne. No przede wszystkim, no to jest chyba taka informacja, którą powinniśmy na początku zwrócić uwagę. Dzisiaj próby obciążeniowe nowego mostu na Białej Głuchołaskiej na krajówce 40. Rzecz jasna, będziemy tam z mikrofonem Radio Opole, nie tylko z mikrofonem, na pewno będziemy też tam z kamerą Radio Opole. Cóż jeszcze, to jest fajna historia. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym wykonano największe w historii szpitala pobranie narządów i tkanek od jednego zmarłego dawcy. No i to uratowało życie i zdrowie oczekującym na przeszczep. No piękna, naprawdę piękna z jednej strony, z drugiej strony rzecz jasna bardzo trudna historia. Cóż jeszcze? Więcej osób zgłasza się z powodu upału do lekarza. Na ten temat również, na ten problem też będziemy zwracać uwagę. O 11 w Urban Lab rozpocznie się pierwsze forum kobiet w Opolu. Tam też będziemy z mikrofonem Radia Opole. No rzeczywiście tych tematów jest naprawdę bardzo dużo. Na przykład o 10 z kolei uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanych w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu. Także to też istotne informacje dla mieszkańców, nie tylko tego miasta.
0: O, to sporo się będzie działo, a my będziemy na bieżąco informować naszych słuchaczy o tych wszystkich ważnych sprawach. Wiadomości w Radio Opole o poranku co pół godziny. No i wiadomości także znajdziecie na www.radio.opole.pl. Agnieszka Wawer-Krajewska, bardzo ci dziękuję.
1: Proszę bardzo.
0: Na razie znika jak Houdini, o którym zaśpiewała Dua Lipa, ale pojawi się dokładnie o godzinie 7 z najnowszym zestawem tego, co warto wiedzieć o poranku we wtorek.

0: Roztańczona Blanka w Radio Opole. Na opolskich drogach wakacyjny ruch, dlatego też już o poranku w Radio Opole nie mamy dla Was autopilota, ale to Wy możecie być naszymi drogowymi reporterami. Jeżeli gdzieś widzicie utrudnienia, to dzwońcie do nas pod 774-541-541.
1: Radio Opole. Jedziemy dalej.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
2: Po reklamie.
0: Mamy dzisiaj wtorek, to jest bardzo pogodny dzień na Opolszczyźnie, ale już bez takich upałów, jakie mieliśmy w ostatnich dniach, dzisiaj do 30 stopni, a więcej o pogodzie za chwilę.
5: W związku z burzami strażacy w regionie interweniowali ponad 70 razy. Mimo opadów nadal w opolskich lasach bardzo sucho. W wiadomościach także ratownicy wodni o bezpieczeństwie w czasie, gdy słychać grzmoty i zrywa się silny wiatr.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Ja przed mikrofonem Agnieszka Wawer-Krajewska.
5: Wczoraj wieczorem w regionie przechodziły burze. Strażacy interweniowali ponad 70 razy, głównie w powiatach kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim i opolskim, ale też w strzeleckim. Tu w Balcarzowicach wiatr zerwał plandekę z dachu jednego z domów, poszkodowanych jeszcze przez majową nawałnicę. Z kolei w Michałkowicach w powiecie głubczyckim przewrócone drzewo pociągnęło za sobą 4 słupy telefoniczne. W Opolu strażacy działali przy Jaroniach, gdzie z dachu budynku spadły fragmenty komina na auto sąsiedniej posesji. Noc była już w miarę spokojna, teraz do straży wpływają jeszcze zgłoszenia o pojedynczych wiatrołomach.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
5: Mimo burz duże ryzyko pożarowe w lasach całej Polski, również na Opolszczyźnie. Wilgotność ścioły nie przekracza 10%. Podstawowa zasada mówi o nieużywaniu w lesie otwartego ognia typu rozpalanie ognisk, grilli czy palenie papierosów, mówi Marek Bocianowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Pruszków.
6: Fronty burzowe, one z reguły mają to do siebie, że nawet w skali jednego nadleśnictwa może się okazać, że będą tereny, które tej wody otrzymają bardzo dużo. Natomiast 2-3 km obok możemy mieć teren, gdzie ta woda nie spadnie w ogóle.
5: Na razie nie ma zakazu wstępu do lasu.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Dziś w regionie nieco chłodniej niż w ostatnich dniach, ale nadal bardzo gorąco. Także będziemy szukać ochłody nad wodą, przy czym prosimy o czujność. Dla wypoczywających nad wodą burze są dużym zagrożeniem, dlatego ratownicy radzą, by reagować odpowiednio wcześniej.
7: Opady deszczu czy lekki wiatr podczas kąpieli w jeziorze czy przebywania na plaży nie są niczym niebezpiecznym. Zagrożenie stanowi front burzowy, mówi ratownik Bartłomiej Banachowicz.
8: Ponieważ możemy spodziewać się wyładowań atmosferycznych. Jak sami wiemy, woda ten prąd niestety przewodzi, a my będąc w wodzie niestety również możemy zostać porażeni.
7: Marek Frąckowiak z WOPR-u dodaje, że wybierając się nad wodę należy brać pod uwagę ostrzeżenia i śledzić sytuację na niebie.
9: Jak już widzimy nachodzące chmury, to nie czekajmy do pierwszego pioruna, nie czekajmy do pierwszego padu deszczu. No tylko jak już zrywa się ten wiatr, robi się ciemno, to udajmy się do samochodu, na przystanek komunikacji i wracajmy do domu.
7: Ratownicy przypominają, żeby podczas burz nie szukać schronienia pod drzewami.
5: Relację przygotował Maciej Szefer. I zmieniamy temat. Polsko-szwedzkie konsultacje z wielkim finałem, czyli podpisaniem umowy wykonawczej na 3 okręty podwodne dla marynarki wojennej. Wczoraj w Gdyni odbyły się rozmowy premierów Polski i Szwecji. Brali w nich udział także szefowie resortów obrony obu państw. Punktem kulminacyjnym obrad było podpisanie wartego około 20 miliardów złotych kontraktu na zakupy 3 okrętów podwodnych dla polskich marynarzy. A dzisiaj wtorek to 30 dzień czerwca.
2: To przyniesie dzień.
5: O 10.30 w Głuchołazach rozpoczynają się próby obciążeniowe nowego mostu na Białej Głuchołanskiej. To w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 40. Przypomnijmy, przeprawa została zniszczona w powodzi we wrześniu 2024 roku. O 11.00 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym konferencja prasowa. To w związku z wykonaniem największego w historii szpitala pobrania narządów i tkanek od zmarłego dawcy. To uratowało życie oczekującym na przeszczep. O tej godzinie także w Urban Lab rozpoczyna się pierwsze forum kobiet w Opolu. Kominy płacowe i czas pracy lekarzy, finanse NFZ oraz zmiany systemowe w ochronie zdrowia to główne tematy zapowiadanego na dziś spotkania premiera Donalda Tuska z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem. W rozmowach ma wziąć udział także minister zdrowia.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ale przyjemnie. 21 stopni. Do tego jeszcze to słońce jest za chmurami. Po burzach, które przeszły przez Opolszczyznę, to powietrze troszeczkę się orzeźwiło. No ale w ciągu dnia temperatura będzie rosła do 31 stopni. Na dzisiaj prognozują synoptycy IMGW. W nocy temperatura już ma spaść do 20 stopni. Jutro 27. Powoli idziemy w dół. W czwartek 26. A od piątku 22.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja to już słyszę, jak niektórzy mówią, o 22, jak będzie przyjemnie, jak będzie można żyć, będzie można oddychać, a nie tylko się pocić i nie tylko narzekać na to, że jest nam za gorąco. Tak, to potem będziemy narzekać, że nam za zimno. 5 po 7, Magda Szybińska i Maciek Dudek.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 10 minut po godzinie 7 przed nami kolejny bardzo ciepły, słoneczny dzień. Chociaż już nie tak upalny jak do tej pory, jak te przez ostatnie kilka dni, bo mieliśmy przecież rekordowe temperatury także na Opolszczyźnie. A na przykład na szczycie Śnieżki to padł też kolejny rekord temperatury. Jak poinformował Karkonoski Park Narodowy, po weryfikacji już przez meteorologów i MGW potwierdzono, że w niedzielę termometry na szczycie Śnieżki pokazały 25,7 stopnia Celsjusza. Na samym szczycie tej Śnieżki, to tak dokładnie było. To jest najwyższa wiarygodnie potwierdzona temperatura w historii pomiarów prowadzonych

0: życie karkonoszy. To jest też kolejny rekord podczas tej fali upałów. W niedzielę przypomnę, że w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza i jest to najwyższa temperatura w historii pomiarów w Polsce. Do tej pory to Pruszków przodował, gdzie było 40,2, teraz już Słubice. Nie ma się co dziwić, że przy takich temperaturach mamy coraz mniej przeciwników wiatraków. Przybywa też miłośników kurtyn wodnych.
1: Na przykład tak jak ja teraz jeżdżę rowerem, to nawet to schłodzenie dużo mi daje, bo dzisiaj są wysokie temperatury.
2: Mam przy kurtynie, gdy tak się przejdzie, to wtedy jest lżej na słońcu być. Bardzo fajna jest ta kurtyna.
3: Dobry wynalazek jest. No tak, że się można schłodzić i trochę chłodniej jest.
4: A jak pan radzi sobie z upałami, oprócz kurtyny wodnej?
3: No jakoś w cieniu sobie radzę, no oczywiście. Na słońcu nie przebywam, ale w cieniu jakoś można sobie poradzić. No,
0: w cieniu da się jeszcze żyć, tylko że teraz jest walka o ten cień, taki sport ekstremalny, kto szybciej zajmie to miejsce w cieniu. Kurtyny wodne, o których mówiliśmy, na pewno mamy w Opolu, mamy w Kędzierzynie, Koźlu, są też w Nysie. Gdzie jeszcze by się przydały? Gdzie jeszcze takie kurtyny są potrzebne? Gdzie są? Dajcie też nam znać pod 774 541 541.

0: Od dawna to...
1: Nareszcie. Nareszcie się skończą upały. Już od czwartku przyjemne 26, potem 23 stopnie, a w sobotę 22 w dzień. W nocy, uwaga, 13-14. No ciepłe kołdry trzeba będzie znowu wyciągać. No i nie żal będzie tych upałów? Nie żal? Góralu, czy ci nie żal? No właśnie, mamy dla was zabawę, w której do wygrania jest podwójna wejściówka na sobotni koncert Małej Armii Janosika, która wystąpi w sobotę, wtedy kiedy będzie 13 stopni w nocy na termometrach. Wystąpi w Opolskim Amfiteatrze. Niby mała armia Janosika, ale mimo wszystko całkiem spora, bo liczy około 300 osób. A żeby to zobaczyć na własne oczy, no to trzeba zadzwonić do nas pod 774-541-541 i dokończyć właśnie to zdanie. Góralu, czy ci nie żal? Ale tak, żeby to zakończenie przyniosło mimo wszystko uśmiech. Takie coś mi przychodzi do głowy. Góralu, czy ci nie żal, że Niemcy z mundialu odpadli? No nie wiem, jakoś tak od razu człowiek weselszy. 774-541-541.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
5: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Reklama społeczna.
7: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
8: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
12: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnapprzygoda.pl. Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moc atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 gwiazda wieczoru Daria Mark, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic. Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2020.
0: 27.
13: Po reklamie.

0: To jest rzecz, która ratuje nam życie przy takich upałach, kiedy jest 30 stopni na termometrach i jeszcze więcej. Wiemy, że są w stolicy województwa opolskiego, są w Kędzierzynie Koźlu, są też w Nysie. A gdzie jeszcze?
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry.
1: Kurtyna też jest w Łowicach przy dworcu. Dziękuję, pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy w takim razie ochłodzonych nieco mieszkańców Tułowic. Do tematu wracamy za chwilę, teraz 7:30 i wiadomości ma dla nas Agnieszka Wawer-Krajewska.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: 1600 interwencji w całej Polsce podjęli w ciągu doby strażacy w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Usuwali skutki burz i intensywnych opadów. Na Opolszczyźnie wyjeżdżali ponad 70 razy. Teraz jeszcze otrzymują zgłoszenia o wiatrołomach na drogach.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: 3 osoby zginęły, a 18 zostało rannych na skutek rosyjskich ataków na miejscowości w obwodzie zaporowskim. Jeden z dronów bojowych uderzył w minibus przewożący pasażerów w Zaporożu. Dwóch mężczyzn zginęło na miejscu, a kolejna ofiara zmarła podczas transportu do szpitala. Inny rosyjski dron eksplodował w pobliżu autobusu, raniąc 7 osób, w tym dwoje dzieci.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Rada Ministrów powoła specjalnego pełnomocnika do spraw wzmocnienia odporności państwa. Stanowisko obejmie wiceminister obrony narodowej i dotychczasowa pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wśród innych zadań znajdzie się m.in. wzmacnianie krajowego przemysłu zbrojeniowego, przeciwdziałanie dezinformacji oraz promowanie edukacji obronnej społeczeństwa. A w wiadomościach o 8:00. Wkrótce w naszym regionie ruszy budowa jednego z trzech odcinków drogi ekspresowej S11. A ponadto Francja w roli zdecydowanego faworyta zagra dziś ze Szwecją w 1:16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Mieszkańcy Tułowic, którzy mają kurtyny wodne, to dzisiaj pewnie będą z nich mocno korzystać, bo na termometrach w Tułowicach ma być dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 31 stopni. Bardzo ciepły wtorek na Opolszczyźnie. Ale w porównaniu do upalnej niedzieli, kiedy mieliśmy prawie 40, no to 31 to brzmi po prostu jak orzeźwiająca kurtyna wodna. 31 to w ciągu dnia, natomiast jutro już temperatura powoli będzie spadać. 27 stopni w czwartek, 26, a od piątku to ochłodzenie i to solidne.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Cholidne osłodzenie, czyli solidne ochłodzenie. Jak kto woli. Chociaż niektórzy wolą mimo wszystko upały. Dla każdego coś dobrego tego lata.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 22 minut brakuje do godziny 8. Kwadrans po godzinie 8. To zwykle jest taki moment w Radiu Opole, kiedy przenosimy się do studia obok, bo tam jest ktoś i ktoś. A tym razem to będzie Joanna Matlak i jej gość. Cześć, Jasiu. Dzień dobry, witam. Jak tam poranek jeszcze powiedz na Opolszczyźnie po tych burzach, które przeszły
2: przez Opolszczyznę? Jest pewna ulga. Wczoraj wieczorem też obserwowałam z taką wielką nadzieją, że właśnie ta ulga nadejdzie i faktycznie jest. Natomiast kiedy o godzinie 6:30 zmierzałam tutaj do radia, miałam takie poczucie, że znowu się zaczyna. Mm-hmm. Czyli ta duchota i upał i obawiam się, że to jednak wróci. Tak.
1: Tak to może dzisiaj być, więc te kurtyny wodne, o których nam mówią słuchacze Radia Opole, to jest rzeczywiście coś, co może uratować życie, zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba przejść z jednego urzędu do drugiego urzędu. No i trzeba pozałatwiać różne sprawy w mieście. No, kurtyna wodna.
2: Ja po drodze stawek Barlickiego, to może tam trochę ochłody.
1: Mm-hmm. Nogi pomoczyć trochę.
2: To też dużo robi.
1: No, pewnie, że tak. A powiedz, dzisiaj poranek w Radio Opole, w porannej rozmowie, to będzie raczej polityka, czy już takie tematy wakacyjne?
2: Wiesz co, polityka nadal jednak, tak. No jednak mamy sprawę Szpitala Południowego, która wciąż w mediach się pojawia, jest omawiana, komentowana. Ale też zapytam o sprawy bardziej lokalne, czyli o referenda, bo one właściwie w całej Polsce się pojawiają, ale w naszym regionie też. No i zapytamy, czy to jest taki efekt Miszalskiego, bo wiemy, że odwołano prezydenta Krakowa skutecznie. W dużym mieście mieszkańcy się zmobilizowali, więc tak się zastanawiam, czy właśnie jest coś na rzeczy, że mieszkańcy pomyśleli, można
1: w dużym
2: mieście. Ale to u nas też.
1: To jest ciekawe zjawisko. Wiele osób to w taki sposób komentuje, że jak? No przecież dopiero co były wybory samorządowe, dopiero ktoś wybrał tych wójtów, tych burmistrzów i tak dalej i teraz od razu chcą odwoływać? To nie można było wtedy inaczej głosować?
2: To prawda, to jest też dobre pytanie, a te wszystkie wątpliwości, mam nadzieję, rozjaśni nam gość, czyli dr Grzegorz Balawajder, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, ekspert, myślę, nam to wyjaśni.
1: I na poranna rozmowa w Radio Opole, jak zwykle, będzie kwadrans po godzinie 8. Do usłyszenia na antenie i też do obejrzenia na www.radioopole.pl.

0: Perego White'a, to można słuchać od rana do nocy, zwłaszcza o poranku, 11 minut przed godziną 8. Barry White stawia na nogi bardziej niż czarna kawa. Wyciekła tajna rozmowa Roberta Lewandowskiego z Wojciechem Szczęsnym na temat tego, gdzie grać.
1: Byłeś w Stanach?
2: Nie.
1: No właśnie, ja znam kogoś, kto był i opowiedział mi to i owo.
0: No, to taka nieoficjalna rozmowa, niepotwierdzona, ale podobno bardzo prawdopodobna. Robert Lewandowski jedzie do Ameryki, żeby tam haratać w gałę.
3: W Polsce też Ameryka, tylko gorsza. Ceny amerykańskie, a zarobki polskie.
0: No właśnie, teraz po amerykańsku będzie jednak zarabiał Robert Lewandowski. Został piłkarzem Chicago Fire, poinformował oficjalnie amerykański klub piłkarskiej Major League Soccer.
4: Klub z Chicago od grudnia usilnie zabiegał o pozyskanie polskiego piłkarza. Pierwsze nieoficjalne doniesienia, że Robert Lewandowski zdecydował się kontynuować karierę w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się już w niedzielę. Dobę później zostały oficjalnie potwierdzone przez Fire za pomocą klubowych mediów społecznościowych. Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, jako zawodnika o statusie Designated Player, brzmi oficjalny komunikat. Designated Player to znaczy, że Polak jest zawodnikiem o szczególnym statusie z gwiazdorskim kontraktem. Tomasz Drążek, który z ramienia PZPN zajmuje się w Chicago wyszukiwaniem zawodników o polskich korzeniach, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, jak szczególnie jest to ważne wydarzenie.
5: Każdy na tym skorzysta, bo nie możemy tylko patrzeć na piłkę nożną, ale na cały status naszego tutaj polonijnego społeczeństwa.
4: Kontrakt Roberta Lewandowskiego ma opiewać na kwotę 20 milionów dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan

0: za 3 minuty będzie godzina 8. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Punktualnie o 8 wszystko to, co warto wiedzieć z samego rana we wtorek, czyli najnowsze wiadomości z kraju, ze świata i z naszego regionu. Ważne informacje dla zmotoryzowanych, tych, którzy lubią podróżować. Droga S11. Co z nią? O tym więcej już o godzinie 8.
1: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
2: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
5: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
6: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
7: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Bek Lepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
2: Po reklamie.
0: Mamy dzisiaj wtorek, to jest ostatni dzień czerwca, 30 czerwca. Na zegarach już godzina 8. Przenosimy się o tej porze jak zwykle do redakcji informacji Radio Opole.
8: Prace nad budową kolejnej części drogi S11 mają ruszyć w lipcu.
9: Tereny, przez które przebiega ta obwodnica, to powiat kluczborski, gmina Kluczbork i gmina Lasowice Wielkie.
8: Łyk wody, łyk supermocy to hasło kampanii, która ruszyła w Opola. Ponadto Francja faworytem meczu ze Szwecją. Oczekiwania rosną.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: A wiadomości Radia Opole przygotowała i prezentuje Agnieszka Wawer-Krajewska.
8: Ale na początek uwaga kierowcy. Dzisiaj w Głuchołazach rusza kolejny etap przebudowy drogi krajowej numer 40. Roboty rozpoczną się na ulicy Kraszewskiego, nieopodal dojazdu do mostu na rzece Biała Głuchołazka. Kierowców czeka tymczasowa zmiana organizacji ruchu, bo na tym odcinku do końca lipca będzie obowiązywać wahadło. Równocześnie prowadzone są prace na wysokości skrzyżowania DK40 z ulicą Bohaterów Warszawy.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: A propos inwestycji drogowych, wkrótce ruszy budowa jednego z trzech ostatnich odcinków drogi ekspresowej S11, która połączy Śląsk i Opolszczyznę z Pomorzem Środkowym. Wojewoda Opolska udzieliła Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla tak zwanego trzeciego odcinka. Ma przebiegać między Gotartowem a początkiem obwodnicy Olesna. Mówi Marek Świetlik, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
9: Cały odcinek S11 to ponad 46 km na terenie województwa opolskiego, natomiast uzyskane zezwolenie przez Generalną Dyrekcję dotyczy ponad 11,5 km dróg. Tereny, przez które przebiega ta obwodnica, to powiat kluczborski, gmina Kluczbork i gmina Lasowice Wielkie.
8: To odcinek najkrótszy spośród trzech, które będą realizowane, ale najbardziej złożony, mówi Rafał Pydych, dyrektor Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
10: Na przestrzeni 10,5 km mamy dwa węzły, węzeł Kluczbork Północ, węzeł Kluczbork Południe. Pomiędzy tymi węzłami zaprojektowane zostały MOPy, Kluczbork Północ, Kluczbork Południe. Cały ten odcinek został spięty jezdniami zbierająco-rozprowadzającymi. W ramach inwestycji mamy do zrealizowania 8 obiektów inżynierskich, 1 most, 7 wiaduktów.
2: Po przekazaniu placy budowy wykonawca przystąpi do robót przygotowawczych, więc zdjęcie humusu, przygotowanie platform roboczych pod posadowienia pośrednie oraz budowę dróg technologicznych.
8: Dodaje Rafał Brzuska, dyrektor kontraktu z firmy Mirbud S.A. Prace za 465 milionów złotych mają rozpocząć się w lipcu, a całość ma być gotowa w drugiej połowie 2028 roku.
1: Wiadomości Radia Opole.
8: Dzisiaj nadal gorąco, proszę zawsze pod ręką mieć butelkę z wodą, a może to być woda z kranu. Miejskie spółki z Opola rozpoczynają kampanię społeczną Łyk Wody, Łyk Supermocy. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców stolicy regionu do picia wody pochodzącej prosto z miejskich wodociągów, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
11: Ona jest bardzo zdrowa, jest na bieżąco badana, jest świeża, nie przebywa w sieci dłużej niż 24 godziny. To znacznie krócej niż czasami można sobie wyobrazić, ile przebywają w butelkowanych wodach plastikowych, na przykład na słońcu, na różnych składach i magazynach butelkowane wody.
8: A woda z kranu to także oszczędność, podkreślają organizatorzy kampanii.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
8: Francja w roli zdecydowanego faworyta zagra dziś ze Szwecją w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Coraz częściej mówi się, że od początku mundialu trójkolorowi umocnili swój status głównego kandydata do końcowego triumfu.
12: Czy są powody, by obawiać się Szwecji? Nie ma żadnych. Ta wypowiedź komentatora radia RTL dobrze oddaje nastroje panujące we Francji. Zdaniem większości obserwatorów zwycięstwo nad Szwecją na stadionie w Nowym Jorku będzie dla trójkolorowych jedynie formalnością. Nie będzie problemów, przejdziemy dalej. Myślę, że wygramy. Jesteśmy naprawdę świetną drużyną. Mamy duże nadzieje, mówią francuscy kibice. 3 zwycięstwa w fazie grupowej, 10 strzelonych goli, znakomita forma tzw. czterech wspaniałych napastników i dobre zgranie zespołu. To elementy, które napawają Francuzów dużym optymizmem. Francuzi są faworytami do wygrania turnieju. Są po prostu na innym poziomie. Przyznaje nawet legenda szwedzkiej reprezentacji Zlatan Ibrahimović.
8: A relację przygotował Stefan Folzer.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Gdyby tak zostało, to wiele osób byłoby nawet za 22 stopnie teraz w stolicy województwa opolskiego. Przyjemny poranek na Opolszczyźnie. Przyjemny, bo jeszcze nie aż tak bardzo słoneczny. Jeszcze to słońce nie doskwiera nam, ale będzie. Będzie 31 stopni i do tego też bardzo dużo tego promieniowania. Wsmarujmy się, pijmy i chowajmy się do cienia, jeżeli tylko taki znajdziemy. Do 31 dzisiaj, jutro 27, jutro znowu burze są prognozowane na Opolszczyźnie. Czwartek 26, a od piątku przyjemne ochłodzenie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Piątek 22, sobota 23, niedziela 22, poniedziałek 21. I to już brzmi trochę jak wiosna, a nie jak lato, ale pod koniec następnego tygodnia znowu upały. 5 po 8, Magda Szybińska i Maciek Dudek.

0: Reklama.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą. Gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Zadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Słyszałeś o kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
8: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
0: Po reklamie.

0: na www.radio.opola.pl można obejrzeć poranną rozmowę Radio Opola, która właśnie teraz startuje. Mamy kwadrans po godzinie 8:00. W studiu porannej rozmowy jest Joanna Matlak i jej gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: A gościem Radia Opole jest dr Grzegorz Balawajder, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Panie doktorze, czy sprawa Szpitala Południowego, warszawskiego Szpitala Południowego i może szerzej też temat dotyczący służby zdrowia będzie tematem na wybory parlamentarne?
3: Myślę, że tak, że to co mamy teraz, atmosfera wokół tego szpitala będzie bardzo mocno podgrzewała nastroje i to nie tylko będzie kwestia tego szpitala, dlatego że być może w obliczu tych różnych nowych jeszcze informacji, niejaki pan doktor Jędrzejewski zaczyna zeznawać przed prokuraturą, wyjdzie na to, że mamy tam jeszcze w obrębie tego szpitala inne problemy. Być może w ślad za tym pójdą różnego rodzaju denuncjacje dotyczące innych jeszcze szpitali, ale ja myślę, że tutaj sprawa dotycząca służby zdrowia w kampanii wyborczej wystąpi dlatego, że złożą się na to różne problemy. To będzie taki, można powiedzieć, bardzo spektakularny przykład tego właśnie Szpitala Południowego, ale proszę zauważyć, mamy w skali kraju chociażby ograniczenie ilości izb porodowych, tak? Oczywiście wiemy, że z jednej strony demograficznie jest niedobrze, ale z drugiej strony dla kogoś, kto mieszka w danej miejscowości, gdzie była izba porodowa i nie ma tej izby porodowej, a ktoś gdzieś tam ma w perspektywie urodzenie dziecka, to będzie rzeczywiście rzecz bardzo niedobra. Do tego jeszcze dojdą te sytuacje, jak wiemy, z jednej strony mamy ogromne zarobki lekarzy, ja w to bym nie chciał specjalnie wchodzić, bo tu być może decyduje prawo popytu i podaży, być może jeśli będzie rzeczywiście większa podaż lekarzy, sytuacja się unormuje, natomiast chodzi o to, że pensje lekarzy stanowią w tej chwili największy koszt w ramach budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Można powiedzieć, że tutaj ta pozycja rośnie, a ponieważ wiadomo, mamy do czynienia z pewną ograniczonością zasobów, konsekwencje są takie, że różnego rodzaju zabiegi, diagnostyka finansowana z NFZ będzie ograniczana, będziemy mieli sytuację, że ktoś potrzebuje poważnego badania diagnostycznego, proszę bardzo, za 4 lata, nie wiem czy ja dożyję za 4 lata, prawda, i to się wszystko będzie kumulowało, a opozycja, biorąc pod uwagę sposób działania, język, pewną taką odwagę w formułowaniu zarzutów, nie liczenie się z niczym, będzie mocno ten problem akcentować. A kwestia wyborów, no cóż, szanowni państwo, tak się składa, że o wyborach decydują ci, którzy na ten moment są niezdecydowani. Dlatego, że elektoraty twarde będą zawsze po stronie swoich, natomiast o tym, gdzie się
2: przechyli
3: wahadełko,
2: to będzie walka o tych niezdecydowanych.
3: To oni właśnie mogą w tym momencie uznać, że to jest wina tej władzy i w związku z tym inny sposób głosowania.
2: A proszę powiedzieć, bo ze służbą zdrowia, z Ministerstwem Zdrowia jest tak, że no, nikt nie chce tej taki brać, bo to jest temat trudny, trochę niewdzięczny i wszelkiego rodzaju reformy no, spotykają się z pewnymi trudnościami, z oburzeniem, ale może społeczeństwo stwierdzi, że kto tej reformy nie zrobi, ten przegra. Czy to już są takie nastroje? Doszliśmy do ściany?
3: Może być taka sytuacja, że w jakiejś części społeczeństwa będzie takie przekonanie, że na przykład, i tu może być punkt dla Konfederacji, że system jest niewydolny i nikt go nie uczyni wydolnym. W związku z tym pojawiają się argumenty, którymi bardzo mocno szafuje Konfederacja, że te pieniądze, które idą w ramach na przykład składki na NFZ, przekażmy ludziom. Mhm. Niech więcej zarabiają, a oni sobie sami w tym momencie ustalą, jak chcą się ubezpieczyć, z jakiego tutaj ubezpieczenia będą korzystali, biorąc pod uwagę leczenie, czyli będą bardziej optowali za takim systemem amerykańskim, który, jak wiemy, on no niestety jest bardzo niedobry. Świetnie to pokazał taki serial The Pitts, gdzie jak nie masz ubezpieczenia, to niestety masz problem. To jest świetny argument dla młodych ludzi, którzy nie widzą jeszcze wielu wyzwań, które czekają ich w życiu. W związku z tym wychodzą z założenia, jak będę więcej zarabiał, to ja sobie załatwię lekarza, prawda? Starsza generacja będzie zupełnie na tego typu rozwiązania nieprzygotowana. Dlatego istotnie problem służby zdrowia będzie się zawsze wiązał z finansami, a finanse będą zawsze ograniczone, bo co zrobić, żeby one były, żeby ten system lepiej finansował? No, trzeba byłoby podnieść składkę zdrowotną. Podniesienie składki zdrowotnej oznacza mniejszą pensję netto, tak? Natomiast ja powiem tak, oczywiście można rozważać nawet kwestię podniesienia tej składki, ale tylko wtedy, jeżeli istotnie spowoduje to takie przekonanie społeczeństwa, że za tym idzie zdecydowana poprawa dostępu do usług. To jest troszeczkę tak jak na przykład w systemie podatkowym. Najbardziej restrykcyjne systemy podatkowe w Europie mamy w krajach skandynawskich. Tam są najwyższe podatki, tam jest wiele progów podatkowych, ale jeżeli są prowadzone badania, gdzie społeczeństwo najbardziej akceptuje system podatkowy, to właśnie w krajach skandynawskich, bo widzą efekty tego systemu. Mhm. Więc jeżeli u nas ludzie widzieliby efekty tego systemu, że podnosimy składkę, ale za to macie krótki czas oczekiwania do specjalistów, szybkie badania diagnostyczne i wszystko, co się z tym wiąże, to w tym momencie poparcie
2: by było.
3: Tylko
2: pytanie, czy ktoś teraz podejmie te rękawice?
3: To jest bardzo trudne, dlatego że tutaj niestety...
2: Bo też są pewne nawoływania w koalicji rządzącej chociażby. Przecież Nowa Lewica dosyć mocno stawia sprawę właśnie służby zdrowia. Tak jeszcze nawiązując do Szpitala Południowego, przecież Lewica w ratuszu postawiła żółtą kartkę, powiedzmy, Rafałowi Trzaskowskiemu. Więc też to gdzieś tam jest odprysk tego. No, nawoływania chociażby, panie premierze, zróbmy coś ze strony Anny Marii Żukowskiej, prawda? No jest pewne postawienie sprawy, może nie na ostrzu noża, prawda? Ale jest pewne oczekiwanie, żeby coś w końcu z tym tematem zrobić.
3: Tak, tylko że tu jest, no, to jest dosyć poważne wyzwanie, dlatego że tutaj są jakby dwie możliwości, aby Narodowy Fundusz Zdrowia dysponował znaczącymi środkami. Pierwsze, podniesienie składki, tak jak powiedziałem, ale za tym musi być rzeczywiście, w ślad za tym musi iść efektywne wydatkowanie tych pieniędzy, albo też mocne ograniczenie na przykład wydatków na kwestie związane z wynagrodzeniami. W tym drugim aspekcie sprawa jest trudna, no bo nikt nie chce, tak powiem, buntu lekarzy. Tym bardziej, że w wielu przypadkach lekarze mogą powiedzieć, mi się nie opłaca pracować dla NFZ-u, wolę pracę prywatnie, w sektorze prywatnym. W związku z tym, poza tym jest oczywiście określony lobbying, no bo jest, bo tutaj zawsze gdzieś jakaś grupa, pani minister zdrowia też jest lekarzem, więc nie wierzę, że ona też nie lobbuje na rzecz swojego środowiska. W związku z tym problem jest trudny, ale to nie oznacza, że on nie jest do rozwiązania.
2: A jak pana, w pana ocenie on wpływa na koalicję rządzącą?
3: On, no cóż, to jest tak, ci, którzy są głównymi, że tak powiem, udziałowcami tej koalicji, a więc Koalicja Obywatelska, na której spoczywa, oni mają ministra finansów, oni mają, że tak powiem, główny wpływ na sferę finansów publicznych. Dla nich istotne znaczenie ma to, aby zmniejszać dziurę budżetową, która jest i tak bardzo wysoka. Pozostali koalicjanci, oni są troszkę w takiej komfortowej sytuacji, bo oni mogą kreować różnego rodzaju koncepcje, skądinąd słuszne, natomiast w paru przypadkach mogą to być takie troszeczkę koncepcje życzeniowe, na zasadzie chcielibyśmy, żeby tak było, ale zmartwieniem rządu jest to, skąd znajdzie na to środki, tak? I tu my proponujemy, nawet krytykujemy. Powiem więcej, nawet jest taka świadomość, że co nam może premier zrobić, przecież nas nie wyrzuci, tak? No bo koalicja przestanie funkcjonować na bazie większości. A jednocześnie ten czas przedwyborczy, który jest, powoduje, że koalicjanci będą coraz bardziej grali na siebie. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na ten element, że my będziemy proponować, że chcielibyśmy takie rozwiązania, a rząd, no cóż, rząd robi tak, jak robi. Mhm. Natomiast też jest jedna bardzo niesprzyjająca okoliczność, mianowicie to, co obserwujemy w sferze stosunków międzynarodowych, czyli ten stan napięcia, tak? Gdzieś jest ta świadomość bliskości wojny i tego, że grozi nam być może poważniejszy konflikt, to powoduje większe nakłady na zbrojenia, a więc ten budżet państwa musi, jeśli zakładamy, że będziemy wydawać 5% PKB na wojsko, a nie więcej niż 3% na przykład na służbę zdrowia, no to niestety to też ma swoje konsekwencje. Mhm.
2: Nie będzie łatwo te interesy pogodzić. Doktor Grzegorz Balawajder z Uniwersytetu Opolskiego jest gościem Radia Opole. Teraz przechodzimy do internetu.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: w 8:30. O tej porze jak zwykle przenosimy się do studia informacji Radia Opole. Przed nami najważniejsze informacje w skrócie, które przygotowała dla nas Agnieszka Wymar-Krajewska.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Czy sprawa Warszawskiego Szpitala Południowego i szerzej służby zdrowia będzie tematem na wybory parlamentarne? O to pytaliśmy w porannej rozmowie Radia Opole.
3: Myślę, że tak, że to co mamy teraz, atmosfera wokół tego szpitala będzie bardzo mocno podgrzewała nastroje.
2: A gościem Radia Opole był dr Grzegorz Belawajder, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, który zwracał uwagę na to, że temat służby zdrowia w kampanii pojawi się też w kontekście zarobków lekarzy. Ich pensje stanowią największy koszt w ramach funduszu NFZ, dodawał.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: W Monako wieczorem doszło do poważnej eksplozji spowodowanej podłożeniem ładunku wybuchowego. Według lokalnych władz 3 osoby zostały ranne. Według nieoficjalnych informacji to kobieta, mężczyzna oraz nastolatek. Media podają, że są to osoby narodowości ukraińskiej. Na nagraniach z monitoringu widać, jak kilka minut przed zdarzeniem mężczyzna zostawia w budynku mieszkalnym plecak zawierający materiał wybuchowy. Sprawca jest poszukiwany.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nysie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej na spotkanie informacyjne poświęcone nowej ofercie wsparcia na lata 2026-2029. Będą informacje o szkoleniach, doradztwie czy dostępnych dotacjach. A w wiadomościach o 9:00 jeszcze tylko do dzisiaj można złożyć wniosek o świadczenie 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Po tym czasie osoby, które nie zdążą złożyć wniosku, stracą prawo do otrzymania pieniędzy za czerwiec.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 23 termometry opolskie pokazują, tyle stopni mamy teraz w stolicy województwa opolskiego. Podobna temperatura w Kluczborku, w Pruszkowie, tam gdzie rekord do tej pory był notowany, to też 23 stopnie teraz mamy, a dzisiaj będzie do 31 stopni, to jest prognoza synoptyków IMGW. Jeżeli chodzi o opady deszczu, to te są delikatne, prognozowane na wieczór, mniej więcej około godziny 20 może coś delikatnie pokropić, później koło północy także może przejść deszcz. Jutro burze. Synoptycy przewidują, że może zagrzmieć się w stolicy województwa opolskiego jutro po godzinie 15. Natomiast od czwartku już powoli spadek temperatury. W piątek to będziemy narzekać, że nam zimno, bo ma być 22 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Oczywiście, kto będzie narzekał, ten będzie narzekał. Niektórzy to się będą cieszyć, że taka przyjemnie umiarkowana temperatura. Ale to co ważne, to to, że w nocy temperatura będzie spadała do 13-14 stopni, więc będzie można w nocy szeroko otworzyć okno, no i w końcu będzie można się wyspać jak człowiek.

0: Dobry z Radiem Opol.
1: Do 9:21 minut brakuje. Mamy bardzo pogodny i słoneczny wtorek na Opolszczyźnie, ale też mamy statystyczny wtorek. Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu w naszym studiu. Cześć, Haniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Pogoda to jest temat odmieniany przez wszystkie przypadki. Zastanawiamy się, czy będziemy musieli się chować gdzieś w biurach, czy będziemy musieli zrobić nadgodziny, żeby w klimatyzowanym pomieszczeniu wytrzymać. To zwykli pracownicy biurowi. Natomiast pogoda to jest też bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o rolnictwo. Rolnicy to szczególnie patrzą na te prognozy pogody. I jest też ciekawa rzecz, z którą ty, Haniu, dzisiaj do nas przyszłaś, to agrometeorologia.
2: Tak, agrometeorologia to jest nauka, która bada, jak pogoda i nasz zmieniający się klimat wpływają na rolnictwo, czyli na to, co rośnie na polach, jakie będą plony, jak zmienia się produkcja żywności. To jest właśnie połączenie meteorologii i rolnictwa, czyli pogody i upraw oraz hodowli.
1: Czyli w praktyce to chodzi o to, czy będziemy wiedzieć, czy będzie dobra pszenica, czy będzie susza, czy będziemy później mieli wysokie ceny żywności i tak dalej, i tak dalej. A co jest ważne w agrometeorologii?
2: Przede wszystkim to, że mamy dużą zmienność warunków rok do roku. U nas ta pogoda bardzo się zmienia. Raz jest susza, raz nadmiar deszczu. Praktycznie rzadko się zdarza, żeby było tak bardzo sprawiedliwie. Kluczowy jest okres wegetacyjny, czyli czas, kiedy rośliny rosną i jaka wtedy jest pogoda. I coraz większym wyzwaniem są też ekstremalne zjawiska pogodowe, czyli na przykład burze, susze, upały, albo też przymrozki wiosenne.
1: Te przymrozki wiosenne to ostatnio też dają nam się we znaki. Takie obrazki cały czas pewnie mamy w pamięci, kiedy to sadownicy wielkie ogniska rozpalali przy drzewach, albo oblewali nawet wodą przy przymrozkach jabłonie, żeby te kwiaty były zamknięte w tej skorupie wodnej. No, to jest...

0: 16 wtorku w Radio Opole wracamy do rozmowy z Hanną Sterniuk-Mościską. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, bo dziedzina nauki, która nazywa się agrometeorologią. Jak opolszczyzna wypada w tej nauce? To znaczy, jak wypada w tych statystykach związanych z agrometeorologią?
1: My jesteśmy w rejonie takim południowo-zachodnim, który jest jednym z najcieplejszych w naszym kraju.
0: A tak, to czuć ostatnio, że jest bardzo ciepło w naszym kraju i w ogóle w naszym regionie też.
1: Tak, i jednocześnie jesteśmy jednym z najlepiej ocenianych rolniczo regionów w Polsce. Natura wyjątkowo tutaj sprzyja uprawom. Natomiast tak, w Polsce średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 7 do 10 stopni Celsjusza. Natomiast na Opolszczyźnie ta temperatura w 2024 roku średnia wyniosła 11,8 stopnia Celsjusza.
0: O, to powyżej średniej.
1: Powyżej średniej i jedna z najwyższych w Polsce. I ona właśnie decyduje o długości okresu wegetacyjnego, czyli czasu, w którym rośliny mogą rosnąć.
0: No, po prostu jak jest cieplej, to dłużej to wszystko może kwitnąć, może szybciej rosnąć, tak. No i może być bardziej obfity plon, tak się mówi. No a drugim pewnie takim kluczowym czynnikiem są opady deszczu. Patrzymy bardzo mocno na niebo, zwłaszcza tutaj na Opolszczyźnie doświadczonej powodziami, jak to wygląda. No i jeżeli chodzi o statystyki, to jak my wypadamy?
1: W Polsce rocznie spada średnio od 500 do 700 mm deszczu, a w opolskim w 2024 roku spadło poniżej średniej 497 mm deszczu. No, mieliśmy wtedy suszę, jednak dla rolnictwa najważniejsze jest nie tylko ile tego deszczu pada, ale też kiedy i jak równomiernie. Bo nawet kiedy jest taki dobry rok, mogą pojawić się okresy suszy. I tutaj też regionalnie mamy najwyższe opady w górach, nawet do 1500 mm. Niziny, w tym właśnie Opolszczyzna, od 550 do 650 mm na metr kwadratowy. I północno-wschodnia Polska często od 500 do 550 mm deszczu.
0: Bardzo często się mówi, że czasami ważniejsze od ilości jest jakość.
1: Tak.
0: W przypadku opadów to też ma znaczenie.
1: Również, tak. Czyli kiedy pada, czy wiosną, czy latem, czy są długie przerwy bez deszczu i czy te opady są równomiernie rozłożone, czy są ulewne.
0: Na to zwracają uwagę przede wszystkim rolnicy. No to mamy też przysłowie na dzisiaj, takie związane trochę przysłowie z pogodą i z plonami. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. No kiedy popatrzymy dzisiaj na niebo, no to przysłowie raczej się dziś nie sprawdza. Wtorek statystyczny, Hanna Sterniuk-Mościska z Urzędu Statystycznego w Opolu była dzisiaj gościem porannego programu. Bardzo cicho, nie dziękuję.

0: Kiedy żar się z nieba leje, to mówimy o tym, że trzeba dużo pić i jeszcze raz pić, ale chyba za bardzo wziął sobie do serca tę radę pewien 20-latek, który wypił za zdane prawko, no i został zatrzymany w gminie Lewin Brzeski. Do tej informacji wracamy w wiadomościach o 9.
1: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Policzy się każda chwila.
2: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Jak mogę cię uszczęśliwić, kochanie?
4: Tuż za granicą czeską w Ostrawie jest świat outletów. Zatrzymajmy się tam.
3: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
4: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
5: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
6: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
5: Ślub?
6: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
5: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
6: Co prawda, to prawda.
5: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
7: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
8: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja WroSound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na WroSound.com.
2: Po reklamie.
0: 30 czerwca dzisiaj mamy, to jest wtorek. Lucyna, Emilia i Władysław mają dzisiaj imieniny i dzisiaj też mamy Dzień Motyla Kapustnika. Na zegarach 9.
9: Służba zdrowia na pewno będzie tematem na wybory parlamentarne, o tym w porannej rozmowie Radio Opole. Pijany 20-latek, który dosłownie chwilę wcześniej zdobył prawo jazdy, zatrzymany w gminie Lewin Brzeski. Uwaga, warto do północy złożyć wniosek o 800+.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Informacje z kraju, ze świata i z regionu przygotowała i prezentuje Agnieszka Wawer-Krajewska.
9: Czy sprawa warszawskiego szpitala południowego i szerzej służby zdrowia będzie tematem na wybory parlamentarne? O to pytaliśmy w porannej rozmowie Radia Opole.
10: Myślę, że tak, że to, co mamy teraz, atmosfera wokół tego szpitala będzie bardzo mocno podgrzewała nastroje i to nie tylko będzie kwestia tego szpitala, dlatego że być może w obliczu tych różnych nowych jeszcze informacji, niejaki pan doktor Jędrzejewski zaczyna zeznawać przed prokuraturą, wyjdzie na to, że mamy tam jeszcze w obrębie tego szpitala inne problemy.
9: A gościem Radio Opole był dr Grzegorz Balawajder, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, który zwracał uwagę na to, że temat służby zdrowia w kampanii pojawi się też m.in. w kontekście zarobków lekarzy. Ich pensje stanowią największy koszt w ramach funduszu NFZ, dodawał.
10: A ponieważ wiadomo, mamy do czynienia z pewną ograniczonością zasobów, konsekwencje są takie, że różnego rodzaju zabiegi, diagnostyka finansowana z NFZ będzie ograniczana. Będziemy mieli sytuację, że ktoś potrzebuje poważnego badania diagnostycznego, proszę bardzo, za 4 lata.
9: Opozycja w czasie kampanii wyborczej będzie mocno ten problem akcentować, dodawał gość Radia Opole.
1: Tu są wiadomości Radia Opole.
9: Dwóch nietrzeźwych kierowców zatrzymali brzescy policjanci. 20-latek zatrzymany w gminie Lewin Brzeski miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Okazało się, że prawo jazdy zdobył raptem 2 miesiące wcześniej. Pod 112 zadzwonili też zaniepokojeni świadkowie, bo podejrzewali, że na stację paliw w Grodkowie przyjechał nietrzeźwy mężczyzna. Od razu patrol policji został skierowany na miejsce, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy brzeskiej policji.
11: Świadkowie potwierdzili zgłoszenie i wskazali samochód, którym kierujący przyjechał na stację. Tuż obok na chodniku siedział mężczyzna. Świadkowie podejrzewali, że może być on nietrzeźwy, było od niego czuć woń alkoholu i nie potrafił utrzymać równowagi. Badanie wykazało u mężczyzny blisko promil alkoholu w organizmie. Tłumaczył, że przyjechał po alkohol, jednak zapomniał pieniędzy.
9: Z kolei w powiecie oleskim Budorowi zatrzymali kierowcę mającego ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Teraz za granicą. Rosja minionej nocy... aż 975 razy ostrzelała Zaporoże. Rosyjskie drony i pociski eksplodowały też w innych regionach Ukrainy. Natomiast Ukraińcy wysłali bojowe drony w kierunku Moskwy, Tuły, Riazania i na okupowany Krym.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
9: Od jutra uczniowie i studenci z województwa polskiego będą mogli taniej podróżować pociągami regionalnymi. Samorząd województwa wspólnie z Polregio przygotował wakacyjną promocję Tygodniowy bilet o polskie wakacje 2026. Tłumaczy Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa polskiego.
2: Mówię o ofercie biletowej. Cena biletu tygodniowego dla uczniów i studentów to 15 zł w ramach przejazdów w naszym regionie. Zapraszamy, bo ta intensywność przejazdów w czasie wakacji jest zdecydowanie wyższa, a myślę, że i oferta kierowana w stronę uczniów i studentów jest zachęcająca.
9: Jeszcze tylko dzisiaj można złożyć wniosek o świadczenie 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Co gdy nie zdążymy tego zrobić?
12: Rodzic, który złoży wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku, więc gdy zrobi to na przykład w lipcu, to straci pieniądze za czerwiec.
9: Mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS. I na koniec o 10.30 w Głuchołazach na tamtejszym Nowym Moście na Białej Głuchołazkiej mają rozpocząć się próby obciążeniowe. Jest to już końcowe działanie związane z budową nowej przeprawy. A na miejscu z mikrofonem Radio Opole będzie Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
9: Teraz 4 minuty po godzinie 9.
1: Sport w Radiu Opole.
13: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Sensacja na mundialu. Paragwaj awansował do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna z Ameryki Południowej w Bostonie pokonała po rzutach karnych Niemcy 4-3. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1. O ćwierćfinał 4 lipca Paragwaj zagra z lepszym z pary Francja-Szwecja. W kolejnej rundzie jest także Brazylia. Canarinhos pokonali w Houston Japonię 2-1, zdobywając decydującą bramkę w doliczonym czasie gry po strzale Gabriela Martinellego. W 1/8 Brazylia zagra ze zwycięzcą meczu Wybrzeże Kości Słoniowej Norwegia. Do tej fazy turnieju awansowało także Maroko. Zespół z Afryki po rzutach karnych pokonał Holandię 3-2 w regulaminowym czasie gry i po dogrywce był remis 1-1. O ćwierćfinał Maroko zagra z Kanadą. Dzisiaj wieczorem czasu polskiego kolejne spotkania tej fazy turnieju. Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią, a Francja ze Szwecją. Pozostajemy przy futbolu. Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire, poinformował oficjalnie amerykański klub piłkarski MLC. O szczegółach Jan Pachlowski.
14: Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, jako zawodnika o statusie Designated Player, brzmi oficjalny komunikat. Designated Player to znaczy, że Polak jest zawodnikiem o szczególnym statusie z gwiazdorskim kontraktem. Tomasz Drążek, który z ramienia PZPN zajmuje się w Chicago wyszukiwaniem zawodników o polskich korzeniach, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, jak szczególnie jest to ważne wydarzenie.
15: Każdy na tym skorzysta, bo nie możemy tylko patrzeć na piłkę nożną, ale na cały status naszego tutaj polonijnego społeczeństwa.
13: Kontrakt polskiego napastnika z Chicago obowiązuje do 2028 roku. Tenisistka stołowa Natalia Bajor na pierwszej rundzie zakończyła udział w prestiżowym turnieju US Smosh w Las Vegas. Polka przegrała z Zheng Jing z Singapuru 1-3. Trzy polskie tenisistki odpadły już pierwszego dnia singlowych zmagań wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Magda Linet nie dała rady triumfatorce tegorocznego Rolanda Garrosa, Rosjance Mirze Andrijewej, ulegając 5-7-4-6. Wcześniej Magdalena Fręch przegrała z Rosjanką Anną Kalińską 6-7-4-6. Za burtą jest również grająca w Londynie dzięki dzikiej karcie Maja Chwalińska. Mająca w trakcie spotkania problemy zdrowotne Polka przegrała z Manachają Sawang Kajew z Tajlandii 6-2-5-7-2-6. W singlu na placu boju wśród Polek pozostała więc już tylko broniąca tytułu w Wimbledonie Iga Świątek, która dzisiaj zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Zwycięstwo odniósł Hubert Hurkacz, który awansował do drugiej rundy po pokonaniu Norwega Kaspera Ruda 6-4-6-2-7-6.
1: Pogoda.
0: No i już 24 stopnie rośnie temperatura, chociaż tak bardzo przyjemnie było o poranku, 20-21 stopni. Można było wywietrzyć mieszkania i oddychać się pełną piersią. 31 to jest maksymalna temperatura na dzisiaj prognozowana. Jutro 27 i na jutro są prognozowane burze. W czwartek już spadek temperatury do 26, a od piątku ochłodzenie 22.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Nie może tak by pojechać w jakieś tropiki? Tylko pytanie po co, skoro u nas takie tropikalne temperatury przecież mamy w ostatnich dniach. No ale ten ruch lotniczy to też się rządzi swoimi prawami, chociaż bardziej chyba nim rządzi pogoda. O tym za chwilę. Magda Szybińska, Maciek Dudek. 8 po 9. Cześć.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Mamy kwadrans po godzinie 9, poranny program w Radiu Opol. Teraz przenosi się na lotnisko w Katowicach w Pyrzowicach, a konkretnie to Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Katowicach w Pyrzowicach, jest w studiu porannego programu Radia Opol. Cześć Piotrek, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Pogoda to jest chyba rzecz, która w ruchu lotniczym jest bardzo znacząca. Mieliśmy bardzo dynamiczne zjawisko wczorajszego popołudnia na Opolszczyźnie. Nad Katowicami też burza szalała?
2: Tak, szalała burza nad Katowicami i tu z pewnością warto przybliżyć procedury burza nad lotniskiem. O co tutaj chodzi?
1: Jest takie hasło, tak?
2: Burza nad lotniskiem. Chodzi tutaj o to, że jeśli w promieniu 8 km od portu system Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, system Perun, wykryje wyładowania atmosferyczne, to my z przyczyn bezpieczeństwa musimy wstrzymać obsługę naziemną. Czyli nawet jeśli Państwo wylądujecie samolotem i podjedziecie na stanowisko, to jeśli jest burza na lotnisku, to z tego samolotu po prostu nie wyjdziecie z przyczyn bezpieczeństwa.
1: A jak długo się siedzi w tym samolocie?
2: No, na przykład wczoraj ta burza nad lotniskiem, ta procedura obowiązywała przez prawie 3 godziny, od 21 do prawie do północy, więc jeśli w tym czasie ktoś wylądował, a o tym już decyduje załoga, no to samolotu nie mógł opuścić. Oczywiście pasażerowie nie zawsze te procedury kojarzą, załoga też nie zawsze te informacje przekazuje, a my o tym na naszym Facebooku lotniskowym zawsze informujemy, jak jest burza nad lotniskiem, no to proszę się wtedy nie pieklić, nie denerwować, to jest dla Państwa bezpieczeństwa, no bo proszę sobie wyobrazić, że Państwo opuszczacie samolot, a w tym momencie w płytę postojową uderza piorun, więc bezpieczeństwo to jest priorytet, to jest fundament funkcjonowania branży lotniczej i stąd też ta procedura. No niestety w sezonie letnim, lipiec, sierpień, wrzesień, burze przechodzą, mamy temperaturę jaką mamy. Dzisiaj niestety wieczorem także spodziewamy się burzy, jutro także, więc znowu może dojść do takiej sytuacji, że będziemy musieli ogłosić procedurę burza na lotnisku.
1: Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, co sobie myślą ludzie, którzy wylądowali i siedzą w samolocie i czekają, żeby wyjść. Już te walizki mają ściągnięte z luków bagażowych, ze schowków. Już są w takich przedbiegach, już prawie chcą wyjść, a tu cały czas trzeba siedzieć i siedzieć i siedzieć.
2: Tak, może się to wydawać.
1: Może się zdarzyć, że ktoś nawet na policję zadzwoni.
2: Może się, zdarzają się niestety takie przypadki.
1: Są uwięzieni.
2: Tak, zdarzają się niestety takie przypadki, ale to jest wszystko dla dobra pasażerów, bo inna sytuacja jest z perspektywy załogi, która ma radar pogodowy i ona ląduje i ona podejmuje decyzję, czy lądować, czy nie w trakcie burzy, a inne procedury obowiązują na ziemi. No, pioruny mają bardzo duży zasięg, stąd ten promień 8 km od lotniska i to jest dla dobra pasażerów. Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Proszę też pamiętać o tym, że lotnisko jest pełnomasztów. Samoloty są oczywiście stalowe, aluminiowe, metalowe. Mamy ogromne powierzchnie płaskie w postaci płyt postojowych, w postaci drogi startowej. To jest 90 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. To wszystko przyciąga wyładowania atmosferyczne. No i mamy setki pracowników na płytach, którzy podstawiają schody, wyładowują bagaż. To jest także nie tylko dla bezpieczeństwa pasażerów, ale także dla bezpieczeństwa...
1: A są jakieś takie instalacje, które przechwytują te pioruny?
2: No, standardowe rozwiązania są stosowane, takie jak w domach. Nie ma nic tutaj dodatkowego, bo też ciężko coś takiego dodatkowego zastosować. Stosuje się takie właśnie procedury. Mhm. System jest bardzo rozwinięty, ten system Perun, który nadzoruje te wyładowania i od ostatniego wyładowania musi minąć 10 minut, żeby stacja Meteo ogłosiła koniec procedury burza nad lotniskiem, tylko tak jak wczoraj, została ściągnięta procedura burza nad lotniskiem, bo minęło 10 minut od ostatniego wyładowania i za chwilę pojawił się kolejny promień. Znowu trzeba było tą procedurę wdrożyć.
1: Były jakieś odwołane loty?
2: Jeden rejs został przekierowany do Ostrawy ze względu na tą pogodę, plus też cargo nasze z Paryża musiało wrócić do Paryża, ale te przesyłki dzisiaj przyleciały. No takie to są uroki pogody, no ale bezpieczeństwo, zawsze to podkreślam, to jest fundament branży lotniczej.
1: Burza to jest jedna sprawa, upał to zupełnie coś innego. O tym, jak te wysokie temperatury wpływają na branżę lotniczą, powiemy już za chwilę.

0: Wielki hit tegorocznych wakacji. Tańcze męskie, granie orkiestra w Radio Opole. 24 minuty po godzinie 9. Wracamy do rozmowy z Piotrem Adamczykiem, rzecznikiem lotniska w Katowicach, Pyrzowicach. Mówiliśmy o procedurze burza, która na lotnisku może się przydarzyć. Natomiast czy jest taka procedura jak upał i jak też te wysokie temperatury wpływają na branżę?
1: W różny sposób wysokie temperatury, takie ekstremalnie wysokie, czyli te w około 40 stopni, tak jak ostatnio, one zdecydowanie wpływają na branżę z dwóch powodów. Po pierwsze na pracowników, którzy zajmują się obsługą naziemną samolotów. No ten wyładunek, załadunek bagaży, podstawianie schodów, to na całym świecie się odbywa ręcznie, nie robią tego roboty, tylko robią...
0: Sztuczna inteligencja już nie zastąpiła tutaj w tej kwestii
1: ludzi. Tak, sztuczna inteligencja nie umyje nam naczyń, a nie obsłuży nam na ziemi samolotów. Nie ma takiej możliwości, więc tutaj są niezbędne praca ludzkich rąk. No i to jest ogromny wysiłek i to jest ogromny szacunek dla pracowników firm handlingowych właśnie w tym, przez cały rok, ale szczególnie w tym trudnym czasie ogromnych upałów, no bo temperatura na płycie, ona jest zdecydowanie wyższa niż 40 stopni, bo ten beton się nagrzewa.
0: A do jakiej stopni? Do jakiej temperatury?
1: Ta temperatura może nawet osiągać na płycie wczoraj, to było ponad prawie 60 stopni Celsjusza, więc no to gigantyczne temperatury. Kolejna sprawa, no to jest też jakość nawierzchni, tak? My akurat w Pyrzowicach z tym problemu nie mamy, bo nasze nawierzchnie są betonowe, wszystkie.
0: No wyobrażam sobie, że tam, gdzie jest asfalt, to ten asfalt po prostu może się roztapiać nawet.
1: Tak, w przypadku dróg startowych, czy dróg kołowania, które są asfaltowe, asfaltobetonowe, to też jest duże wyzwanie dla funkcjonowania lotniska. No i kolejna sprawa, na pewno samoloty w trakcie takich upałów mają dłuższy zdecydowanie rozbieg, ponieważ no, wyższa temperatura, też gęstość powietrza jest mniejsza, więc jeśli startujemy w lecie, na pewno ten samolot, proszę się nie obawiać, ten rozbieg będzie po prostu dłuższy, czyli ta rotacja, czyli moment, w którym się wzbijamy w powietrze, nastąpi troszeczkę później niż na przykład w zimie.
0: Tak trochę pół żartem, pół serio spróbuję cię, Piotr, zapytać o klimatyzację w samym samolocie, bo wtedy, kiedy samolot czeka na pasażerów, no to on się trochę nagrzewa. Czy wy macie jakieś takie specjalne klimatyzatory na kółkach, które tam wjeżdżają i chłodzą
1: w środek? Nie ma takiego rozwiązania. Tutaj samolot musi sobie radzić własną klimatyzacją i musi być samolot podłączony albo do GPU, czyli do takiego agregatu, który stoi sobie na ziemi, no albo pracuje sobie na tym silniczku dodatkowym APU i wtedy stamtąd dzięki temu mamy klimatyzację. Czasami bywa problem z tą klimatyzacją, rzeczywiście pasażerowie się skarżą, no ale to już załoga decyduje o tym, na jakim poziomie ta klimatyzacja jest.
0: No bo samolot
1: ustawiona.
0: To jest jednak metalowa rzecz, która się nagrzewa jak piekarnik i tam jak się wsiądzie, kiedy nie jest to klimatyzowane.
1: I tu warto wspomnieć o jednej rzeczy, że warto mieć ze sobą wodę na pokładzie. Ja wiem, że często pasażerowie mówią, że na halach odlotów te wody mineralne są w niebotycznych cenach. Rzeczywiście.
0: Ale są źródełka.
1: Bywa? Tak. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że w Katowice Airport na każdej z hal odlotów są źródełka z bezpłatną, filtrowaną wodą pitną. I proszę pamiętać o tym, że możecie Państwo na kontroli bezpieczeństwa wziąć pojemnik o pojemności powyżej 100 ml, tylko on musi być pusty. Czyli możecie swobodnie sobie przenieść przez kontrolę bezpieczeństwa.
0: 1,5-litrową butelkę, ale pustą.
1: Musi być pusta i wtedy sobie ją napełnić właśnie w tym naszym źródełku. Źródełka są na wszystkich halach odlotów, a w przyszłym roku będziemy już mieli skanery, bo jesteśmy w procedurze zakupu skanery C3 i dzięki nim, jeśli będziecie chcieli Państwo przenieść przez kontrolę bezpieczeństwa, nie wiem, butelkę jakiegoś napoju w 2-litrowej butli, to też to będziecie mogli zrobić. Będziemy ten temat komunikować, jak już te skanery do nas dotrą, ale przed przyszłorocznymi wakacjami na pewno już w Pyrzowicach będą.
0: No to będziemy w takim razie o ten temat jeszcze dopytywać. Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Katowicach, w Pyrzowicach, był dzisiaj gościem porannego programu Radio Opole. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, dobrego dnia.
2: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
3: Reklama.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
4: BYD. Build your dreams.
6: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych?
2: Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty, zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
9: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moc atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoja. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
3: Po reklamie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Jest wiele powodów, żeby słuchać Radio Opole, między innymi fantastyczna wakacyjna muzyka, którą gramy dla Was każdego poranka i nie tylko, ale są przynajmniej 42 tysiące powodów, żeby być razem w wakacje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Dominika Gorgosz-Złote, kierowniczka strefy gier WBP w naszym studiu. Cześć Dominika.
2: Cześć,
1: o co chodzi z tymi 42 tysiącami powodów?
2: To dokładnie taka jest liczba puzli, które chcemy ułożyć w trakcie lipca od 1 lipca, czyli od jutra, od godziny 13 codziennie, od poniedziałku do piątku, 13-17. Zapraszamy do naszego ogrodu. Tam stoi namiot, spokojnie jest klimatyzacja, od razu mówię.
1: Tak,
2: to w ostatnich dniach przetestowaliśmy, daje radę. I mamy puzzle, które składają się z 42 tysięcy. To jest panorama świata, czyli najważniejsze budowle, budynki, rzeźby i tak dalej, typu wieża Eiffla, typu napis Hollywood, z całego świata. I to będziemy układać aż do końca lipca. Zapraszamy każdego na 5 minut, 10, na godzinę, na kilka godzin, codziennie, raz tylko, jak komu pasuje.
1: Rozumiem, że te puzzle, które danego dnia będą ułożone, to one już nie będą...
2: Nie będziemy tego rozkładać.
1: Rozkładane.
2: W sensie, to będzie cały czas, jak już ułożone,
1: czyli
2: to będzie będziemy dokładać.
1: Dokładać do tego obrazu.
2: I będziemy widzieć, jak postępuje właśnie praca. Chcemy też to w naszych mediach, czyli w mediach społecznościowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, na bieżąco też monitorować, jak rośnie ta panorama świata, tak żeby zobaczyć efekt pracy wielu ludzi, bo już na jutro zapraszamy na godzinę 13 każdego, ale także bibliotekarki zgłosiły się z naszego regionu, że przyjadą do nas z Nysy, z Niemodlina, między innymi z Chrząstowic, po to, żeby nam pomóc. Od czegoś musimy zacząć.
1: Wicemarszałek. Jak na każdym zebraniu, tak jest, że ktoś musi być pierwszy.
2: Tak, no chyba pierwszy puzzle ułoży wicemarszałek województwa opolskiego, bo też się zapowiedział, że chce jutro ułożyć. Zostawiliśmy mu specjalny taki element do ułożenia. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Spokojnie, to nie jest tak, że będzie góra puzli wysypana, czyli te 42 tysiące i szukamy. One już producent wymyślił fajnie, tak, że są popakowane worki, w każdym worku jest po kilka tysięcy. My to też segregujemy, żeby po prostu ułatwić pracę. Wiem, że niektórzy będą chcieli taki worek 6-tysięczny jednak sobie tam ułożyć, to też tak zostawiliśmy, ale można spokojnie skorzystać też z tego, co my już wysegregowaliśmy w ciągu ostatnich 2 tygodni.
1: A jaki duży obraz może powstać z tych 42 tysięcy puzli, o tym powiemy już za chwilę.

jutrzejszego wielkiego układania puzli. 42 tysiące powodów, żeby być razem. Wakacyjne układanie największych puzli w mieście to jutro o godzinie 13. Taka akcja startuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Dominika Gorgosz

0: soboty razem z nami. Dominika, a jaka wielka będzie ta mapa świata, którą będziemy układać?
1: Po ułożeniu 7,5 metra na 1,5 metra dokładnie.
0: Czyli taka długa i taka szeroka.
1: Dokładnie tak, na szczęście zmieści nam się w namiocie. Namiot ma szerokość 10 metrów, tak więc tu jest wszystko wymierzone. Też przygotowaliśmy stoliki, tak więc każdy, kto przyjdzie, dostanie puzzle do ułożenia, do segregowania, może układać przy stoliku, później przenieść, albo właśnie przy tej wielkim, na ponad 7 metrów stole układać te puzzle. Technika, taktyka dowolna. Wiem, że takich fanów puzzli nie brakuje w Opolu, bo niektórzy już zapowiadali się, że ułożyli im 5 tysięcy na przykład i chcieliby pomóc nam, bo nie liczy się cel, w sensie zakładamy, że może nam się nie uda, liczy się po prostu możliwość spotkania, ułożenia tego. Oczywiście fajnie byłoby, gdybyśmy pod koniec lipca ułożyli i do tego będziemy dążyć. Pracownicy też zapowiadali się, że będą przychodzić do namiotu i układać.
0: Jak jest klimatyzowany, to nawet w nadgodzinach przyjdą.
1: Myślę, że tak, więc zapraszamy serdecznie. Naprawdę jest to okazja też do zintegrowania tego opolskiego środowiska, bo wiem, że w Polsce działają i stowarzyszenia, i kluby, są grupy na Facebooku chociażby, do których też uderzyliśmy z tą informacją. Tak więc tych ludzi, którzy układają puzzle, jest naprawdę bardzo dużo. Są też na świecie w ogóle takie konwenty. Wiem, że w Amsterdamie też układanie chyba nawet jeszcze większe liczby puzzli, a te puzzle, które my będziemy układać, układano także chociażby w Stanach Zjednoczonych. Tam sobie...
0: Te same?
1: Te same dokładnie
0: puzzle. I one się nie pomieszały później?
1: Nie pomieszały się. Tam też podglądaliśmy, jak oni mieli technikę, podobnie jak my, czyli wielki obraz był układany przy stolikach, mnóstwo ludzi, tam zimą to było układane akurat, bo wtedy no mniej, powiedzmy, jest konkurencji na świeżym powietrzu. Każdy w cieple i dużo osób przychodziło i co ciekawe, bardzo dużo osób dorosłych tam się wypowiadało, że uwielbiają układać puzzle, że to jest dla nich też wyzwanie.
0: Ale to jest taki reset dla mózgu. Jesteśmy bardzo mocno zabiegani. Tutaj kiedyś się musimy skupić na takich małych elementach, trochę manualnej pracy do tego włożyć,
1: tak,
0: i głową
1: jest
0: ruszyć
1: to na pewno
0: w innych
1: wycieszające. Tak, jest to na pewno
0: to
1: wycieszające. Jak my w strefie gier teraz segregowaliśmy to puzzle, żeby w ogóle od czegoś zacząć, to naprawdę wszyscy siedzieli cichutko, segregowali. Fajna okazja też do zintegrowania się pracowników, więc myślę, że i do nas będą też te grupy chociażby przychodzić. Pół kolonii przecież mamy w Opolu, zapraszamy zatem serdecznie.
0: No i też można coś dostać dzięki temu, między innymi tytuł puzzlomistrza.
1: Tak, będziemy zapisywać osoby, które będą do nas dołączały. Te osoby, które najwięcej wkładu wniosą na koniec miesiąca, zostaną także nagrodzone upominkami.
0: Bardzo dziękuję, to jest na pewno coś, co zachęci do wspólnego spędzenia czasu w wakacje. Jutro o godzinie 13 rusza akcja 42 tysiące powodów, żeby być razem, czyli wakacyjne układanie największych puzzli w mieście. I o tej akcji mówiła Dominika Gorgosz-Złoty. Dzięki, Dominika.
1: Dzięki.
0: Do zobaczenia.

0: O akcji 42 tysiące powodów, żeby być w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Mówiliśmy przed momentem w Radiopole. Są kolejne dwa z kolei duże powody. Dlaczego tak jeden taki średni, taki trochę wyższy, żeby zostać z Radiem Opole?
1: Dobrze, zaczęła koleżanko.
0: Krzysiek Rabczyk, dzień dobry.
1: Ja wezmę na siebie to, że jestem ten większy powód,
0: ten
1: dobra?
0: Większy powód.
1: Nikt nie będzie miał mi chyba za złe tego.
0: Ja chciałam powiedzieć, że takie dostojne, takie dobre.
2: Dobra,
0: dwa
2: już się
0: powody.
2: Nie tłumacz, już się nie tłumacz. No, to na antenie i to na żywo.
1: Dziennikarza poznaje się potem, jak kończy, tak?
0: Dobra, to ja już kończę, a wy zaczynacie. O czym będzie dzisiaj, tak krótko powiedzmy?
1: Zajrzymy do Krasiowa między innymi, słuchajcie, bo przyjdzie do mnie do nas dwóch naukowców, Mateusz Żantczak, Dawid Mazurek, będą opowiadać o tych obozach paleontologicznych, czy tam w Krasiowie jeszcze jakieś kości zostały po dinozaurach,
0: no
1: czy już wszystko wykopali.
0: Rzucone. Bardzo dziękuję.
1: Tak jest. Między innymi oczywiście.
0: Reszta już po 10:00. Dzięki za dzisiaj. Magda Szybińska i Maciek Dudek. Do usłyszenia.
3: Radio Opole. Reklama. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603-040-944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603-040-944. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show. Zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
4: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
5: Po reklamie.
2: Powolutku zbliżamy się do 10:00. Słuchacie Radio Opole we wtorek. To już 30 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
6: Strażacy w Polsce interweniowali ponad 1600 razy w związku z burzami. Czy w czasie upałów w lesie jest chłodniej? Na to pytanie odpowie za moment leśnik. Policja bada sprawę nastolatków ewakuowanych z Orlej Perci.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: A szczegóły przedstawi teraz Agnieszka Wawer-Krajewska.
6: 1600 interwencji podjęli w ciągu doby strażacy w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Usuwali skutki burz i intensywnych opadów. Brygadier Karol Kroć z Biura Prasowego Państwowej Straży Pożarnej tłumaczy, że najwięcej interwencji było na południu Polski.
7: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. Tam odnotowaliśmy tych zdarzeń około 1000. W pozostałych województwach sytuacja wyglądała na w miarę spokojną, co nie znaczy, że tych interwencji nie było. Oczywiście były osoby poszkodowane, były uszkodzone dachy, były też zalane posesje. Także no, standardowe działania strażacy prowadzili, jeżeli chodzi o zdarzenia związane z silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu.
6: Z powodu warunków atmosferycznych w tej chwili odwołanych jest 12 pociągów, kilkadziesiąt innych pociągów jest opóźnionych. A dodajmy, w naszym regionie straż wyjeżdżała do zdarzeń ponad 70 razy.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
6: A propos burz i niebezpiecznych sytuacji, zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci. Wczoraj w czasie burzy ratownicy TOPR śmigłowcem ewakuowali z rejonu Kozich Szczup 8 młodych sportowców. Nie byli odpowiednio przygotowani do górskiej wyprawy najtrudniejszym szlakiem w Tatrach.
8: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Nastolatkowie utknęli na grani podczas gwałtownej burzy. Wzywając pomoc, mieli powiedzieć ratownikom TOPR, że są ubrani jak na plażę. Po wychłodzonych i wycieńczonych nastolatkach 3 razy musiał lecieć śmigłowiec. Teraz policja sprawdza, czy ich trener posiadał odpowiednie uprawnienia do prowadzenia młodzieży w góry oraz czy nie naraził ich zdrowia i życia.
6: Mówił Paweł Pawlica. Młoda kobieta zginęła w porannym wypadku przy ulicy Lipowej w Lublinie. Tak wynika z najnowszych ustaleń policji. 7 osób trafiło do szpitali. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Kierowca BMW, jadąc od strony centrum, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w jadącą z naprzeciwka Toyotę, wykonującą przewóz osób. Na miejscu zginęła pasażerka MBW.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
6: Dzisiaj znowu będziemy wzdychać. Uf, jak gorąco. Gdzie znaleźć wytchnienie? Okazuje się, że szukanie ochłody w lesie podczas upałów to paradoksalnie nie za dobry pomysł. Spacer rano tak, po południu niekoniecznie, tłumaczy Marek Bocianowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Pol.
9: 2-3 godziny w lesie rano mamy chłodniej, natomiast później ta temperatura dochodzi praktycznie do takich temperatur jak na przestrzeni otwartej. I niestety ona się znacznie dłużej utrzymuje po południu, gdy na przestrzeni otwartej już mamy ewidentnie wychłodzenie, spadek temperatury pod koronami drzew, to jeszcze się 2-3 godziny dłużej kisi.
6: Poza tym nadleśniczy z Pruszkowa zwraca uwagę na zabezpieczenie się przed owadami.
9: Chociażby jusznica burzowa, nazywana potocznie końską muchą, to jest owad, który w pobliżu przechodzącego frontu burzowego jest szczególnie agresywna i uciążliwa dla ludzi, ale różne gatunki, poczynając od komarów, są jak najbardziej w lesie aktywne.
6: A dodajmy, po przejściu wczorajszego frontu burzowego z deszczem, zagrożenie pożarowe w opolskich lasach jest na poziomie średnim.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Zdjęcia Igi Świątek witają kibiców jadących dziś na Wimbledon. Widać je na trasie kolejki i na najbliższej stacji metra, a nawet na bramach w metrze. Więcej Anna Rączkowska.
10: Ten obrazek z Londynu dobrze pokazuje, w jakiej roli Świątek wraca dziś do klubu All England Club. Jeszcze zanim kibice dojdą pod bramy kortów, widzą twarz ubiegłorocznej zwycięzczyni. Wielkie fotografie Igi Świątek i Janika Sinera, czyli mistrzów poprzedniej edycji, są częścią wimbledonowej oprawy. Dla polskich fanów to miły szczegół. Zanim zobaczą Igę na korcie, mijają ją już po drodze na turniej. Brytyjskie media poświęcają Idze dużo uwagi. Polka jest tu już nie tylko obrończynią tytułu, ale jedną z najbardziej popularnych tenisistek Wimbledonu.
6: Bardzo dziękuję za relację.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Jest bardzo ciepło, bardzo słonecznie, ale nie aż tak gorąco, jak było wczoraj, bo na razie termometry pokazują takie 25 stopni i temperatura nam w ciągu dnia wzrośnie do 31, ale mogą jeszcze dzisiaj wystąpić burze, których się obawiamy. Wczoraj było także bardzo mrocznie, groźno. Powiedziałabym, że do zimka to z każdej strony front nadchodził, ale jakoś tak nas ominęło.
1: Nie, no to u mnie na tam Malince to tak siekało tym deszczem, że umyło okna, samochody i w ogóle dobrze, że nie zerwało niczego, przynajmniej ja o niczym nie wiem. Nie, no działo się i to sporo. No ale teraz popatrzmy sobie na mapkę. No jest więcej, słuchaj, niż te 25 stopni, o których wspomniałaś.
2: 27 pokazuje, wow.
1: Dokładnie, tak. 25 szacuję, że jest teraz w Nysie, bo to jest takie najchłodniejsze nasze miasto i tam jeszcze może coś teraz padać. Natomiast tak, w Opolu 27, 28 Kluczbork, Namysłów i Kędzierzyn-Koźle 27, także obstawiam, że jest w tej chwili w brzegu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Mamy już 6 minut po godzinie 10. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach, czyli Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rapi, trzeci duży powód, dla którego warto nas słuchać, Maciej Dudek, który ten program realizuje. Tak jest.

0: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
2: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
3: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norwi i Wika oraz Beck, Lepez i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: A tak jak wam wczoraj już obiecywaliśmy, mamy dwa podwójne bilety na sobotni koncert Małej Armii Janosika w Opolskim Amfiteatrze. Dzisiaj te dwie podwójne wejściówki rozdamy dwóm różnym osobom, które będą mogły ze sobą zabrać partnera lub partnerkę, albo córkę, albo syna za sobą, żeby świetnie się bawić właśnie w Opolskim Amfiteatrze już w najbliższą sobotę.
2: No tak, tylko co dzisiaj trzeba zrobić, żeby owo zaproszenie podwójne wygrać? Słuchajcie, no dedukcja była i szła takim torem. Janosik, góry, zakopane Krupówki, ja zdjęcie z misiem, no ba. No to z kim lub czym zamiast słynnego misia chcielibyście zdjęcie na tych Krupówkach w Zakopanem? No i przede wszystkim uzasadnijcie, dlaczego właśnie z tym kimś lub tym czymś. Bo zostawiam tutaj po prostu wam drzwi szeroko otwarte do różnej możliwej interpretacji
3: do głowy osób, Krzysia,
2: lub
3: do głowy
2: stworzeń, lub nie wiem jeszcze czego, zjawisk. Proszę bardzo. A wy kombinujcie, żeby było zabawnie i no jakoś tak z humorem. 7745-41541. Z kim lub czym zamiast słynnego misia chcielibyście zdjęcie na Krupówkach w Zakopanem?
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: piękny muzyczny duet Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu Opole na wakacje, w żadnym tam duecie. Później ci opowiem taki tytuł tej pieśni, a ja wam opowiem już teraz, a właściwie to apel do fanów tenisa, że dziś znów potrzebny jest wasz doping i przesył dobrej energii do Londynu. Iga Świątek meczem z Amerykanką Taylor Townsend rozpocznie rywalizację właśnie w tenisowym Wimbledonie. Raszynianka, co warto podkreślić, broni mistrzowskiego tytułu na trawie.
1: I bardzo mocno trzymamy za jej guście kciuki. Kibicowaliśmy wczoraj też bardzo mocno Maji Chwalińskiej w meczu z Tajką, ale niestety nasza Maja tym razem nie wzniesie się na wyżyny swojego talentu, szkoda, bo nabawiła się urazu kostki. Wielka szkoda, bo miała już piłkę meczową, a tak niestety przegrała.
2: Na razie na kortach Wimbledonu pokaz wysokiej formy Huberta Hurkacza, który pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4, 6-2, 7-6. Dobra gra Magdy Linet i Magdaleny Fręch, ale rywalki grały z większą precyzją. Dziś Iga Świątek, która rok temu odczarowała trawę i broni teraz tytułu, zagra z Amerykanką Taylor Townsend.
3: Z roku na rok faktycznie jest, mam wrażenie, coraz lepiej i tak, no, umiem grać na trawie. Czasami tenis jakby jest na tyle specyficzną grą, że właśnie chwila niepewności albo jedno uderzenie, na którym się zafiksowałam w danym meczu, może sprawić, że ktoś przegra i akurat na trawie jakby nie ma zbyt dużo szans, żeby udowodnić, że jakby poprawić te błędy, bo właściwie wracamy na tą nawierzchnię dopiero po całym roku, więc ogólnie uważam, że tak, no, co roku rozwijam się na trawie i mam nadzieję, że będę kontynuowała tą pracę tutaj.
2: Dziś także Kamil Majszak zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
0: A mecz Igi Świątek, przypominam, ubiegłorocznej zwyciężczyni Wimbledonu o 14:30.

0: Ale to reggae dzisiaj pasuje? Oj, jak pasuje tutaj w ogóle nam do tego klimatu, który zapanował. Blamasz i kompromitacja. To tym razem nie o naszych. To tym razem o piłkarzach sąsiadów. Takie słowa powtarzane są za Odrą po trzecim z rzędu szybkim odpadnięciu niemieckiej drużyny z Mistrzostw Świata w piłce nożnej.
1: No tak, to właśnie brzmiało w 1/8 finału. Słuchajcie, zagra Paragwaj, który wygrał w rzutach karnych, a w Niemczech rozgorzała teraz narodowa debata o tym, jak to mistrzowie świata sprzed 12 lat od dekady tkwią w kryzysie.
0: Kibice wątpliwości nie mają. To jest wielki blamasz i to trzeci blamasz z rzędu. Potrzebujemy gruntownej przebudowy, muszą przyjść nowi, a obecnie wszystko jest do wyrzucenia. Zabrakło nam charakteru, za dużo było obojętności, a Paragwaj to był pełen pasji, grał sercem, to był nasz problem.
1: No tak, a trener Niemców, trener Julian Nagelsmann, który po meczu na kwadrans zastygł na ławce trenerskiej, broni swoich piłkarzy i mówi tak: nie, charakteru nam nie zabrakło, to niesłuszne oskarżenia, widać było wolę zwycięstwa, dużo zainwestowaliśmy w walkę o awans, ale czegoś zabrakło, przyznaje jednak trener, który jak na razie o dymisji nie myśli.
0: Die Welt pisze jednak, że czas na nowego trenera. Inna gazeta: tego nie da się uratować, uważa Frankfurter Allgemeine. Fatalnie spudłowane trzy karty dopełniły blamasz i kompromitację, podsumowuje magazyn Kicker.
1: No nie mają litości. Cóż, Niemcy faktycznie zaliczyli kick-out z Mistrzostw Świata. U części mieszkańców opolskiego, no wiadomo, żałoba i chowanie wywieszonych flag do szuflady, a u innych fiesta, bo sąsiadowi noga się powinęła. Na Polacy na tym mundialu, no jakby nie było, nie przegrali ani jednego spotkania.

0: Ania Karwan wie, co było warto. Za kwadrans będziemy mieli godzinę 11.
1: A ja wiem, że było warto wczoraj śledzić mundial, bo sporo się działo. Niemcy i Holandia jadą do domu, a Japończycy byli blisko zawstydzenia Brazylijczyków. O szczegółach Grzegorz Frankowski.
2: Krótka piłka w Radio Opole.
3: Po pierwszym ogórkowym spotkaniu 1/16 finału, kolejny w tej fazie mundialu, przypominał już poważny mecz piłki nożnej. Na boisko wyszły Brazylia i Japonia. Ekipa Canarinhos może nie ma już takiego potencjału jak za najlepszych lat, ale to wciąż klasowy zespół. Japonia nie chciała być gorsza, zwłaszcza w pierwszej połowie zawodnicy z kraju kwitnącej wiśni prezentowali bardzo dojrzały futbol. Zaczęło się zgodnie z planem. Faworyt z Ameryki Południowej od początku robił dużo wiatru, czarował, miał przewagę w posiadaniu piłki, ale bez konkretów pod bramką rywali. Mniej więcej po kwadransie Brazylijczycy zaczęli grać, jakby mieli delikatnie zaciągnięty ręczny hamulec. A samuraje wręcz odwrotnie. Z każdą kolejną udaną interwencją, udaną akcją zaczęli napędzać się do jeszcze lepszej gry. W 29 minucie Azjaci przejęli piłkę w środku pola. Futbolówkę dostał Kaisu Sano i po dynamicznym rajdzie uderzył nie do obrony za pola karnego. Szok i niedowierzanie towarzyszył Brazylijczykom już do końca pierwszej połowy. Po zmianie stron Canarinhos wściekle ruszyli do odrabiania strat i dość szybko doprowadzili do wyrównania. W roli głównej Casemiro, ładny strzał głową z kilku metrów i mieliśmy remis. Do końca meczu trwał napór Brazylii, a Japonia tylko od czasu do czasu próbowała wyprowadzać szybkie ciosy niczym samurajski miecz. Gdy kibice obu drużyny szykowali się już do dogrywki, Brazylia zadała decydujący cios. Rezerwowy Gabriel Martinelli pokazał klasę w polu karnym. 2-1, za chwilę sędzia odgwizdał koniec meczu i można było zacząć tańczyć sambę. Futbol łączy świat to jedno z haseł, które promuje tegoroczny mundial. Na pewno nie promowało go kolejne spotkanie 1/16 Niemcy-Paragwaj. Pierwsza połowa praktycznie w całości do zapomnienia. Rozczarowali przede wszystkim Niemcy, którzy prezentowali się jak zardzewiały Mercedes przeznaczony do kasacji. Zespół z Ameryki Południowej umiejętnie się bronił, w końcówce przeprowadził perfekcyjnie jedną akcję i niespodziewanie objął prowadzeniem. Po zmianie stron Havertz doprowadza do remisu, ale meczu nasi zachodni sąsiedzi nie potrafili zamknąć. Pierwsza na mundialu dogrywka, pierwsze rzuty karne i finalnie zespół z Europy za burtą. W Paragwaju szaleństwo. Prezydent tego kraju ogłasza święto narodowe. Dziś do pracy nie pójdą też raczej obywatele Maroka. Zespół z Afryki eliminuje Holandię. W tej wyrównanej i zaciętej konfrontacji lwy

Atlasu doprowadzają do remisu w doliczonym czasie gry. Dogrywka bez goli w serii rzutów karnych. Ciśnienie lepiej wytrzymali Marokańczycy. Piłkarska Europa na razie w odwrocie.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment. W dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
1: Jeżeli doczytujemy się w sieci nowych informacji, weryfikujmy je, nie poddawajmy się panice, nie poddawajmy się emocjom, działajmy racjonalnie.
0: Codziennie walczymy z dezinformacją i dbamy o to, byście zawsze byli dobrze poinformowani o tym, co dzieje się w naszym regionie, kraju i na świecie.
2: Fakty zamiast fikcji.
3: Apeluję do wszystkich, korzystajcie ze sprawdzonych źródeł. Najlepiej publicznych. Strony rządowe przede wszystkim, te z końcóweczką gov, czy media publiczne.
0: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych. Wiadomości Radia Opole.
4: Reklama.
5: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy, prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
8: Słyszałaś o kampusie Jutra?
9: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
8: Czy to konieczne?
9: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
10: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
11: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
4: Po reklamie.
12: Już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 11. Mamy wtorek i to jest 30. ostatni dzień czerwca. Dzień asteroid także. A co ważnego na świecie, w kraju i w regionie? Sprawdźmy.
13: Za moment łączymy się z Głuchołazami, by sprawdzić, jak przebiegają próby obciążeniowe na Nowym Moście. Kominy płacowe, czas pracy lekarzy. O tym premier rozmawia dziś z prezesem NFZ. W przychodniach POZ w upały nie brakuje pacjentów.
0: Wiadomości Radia Opole.
14: A o szczegółach Agnieszka Wawer-Krajewska.
13: Dosłownie pół godziny temu w Głuchołazach na tamtejszym Nowym Moście na Białej Głuchołaskiej miały rozpocząć się próby obciążeniowe. Jest to już końcowe działanie związane z budową nowej przeprawy. A przypomnijmy, stara została zniszczona podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Na miejscu z mikrofonem Radia Opole jest Monika Matuszkiewicz-Biel. Moniko, powiedz, czy wszystko przebiega zgodnie z planem?
15: Tak, próby obciążeniowe trwają i wszystko na razie przebiega zgodnie z planem. Jeśli chodzi o to, jak one wyglądają, to takie próby odbywają się w dwóch etapach. Dynamicznym i statycznym, który właśnie teraz trwa. I on polega na tym, że na most wjeżdża 8 ciężarówek, każda o masie 34 ton. Teraz obecnie jest ich już 7. Czekamy jeszcze na jedną. Jedna już właśnie też wjeżdża, więc wszystkie za chwilę 8 ciężarówek będzie stać na obiekcie przez pewien czas i dzięki temu sprawdzane są zachowania poszczególnych elementów mostu poprzez specjalne urządzenia, które znajdują się pod mostem. Jeśli chodzi o tą drugą część, ta część dynamiczna, to ona nastąpi po tej części statycznej i ona będzie polegała na tym, że jedna ciężarówka będzie poruszać się po moście z obciążeniem o masie 34 ton z prędkością 30 km na godzinę. Jeśli chodzi o otwarcie mostu, bo te próby mają właśnie pokazać, czy most jest już już gotowy do oddania, gotowy do użytku, to tutaj mamy informację, że być może w lipcu nastąpi jego częściowe otwarcie, a to pełne ma nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i położeniu poszczególnych warstw nawierzchni na drogach dojazdowych i to ma się odbyć w trzecim kwartale tego roku. Z Głuchołaz Monika Matuszkiewicz-Biel.
13: Bardzo Ci dziękuję za te szczegółowe informacje.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
13: Kominy płacowe, czas pracy lekarzy, finanse NFZ i zmiany w systemie ochrony zdrowia. To tematy planowanego na dziś spotkania premiera z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. O szczegółach Michał Makowski.
16: Przy obecnych przepisach kontroler NFZ-u nie może uznać nawet skrajnie długiego czasu pracy za nieprawidłowość, co przyznała minister zdrowia w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Niemniej premier Donald Tusk oczekuje od NFZ-u wyjaśnień dotyczących lekarzy pracujących po 70 godzin bez przerwy.
17: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku.
16: Rozmowy będą dotyczyć też finansowania ochrony zdrowia. Do końca roku w budżecie NFZ-u zabraknie 16 miliardów złotych na leczenie pacjentów, a dziurę budżetową trzeba będzie załatać dotacją z budżetu państwa.
13: Bardzo dziękuję za relację. I jeszcze temat służby zdrowia, ale w innym kontekście. Latem przychodnie POZ nie pustoszeją. Wysokie temperatury sprawiają, że do lekarzy rodzinnych ustawiają się długie kolejki. To przede wszystkim seniorzy z objawami osłabienia i udaru słonecznego. Seniorzy często zapominają o piciu wody, nie czują pragnienia i zgłaszają się do nas z powodu odwodnienia, mówi Martyna Klimek, lekarz rodzinny w Centrum Zdrowia w Opolu.
18: Teraz, kiedy rozpoczęły się upały, pacjenci częściej przychodzą z osłabieniem, ze spadkami ciśnienia, zawrotami głowy, czasami nawet omdleniami. Jest to efekt pocenia się, utraty wody. Potrzebujemy odpowiedniego nawodnienia dla funkcjonowania całego naszego organizmu. Tak samo serce, układ krążenia, mówimy tutaj właśnie o tych spadkach ciśnienia. Jeżeli nie mamy odpowiedniej ilości wody, odpowiedniego nawodnienia, ciśnienie spada, jesteśmy bardziej narażeni na zawroty głowy, upadki, omdlenia, co jest bardzo niebezpieczne, szczególnie w tak wysokich temperaturach.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
13: Chór orkiestry Dęte, soliści, a wszystko to pod batutą dyrygentów. Wieczorem koncert z okazji 35-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dobre relacje z Niemcami są kluczowe dla Polski, mówił w Radio Opole Rafał Bartek, przewodniczący TSKN.
19: Ta zależność jest naturalna zarówno ze strony geograficznej, no tak jesteśmy położeni, że jesteśmy sąsiadami, jak i ze względu na charakter tego, co się dzieje w obecnej chwili w Unii Europejskiej. Mamy wiele małych państw, które choćby nie wiem jak chciały, to jednak nie będą odgrywać kluczowej roli odnośnie przyszłości. Tymczasem Polska i Niemcy absolutnie mają to prawo, jeszcze powiedzmy z Francją, do tego, żeby przejąć tą pałeczkę pierwszeństwa.
13: Koncert o 18 w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
13: Teraz 4,5 minuty po godzinie 11.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
20: Katarzyna Zawadzka. 33. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa rozpocznie się w niedzielę we Wrocławiu. To będzie okazja, by posłuchać organów wraz z bogatym instrumentarium w murach gotyckiej kolegiaty. To wszystko w niedzielne wieczory lipca i sierpnia na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. W ramach koncertu inauguracyjnego zaplanowano połączenie dostojeństwa sakralnej tradycji z pasją operowej ekspresji. Wystąpi 4 tenorów zespołu wokalnego Servi Domini Cantores, śpiewający Słudzy Pańscy. Początek tego koncertu w niedzielę o godzinie 19 w kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja przy Placu Kościelnym 1 we Wrocławiu. Szczegóły w zakładce Patronaty na stronie internetowej Radia Opole. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu proponuje cykliczne spotkania przy puzzlach. Atmosfera sprzyja rozmowom, skupieniu i wspólnemu tworzeniu obrazów. Spotkania odbywają się w każdy wtorek w strefie gier WBP o godzinie 17. Nie trzeba wcześniej się zapisywać, wystarczy przyjść. Przed nami kolejne spotkanie w ramach warsztatów Book Journal, czyli kreatywny dziennik czytelnika. Proponuje je Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Najbliższe spotkanie w piątek, zaplanowano wówczas wprowadzenie dla nowych osób, a także kontynuację dla tych, którzy byli na poprzednich warsztatach. Zajęcia są skierowane dla młodzieży i dorosłych, obowiązują wcześniejsze zapisy. Początek w piątek o godzinie 17 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
0: Pogoda.
12: No niby ciepło, niby błękitne niebo, ale i chmur sporo i tak jakoś jakby mniej słońca. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Takie są na dziś prognozy. Co gorsza, po południu i wieczorem znów możliwe, że popada. Możliwe także burze. Uważajmy na te burze. Wczoraj było bardzo gwałtownie w niektórych miejscach. Temperatury od 29 do 31 stopni. Wiatr na ogół słaby, północno-wschodni i północny, ale w czasie burz porywisty. No, powieje tak do 75 km na godzinę. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże może pokropić. Możliwe też burze. No i tak od 19 do 20.
14: A po 26 stopni obecnie w Namysłowie, w Opolu i w Brzegu. W Nysie najchłodniej, tam 24 stopnie, 28 w Kędzierzynie Koźlu, a najcieplej jest obecnie w Kluczborku, tam 29.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: To nad Nyską Rivierą teraz odpoczywają. 24 stopnie, bardzo przyjemnie, ale w sumie można popływać, poplażować. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
12: Krzysztof Raab, cześć i czołem. Maciej Dudek ten program realizuje.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: 18 minut po godzinie 11. No i teraz właśnie będziemy przypominać o konkursie, w którym można wygrać wejściówki na tenże właśnie koncert. A mamy dwa podwójne zaproszenia. Koncert Mała Armia Janosika w najbliższą sobotę, czyli 4 lipca w Opolskim Amfiteatrze. No i teraz tak... Trzeba zadzwonić pod 774-541-541 i odpowiedzieć na pytanie, jakie natomiast?
2: A ja chciałabym cały czas podkreślić, że dwie osoby chcemy nagrodzić dzisiaj tymi biletami.
1: A to ta Wiktoria, to też, to mi tak sugerujesz tutaj.
2: Ja
1: Myślałem, że po prostu pokazuję, że
2: powiedz o dwóch osobach, powiedz o dwóch osobach.
1: Okej. Rozumiemy się bez słów, jak widać.
2: Słuchajcie, pytanie jest następujące. Z kim lub z czym chcielibyście sobie zrobić zdjęcie na Krupówkach w Zakopanem? 774-541-541, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tam był taki miś, bardzo taki łasy na pieniążki. Więc podejrzewam, że on to raczej wzięcia nie ma, ale może ktoś inny miałby. Kto taki?
3: Na Krupówkach chciałabym zdjęcie z naszymi olimpijskimi mistrzami, Kamilem Stochem i Adamem Małyszem. Oni swoimi talentami rozsławili Polskę na cały świat, a przy tym są supermenami.
1: No słusznie, Maciek nasz realizator dopytuje, czy mieliby być przebrani za misia, czy nie. Swoją drogą, to jest jakiś w ogóle fenomen, że na Krupówkach Zakopanym mamy misia i ten miś to jest ewidentnie biały, czyli taki raczej polarny, chociaż czasem mocno już taki zabrudzony biały, a nie na przykład jakiś brunatny, czyli taki, który tam faktycznie występuje. Nie wiem, skąd to się w ogóle ta
2: tradycja
1: wzięła.
2: A zobacz, a w takim Przemyślu biały to w ogóle miś za darmo pozował i to prawdziwy do zdjęć.
1: To skandal, to jak się inne misie dowiedzą, to go zjedzą. To niech lepiej ten miś się schowa.
2: A wy dajcie znać, z kim lub z czym chcielibyście sobie zrobić zdjęcie na Krupówkach w Zakopanem. Czekamy na wasze propozycje. 774-541-541. Czekają też dwa podwójne zaproszenia, dlatego śmiało sięgajcie po telefon i dzwońcie.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Eurythmics w Radiopole. Powolutku zbliżamy się do 11.30. Różne rzeczy można wykopać z ogródka. A to młodego ziemniaczka, a to marchewkę. A 200 sztuk amunicji w przydomowym ogródku znalazł mieszkaniec Mokrzysk w województwie małopolskim.
1: No, niesamowite odkrycie. Doszło do niego, słuchajcie, w trakcie prac ziemnych. Mężczyzna zauważył metalowe przedmioty przypominające pociski. No i na szczęście w sprawie natychmiast powiadomił służby. Relacjonuje nam Ewelina Buda z policji w Brzesku.
2: Na miejsce został skierowany policyjny patrol rozpoznania minersko-pirotechniczne. Mundurowi potwierdzili, że w ziemi znajdowała się amunicja strzelecka w ilości aż 200 sztuk. Ten niebezpieczny materiał został bezpiecznie przetransportowany przez krakowskich saperów.
0: Policja przypomina, aby w momencie odnalezienia nie wybuchów, nie dotykać ich i niezwłocznie powiadomić o wszystkim służby, bo te wykopki mogą się okazać całkiem wystrzałowe.

0: Rebecca De Luna mówił kadera. Ja swego czasu sprawdziłem to słowo i to znaczy biodra, a więc ruszcie bioderkami.
1: Ale jak on rusza bioderkami?
0: A
1: jego żona?
0: No czekaj, nie zdradzaj, bo najpierw wiesz, będzie wstęp, później rozwinięcie, później zakończenie jak w greckiej tragedii. Bo tak, mundial mundialem, ale ta wiadomość dla wielu fanów piłki nożnej, zwłaszcza właśnie w naszym kraju, może być dużo ważniejsza niż wyniki wczorajszych meczów, bo oto bowiem klamka zapadła, umowy podpisane, no i wiemy wreszcie, gdzie będzie grał Robert Lewandowski, a będzie to klub zza wielkiej wody, Chicago Fire.
1: Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt, tym samym zakończyła się transferowa saga piłkarza. W Chicago jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: Robert Lewandowski został strażakiem, bo taki przydomek mają piłkarze tego klubu. Chicago Fire podpisanie kontraktu potwierdziło w mediach społecznościowych, podkreślając przy tym wielkie dokonania Polaka w jego karierze. Janusz Bosowski, dziennikarz lokalnego polskojęzycznego wiecznego radia Polski FM, podkreśla, że to wielkie wydarzenie dla miejscowej Polonii.
3: Robert Lewandowski może nie przebije faktycznie tutejszych amerykańskich sportów jak NBA, NHL czy też futbolu amerykańskiego, ale jeżeli chodzi o społeczność polonijną, nawet meksykańską, która tutaj również bardzo mocno zamieszkuje rejon Chicago, to będzie królem.
2: Fire mają bardzo bogatą polską historię. Jedyne mistrzostwo dla klubu zdobyła m.in. trójka Polaków: Piotr Nowak, Roman Kosecki i Jerzy Podbrożny. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: No tego to by nawet najbardziej złotouści komentatorzy sportowi, wiecie, tacy odpuszczania bąka lewą stroną, nie wymyślili. Robert Lewandowski strażakiem.
1: No nic dziwnego, wszak na jego widok od dawna w niejednym domu robi się gorąco i to nie tylko kibicom, ale też kibickom.

0: za kwadrans będziemy mieli godzinę 12. Ostatni dzień lata to jest tytuł utworu, ale to nie do końca jest prawda. Natomiast, no, Gibbs, Ego i For Money tak właśnie śpiewają teraz w Radiu Opole.
1: A czy wiedzieliście, że Żakań zagrał w wielkim hicie Hollywood w filmie Wielka Ucieczka? No my też nie, ale nasi koledzy z Radia Zachód pękają z dumy i przygotowali felieton właśnie o tym mieście.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
4: Dziś zapraszamy do Żagania na południu województwa lubuskiego. Żagań jest znany na całym świecie z uwagi na Wielką Ucieczkę. Hollywoodzka superprodukcja filmowa The Great Escape rozpropagowała brawurowe wydarzenia z 1944 roku. Obozowa historia miasta jest jednak dłuższa, mówi dyrektor miejscowego muzeum Marek Łazarz.
5: Na terenie Żagania istniały obozy jenieckie. Jako że Żagań był miastem zawsze wojskowym, te obozy jenieckie powstawały już tutaj w czasach napoleońskich tak naprawdę, więc można powiedzieć, że to miasto ma taką tradycję jeniecką dosyć bogatą, jeśli chcemy tak powiedzieć. Faktycznie w czasach napoleońskich już istniały tutaj obozy jenieckie. W czasie I wojny światowej istniał potężny obóz dla jeńców rosyjskich i francuskich. No i w końcu w 1939 roku powstaje Stalag 8C, czyli potężny obóz jeniecki dla jeńców francuskich przede wszystkim. No i oczywiście na końcu słynny Stalag Luft 3, wybudowany w 1942 roku dla oficerów lotnictwa alianckiego. I nasze muzeum, które powstało w 1971 roku, upamiętnia wszystkie te historie obozowe, a więc wszystkie te obozy, które wymieniłem. No i oczywiście przede wszystkim ludzi, bo upamiętniamy ludzi, którzy przez te obozy przeszli, tych, którzy tutaj zmarli, bo wielu jeńców w obozach jenieckich zmarło, ale też tych, którzy oczywiście uratowali się, przeżyli.
4: Najbardziej znana ucieczka jeniecka II wojny światowej ma także polskie wątki.
5: Tutaj po prawej stronie w środku stoi Stanisław Król, czyli ten jeden z naszych Polaków, z naszych uciekinierów. Warto się na tej postaci na chwileczkę zatrzymać, ponieważ to właśnie Stanisław Król był jednym z kopaczy Tuteluchary. I co warto podkreślić, ta jego postać niejako została upamiętniona też w tym słynnym amerykańskim filmie The Great Escape, Wielka Ucieczka, ponieważ postać, którą gra Charles Bronson, słynny amerykański aktor Charles Bronson, niejako bazuje na właśnie postaci Stanisława Króla. Jak zwrócimy uwagę dokładnie w filmie, Charles Bronson nosi na piersi polską odznakę pilota. Oczywiście każdy z bohaterów filmowych reprezentuje kilka autentycznych postaci, ale akurat w przypadku Bronsona to nawiązanie do Polaka, do Stanisława Króla jest bardzo, bardzo wyraźne i czytelne.
4: Historię Wielkiej Ucieczki w Muzeum w Żaganiu możemy poznać dzięki gigantycznej makiecie dawnego obozu zrekonstruowanej.

0: ewakuowanemu barakowi obozowemu czy fragmentowi ucieczkowego tunelu, który zachował się do dziś.
1: To jest to kluczowe miejsce, które zagrało ważną rolę w wielkiej ucieczce. Budowa tunelu, wszystkich tuneli ucieczkowych wchodzących w skład operacji Wielka Ucieczka miała miejsce właśnie w tym narożniku pokoju, gdzie stał piec. Do budowy tunelu wykorzystywano właśnie ten fundament, ponieważ baraki stały na takich właśnie ceglanych fundamentach. Pod podłogą baraków była pusta przestrzeń, a więc taki fundament był jedynym miejscem, z którego można było rozpocząć budowę tunelu, który nie będzie widoczny z zewnątrz. Więc odsuwano ten piecyk, rozbijano te cegły, które tutaj widzimy w narożniku i poprzez ten ceglany fundament dopiero przedostawano się do ziemi.
0: W Żaganiu warto odwiedzić też poaugustiańską bibliotekę w dawnym klasztorze. Mają tu manuskrypty zapisów nutowych muzycznych dzieł. Są też prace dawnych astronomów, którzy pracowali w mieście.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
4: Podróżowanie z radiem.

0: Reklama.
1: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
4: Po reklamie. 12 już coraz bliżej. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Pora sprawdzić, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Policja wyjaśnia okoliczności wczorajszej akcji ratunkowej na Orlej Perci. 180 opolskich terytorialsów rozpoczęło szkolenie podstawowe.
6: To będzie dla nich okres wymagającej nauki.
5: A ceny produktów i usług spadają, o tym także w serwisie.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: A dyżur w newsroomie rozpoczął Daniel Klimczak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Zaczynamy od Podhala. Tatrzańska policja będzie przesłuchiwać młodych sportowców, którzy wczoraj zostali ewakuowani śmigłowcem Topr z Orlej Perci. Grupa nastolatków utknęła tam podczas gwałtownej burzy. Młodzież była bez przewodnika tatrzańskiego, co według przepisów TPN-u jest obligatoryjne w przypadku zorganizowanych grup. Policja sprawdza teraz, czy opiekun nie naraził uczestników wyprawy na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek.
9: Mamy teraz czas na to, żeby te osoby przesłuchać, jak wyglądała faktycznie ta sytuacja, czy byli odpowiednio do tego przygotowani, czy była nad nimi sprawowana opieka, czy zapoznali się wcześniej z komunikatami co do możliwych intensywnych opadów deszczu i burzy.
5: Po wyczerpanych i wychłodzonych uczestników wyprawy śmigłowiec musiał lecieć trzykrotnie.
7: Ważne dane z polskiej gospodarki.
5: Spada inflacja. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kończącym się miesiącu wyniosła ona 2,5%, podczas gdy w maju było to 3,1%. Czerwcowy odczyt jest lepszy od oczekiwań rynku. Jak wskazuje Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego, przyczyniły się do tego m.in. ceny paliw, które w porównaniu z majem spadły o 7,4%. Istotnym czynnikiem był też spadek cen żywności.
10: Jeśli chodzi o ceny żywności, to one zaskoczyły nas już w maju, a w czerwcu nadal się obniżały o 0,5% w ujęciu miesiąc do miesiącach i ceny żywności są w tej chwili już tylko o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Inflacja w czerwcu wynosiła 2,5%, czyli dokładnie tyle, ile wynosi w Polsce cel inflacyjny. Niemniej jednak ten powrót do celu jest chwilowy. Najpewniej już w lipcu inflacja wzrośnie za sprawą powrotu do standardowej stawki VAT za paliwa.
5: Pełny odczyt za czerwiec GUS poda w połowie lipca. Blisko 180 osób zostało wcielonych do 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kandydaci na terytorialsów przejdą 16-dniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową. Jak podkreśla oficer prasowy brygady Marek Wręczycki, to rekordowe wcielenie historii opolskiego WOT-u. Ponadto 3 lipca do tej grupy dołączy 50 żołnierzy, którzy będą realizować szkolenie wyrównawcze.
6: Będą realizować zajęcia z musztry, posługiwania się bronią, taktyki, medycyny pola walki oraz działania w terenie. Program szkolenia obejmuje również naukę regulaminów wojskowych, zasad służby oraz kształtowania postaw patriotycznych i odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo. To będzie dla nich okres wymagającej nauki, budowania dyscypliny i zdobywania podstawowych umiejętności do pełnienia służby wojskowej.
5: A ich przysięgę zaplanowano na 12 lipca w Strzelcach Opolskich.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
5: Kasa biletowa na dworcu kolejowym w Namysłowie ponownie zamknięta. Polregio przypomina, że na stacjach, na których nie funkcjonują tego typu punkty sprzedaży biletów, pasażerowie mogą kupić je bez dodatkowych opłat u konduktora. W takim przypadku nie jest naliczana opłata za wydanie biletu, tłumaczy rzecznik opolskiego oddziału spółki Sylwia Jeszkę.
11: Zamknięcie kasy nie oznacza ograniczenia możliwości korzystania z połączeń. Pasażerowie rozpoczynający podróż na stacji Namysłów mogą nabyć bilet bezpośrednio bezpośrednio u drużyny konduktorskiej. Oczywiście zachęcamy do korzystania z dostępnych kanałów sprzedaży internetowej i aplikacji mobilnych.
5: A jak przypomina przewoźnik, od kwietnia na stacji Namysłów działa także biletomat i jeszcze za granicę. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie Centrum Komunikacji Kosmicznej Dubna w obwodzie moskiewskim. To już drugie uderzenie na ten obiekt służący koordynacji działań wojsk rosyjskich. O ataku poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do wpisów w mediach społecznościowych dołączył nagrania z ataku. Moskwa nie ujawnia rozmiaru zniszczeń, ale świadkowie mówili o słupach dymu unoszących się nad budynkami.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Tak, dosyć pochmurno zrobiło się w stolicy regionu. Słońce gdzieś schowało się za chmurami. Uff, można powiedzieć, nareszcie trochę wytchnienia. Do 31 stopni dzisiaj maksymalnie. Do tego prognozowana jest wysokość opadów miejscami do 15 mm na metr kwadratowy. Po południu wieczorem możliwe są też burze. Nocą od 19 do 20 stopni. Jutro ochłodzenie, tak chyba mogę powiedzieć, bo w końcu temperatury spadają nam poniżej 30 stopni do 27 jutro.
8: No to dzisiaj też mamy ochłodzenie. Jakby porównać do wczoraj, tak.
4: A do niedzieli to już w ogóle.
8: Tak. No ja muszę mojej optymistycznej matce dodać trochę optymizmu i otuchy, bo ona tak skromnie pokazuje 26 w Opolu, podczas gdy inne urządzenia pomiarowe, czytaj zegarek i telefon, pokazują 28 i 29. Więc obstawmy, że przynajmniej 28 w Opolu w tej chwili jest. Najcieplej faktycznie w Kluczborku 29 stopni, Kędzierzyn-Koźle 28, Nysa, Brzeg, Namysłów obstawiam, że jest 27.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: A kiedy twoja mapka będzie realistyczna?
8: Ja nie wiem, ja nie mam na to wpływu. Ta mapka żyje swoim życiem. Jak jest optymistyczna, to jest fajnie.
4: Iwona Tokarska.
8: Krzysiek Grab, cześć.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
9: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
10: Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moc atrakcji dla całej rodziny. Koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 gwiazda wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic. Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2022.
6: Po reklamie.
11: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy. Co chcesz, to mów.

0: zostać tu. Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Mamy 18 minut po godzinie 12, już w najbliższą sobotę Opole będzie przeżywało najazd młodych górali, dlatego że największa góralska kapela w Polsce, skupiająca dzieci, młodzież, dorosłych z południowej części kraju, inspiruje się kulturą góralską, łączy różnorodne wpływy i przede wszystkim jak śpiewa, jak oni grają i jak wyglądają. Mała Armia Janosika przyjeżdża do Opola.
2: No i możecie na ten koncert pójść. Dzięki nam. Mamy dwa podwójne zaproszenia i chcemy je wręczyć dziś dwóm osobom, żeby każda z tych osób mogła sobie kogoś na taki koncert zabrać. Tak, w sobotę w opolskim amfiteatrze. No i taka dedukcja, jeśli chodzi o pytanie. Wiecie, Mała Armia Janosika, no to Janosi. Janosik, no to góry, Zakopane, Krupówki, zdjęcie z misiem. No, ale jak nie z misiem, to z kim? Z kim lub czym zamiast słynnego misia chcielibyście zdjęcie na Krupówkach w Zakopanem? No i dlaczego, uzasadnicie odpowiedź, to jest dziś challenge dla was. No i proszę bardzo, nie bez kozery pytałem z czym, posłuchajcie.
3: Ja mam taki pomysł, że zamiast zdjęcia z niedźwiedziem fajnie byłoby mieć zdjęcie z takim dużym pluszowym oscypkiem, przynajmniej nas nie ugryzie, albo z prawdziwą owcą, ona przynajmniej nie udaje. Pozdrawiam.
1: Ale to w ogóle jest do zrealizowania, dlatego że ja ostatnio na stoiskach, na takich kramach dla dzieci to widziałam. Tam już oscypki takie, co prawda mniejsze, ale do przytulania.
2: Te pluszowe?
1: Tak.
2: Mnie to już chyba nie będzie dziwić niedługo.
1: Ty byś chciał pieroga przytulić, ja wiem.
2: Nie, to już chyba wolałbym tego misia brudnego. Ale to nie jedyna, słuchajcie, propozycja. Nie no, nie słyszałem jeszcze o pluszowych oscypkach. Niesamowite. Dobrze, pewnie prosto z Chin te oscypki przypłynęły do nas na te Krupówki. A jaka inna propozycja? Posłuchajmy.
4: Na Krupówkach chciałabym zdjęcie z góralem i góralką w ich regionalnych strojach. Ja i góralka staniemy po bokach, góral w środku i powinien przeskakiwać przez ciupagę. Jak to zrobi, żeby wyszło dobre zdjęcie, niech kombinuje, tak jak mówi pan redaktor.
2: No świetny pomysł. Niech jeszcze ubierze futro misia i skacze przez tą ciupagę w tym upale.
1: A nie, teraz no, to już przesadziłeś.
2: Fajne macie pomysły. Dobrze, że nie jestem tym misiem, ani tym góralem.
1: 774-5-415-41. Coraz lepsze te propozycje. Dajcie znać, z kim lub z czym chcielibyście sobie zrobić zdjęcie na Krupówkach w Zakopanem, a my z Krzychem chętnie te telefony zacytujemy.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: duet na fali.
1: James Blunt, nie do zatrzymania w Radio Poland, Stoppable. No a my mamy już prawie w pół do 13 i goście w naszym studiu, dr Mateusz Antczak i dr Dawid Mazurek z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiać o Krasiejowie, dokładnie to o tym, że ruszyły tam, jak zresztą co roku, obozy paleontologiczne. Bardzo ważna rzecz. Krasiejów, no to właściwie teraz chyba taka archeologiczna mekka, do której zjeżdżają ludzie z całego kraju, nawet mogę powiedzieć trochę świata, bo te obozy właśnie ruszają. Mamy chyba formalnie dzisiaj drugi taki dzień. Powiedzcie, co tam się dzieje w tej chwili.
2: Tak, dopiero się zaczęły te wykopaliska, ale z tego, co słyszeliśmy, już pierwsze kości zostały wyciągnięte.
1: Rzucone.
2: Rzucone. Chciałbym tylko dodać, że to właściwie paleontologiczne wykopaliska, bo to często się z archeologią rzeczywiście gdzieś tam myli. No i co roku właściwie znajdujemy coś nowego. Oprócz tych głównych zwierząt, które się najczęściej znajduje.
1: No to musicie to rozszerzyć. No właśnie, na przykład, ja rozumiem, teraz dopiero zaczęliśmy, to jeszcze się nie mamy może czym pochwalić. Chociaż
4: ale
1: może
4: poczekaj,
1: właśnie w tej chwili ktoś na coś nadepnął.
4: Poczekaj, bo jakieś kości zostały znalezione. Może silezaura znowu?
2: Silezaura jeszcze chyba w tym roku nie.
3: Silezaur jest, znaczy szczątki silezaura są wyjątkowo rzadkie, więc nawet chyba nie możemy powiedzieć, że co roku udaje się coś znaleźć. Na pewno jak co roku już wypadły jakieś fragmenty szkieletów metopozaurów, czyli takich płazów tarczogłowych, kuzynów dzisiejszych żab i salamander, tylko znacznie większych, bo wielkości krokodyli, trochę przypominających też na pierwszy rzut oka krokodyle bardziej może niż żaby.
1: No bo rozumiem, że to stanowisko cały czas aktywne, czynne, w sensie tam ciągle, co roku coś właśnie ci studenci, tudzież naukowcy odkopują. I to są na przykład właśnie to, co pan doktor powiedział, a ja nie umiem powtórzyć.
4: Metopozaury.
1: A co jeszcze?
2: Mamy też na przykład cyklotozaura. To jest zwierzak bardzo podobny do metopozaura, ale jeszcze większy nawet. To są płazy. Natomiast mamy też skamiałości gadów, chociażby fitozaurów, które przypominały powiedzmy krokodyle, czy konkretnie gawiale. Mamy opancerzone zwierzęta z rodzaju stagonolepis. No i czasem się właśnie zdarzają kości stryzaurów, nie aż tak dużo. I mamy też nawet takiego drapieżnego postozucha, który też miał kilka metrów długości, no i był postrachem na pewno tego krasiejowskiego ekosystemu.
4: No to powiedzmy w takim razie o tym postozuchu. Jakie on miał tam wymiary, rozmiary, bo to mnie kręci.
1: Ile zębów, tak, w paszczęce.
2: Tak, postozuch, to swoją drogą różne nazwy się też do niego stosuje, bo pierwotnie był nazwany teratozaurem, potem polnozuchem, być może to jest samo co postozuch. No szacuje się, że tam z 5 metrów miał, jak nie więcej.
3: Tak, do 5 metrów długości chyba te szacunki sięgają. Trudno powiedzieć, dlatego że te szczątki są bardzo niekompletne. Mamy jakiś fragment szczęki, mamy pojedyncze kręgi, mamy pojedyncze zęby. W tym roku też udało się już zęba znaleźć. Rozmawiałem wczoraj z doktorem Kowalskim, który jest na miejscu i właśnie raportował, że pierwszy ząb polonozucha w tym roku udało się odnaleźć.
4: Polonozucha, tak?
3: Tak.
4: Czy postozucha? Ach, ta nazwa to jest do rozwinięcia.
2: To jest kwestia dyskusyjna.
4: Za chwilę będziemy rozmawiać dalej o zębach, tak, o dinozaurach. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole. Obóz paleontologiczny w Krasiejowie właśnie się rozkręca na dobre. I zęby, i kości tam zostały znalezione. A na naszej antenie Benson Boone, The Time of My Life. Za 28 minut będzie godzina 13:00.

0: za 21 minut wybije 13. Słuchajcie, Radio Opole na wakacjach. Sporo dzisiaj mówimy o grzebaniu w ziemi. Jedni znajdują tam amunicję w swoich ogródkach, a inni znajdują na przykład zęby dinozaurów. I w naszym studiu właśnie goszczą osoby, które znajdują te drugie elementy. Dr Mateusz Antczak i dr Dawid Mazurek z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Wiemy, że w Krasiejowie zostały znalezione kości i został znaleziony ząb. Czy ten ząb zdrowy, czy z jakąś próchnicą, panie doktorze?
1: Na razie nie znamy szczegółów. Większość z tych zębów, jeżeli się zachowuje, to zachowuje się w dobrym stanie, bo są pokryte szkliwem, dzięki temu są odporne i mogą się w skałach zachować. Gdyby ta próchnica gdzieś tam wniknęła, no to jest duża szansa, że taki ząb po prostu nie przetrwa do dzisiaj. Stąd też takie znaleziska są rzadkie, szczególnie u gadów, które wymieniają zęby przez całe życie, więc jak jakiś ząb ma jakiś ubytek, coś tam z nim jest nie tak, coś się ułamało, to taki gad sobie go po prostu wyrzuca, wyrasta na jego miejsce nowy, więc tutaj raczej tego typu śladów się nie spodziewamy.
2: A mnie zastanawia, jak ewentualnie wy w tym gąszczu kości, bo tak możemy chyba powiedzieć, bo tam jest rzeczywiście bardzo dużo tych różnych elementów, to są drobne jakieś kosteczki, tak? Może być fragment takiej kości, innej, nie wiem, kręgosłupa, ząb nagle. Jak wy te puzzle składacie później razem? Skąd wiadomo, że to jest tego dinozaura, to jest tamtego? No bo to przecież te kości to są takie, no czasem wygląda jak kamyczek pewnie,
0: każda z
2: prawda?
0: Innej parafii.
2: No trochę tak.
3: Na szczęście tak znamy puzzle. Te same gatunki albo pokrewne z innych stanowisk, gdzie są po prostu zachowane w formie fragmentarycznych szkieletów, no i dzięki temu możemy dopasować jakiś element do tego, co już jest znane. Czasem oczywiście się coś nowego odkrywa.
2: Bo to jest wszystko przemieszane, prawda? W tej warstwie, w której wy poszukujecie. To kilka gatunków, co najmniej.
1: Zdarzają się, jeżeli chodzi o bardziej kompletne szczątki, to zdarzają się czaszki tych płazów właśnie w całości, dlatego że one mają mocne szwy i to wszystko się fajnie trzyma. Takie czaszki znajdujemy w jednym kawałku. Należące do cyklotozaurów potrafią mieć nawet ponad 80 cm długości. Więc to już są duże rzeczy, które robią wrażenie i rozmiarem, i swoją zębowatością, bo te zęby też są duże i liczne, ale faktycznie bywają też takie znaleziska, które mają mniej niż 1 mm i tutaj już trudniej tego typu rzeczy odnaleźć i opisać.
2: A jak to się w ogóle odkopuje, powiedzcie tak, wiecie, laikom, jak tam przyjeżdża właśnie nowa grupa na taki
0: obóz? Na jakiej głębokości właściwie pracujecie?
2: Tak. Jak głęboko, no i jak?
3: Główny poziom kościnośny to jest mniej więcej 7 metrów pod powierzchnią gruntu. Natomiast górny poziom kościnośny praktycznie już jest pod trawą. Także można tam znaleźć jeszcze murówki nawet w kościach dzisiejsze oczywiście.
0: Czyli bardzo płytko.
3: Bardzo płytko, tak. Po pierwsze, kiedy się znajdzie kość, to trzeba ją z wierzchu oczyścić, żeby zobaczyć, jak daleko sięga. No i najczęściej to są struktury jednak dość delikatne, także używamy kleju, żeby je zabezpieczyć. Jeżeli to jest jakiś większy element, to zabezpieczamy go jeszcze gipsem. Tworzymy taką kukłę wokół tego fragmentu kości. Obkopujemy to z boków, powstaje taki grzybek z gipsem na górze, który można potem po prostu odwrócić do góry nogami i w bezpieczny sposób przewieźć do laboratorium.
2: No to znowu zrobimy tutaj mały przecinek. Słuchajcie, koniecznie zostańcie z nami, bo mówimy o tym, że cały czas w Krasiejowie trwają wykopaliska i teraz właśnie taki turnus ruszył. Dr Mateusz Antczak, dr Dawid Mazurek, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Za chwilę wracamy do tej

0: Duet na fali.
1: Już tylko 12 minut pozostało nam do godziny 13. Cały czas w naszym studiu, przypominam, dr Mateusz Antczak i dr Dawid Mazurek, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Rozmawiamy o obozach paleontologicznych w Krasiejowie, bo te obozy ruszyły. No to ja chciałem zapytać, czy mamy jeszcze inne tego typu stanowiska takiej wagi, gdzie jest tyle właśnie jeszcze tych różnych szczątków pradawnych zwierząt w Polsce, w takich porównywalnych do Krasiejowa?
2: Zależy, jak podejdziemy do sprawy, bo stanowisk paleontologicznych z liczną, znaczy z dużą ilością skamieniałości jest dużo. Jeżeli szukamy takiej, powiedzmy, podobnej fauny, gdzie będą właśnie jakieś dinozaury czy też im pokrewne stworzenia, to drugim takim stanowiskiem myślę, że będą miedary. Ale warto mieć na uwadze, że tak naprawdę te kolejne znaleziska i kolejne odkrycia to wszystko dzięki tym pierwszym w Krasiejowie właśnie, bo my długo myśleliśmy, że Polska przez erę dinozaurów, powiedzmy przez erę mezozoiczną,

0: była cały czas pod wodą i nic ciekawego tutaj takiego lądowego nie znajdziemy. Dopiero kiedy pojawiły się te skamieniałości w Krasiejowie, no to paleontolodzy zaczęli się bacznie przyglądać całej południowej Polsce i okazało się, że tych znalezisk jest i tych miejsc, w których szczątki dawnych zwierząt można znaleźć, jest tu dużo więcej.
1: No to pięknie, no to pięknie.
2: A z studentów, którzy przyjeżdżają właśnie do naszego Krasiejowa jeszcze opolskiego, to kogo możemy tak szczególnie wyróżnić? Kto do nas tak specjalnie z zagranicy przyjeżdża?
3: Z takich słynniejszych badaczy było kilku. Teraz tam sobie się przypomnę.
2: Ale mówili panowie, że Szkoci się do nas wybierają, tak?
3: Tak, w tym roku Szkoci, Węgrzy też. No Węgrzy też są takim krajem, który słynie dinozaurami, tylko tam są dinozaury miniaturowe, wyspowe. Więc oni się są zainteresowani tym tematem. Właściwie przez te lata wykopalisk przewinęli się tutaj ludzie z wielu kontynentów, z wielu ośrodków naukowych. Zresztą przyjeżdżają też czasem pasjonaci, którzy niekoniecznie są naukowo związani z kierunkami przyrodniczymi, ale po prostu się interesują paleontologią.
0: Jeśli mielibyśmy rzucać nazwiskami jakimiś fachowymi, to ekipa ze Szkocji to są studenci Bentona. Nazwisko dosyć głośne w paleontologii, to jest też autor książek popularno-naukowych, więc słuchacze niektórzy bardziej zaznajomieni z tematem też mogą kojarzyć. Ja dinozaury odkryte na nowo, na przykład taka książka.
1: Proszę bardzo, ja sobie przypomniałem, że ja znam jednego bardzo świetnego w ogóle naukowca, dr Jakub Kowalski, bywalec z salonów naukowych, z panami tutaj również, bo on tam jest na miejscu, mówił mi, że 7 tygodni tam spędzi i on tam, wspomnieliście, ma jakiś taki swój własny projekt. Możemy trochę o nim bez niego?
3: Tak.
0: Chyba się nie obrazi.
1: Cóż to za projekt?
3: Jakub jest szczególnie zainteresowany mikrofauną, dlatego że nie wszystkie z tych zwierząt były duże, gigantyczne, jak to się zazwyczaj myśli o prehistorii. Są tam też zwierzęta wielkości jaszczurek, no i ich zęby potrafią mieć tam ułamki milimetra czasem nawet. I jest jedna warstwa, która jest silnie wzbogacona w tego typu drobne szczątki, także Jakub tą warstwę intensywnie eksploruje, przemywa potem taki osad, suszy go, no i pod mikroskopem wygrzebuje te wszystkie drobne skamieniałości, które tak naprawdę mówią nam o tym, jak bogata to była fauna. Oprócz tych słynnych zwierząt, które trafiają na plakaty, mieliśmy całe mrowie różnych właśnie niewielkich zwierzaczków.
2: Bardzo gorąco jest zatem w Krasiejowie. Tam trwa obóz paleontologiczny, a o jego szczegółach opowiadali w Radio Opole dr Mateusz Antczak i dr Dawid Mazurek z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dziękujemy, owocnych poszukiwań życzymy.
1: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
3: Dziękujemy.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
3: BYD. Build your dreams.
5: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
6: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kozma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
1: Po reklamie.
7: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Tu Radio Opole na wakacjach. Czas na najświeższe wiadomości. Jak zwykle te ze świata, z kraju, ale także oczywiście z naszego regionu.
8: Jutro koniec ulg dla tankujących.
9: To był program interwencyjny, konieczny.
8: Nowa Lewica chce rozwijać swoje struktury w regionie, a coraz więcej Rosjan chce szybkiego zakończenia wojny z Ukrainą.
0: Wiadomości Radia Opole.
10: O szczegółach Daniel Klimczak.
8: Zaczynamy od polityki. Rada Wojewódzka i Zarząd Wojewódzki Nowej Lewicy ma od dziś nową siedzibę przy ulicy Kościuszki 15 w Opolu. W jej otwarciu wziął udział wizytujący dziś Opole marszałek Sejmu i lider tej formacji Włodzimierz Czarzasty. Polityk mówił o 23 tysiącach członków partii w całej Polsce i 250 siedzibach w miastach powiatowych i wojewódzkich.
11: To prawda, że na Opolszczyźnie musimy włożyć sporo pracy. To prawda również, że właściwie nie mamy jeszcze struktur powiatowych, chyba w dwóch powiatach. One już są ludzie i będziemy te struktury zakładali. Jestem dobrej myśli.
8: Europoseł Krzysztof Śmiszek zapewniał, że on także będzie obecny w nowym biurze.
12: To miejsce będzie łączyć na pewno i będzie możliwością spotkania się z europosłem i podejmowania interwencji także z mojej strony. W Parlamencie Europejskim nie zajmujemy się wojenkami. W tym momencie walczymy o pieniądze dla Opolszczyzny, o zakaz łączenia funduszy, które mogłyby się rozpłynąć i przy okazji pominąć takie województwa.
8: To jednak nie koniec. Wizyty marszałka Czarzastego w naszym regionie za 3,5 godziny weźmie on udział w spotkaniu otwartym z mieszkańcami w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Piastowskiej.
0: Wiadomości ważne dla Ciebie.
8: Kończy się program osłonowy Ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast jeszcze tylko do dziś obowiązuje niższy VAT. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz tłumaczy, że wprowadzenie programu było wywołane koniecznością geopolityczną.
13: Wybuchła wojna, doprowadziła do nagłego wzrostu cen paliw. Teraz ceny się ustabilizowały i to był program interwencyjny, konieczny. Natomiast od samego początku powiedziałam, że potrzebny jest podatek od nadmiarowych zysków korpo paliwowych i to jest rozwiązanie systemowe. Dzisiaj staje się faktem, bo taka reforma idzie właśnie przez Sejm.
8: Od jutra na stacjach przestanie też obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
8: W nich teraz za granicę. Rosjanie chcą natychmiastowego końca wojny. Tak wynika z danych Niezależnego Instytutu Badań nad Konfliktem i Analiz Rosji, który mieści się w Kijowie. Co najmniej 81% Rosjan oczekuje zakończenia działań zbrojnych, choćby jutro. Tylko 9% ankietowanych chce wprowadzenia wojny do zwycięstwa. 58% Rosjan wiąże poprawę warunków życia z jak najszybszym zakończeniem konfliktu. Więcej na ten temat wie Maciej Jastrzębski.
14: Instytut Socjologiczny wskazuje,
1: okazuje, że największe niezadowolenie wywołują brak internetu, brak paliwa i nowa fala represji. Mówiła o tym rosyjska dziennikarka Maria Makarowa.
14: Tak, emocja, która się pojawia w tych sondażach, to jest ogromny niepokój i to się zwiększa oczywiście na tle kolejnych uderzeń Ukrainy. To się zwiększa na tle wakacji, które zupełnie nie wypaliły, bo nie da się wyjechać, albo można wyjechać ryzykując życiem na rosyjskie południe nad morze, albo na okupowany Krym.
1: Kryzys paliwowy w Rosji wywołały ataki ukraińskich dronów. Część okupowanych terytoriów, w tym Krym, zostały pozbawione dostaw żywności i lekarstw.
8: A jeszcze tylko do północy można składać wnioski o świadczenie 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Osoby, które tego nie zrobią, stracą prawo do pieniędzy za czerwiec, tłumaczy Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
15: Zdecydowana większość rodziców i opiekunów już to zrobiła. Zarejestrowaliśmy około 95,5 tysiąca wniosków na ponad 144 tysiące dzieci. Rodzic, który złoży wniosek po 30 czerwca, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Gdy zrobi to na przykład w lipcu, straci pieniądze za czerwiec.
8: A dokumenty, co ważne, można składać wyłącznie drogą elektroniczną. I jeszcze jedno doniesienie. Prokuratura umorzyła śledztwo w tak zwanej sprawie dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy przez polityków PiS i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych. Sprawa wyszła na jaw w 2019 roku. Austriacki biznesmen twierdził wówczas, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania inwestycji. Prokuratura stwierdziła, że nie ma znamion czynu zabronionego. Szczegółowe podstawy umorzenia ma podać po sporządzeniu tłumaczenia na język niemiecki.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: No, na razie nie jest źle, chociaż widzę, że wiatr wieje, bo tutaj...
10: Ma być źle?
7: No ma być źle, bo mogą być znowu burze. Przelotne opady deszczu i burze i uważajmy, bo wczoraj naprawdę były porządne.
10: Ale trzeba będzie Krzychu po tej burzy.
7: Ja bardzo chętnie, bo przynajmniej pyłki wszystkie mi tam porządnie deszcz zmyje. Ja nie kicham wtedy i nie trę oczu, ale no...
10: No to same dobre rzeczy.
7: Jednak wiem, że są niektórzy, którzy burz nie lubią, tak. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, to tak do końca dnia. Do 31 stopni maksymalnie. Dziś uważajmy na te burze po południu i wieczorem, bo jak będą, to i mocniej powieje, tak do 75 km na godzinę. W nocy zachmurzenie też umiarkowane, duże, może pokropić i też możliwe burze. W nocy tak do 20 stopni.
10: A po każdej burzy wychodzi słońce i tego słońca mamy sporo. W naszym regionie 25 stopni w Nysie, 26 w Brzegu, 27 w Namysłowie, 28 w Opolu i w Kluczborku, a w Kędzierzynie-Koźlu po 29 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: 5 minut po godzinie 13:00. Wita się serdecznie Radio Opole na wakacjach. Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rab, cześć i czołem. No i dołączył do nas właśnie w tej chwili Darek Kuzera.
10: Zostańcie z nami co najmniej do 15:00.

0: Radio Opole. Zawsze na pokładzie.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
5: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
6: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck, Lepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
2: 16 minut po godzinie 13 to jest dobra pora, żeby przypomnieć właśnie o konkursie, w którym do wygrania dwa podwójne bilety na koncert właśnie Małej Armii Janosika, ten koncert w sobotę w Opolskim Amfiteatrze. No więc dwie osoby chcemy, żeby dzisiaj wygrały takie właśnie podwójne zaproszenia i każda z tych osób zabierze jeszcze jedną, czyli razem cztery osoby będą się dobrze bawić.
3: A z kim lub z czym chcielibyście sobie zrobić zdjęcie na Krupówkach w Zakopanem? Wiemy, że ten niedźwiedź to taki łasy był na pieniądze. No to z kim innym, jak nie z niedźwiedziem? Co proponujecie pod 774-541-541?
4: Myślę, że na Krupówkach chętnie zrobiłby zdjęcie ze Sławomirem. A w przyszłości proponuję postawić ławeczkę ze Sławomirem.
3: A, ten, co śpiewa Miłość, Miłość Zakopane.
2: No, chyba ten.
3: Chyba ten Sławomir.
2: Chyba, że jest jeszcze jakiś inny znany Sławomir, o którym nie wiemy.
3: To ale proszę to do nas jeszcze raz zadzwonić. Musi pan doprecyzować, bo prowadzący nie skumali, o co chodzi.
2: Nie, no skumali, tak się trochę droczymy. Albo zaśpiewać ten kawałek, bo proszę, to by był hit.
3: 774-541-541. Z kim lub z czym chcielibyście sobie zrobić zdjęcie na Krupówkach w Zakopanem?
5: Krupówki to przede wszystkim deptak handlowy, gdzie turyści mogą kupić, jak to sprzedać swoje wyroby i zarobić te swoje dudki. Zrobiłabym sobie więc zdjęcie przy takim kramie z różnorakimi rękodziełami, z bardzo pracowitą handlarką, góralką, która nie siedzi na pusto w oczekiwaniu na kupującego cepra, tylko wywija drewnianymi kołeczkami i ciągle tka i tworzy te swoje rękodzieła.
2: Taka piękna propozycja. No, fajne, nie?
3: To mi się też podoba.
2: Żeby to była taka handlarka, co tam nie czeka na paczki z
3: Chin.
2: Z Chin, dokładnie, żeby później to sprzedawać turystom.
3: Nie, no, rękodzieło artystyczne trzeba promować, więc bardzo mi się ta propozycja podoba. 774-541-541. A co wy o tym sądzicie? Z kim lub z czym chcielibyście sobie zrobić zdjęcie na Krupówkach w Zakopanem? Dajcie koniecznie znać.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: My Body Isn't Ready. Sombr, muzyczne objawienie tej sceny muzycznej, można powiedzieć, że ogólnoświatowej na antenie Radio Opole. Mamy 28 minut po godzinie 13, a u nas mam nadzieję, że opolskie muzyczne objawienie. Hania Kowalczyk, wokalistka ze Strzelec Opolskich, uczennica Mek Krzemień. Cześć, dzień dobry, Haniu.
1: Dzień dobry, witamy cię serdecznie.
0: Hania z gitarą byłaby dla nas parą do tego duetu, prawda? Tak możemy powiedzieć.
2: Tak.
0: Hania, powiedz, od kiedy grasz i śpiewasz?
2: Ja ogólnie śpiewam od dziecka, dosłownie ja szybciej zaczęłam śpiewać, dopiero później mówić i to od zawsze było taką moją największą pasją, zawsze chciałam to robić. A na gitarze zaczęłam grać tak może z 3 lata temu, jakoś tak stwierdziłam, że jak już śpiewam, to fajnie by było sobie jakoś samemu zrobić podkład.
0: Akompaniować.
2: Tak, tak.
0: A spotykamy się, bo dzisiaj są przepiękne okoliczności. Krzychu, tłumacz.
1: Dzisiaj są okoliczności przepiękne, przyrody?
0: Tak jest, bo mamy premierę piosenki.
1: No to tak, to ja wiem o tym oczywiście. No dobrze, to mamy prośbę do Hani, żeby po pierwsze, bo jak już mamy dziewczynę z gitarą w studiu, żeby wydobyła z tej gitary dźwięki, nie tylko z gitary, żeby też nam pięknie zaśpiewała na 3, 4 i ry.

0: ale głos, ale
1: Jezu,
0: głos.
1: A jaki tekst w ogóle też taki dojrzały. No Hania, ty jesteś Hanną, nie Hanią żadną. No wiem, że to tak, wiesz.
2: A my musimy tutaj dodać. I chyba możemy to powiedzieć, mam nadzieję, w Radio Opole, że ty masz tylko 17 lat, a ty no piszesz już
1: no
2: takie
1: No właśnie, nie chcę się wierzyć, tak, tak.
2: Hania, w ogóle powiedz, nim właśnie zaprezentujemy twoją najnowszą piosenkę na antenie Radio Opole, co cię zainspirowało do tego, żeby stworzyć taki numer?
3: Moje własne przeżycia, bo ta piosenka jest właśnie o tym. Tam zakończenie relacji, takie bardzo burzliwe. Było wiele różnych takich sytuacji, ale po pewnym czasie zdałam sobie sprawę, że da się z tego podnieść i da się po prostu znaleźć sobie lepsze jakieś różne rzeczy do robienia i nie trzeba cały czas jakby siedzieć w tym problemie. Tak, nie trzeba tego rozpamiętywać.
2: To ja w takim razie proponuję, żebyśmy już teraz posłuchali w Radio Opole Hani Kowalczyk, wokalistki ze Strzelec Opolskich, w swojej premierowej piosence, premierowej na antenie Radia Opole oczywiście. Utwór To Nie Tak, który przed momentem mieliśmy przyjemność usłyszeć w wersji takiej z gitarą w Radio Opole.

0: Za 19 minut będziemy mieli godzinę 14, a przypomnę, że w naszym studiu młoda, utalentowana Hania Kowalczyk. Przed chwilą słyszeliśmy właściwie w dwóch wersjach jej premierowy przebój. To nie tak, bo najpierw dziewczyna z gitarą wykonała go brawurowo w naszym studiu, zachwycając nas głosem i tekstem zresztą też. No a później mieliśmy już tą wersję taką właśnie, powiedziałbym śmiało, radiową, dopracowaną w szczegółach. Ty powiedziałaś, że masz już takie dwa gotowe takie kawałki własne.
1: Tak,
0: ale
1: tak.
0: Oczywiście szuflada pełna tekstów.
1: Oczywiście, pewnie. Że tak, no.
0: Jak dużo tego jest i jakie są plany artystyczne w związku z tym?
1: Ogólnie to tych tekstów jest naprawdę masa. Często też większość jest w ogóle nieskończona. No, muszę na pewno napisać jakąś muzykę do tego, bo tam te akordy gitarowe właśnie, żeby to jakoś podpasować. No i wtedy jak jakaś piosenka tam znajdzie właśnie całą tą, wszystko się złączy, to pewnie będzie kolejna piosenka.
2: A właśnie nad swoim głosem, nad wokalem to pracujesz z Magdą Krzemień. Jak na siebie trafiłyście?
1: No ja uczęszczam właśnie do Domu Kultury na zajęcia wokalne, no i tam właśnie pani Magda uczy.
0: W Strzelcach Opolskich, tak?
1: Tak,
0: dodajmy,
1: tak.
0: To wszystko się dzieje. I tam też się uczysz gry na gitarze?
1: Tak.
0: Bo ty wybrałaś gitarę jako ten taki twój instrument główny, tak? Czemu nie skrzypce?
1: Właśnie chciałam skrzypce, tylko moja mama, którą bardzo serdecznie pozdrawiam w ogóle, bo słucha tego pewnie, powiedziała, że no nie wiem, czy chciałaby słuchać w domu po prostu uczenia się tego procesu nauki po prostu.
2: Ale jak to dyplomatycznie określiłaś. A ja w ogóle, droga mamo, przepraszam, droga mama, bo w ogóle postarzałam Hanie przed momentem, tak, że ma 17 lat, ona ma 16.
0: Matka się zastanawia, gdzie ten rok gdzieś wtasnął, nie wiadomo kiedy.
2: Hania, kogo ty słuchasz w ogóle? Kto jest takim twoją taką inspiracją?
1: Ja ogólnie słucham Krzysztofa Zalewskiego, to jest taki mój
2: proszę.
1: Po prostu idol.
0: Wszystkie Krzyśki, ale mówcie dalej.
1: Tam też Kaśka Sochacka, po prostu ja uwielbiam jej wrażliwość. Natalia Schroeder, Zalia chyba też tam. Liwka też
0: mocniejsze brzmienia, muszę dopytać, jakiś wiesz, rock albo metal, coś, czy to nie twoje klimaty?
1: Zdarzy się Rammstein czasami.
0: O, proszę bardzo, no i punkcik ode mnie.
2: Hania, powiedz, w jakim kierunku ty chcesz właśnie zmierzać? To będzie polska piosenka, taka artystyczna, taka właśnie typu jak Krzysiu Zalewski, czy Zalia?
1: No, polskie piosenki, wydaje mi się, że idę w taką stronę, bo też się najbardziej, najlepiej w tym czuję i no...
2: To w takim razie życzymy ci niegasnącej inspiracji, żeby ona zawsze ci towarzyszyła, no i żeby na tej gitarze świetnie szło, a tak w ogóle to polecamy Hanie wszystkim producentom i wytwórniom.
0: Tak.
2: Hania Kowalczyk, wokalistka ze Strzelce Polskich, uczennica Meg Krzemień była naszym gościem. Dzięki bardzo.
0: Dzięki piękne. Dziękuję. I wszystkiego dobrego ci życzymy.

0: między 8 minut wybije 14. Słuchacie Radio Opole. Yearbox za nami na naszej antenie.
1: A oczywiście punktualnie o 14 wiadomości. Mówiliśmy już na pewno wcześniej o próbach obciążeniowych nowego mostu w Głuchołazach. No to teraz będzie o ważnych remontach dróg w tym mieście. Gdzie nowy asfalt, gdzie wahadło, to doskonale wie Daniel Klimczak, który już ten serwis przygotowuje. No i powiemy także oczywiście, kto jest faworytem przed tym dzisiejszym meczem Francja-Szwecja. To już 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Kibice, no i kierowcy, zdecydowanie dajcie głośniej wiadomości w Radio Opole punktualnie o godzinie 14.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: 17 i 18 lipca we Wrocławiu kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kozma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
8: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
9: Po reklamie. 14 dochodzi, słuchacie Radio Opole we wtorek, to 30 dzień czerwca. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
10: Dzięki reakcji świadków mundurowi zatrzymali kierowcę, który pijany przyjechał po alkohol.
11: Było od niego czuć woń alkoholu i nie potrafił utrzymać równowagi.
10: Marszałek Sejmu przekonuje o konieczności wyjaśnienia sprawy możliwej próby zatrucia prezydenta, a Francja coraz śmielej mówi o swoich mundialowych ambicjach.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: A szczegóły przedstawi teraz Daniel Klimczak.
10: Zaczynamy od Głuchołaz, gdzie dziś rozpoczęły się prace na ulicy Kraszewskiego, nieopodal dojazdu do mostu na Białej. Do końca lipca na tym odcinku będzie obowiązywać ruch wahadłowy. Równocześnie trwają prace na wysokości skrzyżowania DK40 z ulicą Bohaterów Warszawy, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
13: Gdzie kierowcy korzystają z dwóch pasów ruchu, po jednym w każdym z kierunków. Na tym odcinku trwa wymiana warstw konstrukcyjnych, a także odbudowa chodników. W kolejnym etapie zaplanowano rozpoczęcie prac przy budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 40 z ulicą Andersa oraz ulicą Konopnickiej.
10: Finał tych prac przewidziano na czwarty kwartał tego roku.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
10: Należy wyjaśnić sprawę domniemanej próby otrucia Karola Nawrockiego w czasie ubiegłorocznej kampanii wyborczej, tak uważa marszałek Sejmu. O nagłym pogorszeniu stanu zdrowia, powiedzmy z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich, obecny prezydent mówił w wywiadzie z historykiem profesorem Andrzejem Nowakiem. Fragmenty nieopublikowanej jeszcze książki cytowały niedawno media. Włodzimierz Czarzasty mówił dziś w Opolu, że prezydent powinien wcześniej zgłosić się do lekarza.
14: Jeżeli prawdą jest to, co się rok temu stało, to ja na miejscu pana prezydenta na pewno bym się zgłosił do lekarza, położył do szpitala, poinformował właściwe służby. Nie znam motywacji, dlaczego zrobił to dopiero po roku, ale myślę, że jeżeli się taka rzecz stała, to powinna być wyjaśniona. Nie wiem, czy przez rok jest jeszcze kogo się o to zapytać. Prezydentowi życzę zdrowia oraz w przyszłości większego refleksu do zgłaszania spraw, które mu się w życiu wydarzyły.
10: Wczoraj świdnicka prokuratura wszczęła postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Wracamy do regionu. Brzescy mundurowi zatrzymali w pierwszy weekend wakacji dwóch nietrzeźwych kierowców. 20-latek przyłapany w gminie Lewin Brzeski miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie, a prawo jazdy zdobył zaledwie 2 miesiące wcześniej. Kolejny z zatrzymanych wpadł dzięki reakcji świadków, którzy zobaczyli jego nietypowe zachowanie na stacji paliw w Grodkowie, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba.
11: Świadkowie wskazali samochód, którym kierujący przyjechał na stację. Obok na chodniku siedział mężczyzna, było od niego czuć woń alkoholu i nie potrafił utrzymać równowagi. Badanie wykazało u mężczyzny blisko promil alkoholu. Tłumaczył, że przyjechał po alkohol, jednak zapomniał pieniędzy.
10: Obu zatrzymanym grozi sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i 3-letni pobyt za kratami.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
10: Francja w roli zdecydowanego faworyta zagra ze Szwecją w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Nad Sekwaną panuje ogromna wiara w sukces i to nie tylko w tym meczu. Coraz częściej mówi się, że od początku mundialu trójkolorowi umocnili swój status głównego kandydata do końcowego triumfu. Komentarze w tej sprawie zabrał Stefan Folzer.
1: Czy są powody, by obawiać się Szwecji? Nie ma żadnych. Ta wypowiedź komentatora radia RTL dobrze oddaje nastroje panujące we Francji. Zdaniem większości obserwatorów zwycięstwo nad Szwecją będzie dla trójkolorowych jedynie formalnością. Nie będzie problemów, przejdziemy dalej. Myślę, że wygramy. Jesteśmy naprawdę świetną drużyną. Mamy duże nadzieje. Mówią francuscy kibice. 3 zwycięstwa w fazie grupowej, 10 strzelonych goli, znakomita forma tak zwanych 4 wspaniałych napastników i dobre zgranie zespołu. To elementy, które napawają Francuzów dużym optymizmem. Francuzi są faworytami do wygrania turnieju. Są po prostu na innym poziomie. Przyznaje nawet legenda szwedzkiej reprezentacji Zlatan Ibrahimović. We Francji coraz głośniej mówi się o jednym scenariuszu. Awansie do finału i szansie na rewanż z Argentyną. Taki wariant jest możliwy, a według statystyk nawet najbardziej prawdopodobny.
10: Początek spotkania Francja-Szwecja o 23:00. Jego zwycięzca zagra o ćwierćfinał z Paragwajem, który wczoraj wyeliminował Niemców.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Słońce wróciło do Opola i znowu nam ogrzewa ulice, podgrzewa nam wodę na basenie, także jak się wybieracie, to będzie całkiem ciepło i przyjemnie. Do 31 stopni dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia, no ale po południu mogą też nasz region nawiedzić burze i w trakcie właśnie tego dyskotekowego czasu, jak ja to lubię powiedzieć, będą porywy wiatru do 75 km na godzinę, no bo będzie błyskało z każdej strony, co taką minę zrobiłeś.
15: Tak, tylko.
9: No wczoraj była taka dyskoteka na niebie, już można powiedzieć.
15: Była.
9: Nocą od 19 do 20, jutro do 27 maksymalnie w ciągu dnia, także będzie troszeczkę chłodniej.
15: A w Opolu mamy 28 stopni, czyli całkiem nieźle. 30 to teraz jest w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu. 28 jeszcze także w Namysłowie, no a później to już tylko chłodniej. Brzeg 27 na Wnysie. Dajcie znać, czy to w ogóle możliwe i czy to prawda. Tylko 25 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: 5:45. Dzień dobry z Radiem Opole na wakacjach. Witają się Iwona Tokarska,
15: Krzysztof Rabi, Darek Kuzera, który program realizuje.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
2: Po reklamie.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
2: I starzy, i młodzi przyjadą w sobotę do Opola. Hej, to będzie góralska kapela Mała Armia Janosika. A tak się składa, że tutaj i Jagienka, i nie wiem, jak jest góral po góralsku.
3: Ja się boję, nie wiem, co chcesz powiedzieć, jak jest góral po góralsku.
2: Wiesz co? Może już nie będę w to brnęła, ale chciałam z ciebie zrobić górala. W każdym razie, słuchajcie, macie tak tutaj szansę teraz od nas zdobyć dwa podwójne zaproszenia na Małą Armię Janosika. Do tego brnęłam.
3: Ale wiesz co, wywołałaś we mnie pewne wspomnienie, bo my dzisiaj pytamy i ja już teraz od razu mówię, o co pytamy. O to, z kim lub czym zamiast słynnego misia, tego białego na krupówkach, chcielibyście właśnie zdjęcie w Zakopanem. A ja sobie przypomniałem, że ja mam takie zdjęcie też, jak byłem małym chłopcem w kapelusiku góralskim, na pewno i ściupagą, ale ja nie pamiętam, czy tam był też biały miś. Mama będzie pamiętać.
2: Czyli
3: tam,
2: ty byłeś jakimś kwicołem.
3: Ja jeździłem od dawna do Zakopca, tak, z mamusią. Później dużo lat musiało upłynąć i wody w rzekach, żeby wrócić do tych gór. A teraz znowu robię rozwód z górami na rzecz motocykla. No wszystko ma swoje fazy w życiu, ale wy dzisiaj macie się podzielić z nami refleksją na temat tego, z kim byście takie zdjęcie chcieli. 774 541 541. No to z kim?
4: No oczywiście, jakbym w tłumie znalazła takiego Janosika, to koniecznie z tym Janosikiem. A jeszcze, jakby miał ten strój zbójnicki, góralski, to już nic, tylko umierać. Hej!
2: Hej.
3: No aż tak to może nie, ale to zawsze jednak dziewczyny lubią Krzuchu, tych,
2: to może to
3: tych
2: było
3: takich
2: o tobie.
3: Złych. To nie było na pewno.
2: Jak masz takie zdjęcie w kapelusiku góralskim.
3: Ale ja wtedy miałem, wiesz, jakieś 5 do 7 lat, jeszcze nie byłem żadnym zbójem.
2: No dobrze, dobrze, wtedy. Dobrze. 774-541-541. Dajcie znać, z kim zrobilibyście sobie zdjęcie na Krupówkach w Zakopanem.
5: Moje zdjęcie z Zakopanego. Na baranku, w filtowym kłobuczku na głowie, pięknie wyszytym kwiatuszkami góralskim w kosmetyku. Może jeszcze z ostypkiem w ręce, a w tle z pewnością zobaczylibyśmy jeszcze na takim zdjęciu wywijającego ciupacką w moim kierunku wkurzonego białego misia. Bo jak Krupówki krupówkami, to on miał od zawsze monopol na zdjęcia. Nie tak pozostanie. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy, pozdrawiamy.
2: Ale was ten temat pobudził.
3: Każdy miał jakieś przeżycia z misiem, jak się okaże, jakby tak poszukać, to jednak każdy zna misie i każdy miał z nim zdjęcie.
2: Ja w ogóle miałam takie przeżycie, to też jeszcze na szybko podzielę, w Barcelonie podszedł do mnie pan, taki niby uśmiechnięty, taki
3: nie,
2: w ogóle
3: tam
2: przyjacielski.
3: Był misz krupówek też.
2: Nie, ale miał wymalowaną twarz i chciał sobie zrobić foto-foto. A, i jak sobie zrobiliśmy foto-foto, to chciał euro-euro.
3: A, no więc właśnie, to taki trochę nasz miś, widzisz, to moda poszła później w świat.
2: 774-5-4-1-5-4-1. Dajcie znać, z kim zrobilibyście albo z czym zrobilibyście sobie zdjęcie na Krupówkach w Zakopanem. To już ostatni moment, żeby się z nami konkursowo skontaktować.
1: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Mamy już 25 minut po godzinie 14 i tak poprzeglądaliśmy sobie trochę z Krzychem to, co już słychać dzisiaj w internecie, co właściwie można przeczytać i co robi olbrzymie wrażenie nie tylko na internautach. No i proszę bardzo, tutaj ja od razu zacytuję pana Jana Tomaszewskiego, który komentuje Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 w taki sposób. Jan Tomaszewski bez litości rozwalcowuje Niemców. Ośmieszyli się.
1: Oj, nie ma litości. No dobrze. Ja mam oczywiście świat celebrytów i pierwszy tytuł ode mnie leci taki. Publiczna spowiedź Michała Wiśniewskiego. Najbardziej dumny jestem z tego, że jestem dzieciorobem. Tak się był łaskaw sam o sobie. No cóż, tego nie można mu odmówić.
0: To było bardzo mocne. A ukochana Hakiela grzeje się i chłodzi. Widać duży brzuszek.
1: Aha, że w ciąży.
0: Tak.
1: No okej.
0: Ale grzeje się i chłodzi.
1: No, kobiety w sensie w ciąży mają różne kaprysy. No właśnie, i pewnie zagryza ogórkiem. A jeśli chodzi o... Teraz ja już zostawiam świat celebrytów. Teraz znalazłem znowu coś, powiedzmy chyba z branży beauty. Bo uwaga, ten żel z algami chłodzi ciało lepiej niż pantenol, do tego napina galaretowate uda. Jak ktoś ma, to polecam, nie wiem co prawda o co chodzi. Ale można napiąć galaretowate uda.
0: Podbijają mnie jedno podniebienie. Mało kto zna kacapoły. Regionalne kluski z pierogiem są tak dobre, że znikają szybciej niż pierogi.
1: Ciekawe, na co dobre są kacapoły? Na... Na zajutrz. Są dobre. Na zajutrz. To ja mam jeszcze wentylator, bo wczoraj była, zdaje się, kosiarka. Uwaga. Ten wentylator to potwór na upały. Kosztuje grosze. Chłodzi jak klimatyzacja. Potwór. Upały,
0: ja. To ja mam w ogóle jeszcze coś z serialowego kącika. Odór wyśle Renaty na terapię w nowym sezonie.
1: Czekaj, wiesz co? Chyba musisz powtórzyć. Głośno i wyraźnie.
0: Ale to jest ewidentnie litorówka, ale to tak, słuchajcie, leci. Odór wyśle Renaty na terapię w nowym sezonie. Nakryję go z Darią.
1: No cóż, to może AI, tak? Zatrudnili na wakacje, żeby koszty obniżyć i coś poszło nie tak. Ja nie mam pojęcia.
0: Coś tu poszło grubo nie tak.

0: Radio Opole na wakacje.
1: Wczoraj mniej więcej o tej samej porze zapraszaliśmy do takiego wieczornego, a już prawie późno wieczornego słuchania Radio Opole i to były wtedy, to był salon naukowy, a dziś będziemy zapraszać do szeptania, a konkretnie na program Szepty Natury. Autorka jak zwykle koło mnie siedzi zadowolona, uśmiechnięta, chyba fajny rozmówca był w programie, co?
2: Będziemy wąchać kwiaty w ogóle tym razem w najnowszym programie, bo czerwiec to miesiąc pachnący kwiatami, nie tylko tymi ogrodowymi jak róże, szałwie czy łubin, ale też tymi polnymi, czyli krwawnikiem, habrami czy ostróżką. Jak troszczyć się właśnie o te kwiaty i na które gatunki stawiać? O to pytam Monikę Bębenek, mistrzynię florystyki z Opola.
3: Myślę, że to też jest czas na to, żeby jednak szukać gatunków rodzimych albo szukać gatunków odpornych. Ja tak robię. Mam chyba 4 czy 5 odmian szałwii na siedlisku i one się pięknie trzymają. Mam kilkanaście kolorów krwawników i one spokojnie wytrzymują. Sieję bardzo dużo groszku i to taki jest ten groszek, który jest hartowany od zimy. Ostróżeczka też się świetnie trzyma. Staram się nie uprawiać roślin, które wymagają jakiejś specyficznej temperatury, czy specyficznej gleby, czy odpowiednich tam nawodnienia, bo nigdy nie wiadomo, co będzie.
2: No i mam nadzieję, że zachęciłam tym samym do słuchania audycji Szepty Natury już dzisiaj po 22:10 na antenie oczywiście Radia Opole.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Powolutku zbliżamy się do 15:00. To idealna pora, żeby rozstrzygnąć naszą zabawę, w której do wygrania były dwie podwójne wejściówki na koncert Małej Armii Janosika. Dodajmy, że ten koncert w Opolskim Amfiteatrze już w najbliższą sobotę.
2: Dokładnie tak. No i dwie osoby za chwilę się dowiedzą, do kogo te zaproszenia powędrują. Ja szybko przypominam pytanie, które dziś brzmiało następująco. Z kim lub też czym zamiast słynnego misia chcielibyście zdjęcie na Krupówkach w Zakopanem? No i oto jest propozycja numer 1.
3: Ja mam taki pomysł, że zamiast zdjęcia z niedźwiedziem, fajnie byłoby mieć zdjęcie z takim dużym plufowym oscypkiem, przynajmniej nas nie ugryzie, albo z prawdziwą owcą, ona przynajmniej nie udaje. Pozdrawiam.
1: A to jest propozycja numer 2.
4: No oczywiście, jakbym w tłumie znalazła takiego Janosika, to koniecznie z tym Janosikiem. A jeszcze, jakby miał ten strój zbójnicki, góralski, to już nic. Tylko umierać. Hej!
2: To nawet nie były propozycje, to były telefony, które wygrywają dzisiejsze konkursy. Piękne dzięki i oczywiście z tym konkursem wracamy już jutro.
1: Serdecznie gratulujemy.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: I dziękujemy tym samym za ostatnie 5 godzin z audycją Radio Opole na wakacjach. Dziękuję pięknie, Iwona Tokarska.
2: Krzysztof Rab, do usłyszenia, do jutra. Darek Kuzera, który nam program pomógł zrealizować, jeszcze chwilę popracuje. Także dzięki, pa i czołem.
1: Pa, pa.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norwi i Wika oraz Beck, Lepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
3: A propos występów i zespołów, to o tym też będzie więcej po godzinie 15. Będziemy mieli też zaproszenia dla naszych słuchaczy. A teraz zapraszamy na wiadomości.
4: Zakończyła się rozbudowa Kędzierzyńsko-Kozielskiego Szpitala.
5: Absolutny ekspres. 9 miesięcy. To jest niespotykane.
4: Wakacje to czas na remont opolskiej wodnej nuty, a w ekonomii m.in. o spadającej inflacji.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Wiadomości o 15 przygotował i przedstawi Daniel Klimczak.
4: A zaczynamy od Kędzierzyna-Koźla, gdzie zakończyła się rozbudowa szpitala. W nadbudowanych kondygnacjach placówki powstanie dzienny oddział chemioterapii wraz z pracownią cytostatyków. Będzie tam również funkcjonować oddział ginekologii i ginekologii onkologicznej oraz urologii i urologii onkologicznej. Wszystkie prace zostały zrealizowane w ciągu 9 miesięcy w ramach dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy, mówi dyrektor placówki Jarosław Kończyło.
6: W ramach finansowania na łączną kwotę blisko 86 milionów złotych zmienią się warunki diametralnie. W szczególności to dotyczy pacjentów geriatrycznych, ale również z oddziału urologicznego, ginekologicznego. No i zupełnie nowa jakość, to jest jakość oddziału dziennej chemioterapii. Takich świadczeń dotychczas w szpitalu nie było. 2/3 pacjentów wyjeżdżało do województwa śląskiego.
4: A w Warszawie trwa spotkanie premiera z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka, rozmowa była zaplanowana wcześniej i dotyczy m.in. finansowania NFZ.
7: Spotkanie z udziałem pana premiera, panie minister zdrowia i szefostwem NFZ-u teraz trwa. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u. Było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
4: Premier zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem NFZ. To pokłosie afery w stołecznym szpitalu południowym, gdzie koordynator oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Donald Tusk mówił wówczas, że liczy na szybkie działanie w tej sprawie i oczekuje odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Do końca wakacji opolska wodna nuta będzie zamknięta. W tym czasie obiekt przejdzie remont. W pierwszym etapie zmodernizowana zostanie wentylacja, a następnie szatnie, mówi rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Aleksandra Raś.
8: Do tego będą remontowane sauny, w ten sposób, że dwie sauny będą połączone w jedną, tak żeby umożliwiały na przykład przeprowadzenie ceremonii saunowych. Będą również remontowane szatnie i łazienki, również w maszynowni będą pewnego rodzaju procesy techniczne ulepszane, natomiast to już są takie rzeczy, które nie są do końca widoczne.
4: Koszt tych prac to ponad 900 tysięcy złotych.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
4: Jest akt oskarżenia w sprawie pogryzienia przez psy 46-latka w lesie w pobliżu drogi ekspresowej S3 niedaleko Zielonej Góry. Do tragicznego w skutkach ataku psów doszło jesienią ubiegłego roku. Mężczyzna zmarł. Przed sądem odpowie za to właściciel czworonogów. To były policjant, który prowadził pseudohodowlę na terenie strzelnicy. Jak tłumaczy prokurator Ewa Antonowicz z zielonogórskiej prokuratury, miał on świadomość, że psy są agresywne, bo już wcześniej atakowały przechodniów.
9: Trzy psy należące do oskarżonego wydostały się poza teren strzelnicy i zaatakowały przechodzącego mężczyznę. Pokrzywdzony doznał licznych ran kąsanych i szarpanych oraz zmiażdżenia tkanek miękkich kończyn. Oskarżony pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy.
4: Ustalono też, że przez dłuższy czas psy były utrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowych bez zapewnienia im odpowiedniej opieki i żywienia. Oskarżony pozostaje w tymczasowym areszcie i nie przez przyznaje się do winy. Grozi mu dożywocie. I jeszcze za granicę. Tylko dziś mieszkańcy Bułgarii mogą bezpłatnie wymienić lewy na euro w komercyjnych bankach oraz w wybranych placówkach pocztowych. Bułgaria dołączyła do strefy euro 1 stycznia. Najwięcej mieszkańców tego kraju wymieniło gotówkę na początku roku. Tamtejsze media podają, że wycofano już 93% starej waluty znajdującej się w obiegu.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
4: 4 po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
10: Joanna Matlak, dzień dobry. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w kończącym się miesiącu inflacja wyniosła 2,5%, podczas gdy w maju wynosiła 3,1%. Czerwcowy odczyt jest lepszy niż oczekiwał rynek, podkreśla Urszula Kreńska z PKO Banku Polskiego i dodaje, że przyczyniły się do tego między innymi ceny paliw, które w porównaniu z majem spadły o 7,4%. Wskazała też na spadek cen żywności.
11: Jeśli chodzi o ceny żywności, to one zaskoczyły nas już w maju, a w czerwcu nadal się obniżały o 0,5% w ujęciu miesiąc do miesiąca i ceny żywności w sklepach i na targowiskach są w tej chwili już tylko o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Inflacja w czerwcu wynosiła 2,5%, czyli dokładnie tyle, ile wynosi w Polsce cel inflacyjny. Niemniej jednak ten powrót do celu jest w naszym odczuciu chwilowy. Najpewniej już w lipcu inflacja wzrośnie za sprawą powrotu do standardowej stawki VAT za paliwa.
10: A pełny odczyt za czerwiec GUS poda w połowie lipca. Formalna droga do połączenia w jeden podmiot lecznic w Nysie i Głuchołazach otwarta. Uchwałę intencyjną w sprawie konsolidacji szpitali przegłosowała Rada Powiatu Nyskiego, a uchwała finalizująca konsolidację ma być głosowana na grudniowej sesji Rady Powiatu. Tamtejszy starosta Daniel Palimonka zapewnia, że świadczeń medycznych dla mieszkańców będzie więcej i nikt z personelu lecznic nie straci pracy. Około 30 organizacji przemysłowych przekazało ministrowi finansów i gospodarki Andrzejowi Domańskiemu wspólny apel dotyczący przyszłości krajowego przemysłu, czytamy na portalu money.pl. Dokument nazwany Paktem dla Polskiego Przemysłu jest listą konkretnych postulatów wobec rządu. Sygnatariusze wskazują na rosnące koszty energii, presję globalnej konkurencji i potrzebę finansowania transformacji. Ich zdaniem bez tego inwestycje mogą omijać Polskę.
0: Pogoda.
3: Po południu i wieczorem w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane okresami może wzrastać do dużego i niewykluczone przelotne opady deszczu, a nawet burze, prognozują meteorolodzy. Od 29 do 31 stopni Celsjusza maksymalnie miało być na termometrach, tak użyję czasu przeszłego, bo mamy 32. Tyle w Kędzierzynie-Koźlu, ale 31 w Opolu, Strzelcach Opolskich, Kluczborku, a 30 na termometrach w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No wiatr mógłby trochę takiego ożywczego chłodu może wprowadzić. Chociaż nie wiem, czy na chłód mamy szansę. W kolejnych dniach ochłodzenie na pewno będzie. O tym też mówić będziemy. Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora Dawid Drive'a. Przed mikrofonem to Twoje Radio Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
6: BYD. Build your dreams.
7: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu. W wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią. Bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
8: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
9: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
3: Po reklamie.
10: Hey yo, big wave! Turn the mic on.

0: Twoje Radio Opole.
1: Aiko, Aiko, to w trochę już innej wersji, choć przypominam, że na przykład ze ścieżki dźwiękowej do filmu Rain Man ten utwór tam też się pojawił, choć no w innym oryginalnym brzmieniu. Czy lepszym, czy gorszym, no to już kwestia indywidualnej oceny. Co w naszym programie? Zacznę od dobrych wiadomości związanych z temperaturami. Ja wiem, że na termometrach ciągle całkiem sporo, ale to i tak mniej w porównaniu z tym, co było w czasie weekendu. Najbliższy weekend ma być już z temperaturą tak między 20 a 25 stopni. Takie obecnie są prognozy i będą to warunki bardzo sprzyjające temu, by spędzić czas na różnych aktywnościach, nawet związanych z intensywniejszym wysiłkiem, ale i różnych wydarzeń nie brakuje, które planowane są na ten weekend. Na jedną z takich propozycji mamy dla Was nawet zaproszenia.
2: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Już w sobotę w amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Dzięki nam, dzięki Radiu Opole, niektórzy będą mogli wybrać się na sobotni koncert z wejściówkami wygranymi właśnie u nas. Przypominam, numer naszej konkursowej skrzynki 774-541-541. Ale oczywiście jest zadanie konkursowe. Mała Armia Janosika to dzieci i młodzież. Głównie z dziećmi i młodzieżą chyba kojarzony jest ten zespół. Chodzi, starszych członków nie brakuje. Ale wracając do najmłodszych, to tam kilkuletnie dzieci występują. Gdzieś wyczytałem, że nawet dwuletnie dziecko. Nieprawdopodobne. Ale wyobraźcie sobie takiego kilkulatka ze skrzypeczkami, który występuje przed wielką publicznością opolskiego amfiteatru. Jakie sympatyczne przezwisko można by nadać takiemu pięcioletniemu skrzypkowi albo skrzypaczce? Czekam na Wasze pomysły. Najciekawsze propozycje nagrodzimy. Jakie, zaznaczam, sympatyczne przezwisko można nadać małemu skrzypkowi albo małej skrzypaczce, którzy graliby właśnie takie pierwsze skrzypce w Małej Armii Janosika. 774-541-541 to nasz numer telefonu, numer naszej konkursowej skrzynki. Czekamy na Wasze pomysły na sympatyczne, zaznaczam, przezwisko dla małego skrzypka z Małej Armii Janosika. Czekają dwa podwójne zaproszenia na sobotni koncert w opolskim amfiteatrze, a ja na Wasze telefony, na Wasze pomysły czekam do 17.30 przed 18.00. Rozwiązanie konkursu.
2: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Zbliża się 15.30 w studiu Daniel Klimczak i w Radiu Pole skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Opolski ratusz ogłosił przetarg, który ma wyłonić wykonawcę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Oleskiej naprzeciwko głównego wejścia do galerii handlowej. Sygnalizacja ma być wzbudzana przyciskiem i działać w systemie akomodacyjnym. Polega on na dostosowaniu do aktualnej sytuacji na drodze. Jak informuje MZD, będzie to możliwe dzięki zamontowaniu kamer monitoringu, które zostaną włączone do podsystemu ITS. Oprócz tego przejście będzie doświetlone.
1: Dniowe wiadomości Radia Opole.
2: Komisja Europejska przekazała Ukrainie 3 miliardy 900 milionów euro na zakup dronów. To część zatwierdzonej wcześniej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Te inwestycje pomogą Ukrainie chronić swoich obywateli, bronić swojej suwerenności i wzmocnić bezpieczeństwo Europy, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Kilka dni temu Kijów otrzymał pierwszą transzę pożyczki w wysokości ponad 3 miliardów euro. Pieniądze te mają być przeznaczone na wsparcie finansowania działalności rządu Ukrainy. A kolejne wiadomości Radia Opole już za niespełna pół godziny. W nich m.in. o ostatnich narkotykowych zatrzymaniach w powiecie kluczborskim.
3: Mężczyzna tłumaczył, że marihuanę mieli pozostawić w jego samochodzie koledzy, których wcześniej odwoził, a on sam schował ją jedynie do kieszeni.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To ja myślę, że chyba łatwiej już wytłumaczyć to, co dzieje się w pogodzie. Sporo słońca w naszym regionie, choć też takie miejsca, gdzie chmur może przybywać i niewykluczone, że przyniosą one ze sobą opady deszczu, a może nawet i burze. Temperatury powyżej 30 w Opolu, w Strzelcach Opolskich, w Kluczborku 31, jeszcze więcej, 32 na termometrach w Kędzierzynie-Koźlu, a około 30 w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. Uwaga, dobra wiadomość, wiele wskazuje na to, że to ostatni dzień z temperaturami 30+.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No oczywiście ostatni dzień w tej serii, bo że jeszcze wyższe temperatury tego lata będą, no to chyba każdy się z tym liczy. Ale od jutra już poniżej 30. Twoje Radio Opole, na zegarach już 15.32.

0: Moje Radio Opole.
1: Wakacje rozpoczęte i wakacyjne kłopoty już też niektórym dały się we znaki. Wspomnieć można tu choćby problemy związane z tym, co na kolei, bo nie wszystkie pociągi pojechały ostatnio tak, jak powinny. No, a jak już jechały, to niekoniecznie warunki były sprzyjające. W środku temperatury bywały takie, że po wyjściu z pociągu te prawie 40 stopni na dworze to było niemal jak chwila oddechu. A też jeśli chodzi o podróże samolotem, to różnie bywa, proszę bardzo. Mam tu sygnał od zaprzyjaźnionych Opolan, który otrzymałem dziś przed południem. Wylecieć z Bolonii mieli w poniedziałek wieczorem, a dziś rano jeszcze nie było pewne, co z ich lotem.
2: Witko, siema, ty słuchaj, tkwimy na lotnisku do tej pory, rozumiesz? My już noc przed tym wali na... Ja w kiełbasach spałem, a Jarek widoczek w ogóle nie spał, bo te fotele mają oparcia i nie szło się nawet ułożyć.
3: Odwołali nam wczoraj lot 23.20, przesunęli na 9.25 na dzisiaj, a teraz przesunęli nam na 10.25, boimy się, czy my w ogóle dzisiaj do domu wrócimy.
2: Aha, i żeby nam funkcje życiowe podtrzymać, dali nam po 4 euro w rano, wczoraj i 4 dzisiaj, czyli 8 euryków my dostali, dobrze, tak?
3: Na żarcie.
2: Na żarcie.
3: A 8 euro na żarcie, a żarcie kosztuje 8,90.
4: Jedna kanapka.
3: A 8 euro jest na dwie osoby. Pozdrawiamy z lotniska w Bolonii.
1: Jak to powiedział, 4 euro na żarcie, może tu bardziej możemy mówić o żarcie, a nie znając lotniskowe ceny, pieniądzach na żarcie. Dodam, że już wylecieli, wczesnym popołudniem wylądowali i tej wakacyjnej podróży pewnie długo nie zapomną. W każdym razie jest to historia, o której powinni pamiętać podróżujący, czy to samolotami, czy pociągami. Z transportem różnie może być. Warto więc na wyjeździe nie spłukać się do końca, bo potem nawet na kanapkę może nie starczyć i podobnie jak nasi słuchacze z własnej kieszeni trzeba będzie dołożyć. A już jeśli ktoś ma na kolejny dzień po planowanym powrocie z wakacji na przykład wizytę u lekarza, na którą czekał 10 miesięcy, to no właśnie, żeby przy takich opóźnieniach w kursach nie trzeba było czekać kolejnych 10.

No to uwaga, czas na podpowiedź. Czas na przypomnienie, że kończy się program osłonowej, program osłonowy ceny paliw niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast do dziś obowiązuje niższa stawka VAT. Zakończenie programu oznacza, że od jutra ceny paliw na stacjach będą mogły być różne. Przestaje bowiem obowiązywać mechanizm ceny maksymalnej

0: i zdaje się, że kierowcy dziś jeszcze chcą skorzystać z tego chyba trochę tańszego tankowania.
1: To spowodowało, że dzisiaj tankuję, ponieważ wolę, gdy jest tanio, zatankować sobie samochód do pełna.
2: Dzisiaj i tak musiałbym zatankować, więc tankuję, ale na pewno zatankowałbym mimo wszystko, nawet jakbym miał niewielką ilość zużycia, żeby troszeczkę zaoszczędzić. Samo to, że VAT wzrośnie, no to automatycznie ceny pójdą do góry. Jak baryłka idzie w górę, to ceny od razu idą w górę. Jak idzie w dół, to niekoniecznie spadają. Ostatni moment tak naprawdę. Jak komuś brakuje, to do pełna i zawsze troszeczkę taniej.
1: Zobaczymy. Nie ma co teraz przewidywać. Co będzie, to będzie.
3: Tankowany już dawno. Zawsze i gaz, i benzyna do pełna od razu, raz na miesiąc i spokój mam.
4: Zwykłe tankowanie jest.
5: To jest bus szefa, więc szef niech się martwi.
0: No i szef niech płaci. Przypomnę, rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.

0: Radio Opole.
1: Reklama. Uwaga podróżnicy. Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.
7: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie. Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moc atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 gwiazda wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
8: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
1: Po reklamie.
9: Wtorek, 30 dzień czerwca. Emilia, Lucyna, Milena i Władysław dzisiaj świętują. Wszystkiego dobrego od nas, od całej załogi Radia Opole. 16 na zegarach.
10: W opolskim USK przeprowadzono największe jak dotąd jednorazowe pobranie narządów.
11: Pobrane zostały praktycznie wszystkie narządy, które można pobierać.
10: Kolejne narkotykowe zatrzymania w powiecie kluczborskim. A jeśli zamawiacie towary z Chin, dajcie głośniej, powiemy o nowych unijnych opłatach. Te mają obowiązywać od jutra.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: Na wiadomości zaprasza Daniel Klimczak.
10: W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu przeprowadzono największe w historii szpitala pobranie narządów i tkanek do przeszczepu. Organy pobrane od zmarłej 18-latki pomogły uratować życie 6 innych osób. Zabieg trwał ponad 10 godzin. Uczestniczyło w nim 8 zespołów transplantacyjnych z całej Polski, mówi kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Tomasz Czarnik.
12: Nie może się taki proces odbyć, jeżeli osoba uznana za zmarłą wyraziła za życia sprzeciw. To jest sprawdzane w takim centralnym rejestrze.
11: Pobrane zostały praktycznie wszystkie narządy, które można pobierać. Po raz pierwszy w historii naszego szpitala pobierana była trzustka.
10: A jeśli jedziecie A4 w kierunku Katowic, napotkacie utrudnienia na 319 kilometrze między węzłami Gliwice, Sośnica i Zabrze Południe. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, doszło tam do zderzenia pojazdu osobowego z dostawczym. Zablokowane są 3 pasy ruchu. Ruch odbywa się skrajnym pasem prawym. Taka sytuacja może potrwać jeszcze 2 godziny. 3 kilometry dalej, na wysokości Rudy Śląskiej, doszło do zderzenia 3 pojazdów osobowych. Tam zablokowany jest jeden pas.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: Policjanci z Kluczborka zatrzymali podczas nocnej służby 2 mężczyzn z narkotykami. W trakcie czynności 42-latek przyznał, że ma przy sobie amfetaminę przeznaczoną na własny użytek. Przekonywał, że wcześniej znalazł ją w mieście, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej komendy.
13: W trakcie przeszukania policjanci
4: policjanci znaleźli przy nim woreczek z białą substancją. Ich uwagę zwrócił również pakunek leżący w pobliżu miejsca interwencji. Jak 42-latek chwilę wcześniej próbował pozbyć się go na widok policyjnego patrolu, licząc na to, że funkcjonariusze go nie zauważą. W woreczku również znajdowała się amfetamina.
10: Do kolejnego zatrzymania doszło w Wołczynie. Uwagę policjantów zwrócił kierowca, który dynamicznie wjechał na parking. 23-latek zachowywał się nerwowo, a wnętrze samochodu było przesiąknięte charakterystycznym zapachem.
4: Funkcjonariusze znaleźli w kieszeni spodenek mężczyzny młynek z zawartością suszu roślinnego. Mężczyzna tłumaczył, że marihuanę mieli pozostawić w jego samochodzie koledzy, których wcześniej odwoził, a on sam schował ją jedynie do kieszeni. 23-latek nie był w stanie wskazać właściciela znalezionego młynka.
10: W trakcie przeszukania jego mieszkania mundrowi znaleźli kolejne porcje marihuany i sadzonki konopi.
0: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
10: Od jutra każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej będzie podlegała obowiązkowej opłacie celnej. To koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro, mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
13: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient, no ale Polska słynie z kreatywności, więc już tutaj są pewne pomysły, jak na przykład to, że będą się ludzie mawiali i będą wspólnie zamawiali te towary po to, żeby cło było mniejsze.
10: Zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki będą podlegały cłu w wysokości 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu. Chińskie platformy, by ominąć nową opłatę, przenoszą jednak część towaru do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je bez dodatkowych opłat. I jeszcze jedno doniesienie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownym załamaniem pogody. Alerty wysłano do mieszkańców województw opolskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, a także części Dolnego Śląska i województwa łódzkiego. Dotyczą one intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru i burz, które mogą wystąpić dziś i jutro. Służby nie wykluczają również przerw w dostawach prądu.
0: Najlepszy informacyjny adres z Opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: No to jeszcze teraz o pogodzie, która obecnie w naszym regionie, no są już takie miejsca, gdzie temperatura spadła poniżej 30. W Brzegu i w Nysie mamy 29 stopni, 30 w Namysłowie, 31 w Kluczborku, natomiast przypomnę, 32 pół godziny temu mieliśmy tylko w Kędzierzynie-Koźlu, ale dołączają Strzelce Opolskie i Opole. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane chwilami może być duże i niewykluczone przelotne opady deszczu oraz burze.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: No a gdyby burze, no to też większa prędkość wiatru. To też ostrzegamy przed tym. 5 minut po godzinie 16. Twoje Radio Opole. Dariusz Kuzera za konsoletą. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. Zapraszamy.

0: Red Robin, prosto z lasu Sherwood lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina, certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
1: Są miejsca, gdzie poranek pachnie ciszą, gdzie nowoczesność nie oznacza rezygnacji z natury. Zielona Sadyba. Nowa inwestycja deweloperska w Opolu, w wyjątkowej lokalizacji łączącej spokój, komfort i wygodny dojazd do centrum. Kameralne osiedle otoczone zielenią, bezpieczeństwo zapewniają monitoring i wideodomofony. Ogrzewanie podłogowe podnosi codzienny komfort. Tu liczy się także aktywny styl życia. Dostępna będzie samoobsługowa stacja napraw rowerów. Zamieszkaj na swoim. Żyj w harmonii z naturą. www.zielonasadyba.pl.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Poczuj magię organowej improwizacji w legendarnym kościele na Ostrowie Tumskim. Festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta. Już po raz 33 we Wrocławiu w każdą niedzielę lipca i sierpnia. Bilety dostępne na nonsolascripta.pl.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Mała Armia Janosika już w najbliższą sobotę w Opolskim Amfiteatrze i możecie się tam wybrać razem z nami, z Radiem Opole. W naszym programie podwójne zaproszenia, które chcemy przekazać naszym słuchaczom, ale tak całkiem za darmo ich nie oddajemy. Tutaj czekamy na taką trochę takiej inicjatywy z waszej strony, pomysłowości, bowiem należy do nas przede wszystkim zadzwonić na naszą konkursową skrzynkę 774541541 i powiedzieć nam, no bo wyobraźcie sobie takiego kilkuletniego chłopca ze skrzypeczkami albo dziewczynkę też, którzy występują przed publicznością Opolskiego Amfiteatru. Jakie takie sympatyczne przezwisko można by nadać takiemu pięciolatkowi, skrzypkowi czy skrzypaczce? Czekam na wasze pomysły, najciekawsze propozycje nagrodzimy. No, żeby była jasność, to tutaj dla przykładu jedną z propozycji podamy.
2: Po góralsku skrzypce to gęśle, więc proponuję gęśleczek. Pozdrawiam, Dorota.
1: Pozdrawiamy również Dorotę. Gęśleczek, tak? To jest taka propozycja. A wasz pomysł? 774-541-541 to nasz numer telefonu. Podwójne zaproszenia na Małą Armię Janosika czekają.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Audycja współfinansowana przez Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków na wsparcie finansowe w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Młodzi rolnicy mogą ubiegać się o premię w wysokości 200 tysięcy złotych, a w przypadku planowanej produkcji zwierzęcej nawet 300 tysięcy złotych. Wnioski przyjmowane są do 30 lipca 2026 roku. Program skierowany jest do osób, które nie ukończyły 41 roku życia. Prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 24 miesiące lub dopiero ją rozpoczynają. Posiadają numer identyfikacyjny producenta rolnego oraz przygotowują biznesplan. Środki można przeznaczyć m.in. na zakup gruntów rolnych, maszyn i sprzętu, inwestycje budowlane związane z produkcją rolną, a także zakładanie sadów i plantacji wieloletnich. Równocześnie trwa nabór na inwestycje leśno-zadrzewieniowe, który potrwa do 31 lipca 2026 roku. Wsparcie obejmuje m.in. wykonanie zalesień, tworzenie zadrzewień, zakładanie systemów rolno-leśnych oraz działanie zwiększające bioróżnorodność w lasach prywatnych. Program skierowany jest do rolników oraz właścicieli gruntów i lasów, którzy chcą inwestować w ochronę środowiska, rozwój terenów zielonych i poprawę jakości krajobrazu. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju realizowanej inwestycji oraz warunków terenowych. Wnioski w obu naborach należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziękuję Państwu.
0: Audycja współfinansowana przez Opolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Twoje Radio Pole, zbliża się godzina 16.30, w studiu już Daniel Klimczak. Czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A zaczynamy od ostrzeżenia IMGW przed burzami w województwie opolskim. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla wszystkich powiatów. Synoptycy podają, że od 18 do jutrzejszego poranka prognozowane są burze, którymi miejscami towarzyszyć będą opady deszczu. Spaść może do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Prognozuje się też porywy wiatru z prędkością do nawet 90 km na godzinę. Miejscami możliwy też grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oszacowano na 80%. Ostrzega przed nimi także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało już alerty, m.in. do mieszkańców Opolszczyzny.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
2: Rząd ma nową pełnomocniczkę do spraw wzmocnienia odporności państwa. Na tę funkcję powołano Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, która od niedawna jest też wiceministrem obrony narodowej. Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał, że była ona pełnomocniczką rządu do spraw programu SAFE. Teraz jej głównym zadaniem będzie koordynacja działań związanych z przemysłem zbrojeniowym. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma też zająć się kryzysami i dezinformacją, a także edukacją obronną społeczeństwa. Kolejne wiadomości Radia Opole o 17 już za niespełna pół godziny. W nich pytamy, na jakim etapie jest tworzenie Centrum Zielonej Transformacji w Opolu.
3: Większość osób była przekonana. Dużo osób udało nam się przekonać. Ci nieprzekonani jest ich bardzo trudno przekonać, bo oni po prostu są z definicji na nie.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 30 plus ciągle jeszcze w naszym regionie, w wielu miejscach. W Kędzierzynie-Koźlu 32. 31 w Opolu, Strzelcach Opolskich i Kluczborku. 30 w Brzegu i w Namysłowie. 29 stopni na termometrach w Nysie. Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie umiarkowane miejscami może wzrastać do dużego. No i niewykluczone opady deszczu, a nawet burze.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Na tam, gdzie burze, też prędkość wiatru będzie wzrastać nawet do 75 km na godzinę.

0: Twoje Radio Pole, na zegarach już 16:41. Jak zwykle we wtorki o tej porze czas na tematy związane z korupcją. O nich Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które zatrzymało 4 osoby podejrzane o zaawansowane cyberataki oraz kradzież aktywów cyfrowych. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy łamali zabezpieczenia systemów informatycznych. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie oraz socjotechnikę, uzyskiwali dostęp do infrastruktury podmiotów współpracujących z operatorami telekomunikacyjnymi oraz skrzynek pocztowych pracowników. Dzięki skradzionym w ten sposób danym klonowali i przejmowali numery telefoniczne pokrzywdzonych, a następnie przejmowali konta użytkowników, m.in. na giełdach kryptowalut, i masowo kradli zgromadzone tam aktywa cyfrowe. Skradzione pieniądze były natychmiast wprowadzone do legalnego obrotu za pośrednictwem rozproszonej sieci finansowej. Sprawcy wykorzystywali liczne konta bankowe w kraju i za granicą, międzynarodowe platformy płatnicze oraz wielowalutowe portfele cyfrowe. W ten sposób wyprali kilkadziesiąt milionów złotych. Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzież z włamaniem do systemów informatycznych oraz prania brudnych pieniędzy. Grozi im za to do 25 lat więzienia. Zmieniamy temat. Śląska policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która przez niemal dekadę czerpała zyski z prostytucji. W szeroko zakrojonej akcji służb zatrzymano 13 osób, 2 kobiety i 11 mężczyzn. Według ustaleń śledczych grupa działała pod przykrywką legalnych biznesów rozrywkowych, a pozyskane z przestępstw pieniądze prała, wprowadzając je do oficjalnego obrotu. Akcja była efektem blisko 2-letniego śledztwa. W działaniach brało udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, w tym policyjni kontrterroryści oraz Straż Graniczna, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Funkcjonariusze jednocześnie weszli do 3 agencji towarzyskich działających na terenie Katowic i Czeladzi, a także do miejsc zamieszkania osób związanych z tą sprawą. Zabezpieczyli także ponad 150 tysięcy złotych w gotówce, narkotyki, niebezpieczne przedmioty oraz liczne dowody świadczące o przestępczej działalności.
2: Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Obejmują one udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpanie korzyści majątkowych z cudzej prostytucji oraz prania brudnych pieniędzy. Decyzją sądu 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec, warszawscy policjanci zabezpieczyli 131 kg narkotyków o wartości blisko 7 milionów złotych. To efekt wielotygodniowej pracy śledczych zakończonej zatrzymaniem 27-letniego mężczyzny. Policjanci dowiedzieli się najpierw, że jeden z mieszkańców Konstancina Jeziorny może być powiązany z grupą osób handlujących narkotykami. Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna wykorzystywał mieszkanie na Mokotowie jako magazyn na narkotyki. Funkcjonariusze interweniowali, gdy podejrzany wyszedł z budynku. Po przeszukaniu mieszkania policjanci zabezpieczyli 126 kg marihuany oraz 3 kg mefedronu i 2 kg MDMA. Dodatkowo śledczy zabezpieczyli ponad 16 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar. Na wniosek prokuratury zasądzono 3-miesięczny areszt dla 27-letniego mężczyzny. Prokuratura postawiła mu zarzut uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Grozi mu do 12 lat więzienia. Na dziś to już wszystko. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Bo liczy się każda chwila.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: Przed chwilą Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem, a propos tego, co później, to żeby nie było za późno. To naszym słuchaczom tutaj podpowiadam, że jeszcze ciągle czekamy na wasze telefony, wasze pomysły. Można je złożyć na naszej skrzynce konkursowej pod numerem 774-541-541. Do zdobycia, do wygrania, do zgarnięcia podwójne zaproszenia na koncert Małej Armii Janosika. Kto by chciał wybrać się w najbliższą sobotę do opolskiego amfiteatru? Z tego, co patrzyłem na prognozę pogody, to obecnie są dobre. Pogoda ma być sprzyjająca, temperatura coś rzędu tam 22-23 chyba stopni. Tak więc warunki idealne na taki koncert. Jeśli ktoś by chciał, proszę bardzo, nie trzeba biletów kupować, można takie zaproszenia od nas otrzymać. Podwójne, dwa podwójne dzisiaj do zgarnięcia, ale coś trzeba zrobić. Oczywiście zadzwonić do nas pod wspomniany wcześniej numer telefonu.

0: Za chwilę go jeszcze powtórzę i powiedzieć, tak oczami wyobraźni, widzicie takiego kilkulatka ze skrzypeczkami, który występuje przed wielką publicznością. No i gwiazdy mają czasem swoje pseudonimy sceniczne. W jaki sposób, jakie takie sympatyczne przezwisko można by nadać takiemu 5-letniemu skrzypkowi albo skrzypaczce? 774-541-541. Tutaj jakaś kolejna propozycja?
1: Dzień dobry, moja odpowiedź w konkursie brzmi Salineczka z gęślami.
0: Salineczka z gęślami, ile dobrze zrozumiałem. No, jest to też jakaś propozycja kolejna. Jagieneczka, o, może to by bardziej chyba pasowało, bo to taki klimat. 774-541-541. Umawiamy się jeszcze tak mniej więcej przez pół godziny do 17.30. Czekam na kolejne propozycje, a przed godziną 18 nasz konkurs rozwiążemy i wtedy okaże się, do kogo trafią kolejne. Dwa, podwójne. Zapraszam na koncert Małej Armii Janosika, przypomnę, to już w tę sobotę w opolskim amfiteatrze.
2: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show. Zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
5: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 4 lipca wystąpią Norbi i Wika oraz Beck, Lepes i Warstwy. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
6: Sprawdzamy, co na zegarze. Sekundy dzielą nas od godziny 17. Znak to, że czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.
7: Prezydent i szef MON mają uzgodnić wspólne stanowisko na szczyt NATO. Nadal nie rozpoczęła się budowa spalarni odpadów w Opolu. W tym serwisie także o sukcesie internetowej zbiórki na leczenie 12-latki z regionu.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Daniel Klimczak.
7: Prezydent Karol Nawrocki spotka się jutro z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Od tego zaczynamy. Celem rozmowy obu polityków jest opracowanie wspólnego stanowiska na szczyt NATO w Ankarze, który odbędzie się 7 i 8 lipca. Więcej na ten temat wie Dagmara Kędzior.
8: Wiceminister Obrony Narodowej podkreśliła, że prezydent, jak i szef MON od dłuższego czasu odbywają konsultacje ze swoimi odpowiednikami w sprawie szczytu NATO. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że istotne jest, by zarówno rząd, jak i prezydent w Ankarze mówili jednym głosem.
9: Najważniejsze, żeby pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
8: Na szczyt w Ankarze udadzą się m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ma ono dotyczyć obronności i pokazać jedność sojuszu w obliczu kremlowskich prowokacji.
7: Centrum Zielonej Transformacji w Opolu nadal jest na etapie projektowania, choć wcześniej wskazywano, że prace budowlane miały ruszyć już wiosną. Obecny harmonogram zakłada, że roboty projektowe powinny zakończyć się do października. Mówi prezes Zakładu Komunalnego w Opolu Patryk Stasiak.
10: Cała inwestycja powinna potrwać około 18 miesięcy. Większość osób była przekonana. Dużo osób udało nam się przekonać. Ci nieprzekonani jest ich bardzo trudno przekonać, bo oni po prostu są z definicji na nie. Argumentacja merytoryczna trafia w próżnię i nie uzyskujemy żadnych odpowiedzi, pomysłu, co zrobić z nierecyklowalną frakcją.
7: Centrum Zielonej Transformacji ma być gotowe za 2 lata. Jego koszt to prawie 150 milionów złotych.
0: Informacje z regionu zawsze na czas.
7: Udało się zebrać 1,5 miliona złotych na terapię zatrzymującą utratę wzroku 12-letniej Emilki Bołdyzer z Pluder obok Dobrodzienia. Dziewczynka cierpi na nieodwracalną wrodzoną ślepotę Lebera typu drugiego. Postęp choroby można jednak zatrzymać dzięki kosztownej terapii. Internetową zbiórkę na leczenie wsparło 35 tysięcy osób. Emilka była pierwszą pacjentką Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, która przeszła taki zabieg, mówi matka 12-latki Ewelina Bołdyzer.
11: Emilka jest już
1: już 2 tygodnie po operacji. Czuję się dobrze i powoli wraca do sił. Teraz czekamy na efekty terapii genowej i mocno wierzymy, że przyniesie oczekiwane rezultaty. Pierwsze efekty powinny pojawić się do 8 tygodni.
7: Zmieniamy temat. Mundurowi z Kędzierzyna Koźla interweniowali wobec 29-latka, który cofając uszkodził 2 samochody. Jak jednak ustalono, nie powinien on w ogóle wsiadać za kierownicę, tłumaczy młodsza aspirant Klaudia Tokarczyk.
11: Funkcjonariusze ustalili sprawcę oraz sprawdzili dane kierowcy w policyjnych systemach. Okazało się, że 29-latek posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
7: Za jego złamanie grozi do 5 lat więzienia.
3: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
7: W nich teraz Kietrz, sala gimnastyczna tamtejszego zespołu szkół idzie do remontu. Na pierwszy etap modernizacji samorząd pozyskał 200 tysięcy złotych od Fundacji Lotto, mówi burmistrz Dorota Przysiężna-Bator.
12: Plus obowiązkowy wkład własny w postaci 100 tysięcy daje nam kwotę, która pozwoli pierwszy etap wykonać. Złożyliśmy wniosek do programu rozwoju infrastruktury sportowej na 334 tysiące, które chcielibyśmy pozyskać. To już daje kwotę taką, która mogłaby przywrócić tę salę do czasu jej świetności.
7: Pierwsze prace remontowe mają rozpocząć się w przyszłym roku. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. O 18:00 przywita się z Wami Justyna Maćkowiak.
3: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Dokładnie tak, polecamy adres naszej strony internetowej. Na bieżąco tam informacje, no głównie z naszego regionu, są zamieszczane. Jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje, no to jest najlepszy adres. Teraz o pogodzie. 29 stopni w Nysie, 30 w Namysłowie i w Brzegu, 31 w Kluczborku, Strzelcach Opolskich i w Opolu, a 32 taka temperatura ciągle jeszcze utrzymuje się w Kędzierzynie, Koźlu. Patrzę na to, co dzieje się na radarze. U nas w naszym regionie bez takich komórek burzowych, natomiast coś tam tworzy się u naszych południowych sąsiadów i czy będzie zmierzało w naszym kierunku? No sprawdzimy. W kolejnej prognozie pogody za godzinę więcej o tym pewnie powiemy. A teraz krótko jeszcze o tym, co w nocy. Zachmurzenie w nocy ma być duże. Deszcz, grad i burze. Niewykluczone. A temperatura w nocy od 19 do 20 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Za godzinę powiemy też o tym, jaka pogoda spodziewana jest jutro. 5 minut po godzinie 17:00 Dariusz Kuzera za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajba, na antenie już teraz Fine Young Cannibals.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do naszych salonów w Gliwicach przy ulicy Łabęckiej 26 i w Opolu w centrum handlowym Karolinka.
6: BYD. Build your dreams.
8: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
9: 17 i 18 lipca we Wrocławiu. Kolejna edycja Wrosound. Dwa dni pełne muzyki, która wyprzedza trendy. Wystąpią m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyki, Daria ze Śląska, Dawid Tyszkowski i Kosma Król. Do zobaczenia na placu przed Impartem. Szczegóły i bilety na wrosound.com.
5: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wtorkowe popołudnie z Radiem Opole to nasze radiowe porady prawne, a w nich obecnie informacje związane z prawem pracy, które przybliża nam adwokat Sandra Gąsior o mobbingu. Sporo już zostało powiedziane, ale dziś jeszcze może coś dorzucimy i myślę, że to będą bardzo istotne informacje związane z dowodami. Informacje istotne tak dla ofiar mobbingu, jak i mobberów. Pani adwokat ostatnio mówiła sporo o gromadzeniu dowodów, o tym, jak potem wygląda postępowanie przed sądem i przedstawianie oraz wcześniejsze gromadzenie dowodów. I z tym może być różnie, co już ostatnio wybrzmiało. Co jest ważne z punktu widzenia ofiar mobbingu?
2: Czy my dysponujemy świadkami, czy dysponujemy jakimiś dokumentami, z których będzie wynikało, że jesteśmy szykanowani albo obrażani. A jeszcze raz wrócę do tej kwestii, że inni pracownicy nie będą chcieli się narażać pracodawcy, więc z tymi dowodami może być trudno.
3: Trzeba mieć mocne dowody, tak? A czy takimi dowodami mogą być, nie wiem, jakieś potajemnie wykonane nagrania? Czy to może być jako przedstawione jako dowód w sądzie?
2: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Sprawą oczywistą jest, że kiedy powiemy takiemu mobberowi, że teraz będziemy go nagrywać, to zmieni swoją postawę i zachowanie. Dlatego nie bać się takich dowodów. One będą jak najbardziej wykorzystane przez sąd i nie będą nam z tego tytułu groziły konsekwencje.
3: Chociaż i w drugą stronę można właśnie wykorzystać coś takiego, nawet czasem pracownik może trochę poblefować i powiedzieć pracodawcy, ja mam nagrania. I teraz to jest tutaj akurat bardzo płynna sprawa.
2: Dokładnie. Aczkolwiek uważam, że w momencie, kiedy docierają jakiekolwiek głosy odnośnie mobbingu, to należy się temu problemowi przyjrzeć i zobaczyć, jakie ma podłoże, czy jest to rzeczywiście problem, czy też być może pracownik nie potrafi się porozumieć z resztą zespołu i odbiera to jako zachowanie, działanie niepożądane. A izolacja też oczywiście może być przejawem mobbingu.
1: No a za chwilę powiemy o czymś jeszcze, co mobbingiem nie jest, ale może być z nim mylone. O czym mowa? O tym za chwilę, kiedy to powrócimy do porad prawnych przygotowywanych we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu.

0: Zako Power, o ten tu to ja. Pisane razem, żeby nie było wątpliwości, taki tytuł, o ten tu to ja. To przed chwilą, a teraz powracamy do rozmowy z adwokat Sandrą Gąsior, z którą o prawie pracy rozmawiamy. Sporo było o mobbingu, to teraz może zajmiemy się, że tak to ujmę, jego siostrą, bliską krewną mobbingu, czyli dyskryminacją. Nią się teraz może zajmijmy i powiedzmy więcej o tym, jakie obowiązki ma pracodawca, jeśli chodzi o przeciwdziałanie dyskryminacji.
1: Podobnie jak w przypadku mobbingu, powinien wprowadzić politykę firmy, ta, która będzie przeciwdziałała tym zachowaniom dyskryminacyjnym. Dyskryminacja została również wymieniona w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jako niedopuszczalna. Te regulacje znajdują się także w kodeksie pracy. W przypadku stosowania dyskryminacji to też takiemu pracownikowi będzie przysługiwało stosowne odszkodowanie. Tą dyskryminację dzielimy na bezpośrednią i pośrednią, na przykład ze względu na wiek, na płeć, na poglądy polityczne, ale też orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, więc jest dosyć wiele tych wskaźników. I takim chyba przykładem, kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją, może być taka sytuacja, gdy pracodawca podejmuje decyzję o szkoleniu pracowników. To szkolenie jest istotne z punktu widzenia funkcjonowania działalności i stwierdza, że będzie tylko przeznaczone dla osób 45 roku życia. Bo jest przekonany, że bardziej się przysłuży osobom czy tym pracownikom młodszym. No to tutaj mamy już dyskryminację ze względu na wiek.
0: A czy dyskryminacja może być obserwowana już na etapie rekrutacji? O tym też więcej powiemy, ale to w naszym kolejnym spotkaniu za tydzień o tej samej porze. Wtedy to zaproszę na kolejną odsłonę informacji, jakie ma dla nas adwokat Sandra Gąsior, a wszystko w ramach cyklu radiowych porad prawnych przygotowywanych we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu.

0: Dawaj Radiopole, minęła nam godzina 17.30, co w programie. Teraz czas na podpowiedzi dotyczące błędów językowych i tego, jak ich unikać.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, popularna kiedyś warszawska piosenka rodem z miejskiego folkloru, zachęcająca do odwiedzin Warszawy Lewobrzeżnej, zawiera frazę: weź bracie lagie i chodź na Pragię.
6: Rzeczywiście w niegdysiejszej gwarze miejskiej Warszawy taka wymowa była słyszana. Jednak z punktu widzenia normy językowej jest dzisiaj inaczej. Najprostsza rada na temat sposobu wymawiania połączeń liter k, g, k, g jest taka. Wymawiaj tak, jak jest napisane. Rada ta nie sprawdza się co prawda w odniesieniu do wielu polskich wyrazów, ale w przypadku tych wyrazów z omawianymi połączeniami, czyli k, g, k, g, tak. Zatem mówimy kefir, ale kiełbasa. Ketchup, ale kiedyś. Kelner, ale kierowca. Gest, ale giewont. Geriatryczny, ale giętki. Pod uwagę, ale węgiel i tak dalej. Można jednak zapytać, dlaczego zdarzają się błędy polegające na wymowie k zamiast kie, g zamiast g i odwrotnie, kie zamiast k i g w miejscu g. Otóż tego rodzaju błędy mają podłoże gwarowe, tak jak w przykładzie podanym przez pana redaktora, chociaż tutaj chodziło o gwarę miejską. Dziś coraz mniej osób posługuje się na co dzień gwarą w czystej postaci, oczywiście wyjątkami są takie obszary jak Śląsk, Podhale czy Kaszubszczyzna. Jednak ślady takich gwarowych realizacji słyszy się w wymowie bardzo wielu mieszkańców, chociażby Kociewia czy Kujaw. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy osoby te piszą poprawnie wyrazy zawierające te omawiane połączenia. Najczęściej też nie zdają sobie sprawy z tego, że mówią niepoprawnie. Dopiero gdy ktoś zwróci im uwagę na to, że nie mówi się kiełbasa, tylko kiełbasa, albo nie mówi się walizkie, tylko walizkę, uświadamiają sobie, że popełniają błąd czy błędy. I co dalej, można zapytać? Będą unikać błędów? To już zależy od ich postawy wobec języka ojczystego. Powiedzmy tak, jeśli zależy im na tym, aby być uważanym za kogoś, kto dobrze i poprawnie się nim posługuje, pewnie będą starali się unikać takich błędów. I innych zresztą też. Jeżeli natomiast ich stosunek do języka jest obojętny, to będą nadal mówić błędnie. Warto przy okazji wspomnieć, że to, jak mówimy w języku rodzimym, jest też elementem naszego wizerunku.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.
1: A ten koncert w najbliższą sobotę w opolskim amfiteatrze i na to wydarzenie rozdajemy podwójne zaproszenia. Dla naszych słuchaczy mamy trochę takich zaproszeń przygotowanych, ale dzisiaj trzeba było wykazać się i pomyśleć trochę, w jaki sposób można by było opisać takiego małego skrzypka z Małej Armii Janosika. Proszę sobie wyobrazić takiego kilkulatka ze skrzypeczkami, który występuje przed publicznością tutaj w opolskim amfiteatrze, i jakie przezwisko, takie sympatyczne przezwisko można by takiemu pięciolatkowi nadać, skrzypkowi albo skrzypaczce. Czekałem na wasze pomysły do 17.30. No i dwa telefony tutaj zostały wybrane. Sprawdźmy, kto wygrywa i które pomysły wygrywają.
2: Dzień dobry, ja w sprawie konkursu malucha ze skrzypcami nazwałabym smyczek. Pozdrawiam, Justyna.
1: Justyna jest tą osobą, która jako pierwsza otrzymuje podwójne zaproszenie za smyczka. Niby takie proste, a jednak to było jedyne takie zgłoszenie, gdzie ten smyczek się pojawił. No i może jeszcze jeden telefon.
3: Pięcioletnia skrzypeczka może się nazywać strunka.
1: Aha, no to jak smyczek, to i strunka. Był skrzypek, była skrzypaczka. Pięknie. To są dwa telefony, które dzisiaj wygrywają. Podwójne zaproszenia na Małą Armię Janosika na sobotni wieczór już należą do naszych słuchaczy. Proszę sobie rezerwować właśnie ten sobotni wieczór. 10 minut dzieli nas od godziny 18. O 18 zapraszamy na kolejne dziś wiadomości.
0: Sponsorem konkursu jest organizator koncertu Mała Armia Janosika.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
3: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
4: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
3: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
5: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
1: Po reklamie.
6: Warto być dobrze poinformowanym, a żeby być dobrze poinformowanym, warto słuchać Radia Opole. Czas na kolejne dziś wiadomości na zegarach 18.
7: Grupa nastolatków podejrzana o pobicia i kradzież. Młodzi mężczyźni zostali zatrzymani przez opolskich policjantów. 360 par jeździeckich pojawi się w weekend. W Jakubowicach rusza 10. edycja opolskiej marki jeździeckiej. W wiadomościach także serwis kulturalny, a w nim m.in. młoda scena NCPP.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Justyna Maśkowiak.
7: Uszkodzenia ciała, pobicia czy kierowanie gróźb karalnych. Oto m.in. jest podejrzana grupa nastolatków z Opola. Chłopcy w wieku 16, 17 i 19 lat mieli zaatakować trzech przypadkowych przechodniów, a następnie dokonać rozboju. Młodzi mężczyźni są podejrzani również o dokonanie kradzieży zuchwałej, mówi aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
8: Jak ustalili policjanci, trzej nastolatkowie zaatakowali najpierw jednego z przechodniów, powodując u niego obrażenia ciała. Gdy pokrzywdzony udało się uciec, sprawcy rozpoczęli jego poszukiwania. Na ich zachowanie zareagował starszy mężczyzna, który również został przez nich zaatakowany i dotkliwie pobity. Następnie kilkadziesiąt metrów dalej podejrzani zaatakowali kolejnego przypadkowego przechodnia spacerującego z psem. Wobec tego mężczyzny również kierowali groźby karalne. Po tych zdarzeniach trzej młodzi mężczyźni pojechali do centrum miasta, gdzie, jak wynika z ustaleń śledczych, dopuścili się rozboju na kierowcy świadczącym usługi przewozu osób za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
7: Wobec 19-latka sąd zastosował tymczasowy areszt, z kolei 17-latek został objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju. Natomiast o dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd rodzinny. Trafił on do zakładu poprawczego.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Zatrucie tlenkiem węgla w czasie upałów może dotykać setek osób, a objawy łatwo pomylić z przegrzaniem. Strażacy przypominają, że gorąca aura może potęgować ciąg wsteczny w kominach, co sprawia, że czad cofa się do pomieszczeń, mówi aspirant Martin Halasz.
9: Brak wymiany powietrza, brak wymiany tlenu w powietrzu powoduje, że po prostu tlenek węgla, który jest odprowadzany przewodami spalinowymi, wdziera się do naszych domów. Ciepło powietrze, które mamy na zewnątrz, nie upłynnia tego przepływu mas i zatruwamy się.
7: Strażak radzi, by nawet w czasie upałów pamiętać o uchylaniu okien. Zachęcał także do kupienia czujki tlenku węgla, która ostrzeże o zagrożeniu.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: Jakubowice w powiecie namysłowskim na 5 dni staną się areną międzynarodowych zawodów w skokach przez przeszkodę Silesia Equestrian. Opolski Związek Jeździecki pozyskał z budżetu województwa 35 tysięcy złotych na realizację projektu Opolska Marka Jeździecka 2026. To jubileuszowa, bo 10. edycja imprezy, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
10: Już najbliższy weekend zawody międzynarodowe, bardzo prestiżowe zawody, ponad 300 par jest zarejestrowanych, a drugie zawody, które odbędą się pod koniec sierpnia, to WKKB w Mosztek.
7: To najważniejsza impreza sezonu w Jakubowicach, mówi Agnieszka Olszewska, organizatorka zawodów.
11: Na starcie 360 par z 12 krajów, z Europy i nie tylko, nawet mamy zawodników z Turcji, Uzbekistanu. To będzie prawdziwy rodzinny festyn. Zawody Hobby Horse, Pony Games, oczywiście oprowadzanki na kucykach, oczywiście atrakcje jeździeckie na parkurze, czyli wysoki sport, konkursy do 145 cm, fantastyczny konkurs 6 barier w sobotę. Mamy nadzieję skakać do do około 2 metrów.
7: A szczegółowy program zawodów w Jakubowicach jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Na trybunach nie brakowało biało-czerwonych flag, okrzyków po polsku i owacji dla broniącej tytuł zawodniczki. Przed nami Opolski Festiwal Skoków. W tym roku impreza obchodzi jubileusz 20-lecia. Już w najbliższą niedzielę na stadionie lekkoatletycznym w Opolu zobaczymy czołówkę zawodniczek i zawodników skoków z całego świata, którzy powalczą o zwycięstwo w zawodach rangi Continental Tour Silver. Oficjalne otwarcie o godzinie 15:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
7: 4 minuty po 18:00.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Katarzyna Zawadzka. W sobotę w Opolu ruszy młoda scena Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Na czas wakacji przygotowano cykl koncertów, a o szczegółach mówi Anna Stompor z NCPP.
13: Spośród niemalże 200 zgłoszeń wybraliśmy 8 wykonawców, 8 zespołów, które zobaczymy na rynku. I tutaj może pozwolę sobie ich wymienić. Norbi Wika, Beglepes i Warstwy, Briela, Aleksander Szalonek, Monika Kowalczyk, Sedno, Fida. Myślę, że to będą piękne wakacyjne wieczory.
12: Pierwszy z 4 koncertów zaplanowano w sobotę. Wystąpi wtedy Norbi Wika, a także Beglepes i Warstwy. Radio Opole jest patronem medialnym. W sobotę także kolejne spotkanie w ramach cyklu Światło na obraz, proponuje je Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Tym razem będzie to spotkanie z obrazem przedstawiającym wizerunek świętego Ignacego Loyoli. Został on namalowany przez nieznanego artystę żyjącego w XVII wieku. Spotkanie odbędzie się w sali odczytowej muzeum w sobotę o godzinie 16:00. Poprowadzi je Marta Postawa-Bulkrą z działu sztuki Muzeum Śląska Opolskiego. Przed nami też kolejne warsztaty Book Journal, czyli kreatywny dziennik czytelnika. Proponuje je Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Zajęcia są skierowane dla młodzieży i dorosłych. Najbliższe spotkanie w piątek będzie wprowadzeniem dla nowych osób, a także kontynuacją dla tych, którzy byli na poprzednich warsztatach. Początek o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej MBP w Opolu.
0: Pogoda.
6: Na razie u nas jeszcze nie, ale u naszych południowych sąsiadów już burzowe komórki się tworzą. Jeśli nic się nie zmieni, jeśli chodzi o wiatr, to tak wynika z radarów, może to dojść też do naszego regionu. Czyli wszystko zgodnie z prognozami meteorologów, którzy zapowiadali, że w nocy może popadać, może też zagrzmieć. A jeśli burze, no to też silniejszy wiatr. Ile na termometrach w nocy ma być w naszym regionie? Od 19 do 20 stopni Celsjusza. Co jutro? No taka pogoda, którą określiłbym mniej więcej. Mniej na termometrach, bo poniżej 30, a więcej chmur na niebie. I opady też nie powinny być jutro zaskoczeniem, choć coś czuję, że wiele osób na te opady czeka.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 32 stopnie obecnie na termometrach w Kędzierzynie-Koźlu, 31 w Opolu i Strzelcach Opolskich, 30 w Kluczborku, Brzegu i Namysłowie, a poniżej 30, 29 stopni na termometrach w Nysie. A na zegarach 7 minut po godzinie 18:00 to Twoje Radio Opolu. U nas w składzie bez zmian Dariusz Kuzera za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa, a na antenie Artur Gadowski.

0: Twoje Radio Opole.
1: 30 dzień czerwca w kalendarzu, ostatni dzień tego miesiąca. Dziś okazję do świętowania mają Emilia, Lucyna, Milena, Władysław. Najlepsze życzenia również od nas, od całej załogi Radia Opole. Ale ostatni dzień miesiąca. Jutro rozpoczynamy nowy. No i to też takie daty graniczne, bo przypomnę, o tym już niejednokrotnie wspominaliśmy. Dziś koniec programu CPN. Niektórzy jeszcze na stację być może się wybiorą właśnie dzisiaj, ale to też ostatnie godziny, przypominamy, na złożenie wniosku o wypłatę 800+ z wyrównaniem za czerwiec. Kto nie zdąży do północy, straci świadczenie za kończący się miesiąc. Przypominamy, w całym kraju do tej pory wpłynęło prawie 4 300 000 wniosków na niemal 6,5 miliona dzieci. Ważna informacja dla tych rodziców, którzy będą rejestrować nowo narodzone dzieci. No, was, drodzy rodzice, by było was jak najwięcej, to nie dotyczy akurat, bo jeśli chodzi o takie noworodki, to rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku o wypłatę 800+. Ale ci, którzy kontynuują, to przypominamy, czas macie dzisiaj tylko do północy. Na zegarach 17 minut po godzinie 18. Proszę pozostać z nami, z Radiem Opole, co w najbliższym czasie w naszym programie. Skoro mamy wtorek i ta pora, to oczywiście rozmowa z Aleksandrą Piastą. Będzie o tym, co za naszą wschodnią granicą.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Aleksandra Piasta razem ze mną w studiu. Cześć, witam cię serdecznie.
2: Witam Dawidzie, dobry wieczór Państwu.
1: Informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie. Sporo już uwagi, sporo miejsca poświęciliśmy tematowi odebrania orderu Orła Białego i temu, co było poprzedzone, co poprzedziło właściwie ten krok, tę decyzję o odebraniu. Przypomnijmy tylko w dużym skrócie, prezydent Wołodymyr Zełenski decyduje o tym, żeby nadać jednej z jednostek imię bohaterów UPA. Z czym nie zgadza się strona polska? Myślę, z wiadomych względów, których tutaj specjalnie tłumaczyć nie trzeba. Decyzja nie zostaje cofnięta, order zostaje odebrany. I kiedy już była nadzieja, że może z czasem sprawa będzie przycichać, stosunki będą się normować albo będą czynione zabiegi, żeby to ulegało poprawie, polepszeniu, wyciszeniu, no to mamy tutaj decyzję kolejną prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, którą trudno zrozumieć z naszej polskiej perspektywy. Powiedzmy, o co chodzi.
2: Chodzi o ten panteon narodowy, czy panteon bohaterów Ukrainy. Właśnie o tej decyzji powiedział Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. Wiesz, to moim zdaniem, że to było tak bardziej dla wewnętrznych, dla obywateli Ukrainy ta decyzja podjęta. No i powiem tak, że też większość społeczeństwa ukraińskiego popiera tą decyzję, ale też toczą się dyskusji, kto ma leżeć w tym panteonie, czy w ogóle potrzebne tam za granicę przenoszenie tych grobów. No i też o tym mówią ludzie, że nie tylko bohatery, czy tam ludzie uważani za bohaterów na terenie ukraińskim mają tam być, ale również i te współczesne żołnierze, które giną teraz na froncie.
1: No tutaj nikt tego nie podważa. Myślę również po stronie polskiej, że ci, którzy dzisiaj oddają życie, swoje życie w obronie Ukrainy, no bohaterami są. Natomiast gdy sięgniemy pamięcią do tego, co działo się przed laty i w jaki sposób kojarzona jest ukraińska powstańcza armia w Polsce, no to tutaj bez dwóch zdań może to budzić takie negatywne emocje, tym bardziej, że w trakcie tych uroczystości pojawiły się słowa wypowiedziane przez Wołodymyra Zełenskiego, które jasno można interpretować jako skierowane w stronę polską. Nie przytoczę dosłownie, ale mniej więcej w taki sposób, że nikt nie będzie nam dyktował, kogo my mamy uznawać za bohaterów. Z czego wynika to, że Zełenski brnie dalej? Czy to jest kwestia jakiegoś przypodobania się, nie wiem, z poparciem Ukraińców? To niewątpliwie się spotyka właśnie taka postawa. Czy to może być chęć, nie wiem, odsunięcia, przesunięcia uwagi międzynarodowej też na coś innego? Bo żeby na przykład odsunąć gdzieś tam tematy korupcji na bok, która też gdzieś tam funkcjonuje i to w dość sporych rozmiarach. Z czego to może wynikać?
2: No wiesz, ciężko powiedzieć, dlatego że jako Ukrainka mieszkająca w Polsce, wiesz, ja to mam inną perspektywę.
1: Jesteś między młotem a kowadłem.
2: Tak,
1: to jest jasne.
2: I teraz to odczułam. Tak. Myślę, że też szuka poparcia i wewnętrznego, a również jakieś stworzenie takich sytuacji może naprawdę tam odwróci uwagę od tych korupcyjnych spraw. Zobaczymy, chociaż mi tak się wydaje, że nie może nie rozumieć, że właśnie współpraca z Polską, z najbliższym sąsiadem, to jest taka sprawa najważniejsza w tych warunkach, które teraz istnieją, nie?
1: Komentowanie tego, to jest dla ciebie sprawa problematyczna, tak jak tutaj przed chwilą zauważyliśmy. Natomiast ja spotkałem się z taką też opinią, być może w niej jest też trochę racji, że obecnie, jeśli chodzi o Zełenskiego, jego ochroni immunitet, jest głową państwa, natomiast z czasem ta ochrona gdzieś prędzej czy później się skończy, że jest to takie budowanie frontu poparcia dla niego jako osoby prezydenta, a później już osoby, której immunitet nie będzie chronił, bo przyjdzie tak czy inaczej jakiś okres rozliczeń tych decyzji, które są podejmowane i tego wszystkiego, mówię również o tych korupcyjnych sprawach, które w jego bardzo bliskim otoczeniu też się toczą. Być może jeszcze też będziemy do tego tematu
2: wracać.
1: Ja tylko
2: dodam, że Ukraińcy nie odpuszczą tych skandalów korupcyjnych. No, jak wiem, że zawsze społeczeństwo może w jakichś pytaniach popierać, ale też tu jest takie nastawienie, że no, jedni giną na froncie, oddając życie, a ktoś po prostu zarabia pieniądze na tej wojnie.
1: Nabija kieszeń sobie.
2: I to w ukraińskim społeczeństwie bardzo boleśnie jest odbierane, dlatego ja myślę, że rozliczam.
1: No właśnie, z jednej strony rozliczenia historyczne, a z drugiej strony rozliczenia, które teraźniejszości dotyczą i tych decyzji, i tych działań, które są podejmowane w ramach obecnej, aktualnej polityki Ukrainy, polityki prowadzonej ciągle w trakcie działań wojennych. Do naszej rozmowy za chwilę jeszcze powrócimy.

Zbliża nam się godzina 19 co w naszym programie. No, wakacje się rozpoczęły, więc też zmiany w programie, żeby nikt nie był zaskoczony. Od godziny 19 sezon ogórkowy. Dzisiaj wprawdzie będzie okazja, żeby spotkać się z Tomkiem. Tomek Wojtyłko po 19 będzie mówić m.in. o najciekawszych festiwalach muzycznych trwającego już lata. M.in. o tym, bo co jeszcze? No to myślę, że Tomek sam po godzinie 19 będzie wyjaśniał. Natomiast w wieczornej części naszego programu po 21 spotkanie z Agnieszką Ziętarską. Będą w programie goście. Będzie prezes Magdalena Kurowska, wiceprezes

Marta Zdybek. Chodzi o Fundację Laboratorium Zmiany. A jaki temat? No to może wszystkiego nie będę mówił. Po godzinie 21 więcej się wyjaśni. Przypomnę, Agnieszka Ziętarska będzie gospodarzem tego programu. To tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Dariusz Kuzera jeszcze pozostaje tutaj w roli realizatora programu. Ja dziękując zapraszam oczywiście na nasze kolejne spotkanie jutro po godzinie 15. Ponownie będziemy mogli się spotkać. Dawid Rajwa. Do usłyszenia. Jeśli będziesz tam...

0: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
3: Kończymy Twoje Radio Opole. Zaraz zaczynamy z kolei sezon ogórkowy. No ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
4: Trwają testy nowego mostu w Głuchołazach. Jest szansa, że w lipcu zostanie otwarte dla kierowców. Będzie sygnalizacja świetlna na Oleskiej przy Solarisie. Opolski ratusz ogłosił przetarg. W wiadomościach także zaproszenie na 53. Lato Kwiatów od Muchowie.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Przedstawię Justyna Maćkowiak.
4: Trwają próby obciążeniowe na nowym moście w Głuchołazach. Wyniki mają być znane w przyszłym tygodniu. Niewykluczone, że jeszcze w lipcu most zostanie udostępniony kierowcom, jednak będzie na nim funkcjonował ruch wahadłowy. Testujemy, czy konstrukcja zachowuje się zgodnie z tym, co przewidział projektant, mówi Rafał Pydych, dyrektor Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Są to takie maksymalne obciążenia, jakie mogą wystąpić na konstrukcji podczas jego eksploatacji. Jeżeli obiekt przejdzie te próby obciążeniowe pozytywnie, w tym momencie będzie można powiedzieć, że konstrukcja została zaprojektowana i wykonana w 100% prawidłowo, zgodnie z tym, co przewidują normy i wytyczne w tym zakresie. I można z tą dokumentacją z prób obciążeniowych wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, co w dalszym etapie pozwoli na dopuszczenie ruchu na tym obiekcie.
4: W okolicach budowanego mostu oraz ronda pojawią się także elementy nawiązujące do Głuchołaz oraz powodzi, mówi burmistrz Paweł Szymkowicz.
6: Na omawianym rondzie przy wjeździe na ulicę Kraszewskiego, a w zasadzie na zjazd z Kraszewskiego na most, przy rondzie będzie herb Głuchołaz, mozaika w kształcie herbu Głuchołaz, natomiast na elewacji południowej budynku koszyka 1-8 będzie mural nawiązujący do powodzi, z tym, że nie samej powodzi, ale bardziej pomocy, jaką po tej powodzi żeśmy otrzymali.
4: Dodajmy, że cały obiekt wraz z drogami dojazdowymi ma być oddany do pełnego użytku w trzecim kwartale tego roku.
0: Słuchasz? Rozumiesz, wiesz.
4: Finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia było jednym z tematów spotkania premiera Donalda Tuska z szefostwem NFZ-u. W rozmowach uczestniczyli również minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i minister finansów Andrzej Domański.
7: Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy o spotkanie premiera z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedział dość lakonicznie.
8: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia, z szefostwem NFZ-u, bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u.
7: Premier Donald Tusk zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef rządu mówił, że po aferze z ogromnymi zarobkami lekarza ze Szpitala Południowego liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
4: Opolski ratusz ogłosił przetarg, który ma wyłonić wykonawcę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Oleskiej. To zebra naprzeciwko głównego wejścia do galerii handlowej. Założenia są takie, aby sygnalizacja była wzbudzana przez przycisk i działała w systemie akomodacyjnym. Polega on na dostosowaniu do aktualnej sytuacji na drodze. Oprócz tego przejścia będą doświetlone, a na dojeździe do przejścia dla pieszych od ulicy Mickiej, od ulicy Sienkiewicza zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Oferty od zainteresowanych podmiotów będą przyjmowane do 10 lipca.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: Ukradli papierosy i zapalniczkę warte 30 zł. W więzieniu mogą spędzić nawet dwie dekady. Dwaj mężczyźni, którzy mieli napaść na 36-latka w rejonie parku w Głuchołazach, trafili do aresztu tymczasowego. Za rozbój z użyciem maczety grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. O szczegółach mówi młodsza aspirant Janina Kędzierska z Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
9: Jak ustalili śledczy, w samym środku nocy na jednej z ulic w rejonie parku w Głuchołazach dwóch mężczyzn w zasłoniętych twarzach i trzymających maczety podeszli do pokrzywdzonego. Napastnicy, grożąc ich użyciem, zażądali od mężczyzny wydania gotówki, jaką miał przy sobie. Gdy okazał okazało się, że mężczyzna nie posiada przy sobie żadnych wartościowych rzeczy, a agresorzy zabrali mu papierosy i zapalniczkę. Łącznie spowodowali straty na blisko 30 zł. Po chwili uciekli w nieznanym kierunku. Kryminalni z Głuchołowa zatrzymali po dwóch dniach 18- i 20-latka.
4: Jak się okazało, mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu. Decyzją sądu na wniosek policjantów i prokuratury zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Przed nami 53. lato kwiatu w Otmuchowie. Uroczyste otwarcie imprezy z korowodem kwiatowym przez rynek w najbliższy piątek o 17. Radio Opole będzie na miejscu już od 15, skąd poprowadzimy audycję Twoje Radio Opole. Tradycyjnie na miejscu będzie mnóstwo kompozycji florystycznych, stoisk ogrodniczych oraz z możliwości zakupienia roślin. Będą także koncerty wśród gwiazd m.in. Oskar Cyms, zespoły Dżem oraz ich troje.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Termometry w Opolu wskazują wciąż aż 31 stopni Celsjusza, no i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed bardzo wysokimi temperaturami, które nam będą towarzyszyć jeszcze jutro i w czwartek. W piątek lekkie ochłodzenie, temperatura w weekend nie powinna przekroczyć 22 stopni, nie powinno również padać.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Run, please.

0: Sezon ogórkowy.
1: To był DJ Jeff Jazzy i The Fresh Prince, znany lepiej jako Will Smith. Summertime to bez wątpienia jeden z największych letnich przebojów wszechczasów, także kiedy za oknami jest tak gorąco, to czasami musi pojawić się na antenie Radio Pole. Zaczynamy sezon ogórkowy. Gorąco Państwa zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera. Na dzisiaj z jednej strony sportowe emocje, bo trudno uciekać od Wimbledonu czy Mundialu, no ale z drugiej strony też zapowiedź bardzo ciekawej produkcji filmowej, no i singlowe nowości. Także sporo atrakcji na słuchaczy Radia Opole czeka przez najbliższe godziny.

0: Nie sposób uciekać od mundialu. Na lot dziś też bacznie wszyscy przyglądamy się temu, co dzieje się na Wimbledonie. Szczególnie w kontekście Igi Świątek, która jest obrończynią tytułu, ale te Wimbledonowe zmagania zaczęła od bardzo wymagającego meczu. Udało jej się na szczęście awansować do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Na spotkaniu pierwszej rundy Iga Świątek wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 2 minuty. No i Iga Świątek przyznała, że towarzyszyły jej bardzo silne emocje związane z próbą obrony tytułu.
1: Na pewno cieszę się, że w pewnym sensie pokonałam te rzeczy, które mi nie wychodziły i w drugim secie równie dobrze mogłam sobie nie poradzić z tą sytuacją, że mój poziom spadł i zaczęłam robić więcej błędów, więc przede wszystkim najbardziej dumna jestem po prostu z tego, jaką pracę wykonałam i też jak pracowałam przez ostatnie dni, bo to też dało mi takie poczucie na korcie, że mam w sobie tą solidność i mam tyle miejsca w głowie, żeby pokonać te przeciwności. No cała otoczka związana na pewno z otwieraniem kortu jako defending champion nie jest czymś takim naturalnym, ale z drugiej strony jest to ekscytujące i chciałam też zapamiętać ten mecz i zapamiętać ten dzień, bo na pewno jest wyjątkowy i może nie zdarzy się często.
0: No i oczywiście nie umknęło uwadze dziennikarzy to, że Iga Świątek po tym meczu się wzruszyła i wydaje mi się, że często przy takich sytuacjach jest jakieś takie niezdrowe plotkarskie zainteresowanie, natomiast tym razem chyba naprawdę to jest kwestia takiej empatii i podziwu dla osiągnięć Igi, więc to zainteresowanie tym razem chyba nie było nawet dla niej irytujące. Po meczową konferencję relacjonuje przegląd sportowy i tam Iga została zapytana o to wzruszenie i przyznała, że nie jest pewna, czy powinno o tym wszystkim mówić. To było ciężkie kilka tygodni. To nie jest sezon, kiedy wszystko idzie po mojej myśli. Nie wiem, czy wygrałem 3 setówkę w tym sezonie, ale jestem dumna z tego, że udało mi się wygrać. Cieszę się, że mogę być tu jako obrończyni trofeum i otwierać kort centralny. No i Iga Świątek przyznała, że ten dreszczowiec w trzecim secie, czyli kilkunastominutowy gem, który był rozegrany na początku trzeciej partii, dużo ją kosztował. Chodziło o wiarę w to, że jestem w stanie to zrobić. To trwało długo, było wiele breakpointów, to był kluczowy gem. Słuchałem porad sztabu, trenerzy mówili mi, by zachowywać solidność, by utrzymywać się w wymianach. To był kluczowy moment. Pora na następne wyzwanie, tak powiedziała nasza najlepsza tenisistka, a te słowa zrelacjonował przegląd sportowy. Wiemy już, że kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Pliszkowa, która jest 73. w rankingu WTA, a pokonała w pierwszej rundzie swoją rodaczkę Teresę Walentową. Będziemy na pewno dla Państwa relacjonować to, co dzieje się na trawiastych kortach Wimbledonu. Na teraz na antenie Radio Pole Iwona SKV.

0: To był duet Silk Sonic, który tworzą Anderson .Paak i Bruno Mars. No teraz a propos artystów, tym razem rodzimych, Hugo, czyli Hubert Gasiul. Postać wydaje mi się doskonale znana, jeżeli chodzi o ten departament perkusyjny. Był najbardziej kojarzony ze względu na wieloletnią współpracę z Anią Rusowicz, też z jej zespołem Nixis, no ale oprócz tego przez kilkanaście lat grał z Wilkami. No i też mnóstwo sesyjnej pracy ma na koncie, czy to z Orkiestrą Męskiego Grania, czy z Urszulą Patrycją Markowską, z Sydneyem Polakiem. To jest tylko wierzchołek góry lodowej. Natomiast jakiś czas temu postanowił podzielić się ze światem swoimi autorskimi piosenkami. Jeżeli chodzi o ten aspekt studyjny, no to tutaj ważny jest taki jego multiinstrumentalny talent. Też fakt, że wyprodukował sobie swoją płytę, nadzorował nagrania. Natomiast nie jest tak, że Hugo swój debiut tworzył zupełnie samodzielnie. Wspierał go, jeżeli chodzi o departament tekstowy, Rafał Bryndal, który mocno Huberta ośmielił. No i w kolejnych utworach Hubert już stawia na własne teksty. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jak wyglądały kulisy powstawania płyty Gasiul, to odsyłam na stronę internetową Radia Opole do zakładki Audiokracji. Tam rozmowa z artystą, natomiast Hugo nie próżnuje i dzieli się ze światem kolejnymi singlami. No i chciałby Państwu polecić najnowszy z nich.
1: Dzień dobry, z tej strony Hugo. Zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Opole do wysłuchania mojej nowej piosenki pod tytułem Horyzont. Życzę Państwu miłych wakacji, dużo słońca, dużo uśmiechu i dużo spokoju. Jeszcze raz pozdrawiam, Hugo.

To był ten typ mes i utwór Chciałbym zakochać się z ostatniej, jak do tej pory, płyty artysty. A propos tego typa mesa, to on zawsze bardzo lubił spełniać się literacko w innych formach niż tylko pisanie tekstów. Ma na koncie swoją powieść, pisał również felietony. No i w przypadku Dua Lipy, jeszcze z tego co wiem, dorobku literackiego jakiegoś pokaźnego nie ma, natomiast promuje czytelnictwo i to bardzo intensywnie. Zresztą założony przez nią serwis 95 Book Club, założony, warto dodać, w 2023 roku, skutkował też spotkaniem z Olgą Tokarczuk, dlatego że w ramach wspomnianego podcastu Dua Lipa poleca wybraną książkę, no i rozmawia z autorką bądź autorem tej książki. No i jedną z artystek, pisarek przede wszystkim, która spodobała się to jest zawsze problem z odmianą. Jedną z pisarek, którą Dua Lipa polubiła, jest Olga Tokarczuk. Zapis rozmowy z pisarką o książce Prowadź swój pług przez kości umarłych można znaleźć właśnie na YouTubie. A mówię o tym wszystkim dlatego, że Dua Lipa postanowiła formułę promowania czytelnictwa rozszerzyć o inicjatywę, która nosi nazwę Manifesto Library. Ta inicjatywa została uruchomiona 27 czerwca w historycznej księgarni Libraria Lelo w Porto w ramach Międzynarodowego Festiwalu Książki Babel City of Books. No i tutaj chodzi nie tylko o promowanie czytelnictwa, ale również wolności słowa, otwartej dyskusji, no i przede wszystkim dostępu do literatury, która w niektórych krajach może być zakazywana lub ograniczona. Jak podaje cgm.pl, do inicjatywy odniosła się Dua Lipa, która przyznała, że kiedy zakładała serwis 95 Book Club, jej ambicją było stworzenie domu dla pisarzy i czytelników, niezależnie od tego, gdzie są i w jakich okolicznościach żyją. No a założeniem Manifesto Library jest zgromadzenie tytułów, które były zakazywane, wycofywane z bibliotek lub cenzurowane. Wśród pozycji, które się w tej bibliotece pojawiły, są książki, które poruszają tematykę rasizmu, seksualności czy praw osób LGBT, a także dzieła autorów, którzy byli prześladowani za swoją twórczość. Na półkach można znaleźć m.in. opowieść podręczną Margaret Atwood czy felon Reginalda Dwayna Betsa, a także wybrane książki Salmana Rushdiego i Olgi Tokarczuk. Tutaj znajdziecie 100 książek, które zadają pytania

stwierdzić, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa. No i tak siermierznie troszeczkę nawiązując do twórczości Dua Lipy, utwór Don't Start Now.

0: Wtorek, 30 dzień czerwca. Na zegarach zbliża się godzina 20. To oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Sejmowa komisja obradowała w Prudniku. Przedstawiono m.in. popowodziowe problemy. 16-latek z Brzegu odpowie przed sądem rodzinnym za rozbój na rówieśniku. W wiadomościach także apel leśników w związku z prognozowanymi gwałtownymi burzami.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Odbudowa po powodzi przyspiesza, ale nie brakuje też problemów. W Prudniku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z 2024 roku. Nierozwiązaną kwestią są m.in. zniszczone hale produkcyjne dzierżawione od gminy przez spółkę Heniges. Zmaga się z tym również firma Pionier, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, mówi burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak.
2: Boryka się z problemami pozyskania środków na odbudowę, przeniesienie zakładu na ulicę Przemysłową. Są tematy mostowe, też w pełni nie są przez nas realizowane. Bardzo istotnym tematem to jest budowanie bypassu, który zabezpieczyłby Prudnik przed wielką wodą ze Złotego Potoku. Wszystkich środków jeszcze Prudnik nie otrzymał. Mam nadzieję, że po wyciągnięciu wniosków przez komisję do spraw odbudowy popowodziowej te środki do nas zaczną trafiać.
0: Pomysł powstania w Prudniku kanału odprowadzającego wodę ze Złotego Potoku przekazaliśmy do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wykonuje dla nas modelowanie, wyjaśnia Marcin Jarzyński, wiceprezes Wód Polskich.
3: To modelowanie mamy mieć do końca czerwca. Wygląda to dobrze. Z tych 10 programów brakuje nam tylko tego. I przekażemy ten program do ministra infrastruktury do zatwierdzenia. Pod to trzeba uszyć jeszcze oczywiście finansowanie, całą procedurę administracyjną, dokumentację, no ale to jest pierwszy krok.
0: Parlamentarzyści speckomisji odwiedzili w Prudniku m.in. odbudowywaną miejską halę sportową Obuwnik. Na popowodziową odbudowę obiektów sportowych i turystycznych gmina otrzymała z budżetu państwa ponad 50 milionów złotych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 16-latek odpowie przed sądem rodzinnym za rozbój na rówieśniku. Kilka dni temu przed jednym z marketów w Brzegu do policjantów podszedł mężczyzna z nieletnim synem i zgłosił, że chwilę wcześniej syn został zaatakowany przez innego nastolatka. Z relacji małoletniego wynikało, że napastnik podszedł do niego od tyłu, chwycił za szyję i podduszał, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Brzeskiej Policji.
4: Następnie wielokrotnie bił po twarzy i kopał po klatce piersiowej. Wyrwał pokrzywdzonemu elektronicznego papierosa i uciekł. Funkcjonariusze udzielili nieletniemu pierwszej pomocy, a następnie wezwali na miejsce zespół pogotowia ratunkowego, który zajął się 16-latkiem. Policjanci ustalili rysopis agresywnego nastolatka i już następnego dnia zatrzymali go do czynności.
0: Teraz sąd rodzinny zdecyduje o karze dla agresywnego nastolatka. Ogłoszono przetarg na wykonanie ostatniego odcinka największej inwestycji kolejowej w kraju. Chodzi o realizowany w Małopolsce projekt Podłęże-Piekiełko, dzięki któremu podróż pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do godziny, a z Krakowa do Zakopanego do 90 minut. Prace mają się zakończyć najpóźniej w 2032 roku. Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy końcowego odcinka torów 16-kilometrowej trasy z Gdowa do Szczyżyca.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Leśnicy apelują o ostrożność w związku ze zbliżającymi się do Polski gwałtownymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych podkreśla, że jeśli są prognozowane nawałnice, najlepiej zrezygnować z wizyty w lesie.
5: Jeżeli burza zaskoczy nas podczas spaceru, należy jak najszybciej opuścić teren leśny. Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami ani w pobliżu uszkodzonych fragmentów lasu. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego opuszczenia lasu, należy oddalić się od wysokich drzew, przykucnąć i przeczekać burzę w możliwie najbezpieczniejszym miejscu. Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność.
0: Przed wycieczką do lasu warto sprawdzić również aktualny stan zagrożenia pożarowego. Nowy rekord ciepła na Węgrzech. Na północy kraju były 42 stopnie w cieniu. Ekstremalne upały powodują problemy z dostawami energii elektrycznej. Węgrzy mierzą się także z innymi skutkami upałów, suszą, ograniczeniami zużycia wody i wzrostem zagrożenia pożarowego. Władze apelują do mieszkańców o rozsądne korzystanie z wody i z prądu, szczególnie w godzinach największego obciążenia sieci.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
6: Pogoda.
0: W Opolu 28 stopni, w nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad, temperatura minimalna od 19 do 20 stopni, wiatr słaby, ale podczas burz w porywach do 80 km na godzinę. Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu i burze z gradem, na termometrach od 28 do 30 stopni, wiatr słaby, a w czasie burz w porywach nawet do 90 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
7: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
6: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne Polskiej Misji Medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska Misja Medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.

0: Nie sposób uciekać od mundialu, a jako że tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej są rekordowe, jeżeli chodzi o liczbę drużyn, no to wciąż w fazie pucharowej, w której mamy dodatkowy etap, czyli 1/16 finału, tych meczów jest bardzo dużo, jest co oglądać. Aktualnie trwa spotkanie Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią, natomiast o 23 naszego czasu szlagier, czyli starcie Francji ze Szwecją. Natomiast wiadomo, że ogromną sensacją okazał się wczorajszy mecz Niemiec z Paragwajem. Jest taka niepokojąca tendencja, jeżeli chodzi o sport, że najczęściej przed dużymi spotkaniami, szczególnie jeżeli chodzi o piłkę, no to reklamuje się albo niezdrowe przekąski, albo napoje wyskokowe w teorii, te, które procentów nie mają, no albo bukmacherów, także nie ma co iść tą drogą, natomiast faktycznie, jeżeli ktoś ma ten niezdrowy nawyk i lubi obstawiać mecze i wczoraj postawił na paragraf, to na pewno z tej decyzji może być bardzo zadowolony. Mecz był bardzo ekscytujący, oczywiście dość kontrowersyjna okazała się decyzja arbitra, żeby nie uznać gola Jonathana Tah, zresztą selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann nie zostawia na tej decyzji suchej nitki, ale też warto pamiętać o meczu, który odbył się zaraz po starciu Niemiec z Paragwajem. Możemy już powiedzieć od rana oficjalnie, że Paragwaj i Maroko awansowały do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna z Ameryki Południowej w Bostonie pokonała po rzutach karnych Niemcy 4-3. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1, a gole strzelili Julio Encisi dla Paragwaju i Kai Havertz dla reprezentacji Niemiec. No i ekspercki głos pojawił się byłego reprezentanta Polski, czyli Romana Koseckiego.
1: Paragwaj wczoraj miał rzeczywiście dobry dzień, walczyli dzielnie. No pytanie, czy rzeczywiście ten faul był, czy nie na bramkarzu, bo jednak taki miękki faul, ale sędzia jednak nie uznał bramki Niemcom. No jest to, jak to się mówi, kontrowersje są na tym mundialu. Są niespodzianki i to jest właśnie piękno piłki nożnej, że się zdarzają tego typu właśnie sytuacje, tak?
0: Mówiłem o tym, że kolejną z drużyn, która zagra w 1/8 finału tegorocznego mundialu jest Maroko, a Maroko wyeliminowało z mistrzostw w Holandię. Też w tym meczu były karne, jak określają dziennikarze sportowi, dosyć kuriozalne. No i niestety doszło do czegoś, co czasami bywa tą drugą stroną monety, jeżeli chodzi o futbol, czyli do zamieszek w kilku miastach Holandii. Rozwścieczeni kibice dokonali dewastacji. No, wiadomo, że tutaj nie trzeba się mądrzyć, nie trzeba tego oceniać. Można wprost powiedzieć, że jest to zupełnie niepotrzebne. Ale wracamy do pozytywnych emocji, które budzi piłka nożna, do emocji muzycznych. Nie posłuchamy hymnu tegorocznego mundialu, tylko zrobimy sobie taką podróż sentymentalną do 2004 roku, do Mistrzostw Europy. Wtedy oficjalną piosenkę tamtego turnieju nagrała Nelly Furtado.

Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy uwielbiane serie filmowe doczekają się sequeli, rebootów, remake'ów, jakiegoś odniesienia się do serii. No i chyba nie zawsze to wychodzi bezbłędnie, oczywiście to jest kwestia bardzo subiektywna, natomiast czasami ogląda się sequel i pojawia się jakieś takie wspólne wrażenie, że to do końca nie miało sensu, co nie oznacza, że nie ma ciekawych eksperymentów, albo przynajmniej takich, które intrygujące się wydają, jeżeli chodzi o same zapowiedzi. I muszę przyznać, że mnie zaintrygowała zapowiedź filmu, który ma stanowić prequel, czyli taki wstęp do wydarzeń, które znamy z filmu Ocean's Eleven, jego kolejnych części. Akcja tego filmu, jak podaje filmweb.pl, ma rozgrywać się w czasie Monaco Grand Prix w 1962 roku, a głównymi bohaterami filmu będą rodzice Deniego Oceana, czyli postaci, w którą w filmie Ocean's Eleven wciela się George Clooney. Natomiast Seth Rogen ma zagrać postać, która pojawiła się wcześniej w filmach Soderbergha. Ma to być Ruben Tischkow. W oryginalnej trylogii tę postać grał Elliot Gould. No i do tej pory o przeszłości tej postaci wiedzieliśmy niewiele. Był takim wygą, wyjadaczem w branży kasynowej co najmniej od lat 70. Miał zarządzać jednym, co najmniej jednym dużym kasynem. No i jak sugeruje filmweb.pl, jako że akcja filmu ma rozgrywać się w latach 60., to dowiemy się, w jaki sposób doszedł do fortuny i rozkręcił biznes. Nowy film ma wyreżyserować z kolei Bradley Cooper, który też będzie występował w tej produkcji. Do tego ogłoszono, że w obsadzie pojawi się Margot Robbie. No i jeszcze angaż ma otrzymać nominowany w tym roku do Oscara za rolę w filmie Tajny agent Wagner Moura. Także można swobodnie powiedzieć, że no jest to taka gwiazdorska obsada, a patrząc na Sefa Rogena, to rzeczywiście jest jakieś takie fizyczne podobieństwo do oryginalnej postaci.

Lato to bez wątpienia pozytywny czas dla wszystkich fanów muzyki, no bo jest mnóstwo wydarzeń plenerowych, czy to są koncerty pojedynczego artysty, czy festiwale. Oczywiście mówimy tutaj nieraz o bardzo dużych przestrzeniach, ale też tych bardziej kameralnych dla tych, którzy nie lubią dyskusyjne akustyki tych największych obiektów. No i faktycznie a propos takiej festiwalowej ekspansji, to w ciągu ostatnich kilkunastu, czy może dwudziestu paru lat w Polsce dokonała się rewolucja. Zresztą Artur Rojek przyznawał, że kiedy zaczynał o festiwal, to tak naprawdę takie regularne muzyczne festiwale w Polsce dopiero raczkowały, nie wiedzieliśmy do końca, jak to robić. Teraz ewidentnie wiemy. A propos festiwalu, to na pewno temat tej imprezy będzie powracał na antenie Radia Opole. Także wszystkich fanów muzyki niezależnej zachęcam, żeby słuchać m.in. sezonu ogórkowego, no ale też w tej beczce miodu, i nie mówię tutaj o Offie, tylko szerzej o zjawiskach koncertowych, jest łyżka dziegdziu, dlatego że z jednej strony możemy uczestniczyć w koncercie już w większości artystów, już nie jest tak, że ich przyjazd jest jakąś rzadkością. No i oczywiście tym rewersem monety są ceny biletów, no ale z drugiej strony nic aktualnie nie jest w stanie. Natomiast czymś, co wydaje się, i proszę mi wybaczyć, że nie będę obiektywny, no dość skandaliczne jest to, że mimo, że trzeba się szarpnąć, zorganizować sobie transport, poświęcić czas, to nie jest się traktowanym zawsze jako uczestnik koncertu, jako ktoś, kto chce chłonąć te muzyczne doznania, tylko bardzo często no jest takie podejście do tych fanów muzyki jako do dojnej krowy, pod pretekstem tego, że jak ktoś jest fanem muzyki, płaci kilkaset na przykład złotych za bilet, to chce rzucać butelkami w ulubionych artystów. To jest oczywiście pretekst, no ale generalnie polityka większości promotorów muzyki, którzy organizują szczególnie te większe wydarzenia, w kwestii wnoszenia napojów jest skandaliczna. I tutaj należy się ukłon Dawidowi Podsiadle, który zakończył tegoroczną trasę, obrotowy tour. W ramach tego tournée zagrał na największych obiektach koncertowych w Polsce, mówiąc wprost, na stadionach. Mnóstwo było muzycznych emocji, gościnnych występów, między innymi Daria Zawiałow, która sobie robi w tym roku przerwę, jednak się skusiła i razem z Vito Bambino i z Dawidem wykonali utwór Ciebie też bardzo. Natomiast coś, co jeszcze wydaje się bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o koncerty Dawida, to oprócz tego, że jest ogromna produkcja, światowy poziom, jeżeli chodzi o to, jak odbieramy ten koncert, to, że rodzimi artyści są w stanie zgromadzić takie tłumy, to jego podejście do napojów w taki upał. Podczas koncertów w ramach trasy obrotowy tour uczestnicy mogli wnieść na stadion dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych butelek wody o pojemności do pół litra, ale także puste bidony, które można było napełniać na miejscu. Do tego drastycznie obniżono cenę wody dostępnej w punktach gastronomicznych. I ktoś może stwierdzić, że to nie są jakieś wielkie mecyje, ale naprawdę biorąc pod uwagę to, jak wygląda na koncertach, jest to jakiś wręcz szczodry gest. Dawid postanowił ograniczyć też efekty pirotechniczne do minimum. Jak podaje Kultura WP.pl, zwrócił się z apelem, żeby się nawodnić. Bardzo doceniam i dziękuję, że przyszliście w taki upał, żeby się z nami spotkać. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na gorący wieczór. Ładnie wodę pijecie. Dotykacie się wodą po twarzy. Taką mam nadzieję. My będziemy temperaturę podkręcać, kochani. Chciałbym, żebyście wszyscy byli bezpieczni i zdrowi, dbając o siebie. Zwracajcie na siebie uwagę, pijcie. Będziemy mieli hydration breaks. Będę wam dawał znać. Tak ze sceny miał mówić Dawid Podsiadło. Bardzo doceniając postawę Dawida w trakcie tych koncertów, sugerowałbym innym organizatorom, ale też artystom, bo bardzo często to jest taka psychologia. Artyści umywają ręce, żeby jednak te letnie koncerty nie upływały pod znakiem jakiegoś złodziejstwa już czasami wręcz i ograniczania ludziom
możliwości ugaszenia pragnienia w taki upał. Nic nikomu się nie stanie, jeżeli będzie można wnosić małe butelki wody na koncerty bez żadnej łaski, bez robienia z tego jakiegoś wielkiego wyzwania dla organizatorów i ochrony. Skoro Dawid się ładnie zachował, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby posłuchać jego najnowszego singla. Utwór nazywa się Na Błysk. Tam było trochę kontrowersji, żeby nie było za słodko w kwestii teledysku i użycia AI. No ale nie mi to oceniać.

0: Sezon ogórkowy.
1: Bardzo dziękujemy za sezon ogórkowy. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z Radiem Opole. Zaraz dobry wieczór. Tu Opole. Na audycję dzisiaj zaprasza Agnieszka Ziętarska. Miłego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: tu Radio Pole. Dziś wtorek, 30 dzień czerwca. Na zegarach zbliża się godzina 21, a to oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Przez Polskę przechodzi front burzowy na Opolszczyźnie. Obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu otwiera nowe oddziały. Rozbudowę wykonano w ekspresowym tempie. W wiadomościach także serwis sportowy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. W związku z upałami i burzami, które przechodzą przez Polskę, Straż Pożarna interweniowała w ciągu minionej doby ponad 2200 razy. Na najbliższą noc synoptycy przewidują gwałtowne burze w większości kraju, mówi brygadier Karol Kroć.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy na terenie województwa śląskiego. Tam tych zdarzeń było ponad 1200, łącznie ze zgłoszeniami, które odbieraliśmy już wczoraj. Na ten moment tych zgłoszeń wpływa już zdecydowanie mniej. Aczkolwiek wszystko zależy od tego, jak dynamika pogody ułoży się wieczorem i w nocy. Niestety wczoraj i dzisiaj te statystyki były dość wysokie. Mam informację o 2 osobach poszkodowanych. Tutaj na razie ta liczba nie wzrosła.
0: Przypomnijmy, IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami w województwie opolskim.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Zakończyła się rozbudowa szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Inwestycja powstała w ekspresowym tempie 9 miesięcy, a została zrealizowana w ramach pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Mówi Jarosław Kończyło, dyrektor SPZOZ-u w Kędzierzynie-Koźlu.
3: W ramach finansowania, które otrzymaliśmy na łączną kwotę blisko 86 milionów złotych wraz z wkładem własnym, zmienią się warunki diametralnie pacjentów. W szczególności to dotyczy pacjentów geriatrycznych, ale również pacjentów z oddziałów urologicznego, ginekologicznego. No i zupełnie nowa jakość, to jest jakość oddziału dziennej chemioterapii. Takich świadczeń dotychczas w szpitalu nie było. 2/3 pacjentów wyjeżdżało poszukiwać takie świadczenia do województwa śląskiego. Dzisiaj mamy oddział dziennej chemioterapii w naszej lokalizacji.
0: W nadbudowanych kondygnacjach placówki będą funkcjonować oddziały geriatrii, ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz urologii i urologii onkologicznej. W budynku wolnostojącym powstanie natomiast dzienny oddział chemioterapii wraz z pracownią cytostatyków.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Bezpieczeństwo, zacieśnianie współpracy, gospodarka i polityka historyczna. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, spotkał się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim z Andreą Lindholz, wiceprzewodniczącą Bundestagu. Okazją było 35-lecie podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Czarzasty przekonuje, że Polska nie może kłócić się ze wszystkimi sąsiadami w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.
4: Rozmawialiśmy również krótko w sprawie zakończenia problemu zadośćuczynienia wobec osób, które były ofiarą ostatniej wojny, a żyją jeszcze i żeby żyli oczywiście jak najdłużej. Ten problem jest nam znany. Rozmawialiśmy w tej sprawie w sposób przyjacielski, otwarty, ale wiemy, że musimy to zakończyć.
0: Andrea Lindholz docenia zaangażowanie mniejszości niemieckiej jako pomostu między naszymi narodami oraz zauważa dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Odniosła się także do kwestii zadośćuczynienia.
5: Nawet jeżeli nigdy nie osiągniemy 100% zadowolenia po wszystkich stronach, tutaj oczywiście nie mogę znaleźć odpowiedzi na to, jakie zadanie ma rząd federalny Niemiec. Ale od swojej strony mogę powiedzieć, że nasz minister spraw zagranicznych Johann Badefuhl, że bardzo mu zależy, żeby na nowo zająć się tą kwestią zadośćuczynienia.
6: War schon sehr oft in Oppeln und hat gesagt.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Prudnicki basen letni czeka na popowodziową odbudowę, a mieszkańcy gminy mogą korzystać z darmowego transportu na kąpielisko w Białej. Przewozy autobusowe ruszają jutro i będą organizowane do końca wakacji przez 3 dni w tygodniu, mówi wiceburmistrz Prudnika Wiesław Kopterski.
7: Gmina zapewni dojazd na basen środa, sobota i niedziela. Jeżeli będzie to niemożliwe, wtedy taki kurs będziemy realizować do Głogówka. Frekwencja w tamtym roku dopisała. Wiele osób skorzystało z tego dowozu na basen Białej. Jest dobra informacja, że została podpisana umowa na odbudowę naszego basenu, ale musimy jeszcze poczekać.
0: Bezpłatny przejazd z tamtejszego dworca autobusowego na basen letni w Białej startuje w wyznaczone dni o 10, a powrót będzie o 16.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: Prawie 5 minut po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Wybrzeże Kości Słoniowej i Norwegia to kolejne zespoły, które walczyły o awans do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Pierwszą bramkę zdobył zespół ze Skandynawii. Gola w 38 minucie strzelił Antonio Nusa, wyrównał Armand Diallo w 74. 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry gwiazdor Norwegów Erling Haaland przechylił szalę zwycięstwa na korzyść zespołu z Europy. Dla Haalanda to już 5. gol na tym mundialu. W 1/8 rozgrywek Norwegia rywalizować będzie z Brazylią. O 23:00 czasu polskiego w kolejnym meczu 1/16 finału jeden z faworytów piłkarskich Mistrzostw Świata, zespół Francji, zmierzy się ze Szwecją. Zmieniamy temat. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. W spotkaniu pierwszej rundy Świątek wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 2 minuty. Polka tak podsumowała to spotkanie.
9: Cieszę się, że w pewnym sensie pokonałam te rzeczy, które mi nie wychodziły i w drugim secie widziałam, że mogłam sobie nie poradzić z tą sytuacją, że mój poziom spadł i zaczęłam robić więcej błędów, więc przede wszystkim najbardziej dumna jestem po prostu z tego, jaką pracę wykonałam i też jak pracowałam przez ostatnie dni, bo to też dało mi takie poczucie na korcie, że mam w sobie tą solidność i mam tyle miejsca w głowie, żeby pokonać te przeciwności. No cała otoczka związana na pewno z otwieraniem kortu jako defending champion nie jest czymś takim naturalnym.
8: Do drugiej rundy Wimbledonu awansował też Kamil Majchrzak. Następnym rywalem Majchrzaka będzie Amerykanin Zachary Sfajda, który w pierwszej rundzie pokonał Hiszpana Pablo Lamasa Ruiza. W drugiej rundzie jest także Hubert Hurkacz, który rywalizować będzie Austriakiem Sebastianem Effnerem. Tenisista stołowy Miłosz Radziński na pierwszej rundzie zakończył udział w prestiżowym turnieju US Smash w Las Vegas. Polak przegrał z Francuzem Simonem Gauzym 1-3. Klub VB Arka Gdynia wycofał się z rozgrywek ekstraklasy koszykarek. Zespół z Gdyni to zdobywca 14 tytułów Mistrzów Polski. Lepsza w tej klasyfikacji jest jedynie Wisła Kraków. W minionym sezonie ekstraklasy Arka odpadła w rywalizacji na ćwierćfinale.
1: Pogoda.
0: W Opolu wciąż bardzo ciepło, 27 stopni. W nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatura minimalna 19-20 stopni. Wiatr słaby, ale podczas burz w porywach do 80 km na godzinę. Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu i burze z gradem. Temperatura maksymalna 28-30 stopni. Wiatr słaby, ale w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
11: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
12: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
11: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
1: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
13: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zięterska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach, które dotyczą nas wszystkich. Nie zawsze oczywiście dostrzegamy je na co dzień, ale nierówności społeczne i potrzeba inkluzywności, a także przeciwdziałanie wykluczeniu, to są te tematy, które pokazują nam, że ważne jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma równe szanse, czuje się zauważony, partycypuje świadomie, może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, odczuwać swoją sprawczość, rozwijać siebie jako człowiek, bo rozwijamy siebie przecież w strukturach społecznych i rodzinnych, ale też i tych większych. No więc postawimy dzisiaj takie pytanie, co możemy zrobić jako jednostki, instytucje i lokalne społeczności, by tworzyć bardziej otwarte i sprawiedliwe otoczenie. O tym wszystkim dyskutować będziemy z przedstawicielkami Fundacji Laboratorium Zmiany z Opola, z prezeską tej fundacji Magdaleną Kurowską. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Oraz z Martą Zdybek, wiceprezeską fundacji.
2: Dobry wieczór.
0: No to w takim razie może najpierw powiedzmy, czym zajmuje się Wasza fundacja. Ona funkcjonuje w Opolu od 2015 roku i jest rozpoznawalna, ale być może są tacy słuchacze, którzy jeszcze o tej fundacji nie słyszeli, bo wykonujecie bardzo dużo różnych działań od wsparcia kobiet, od wsparcia organizacji, od edukacji w szkole, od pracy z młodzieżą, po szereg bardzo też takich dużych eventów, jak na przykład Forum Kobiet Opolszczyzny. To są bardzo duże inicjatywy.
1: Na przestrzeni ostatnich 10 lat wykonaliśmy po raz ponad 18 projektów, których wspólnym mianownikiem jest równość płci. I to myślę, że najlepiej spina te wszystkie nasze działania, czyli właśnie wzmacnianie dziewczyn w życiu, w relacjach i w pracy. To też jest taka nasza misja, więc staramy się każdym naszym działaniem, czy to jest warsztat, czy to jest konferencja, antykonferencja, bo przez wiele lat robiliśmy antykonferencje, czy to są spotkania sieciujące, czy integrujące, czy wzmacniające, czy wytchnieniowe, żeby właśnie dziewczyny, bez względu na wiek, bo u nas tak to właśnie działa, że u nas dziewczyna ma lat 16 i 86, żeby te dziewczyny za każdym razem wierzyły, że mogą w życiu osiągnąć to, na czym im zależy i że jest dla nich miejsce tam, gdzie uważają, że powinny być. To tak bardzo ogólnikowo, ale myślę, że przede wszystkim tym wspólnym mianownikiem jest równość płci, to, że każda z nas powinna być tam, gdzie uważa, że powinna być i że czy kariera, czy marzenia nie mają płci. To moimi słowami, ale nie wiem, jak Marta widzi to, naszą fundację.
2: Bardzo podobnie. Jeszcze bym dodała, że taką naszą, nie wiem, najnowszą misją czy pomysłem jest, są działania na rzecz integracji społeczeństwa czy środowisk, czy to właśnie kobiecych, czy organizacji pozarządowych, bo ostatnimi czasy przez chyba ostatnie 2-3 lata działamy też z organizacjami pozarządowymi, wspierając je w takim zakresie związanym z przeciwdziałaniem wypaleniu zawodowemu czy aktywistycznemu. Pokazujemy, jak można sobie radzić ze stresem, jak zarządzać sobą w czasie i pracujemy też z aktywnymi kobietami, działaczkami lokalnymi. Staramy się też je wspierać, poznawać ze sobą, sieciować.
1: Dalej, no organizacje pozarządowe stoją kobietami, więc znowu ta kobieta ciągle jest u nas w centrum działań.
0: Wy też wspierałyście liderki w działaniu. Posieciowałyście z tego, co obserwowałam, posieciowałyście bardzo dużo kobiet na terenie województwa opolskiego, które i z jednej strony dostały narzędzia, wsparcie, ale z kolejnej strony też taką przestrzeń do tego, żeby wspólnie usiąść, porozmawiać i zacząć działać. I teraz się spotykają i działają. Myślę, że to jest wielka siła do tego, żeby dzisiaj w tym takim zagonionym świecie tworzyć takie miejsca, gdzie ludzie mogą mówić o swoich potrzebach, gdzie mogą działać, gdzie mogą budować siebie, gdzie po prostu mogą siebie i rozwijać, ale też czynić świat lepszym.
1: No zdecydowanie w moim odczuciu tym, co było chyba najważniejsze, to, żeby mieć poczucie, że nie jestem sama z tym wszystkim, co moja ambicja mi podpowiada, co mi los rzuca pod nogi. Zauważyłyśmy to parę lat temu, że dziewczyny, które robiły fenomenalne rzeczy dla swoich lokalnych społeczności, dla, nie wiem, innych mam z danej miejscowości, dla seniorek, dla dziewczyn, które szukają pomysłu na siebie właśnie przed wejściem na rynek pracy, że one się wycofują z tej działalności. Nas to zastanawiało, z czego to wynika, że robią tak fenomenalną robotę, a później znikają i idą w inne miejsca. Zrobiliśmy badania, to były samorządne jedynka, że tak powiem, po roboczemu. I wtedy wyszło, że faktycznie mierzą się z tak wieloma rzeczami, że to nie da się na dłuższą metę po prostu zmieniać świat, jak jesteś już umęczona po prostu tym waleniem głową w mur, tym, że jak przychodzi kolega, to spija śmietankę z twojej pracy, bo tak po prostu wyszło w badaniach, że notorycznie brakuje pieniędzy na działania, więc cały czas zakładasz, do interesu z własnej prywatnej kieszeni. Raz można, drugi raz można, trzy razy, to już później się okazuje, że do tej zmiany społecznej to ty ją finansujesz, a nie na przykład jakieś ośrodki, które powinny się tym zajmować, czy to samorząd, czy jakieś inne agendy i instytucje. Zbadałyśmy to i doszliśmy do wniosku, że najważniejszą trudnością jest to poczucie osamotnienia, że tylko ja tak mam. Jak jeździłam już w kolejnym projekcie i Marta to też później pewnie opowie o swoich działaniach, jak jeździłam po regionie i rozmawiałam z dziewczynami, to ja wszędzie słyszałam to samo zdanie. U nas nigdy tak nie było i u nas zawsze tak było. To są jedyne dwa bieguny możliwe, jeśli chodzi o działalność społeczną. Nigdy i zawsze. I jak później zebrałam te dziewczyny w jednym miejscu, to okazało się, że nigdy i zawsze to jest w 10 miejscowościach w regionie, praktycznie w każdym obszarze działalności społecznej. I dopiero jak one siebie zobaczyły i usłyszyły to samo, co zawsze mówiły sobie w lustro od innych dziewczyn, to okazało się, że to osamotnienie już mniej im grozi, że w końcu mają z kimś możliwość podzielenia się tym, co jest dla nich ważne, to, co ich boli, z czym się mierzą, ale też pocieszyć się swoim sukcesem, albo dowiedzieć się, że ej, to, co robisz, to jest w sumie fenomenalne. Że to, że ty te dzieciaki, że im organizujesz półkolonie, że nie wiem, robisz gimnastykę dla osób senioralnych, to jest fenomenalne, bo nikt wcześniej o tym nie myślał, to było potrzebne, popatrz ile osób do ciebie przychodzi. To, że pielęgnujesz wiedzę o ziołach, no to jest dzisiaj super dla jakiejś tam grupy i one chyba nigdy wcześniej nie słyszały w takich miejscach, że to, co robią, jest ważne i potrzebne. Marta, jak ty się na to zapatrujesz?
2: Ja myślę sobie, że dla nas też super ważne jest to, żeby tworzyć bezpieczne przestrzenie do tego, żeby kobiety, czy w ogóle wszystkie osoby mogły się spotykać i rozmawiać o tym, co robią, jak robią i przy okazji się wzmacniać. Bo ja mam takie poczucie, że jak jesteśmy właśnie w takim osamotnieniu, to bardzo łatwo nam jest wpaść w sidła naszego krytyka wewnętrznego, i który zawsze nam podpowiada, co robimy nie tak, albo co mogłybyśmy zrobić więcej. A w momencie, kiedy chociażby te panie właśnie z cyklów projektów samorządne spotykały się, czy to na warsztatach, czy właśnie na jakichś wyjazdach, czy realizując wspólne inicjatywy, miały okazję doświadczyć takiego dużej siły grupowej i takiego grupowego wsparcia. One nawzajem sobie dmuchały w skrzydła. I to jest dla nas też super ważne, żeby właśnie łączyć te panie, te dziewczyny, czy w ogóle inne osoby, żeby mogły nawzajem się wspierać i dzięki temu właśnie rosnąć, działać, ale też dzielić się ze sobą takimi trudnymi kawałkami, bo to też jest jakoś bardzo ważne, a mam takie poczucie, że nie poświęca się temu wystarczająco dużo czasu, że jest dużo taki, nie wiem, nagonka na to, żeby robić rzeczy dobrze, jak najlepiej, że nie wiem, opowiadać o tym, co nam wyszło świetnie i jakie mamy sukcesy. I oczywiście to jest też super ważne, natomiast ważne też jest to, żeby pogadać o tym, gdzie nas boli i co nam nie wychodzi. Nie? I wtedy możemy się też spotkać w tym wspólnym doświadczeniu i wtedy właśnie nie mamy tego poczucia osamotnienia i wtedy też możemy usłyszeć okej, raz ci nie wyszło, ale trzy razy ci wyszło i to, to jest ważne, nie?
1: Ja dodam do tego, bo przypomniała mi się taka jedna sesja podczas jednego naszego wyjazdu. Ja myślałam, że ona trochę nie wypali, no bo dzisiaj jesteśmy nastawieni na to, że jak już sobie coś wywalczyłaś, jakieś podwórko, to musisz teraz to ogrodzić płotem i to jest moje i żeby ci przypadkiem żadna nie przyszła i koleżanka i nie zabrała tego. A sesja polegała na tym, że zaprosiliśmy ich do pracy w takich grupkach, przewędrujących takich flipchartach i na każdym było napisane na przykład dziennikarze i dziennikarki, które powinnaś znać, albo fundusze i pieniądze, po które można sięgnąć, albo firmy, z którymi warto współpracować. I ja myślałam, że jak któraś na przykład ma wytyczoną ścieżkę współpracy na przykład z Radiem Opole, to już nie będzie chętna, żeby powiedzieć koleżance, a idź na przykład do Agnieszki Ziętarskiej i z nią porozmawiaj i ona ci pomoże. A to okazało się, że nie, że one w to weszły i tak ja widziałam po prostu, jak te grupki ze sobą rozmawiały i tak, słuchaj, ty musisz iść tam do Radia Opole, a tam jest taka i taka dziennikarka. A ja za chwilę, a tam jest taka firma, nam pomagali, to spytajcie, może wam też pomogą. I nie było takiego, że to jest moje tutaj i proszę już mi tutaj moich zasobów nie drenować, tylko mi wyszło, spróbuj tam, może tam też ci się powiedzieć. Dla mnie to było takie budujące, że to było wbrew temu, co się zawsze mówi, że kobieta kobiecie, to nie mogą być koleżanki, że one sobie zawsze podetną tą drabinę, a mnie ta sesja i wiele innych działań, które robiłyśmy w fundacji na przestrzeni ostatnich lat, pokazuje, że kobiety faktycznie mogą być koleżankami, że mogą faktycznie się wspierać, że może być to siostrzeństwo, o którym tyle mówimy i odpowiednio pielęgnowane, wzmacniane, robione razem z kimś, ono ma szansę trwać i przynosić świetne owoce.
0: To taka mocna synergia, o czym teraz opowiadacie, to znaczy takie myślenie, że razem możemy więcej, że gramy wszyscy do jednej bramki, tak. Świata rzeczywistości, jak komuś wyjdzie projekt, to ja też mam większe szanse na to, żeby ten projekt zrealizować. Nie muszę konkurować, bo jesteśmy trochę też w kulturze tak wychowywani, indywidualistycznie, ale też, no wiadomo, że komuś się lepiej trochę wiedzie, to mi się będzie dziać gorzej. No takie jest powszechne myślenie. Natomiast stworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni, takiej, gdzie, no właśnie, można się spotkać ze swoimi trudnościami, bo my je mamy. Mamy też frustrację.
1: Tak.
0: Mamy też dużo oczekiwań wobec siebie, albo jesteśmy przeciążeni. No, są też badania pokazujące, że milenialsi, a podejrzewam, że większość osób właśnie w tych grupach kobiecych działa, są przeciążeni, bo mają takie przekonanie, że trzeba po prostu działać i działać i działać. I potrzebujemy dzisiaj takiego myślenia właśnie wytchnieniowego, takiego, że wszystko, co robisz, jest okej. Po prostu działaj, może coś ci nie wyjdzie, możesz o tym bezpiecznie porozmawiać. Porażka nie jest porażką, tylko jest doświadczeniem i można sobie zadać pytanie, co ci to doświadczenie robi, jak ty się z tym masz, co z tego bierzesz dla siebie. Ono może być rozwojowe, ono nie musi być interpretowane w kategoriach czegoś, że się coś nie udało. Ale to, co jest jeszcze bardzo ciekawe, to, że ten projekt samorządny, to już trzecia edycja, Siła Kobiecej Rady, ona też pomaga to trochę strukturalizować. To znaczy, że wspieracie Rady Kobiet w województwie opolskim, a wiadomo, że ta samorządność jest potrzebna, bo ona ma też jakiś rodzaj innego sprawstwa.
1: Tak.
0: Na takim poziomie właśnie administracyjnym, społecznym, może zbudować jakieś struktury, powołać jakieś organy. Dla mnie to jest niewątpliwie wzruszające, że powstaje tyle rad kobiet w województwie opolskim. Ty, Magdo, byłaś przez kilka lat szefową Rady Kobiet w Opolu. Wiem, że teraz też jesteś takim organem doradczym dla tych nowych rad. Jak to się rozwija w województwie opolskim? Czy rzeczywiście jest takie duże boom i taka też bardzo duża potrzeba? Jak to obserwujecie, jak to widzicie?
1: No, na pewno my w fundacji zauważyłyśmy tą potrzebę, żeby te Rady Kobiet miały to wsparcie, że do tej pory były takim społecznym gremium eksperckim, nie zaopiekowanym przez nikogo. Z jednej strony dla niektórych samorządów to była ciekawa inicjatywa, żeby wprowadzić jakieś gremium. Pierwsze było Opole i tak faktycznie się pojawiło. Pierwsza ta rada, dzisiaj już druga kadencja, czyli w sumie najbardziej doświadczona w regionie. Pojawiły się później rady w Nysie, w Gogolinie, w Brzegu, w Strzelcach Opolskich, teraz w Kluczborku jest najmłodsza, więc widzę, że te samorządy i samorządowcy, samorządowczynie widzą taką potrzebę, żeby móc z kimś konsultować jakieś założenie. To nie jest idealna taka konsultacja, jakby sobie wyobrażamy, że teraz każda uchwała na przykład Rady Miasta przejdzie przez oczy Rady Kobiet i Rada Kobiet będzie mogła tam odnieść się do tego. To jeszcze nie jest ten etap, ale to wszystko powolutku gdzieś tam sobie raczkuje. Dziewczyny budują swoje no właśnie zasoby, żeby wpływać lokalnie, żeby ten głos, który słyszą w różnych grupach, żeby podnosić do góry i przekazywać, co jest ważne, na co warto zwrócić uwagę. Więc my to zauważamy, że te dziewczyny radzą sobie tak, jak się do tej pory sobie radziły z wieloma rzeczami, to, co widzieliśmy też w organizacjach pozarządowych, tak? Czyli z własnych pieniędzy, kurdur, razem weźmy się pod pachy i zróbmy. I one to robią fenomenalnie, ale na dłuższą metę to nie wypali. Trzeba jakichś systemowych działań, dlatego te Rady Kobiet staramy się teraz opiekować i fundacji właśnie tym projektem Samorządne 3, żeby miały wsparcie, żeby miały szkolenie dla siebie, bo bardzo dużo rzeczy robią dla mieszkanek i mieszkańców, ale same dużo nie są w stanie skorzystać, bo no, też praca w takim gremium społecznym, przecież mamy też młodzieżowe rady miasta, czy senioralne rady miasta, czy też powiatowe jakieś takie gremia, no to faktycznie one jeszcze przecież biorą udział w różnych konferencjach, w różnych szkoleniach, na to nigdy nie ma czasu, pieniędzy i zasobów, a my staramy się to dać tym dziewczynom, żeby one czuły się przygotowane, żeby czuły się, że mają wszystkie narzędzia potrzebne do robienia swojej roboty społecznej. A czy to jest jakiś taki wielki boom teraz w regionie? Myślę, że to nabiera tempa. Zdecydowanie jest inna sytuacja niż to, co było, nie wiem, 2-3 lata temu. Wydaje mi się, że już przy tej szóstej radzie, która jest teraz, funkcjonuje w regionie, jest trochę łatwiej mówić, rozmawiać z jakimś prezydentem, prezydentką miasta, że może faktycznie trzeba się wsłuchać w głos mieszkanek i powołać taką radę. W Polsce bardzo to widać, że jak ja zaczynałam z Radami Kobiet, to byłyśmy chyba, było nas 30, może 40, teraz jest prawie setka, więc widać, że faktycznie to gremium eksperckie, jakim są Rady Kobiet, nabierają tempa w całym kraju. U nas w regionie chyba jest teraz trochę łatwiej, ale to jeszcze nie jest taki moment, kiedy teraz każdy samorząd powołuje taką Radę Kobiet. Wiem, że są powoływane podobne ciała dialogu, no tak to nazwijmy. W Głubczycach przecież ostatnio powołano przy staroście Forum Kobiet. W Nysie też jest Forum Kobiet. To nie jest taka Rada Kobiet sensu stricte, ale bardzo podobne ma założenia, po prostu jest jakoś inaczej uformowana, inaczej powołana, więc widzimy, że każdy na swój sposób próbuje to jakoś po swojemu zrobić, no ale gdyby właśnie ustawa o samorządzie terytorialnym była w końcu wzbogacona o ten zapis o Radach Kobiet, to byłoby nam łatwiej wszystkim się poruszać w tym. I my z fundacją byśmy wiedziały, jak lepiej pomagać czemuś, co jest opisane w ustawie, gdzie miałbyśmy jakąś jasną instrukcję, samorządy by miały jasną instrukcję, jak to powoływać te gremia, jak z nimi współpracować. Mieszkańcy i mieszkanki by trochę lepiej rozumieli, co te rady robią, bo powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś pyta, co Rady Kobiet robią, no to ja mówię to, co zawsze, czyli integrują lokalną społeczność, odpowiadają jakieś lokalne potrzeby. W Nysie pamiętam, że Rada zajmowała się jeszcze niedawno kwestią mobbingu, która w sumie wypłynęła w placówkach publicznych zarządzanych przez samorząd i to jest trudna działka. No, dziewczyny nie były do tego przygotowane ani psychologicznie, ani prawnie, ani jakoś tak, ale udzielały tego wsparcia kobietom, osobom, które doświadczyły mobbingu. To jest duży kaliber, ale inne na przykład skupiają się na tym, że kobietom w danej miejscowości, na przykład w Brzegu, brakowało miejsc spotkań kobiecych, więc one organizują przestrzenie, żeby te kobiety mogły przyjść i pobyć ze sobą, a nie tylko właśnie dom, praca, dom, praca, dom, praca. Więc każda rada robi coś innego. Nie ma takiego jednego katalogu działań. Naszym zadaniem fundacji jest to, żeby te dziewczyny czuły, że nie są osamotnione znowu, że dostały teraz powołanie i pan prezydent albo pani prezydentka mówi, no to tam róbcie, co rady robią. Nie, nikt nie wie, co rady robią, to róbcie to, nie? A my jesteśmy żeby im pomóc to ustrukturyzować, żeby czuły się kompetentne, żeby też czuły, że to nie jest pic na wodę, że to nie jest kwiatek do kożucha, że one faktycznie za pomocą Rady Kobiet mogą realnie na coś wpłynąć. Mogą coś rekomendować, mogą na przykład wejść w rozmowę z kuratorium oświaty i na przykład dołożyć do szkół skrzyneczki na podpaski, albo dołożyć te podpaski, bo ich była kiedyś taka fala różnych inicjatyw, żeby dokładać te skrzyneczki na podpaski do szkół. Czasem to Rada Rodziców finansowała, bo faktycznie była taka potrzeba, że dziewczynom brakowało tych środków menstruacyjnych. Teraz się ta fala skończyła, już zapomnieliśmy, że dziewczyny dalej mają okres, więc taka Rada Kobiet może z kuratorium oświaty porozmawiać o tym, że a może warto by byłoby to i tamto zadziałać. A kuratorium wtedy powiedziała, Ministerstwo Edukacji powiedziało, że będzie pieniądz na takie działania, więc ten dialog, prowadzenie tego dialogu, poruszenie różnych stron, to moim zdaniem jest taka najważniejsza funkcja Rady Kobiet. Marta, to dla ciebie ten temat Rad Kobiet teraz z tym projektem nabiera takiego większego znaczenia?
2: Ja myślę, że dużym zasobem tych Rad Kobiet jest to, że te panie, które w nich zasiadają, są bardzo różnorodne. Każda z nich ma totalnie swoją historię, doświadczenia różnej zawodowej i prywatnej. Dzięki temu, że one są tak różnorodne, to mogą zaopiekować dużo, nie wiem, problemów społecznych, mogą jakby zauważają też więcej, tak? W momencie, kiedy mamy 20 par oczu, to one widzą więcej niż jedna para, więc to jest, myślę, że ich bardzo dużą siłą. My też właśnie w tym projekcie samorządne staramy się edukować społeczeństwo i pokazywać, kim są Rady Kobiet, czym są Rady Kobiet, jak one działają, co mogą robić, żeby też trochę społecznie oswoić ten temat, że właśnie Rada Kobiet może bardzo dużo różnych rzeczy robić, te rzeczy są ważne i potrzebne i że to jest taka organizacja, która widzi te potrzeby, bo te panie, które zasiadają w tych radach, one bywają w różnych miejscach, one są częścią społeczności.
3: Tak, bo to są przecież i naukowczynie, tak. I adwokatki, i lekarki, i nauczycielki, tak. I społeczniczki.
1: Przedsiębiorczynie.
3: To są bardzo różne kobiety.
2: Tak, oprócz tego to są też mamy, siostry, opiekunki.
1: Tak. W różnym wieku. Dziewczyny, które startują dopiero na rynek pracy, takie, które z niego wyszły, bo właśnie zakończyły, przeszły na emeryturę i one, każda z nich mówi, że słuchajcie, w tym wieku to nam się już mówi, że albo tylko, że mamy do wyboru albo robienie kariery, albo robienie dzieci. Nic pomiędzy, nie? I inne mówią, że a my już jesteśmy po 50 i nam się mówi, że nam już w sumie to nic nie wypada i generalnie to najlepiej jakbyśmy siedziały w domu, no bo kobiety w tym wieku to już raczej powinny być niewidoczne. I to, tak jak Marta mówi, że to, że one, te rady są zróżnicowane. Dla przewodniczących rad kobiet to jest wyzwanie, żeby takim gremium zarządzać, ale to jest ogromna wartość, że właśnie z każdej bajki ta dziewczyna jest inna i że one później znajdują wspólny język i wypracowują jakieś wspólne rozwiązania, razem coś adresują. To jest wielkie przedsięwzięcie i chyba dla mnie najlepszy przykład tego, jak my jako obywatelki możemy się organizować. Że nie tylko możemy działać jako ja, Magda, jako lokalna społeczniczka. Nie muszę być tylko w organizacji pozarządowej, żeby mieć jeszcze jakieś inne przełożenie, ale mogę być taką społeczną właśnie ekspertką w takim gremium, jakim jest na przykład Rada Kobiet. A jak będę w określonym wieku, to mogę być przecież w senioralnej Radzie Kobiet. A jak będę jeszcze w jakimś tam wieku zdecydowanie młodsza, no to mogę być w młodzieżowej radzie. No nie ma jeszcze innych rad. Są jeszcze bardzo niewiele jest rad do spraw równego traktowania. Jest ich chyba 8 albo 9 w całym kraju, więc to pokazuje, że tylko mamy wielki wachlarz do wyboru opcji, jak można się zaangażować jako obywatelka. Bo być może, jak się już trochę opatrzę, jak wygląda podejmowanie decyzji, jak się zarządza samorządem, jak różne rzeczy powstają, to ja będę gotowa, żeby pójść do polityki. I po prostu siedzieć jako radna na przykład w Radzie Powiatu albo w Radzie Gminy i być tą osobą, która właśnie to, co usłyszałem społecznie, będzie podnosiła i będzie to obradowane. Więc tych opcji angażowania się społecznego jest ileś. Rada Kobiet dla mnie jest taką ścieżką, która pozwala się przyjrzeć, przygotować, być może poczuć, że okej, jestem gotowa, albo nie, faktycznie to nie jest dla mnie bycie przy tym stole decyzyjnym i ja wolę po prostu oddolnie pracować. To jest, wydaje mi się, świetne miejsce do złapania perspektywy.
3: Bardzo to jest widoczne w Opolu, kiedy jest Tydzień Kobiet i też wiem, że bardzo mocno działacie jako Fundacja Laboratorium Zmiany z Radą Kobiet. To jest taki w zasadzie festiwal perspektyw kobiecych, bo są i warsztaty, i dyskusje, i spotkania, i przychodzą też mężczyźni, bo chcemy mówić o tym, że te właśnie kobiece działania, one są na rzecz działania społeczności. One nie są tylko dedykowane kobietom. Oczywiście odpowiadają na potrzeby kobiet, ale tak naprawdę to jest takie szersze myślenie, bardzo inkluzywne. Tam, gdzie są te takie wrażliwe momenty albo pęknięcia, albo coś do zagospodarowania, to tam wchodzą właśnie Rady Kobiet i działają. Też niesamowicie ważną była kampania i cały czas wiem, że też kobiety i w Radzie Kobiet i wy się tym zajmujecie. Badanie piersi na przykład, czyli dbanie o zdrowie kobiet. Myślę, że to trzeba przypominać i przypominać, szczególnie uczyć młode dziewczęta. To jest niezwykle ważne. Ale dbacie także o organizacje pozarządowe. Marto, ile jest organizacji pozarządowych w województwie opolskim? Bo wiem, że też taki macie specjalny projekt roczny i wspieracie bardzo mocno organizacje, które wykonują przecież w Opolu no niesamowite.
2: W tym województwie jest 4000 organizacji pozarządowych, tak. No, my działamy 10 lat.
1: Tak.
2: I podczas tego okresu miałyśmy różne momenty, takie, że różnie, powiedziałabym, że różnie się czułyśmy. I zaczęłyśmy się temu troszkę bardziej przyglądać w momencie, kiedy same zaczęłyśmy doświadczać troszkę więcej stresu. Pojawiły się na horyzoncie jakieś sygnały wypalenia zawodowego czy aktywistycznego. No i ten temat zaczął nam być bardzo bliski. Radzenia sobie też ze stresem w tej, jakby nie było, specyficznej pracy, w specyficznym sektorze. No i od jakiegoś czasu organizujemy takie spotkania wytchnieniowe, my je tak nazywamy, właśnie dla osób, które współpracują z organizacjami pozarządowymi. Czyli to są pracownicy, pracowniczki, ale też osoby, które wykonują takie działania wolontariackie, które jakoś współpracują z organizacjami pozarządowymi albo z grupami nieformalnymi. Wszystkie te osoby właśnie zapraszamy do udziału w projekcie. I mamy dla nich taką propozycję takich różnych warsztatów, do których pokazujemy, jak można sobie radzić ze stresem, jak budować swoją odporność psychiczną, jak sobie radzić w takiej trudnej, myślę, takiej pracy właśnie w organizacji pozarządowej, która jest pracą dynamiczną, mocno bazującą na wartościach, które mamy, która wiąże się z ogromnym takim poczuciem sensu i potrzeby niesienia jakiejś pomocy i wsparcia innych osób i jednocześnie przy całym tym zaangażowaniu i tych wartościach może być taką pracą wymęczającą, taką właśnie stresującą i doprowadzającą do tego, że możemy momentami o sobie zapominać. Więc,
3: albo nawet się wypalić zawodowo.
2: Tak. No więc jakby zapraszamy, pokazujemy, jak można siebie wspomóc po to, żeby móc też wspomagać innych, tak?
3: Bardzo mi się podoba takie dbanie, dzisiaj się o tym dużo mówi, o nie tylko dobrostanie psychofizycznym, ale też relacyjnym. Mhm. Jak to regulować, bo można bardzo dużo dawać, zapominając o sobie, a ta dynamika musi być spójna i taka wspierająca. Mało o tym mówimy dzisiaj.
1: My jakoś w ostatnim czasie zaczęliśmy o tym myśleć, że wszyscy jesteśmy trochę takimi ofiarami tego, że my jako kobiety możemy wszystko. Wszędzie i jakby w jednym momencie, że możemy być takie i takie i realizować się zawodowo i społecznie, i relacyjnie i tak dalej, że możemy być na tym samym poziomie zaangażowane we wszystko. Ale później okazuje się, że no, to jest tylko i wyłącznie iluzja. Bo nie da się być na 25% w czterech działkach, to trzeba zawsze jakoś tam wyważyć. I doszliśmy do wniosku, że no, musimy ten wątek relacji wciągnąć w te nasze działania równościowe, że my z kimś dzielimy te zmartwienia, te sukcesy, obowiązki i zobowiązania, różne inne takie rzeczy. I doszliśmy do wniosku, i to jest też taki mój osobisty apel, że potrzebujemy fajnych, mądrych mężczyzn, z którymi możemy współpracować. Dla mnie najlepszym wyrazem naszych prób, pierwszych kroków w tym temacie, projekt Mental Load, trzeba było poprosić, jest o przeciążeniu takim emocjonalnym, przeciążeniu mentalnym, czyli to, kiedy my jako kobiety staramy się świetnie wykonywać swoją pracę, swoją pracę zawodową czy społeczną, idziemy do domu, jesteśmy menedżerkami domu i rodziny, pamiętamy o wszystkim, nawet jak współdzielimy z partnerem, z mężem czy z osobą partnerską jakieś obowiązki, to my jakoś jesteśmy zewnętrzną pamięcią dla tych osób, robimy listy zakupów, coś tam i doszliśmy do wniosku, że to nie tędy droga. Musimy zacząć, jeśli chcemy być aktywne publicznie i społecznie, to musimy tą warstwę domową współdzielić tak naprawdę partnersko, a nie tak, że okej, no ja poodkurzałem, a ja wyniosłam śmieci i teraz jesteśmy 50-50. To tak nie działa. I ten projekt dla nas Mental Load jest pierwszym takim przedsięwzięciem, kiedy chcemy wciągnąć też panów do takiej rozmowy o tym, jak faktycznie się dzielimy tą pracą domową, bo od domu się zaczyna. Od domu się po prostu zaczyna, od nas, od naszej relacji się zaczyna i dopóki nie sobie nie upokładamy tej strefy, to trudno nam będzie później realizować się gdzieś na zewnątrz, no bo nawet malując najpiękniejszy obraz, będzie z tyłu myśl o tym, Boże, jeszcze pranie, jeszcze umówienie wizyty u weterynarza, coś tam, zapakowanie dzieci do auta i tak na wakacje, Jezu, a wakacje, czy ubezpieczenie wykupić, to coś tam, a czy wszyscy mają kąpielówki. No i to jedna ręka maluje obraz, a druga już notuje w telefonie, co ma do zrobienia. Mam nadzieję, że dzięki temu naszemu pierwszemu działaniu, jakim jest właśnie Mental Load, będziemy mogły częściej później rozmawiać w gremiach różnorodnych, właśnie damsko-męskich, o tym, że musimy się równo podzielić tą pracą domową, żeby każdy z nas i panowie czuli się bardziej zaangażowani i wciągnięci w tą relację, ale też panie, żeby czuły, że mogą faktycznie zostawić połowę domu, czy tam dom na czyjejś głowie i nie mieć wyrzutów sumienia, że teraz ja idę gdzieś z koleżanką. Wydawało nam się, że to już jest dawno przepracowane, że my już dawno weszliśmy w takie partnerski podział obowiązków. Na wierzchu tak, ale nie przerobiliśmy chyba tego tak głęboko w sobie i dalej po prostu staramy się być perfekcyjnym, tak jak Marta mówiła wcześniej, że chcemy być perfekcyjną panią domu, mamą, siostrą, córką, pracowniczką, pracodawczynią. I to po prostu nas spala. Więc liczę, że niebawem jakoś połączymy siły też z jakimiś środowiskami fajnych panów, którzy będą chcieli z nami po prostu rozmawiać o tym, jak budować równościowy świat, zaczynając od domu.
2: No tak, bo dla nas działania równościowe jakby nie mogą się odbywać bez udziału wszystkich płci.
1: Tak.
2: Nie da się inaczej. Musimy być wszyscy zaangażowani, żeby to wyszło.
1: Bardzo mi się też podobało, jak rozmawiałam ze swoimi studentami, studentkami PR-u o właśnie Forum Kobiety Polszczyzny i pytałam ich o to, jak możemy zaprosić młode osoby, ale też, uwaga, jak możemy zaprosić panów do udziału w naszym Forum Kobiet, które jest w październiku. I tam mi studenci i studentki podpowiedzieli, że musimy jakoś to reklamować hasłem, że przyjdź ze swoją kobietą, zostań dla programu, czy coś w tym stylu. Albo właśnie była druga frakcja, która mówiła, że przyjdź coś tam, a będzie spotkanie z piłkarzami Odry Opole, a zostań dla swojej kobiety. I tak sobie pomyślałam, fajnie, że mi ten temat podpowiedzieli, bo ja bym chciała właśnie zaprosić panów do współpracy i nie wiem, jak to zrobić. Nie znam się tak w tej warstwie społeczno-organizacyjno-pozarządowej na współpracy z mężczyznami, tak jak ich wciągnąć do współpracy, więc być może albo zaprosimy piłkarzy od Reopole, albo zawodników Gwardii, albo faktycznie będziemy teraz te nasze działania jakoś tak reklamować, że przyjdź dla swojej żony, zostań dla prezentów albo dla treści, które robimy. No musimy jakoś to przemyśleć, ale podpisuję się pod tym, co Marta powiedziała, że nie da się równości robić tylko jedną częścią społeczeństwa.
2: Co ciekawe, my też mamy na swoim koncie współpracę z młodszymi mężczyznami, bo my pracując też ze szkołami, czy współpracując ze szkołami i prowadząc warsztaty, czy takie właśnie projekty równościowe, my zapraszamy całe klasy, tak? To nie jest tak, że te nasze warsztaty są dedykowane tylko dziewczynom. I faktycznie chłopcy bywają na naszych warsztatach i spotkaniach. Jest ich mniej, to prawda, niż dziewcząt i kobiet, ale ci, którzy przychodzili właśnie na te warsztaty w szkołach, pokazywali nam to, że jest jakaś luka w edukacji chłopaków właśnie, że wiele takich około kobiecych tematów, dla nich to jest w ogóle czarna magia, tak? Oni nie wiedzą o różnych, nie wiem, czy kłopotach, czy problemach dziewczyn i mają w sobie pewną otwartość, żeby o tym rozmawiać, tylko że nikt im tego nie mówi, czy nikt ich nie edukuje i faktycznie takich działań łączących i dziewczyny, i chłopaków w kontekście właśnie równości, myślę, że jest mało. Mhm. Dlatego my zawsze staramy się zapraszać właśnie panów i chłopaków na nasze działania. bo wszyscy są u nas jakby mile widziani.
1: Tak, tak. Że... Teraz nie wiem, czy na pewno nie powinnam zadzwonić do Odry Opole i poprosić o wsparcie.
0: Mi się też ten pomysł bardzo podoba. Tak.
3: Dużo mówimy o kobiecości. Oczywiście te luki są jeszcze cały czas, ale też potrzeba mówić o męskości takiej dobrej, mądrej, bo też i chłopcy, i panowie są otwarci coraz bardziej na to, żeby o tym rozmawiać. I myślę, że właśnie w kontekście takiej kobiecości otwiera się też taka przestrzeń, żeby też mówić i o tym, bo przecież razem żyjemy, jest mniej więcej po połowie, prawda, mężczyzn i kobiet. I wiadomo jest tak, że chcemy żyć w takim świecie, w którym wszyscy mają się dobrze i jeśli mężczyźni się mają dobrze, to kobiety się mają dobrze i na odwrót. I te wszystkie takie dynamiki, które mówią, że kobiety walczą tylko o siebie i feministy są takie walczące kobiety, no jest bardzo krzywdzący i jest taki mocno populistyczny, bo to absolutnie nie o to chodzi. Jest bardzo dużo różnych, bardzo dobrych projektów, które wspierają wszystkich.
1: I myślę, też... że, przepraszam, że wchodzę w zdanie, ale od razu mi się pojawiło słowo polaryzacja, że my po prostu żyjemy w tak podzielonym świecie, gdziekolwiek by nie zajrzeć, jakiejkolwiek statystyki, przyjrzeć się jakimkolwiek zjawiskom, jesteśmy tak bardzo na różnych biegunach i bardzo dużo rzeczy nas dzieli i potrzebujemy absolutnie wszystkich teraz narzędzi, zasobów i działań, żeby nas wszystkich łączyć. Czy my będziemy teraz razem robić ogród społecznościowy, czy będziemy wyszywywać makatki, czy będziemy sadzić drzewa, czy będziemy cokolwiek, musimy być razem w tym wszystkim. Mówimy tutaj o działaniach dla mnie, z mojego punktu widzenia, takich, które łączą osoby z różnych kultur, różnego pochodzenia etnicznego, z różnych warstw, takich w sensie, że z większych ośrodków, z mniejszych ośrodków, naprawdę musimy się teraz łączyć. To tylko, nie tylko kwestia takiej odporności społecznej, że my mamy zaufanie do naszych sąsiadów, sąsiadek i możemy liczyć na ich wsparcie, ale to też jest takie zaufanie, że jak będzie, nie wiem, skażona woda w wodociągu, to no ktoś nam powie, żeby nie pić E. coli, albo ktoś nam pomoże przy płonącym mieszkaniu, a jeśli trzeba będzie, to odbierze dzieci, albo coś tam, podleje kwiatki, a jak już przyjdą jakieś rzeczy takie naprawdę trudne, no to udzieli schronienia, albo zadzwoni po policję, udzieli, nie wiem, pierwszej pomocy. Dla mnie to, że dla mnie ten wątek, że jesteśmy w tym wszystkim, my zaczynamy od tej działki równościowej na bazie płci, ale dla mnie tak szerzej patrząc, to jest kwestia, że my łączymy społeczności, żeby one działały razem jako solidarne systemy, które się wspierają w mniejszych i większych wyzwaniach, ale też po prostu są odporne na to, co się dzieje też zewnątrz. Czy ktoś będzie nam zagrażał naszemu bezpieczeństwu, zdrowiu, przeszłości, to my po prostu dzięki temu zaufaniu, które wyrobimy sobie poprzez różne działania społeczne, będziemy mogli sobie lepiej z tym wszystkim poradzić. No, dlatego chyba tak nam bardzo zależy w fundacji, żeby zapraszać absolutnie wszystkie osoby do współpracy, żeby budować już teraz te mosty i zasypywać to, co się pogłębiło w ostatnich latach, po tych wszystkich kryzysach, które przechodzimy. Więc no, potrzebujemy absolutnie wszystkich.
3: No właśnie, to jest bardzo spójne z waszymi działaniami. Co byś powiedział młodszemu sobie? To jest też taki projekt, międzypokoleniowe warsztaty tworzące przestrzeń do rozmowy, tworzenie wspólnej wizji miasta i promujące aktywność obywatelską na poziomie lokalnym, czy też na przykład projekt Zoom Out. Tak. Czyli takie bardzo intersekcjonalne podejście w badaniu czy działaniu na literaturę.

0: dwuletnia współpraca międzynarodowa, bo też inną taką naszą działką trzecią w tym wszystkim jest współpraca międzynarodowa i lokalnie starają się wypracowywać różne narzędzia albo jakieś zasady współpracy, które później testujemy też w innych krajach, w innych miejscach, sprawdzamy, czy to działa w danych grupach i później razem tworzymy jakieś takie kompendium wiedzy, które możemy później dystrybuować na całą Europę, ale też i lokalnie.
1: I to będzie jakiś podręcznik, jakiś zbiór narzędzi, który będzie publikowany na stronach internetowych
0: i dokładnie każdy będzie miał do tego dostęp. Dokładnie tak. I tak jak wspomniałeś wcześniej, tutaj wyjściowym punktem jest literatura dziecięca. Tam poprzez tą analizę taką krytyczną uczymy nauczycieli i nauczycielki, edukatorów, edukatorki, żeby właśnie być czułym na to, co literatura przekazuje, żeby później móc z dzieciakami porozmawiać o tym, że jest miejsce dla każdego, dla, nie wiem, dla piegowatego, dla chudego, dla wysokiego, dla niskiego, dla osoby pochodzącej z różnych domów, bo to jest w sumie taka kwestia najważniejsza, żeby pokazać dzieciom, że jest miejsce dla każdego absolutnie w naszej społeczności.
1: Ale też zauważenie rozmaitych kontekstów, kiedy ta literatura powstawała,
0: dokładnie.
1: Bo na przykład dzisiaj czytanie W pustyni i w puszczy Daniela Sienkiewicza wymaga takiej właśnie analizy, że no to zostało napisane w kolonialnym świecie i to traktowanie osoby czarnoskóre wynikało z jakiegoś konkretnie kontekstu historycznego. To jest bardzo ważne, bo to nie chcemy dyskredytować tej literatury,
0: nie,
1: ale pokazać kontekst bardzo świadomie.
0: Dokładnie, więc w tym projekcie to nie tylko było takie uważne przeglądanie się temu, co przekazujemy za pomocą literatury dzieciom i młodzieży, ale też wyrobienie takich narzędzi właśnie do takiej rozmowy. A czy wiecie, skąd to się bierze, że ktoś był jakąś taką osobą w danej literaturze? Więc po zakończeniu tego projektu, który jest finansowany z funduszy europejskich, będzie i taki zestaw narzędzi właśnie, jak rozmawiać z młodzieżą o tej literaturze, jak zachęcać w ogóle do takiego krytycznego myślenia, ale też będzie po prostu podręcznik wyjaśniający, wprowadzający, bo dla niektórych osób to nie jest takie oczywiste, ta intersekcjonalność. My już poruszamy się parę lat w tym temacie. Więc
1: intersekcjonalność, czyli?
0: Czyli podejście takie szerokie, popatrzenie, że nasza tożsamość składa się z wielu kawałków, one się przenikają i to, że ja jestem kobietą, to nie jest tylko jeden jakby wycinek mojej tożsamości, jest tego znacząco więcej i każda...
1: Mogę być polityczką, żoną, matką, córką, siostrą, sąsiadką, pisarką. I sama sobie układam tę dynamikę w jakiś sposób i buduję, prawda, siebie z tych bardzo różnych fragmentów, które są spójne, ale są różne i tworzą jedną całość.
0: I to jest taka mozaika, która jest nie do podrobienia, w sensie, że my możemy siedzieć przy stole i wyglądać tak samo, zachowywać się tak samo, być ubrane w te same ubranie, ale nasza tożsamość jest o wiele bardziej złożona i trzeba po prostu to wziąć pod uwagę, że jesteśmy tak, każda z nas jest inną mozaiką albo witrażykiem, więc o tym rozmawiamy właśnie za pomocą tego projektu Zoom Out i liczymy, zresztą już teraz widzimy to, że to jest też regionalnie potrzebne, bo my stwierdziliśmy, że to, co wypracowałyśmy, te materiały pięknie ilustrowane w tym międzynarodowym projekcie, chcemy przełożyć na regionalny kontekst i powstała książeczka. I ta książeczka, wyprodukowałyśmy ileś tysięcy propozycji, rozeszły się gorące półeczki, być może będziemy starały się o jakieś środki na dodruk tego, bo nagle jakieś biblioteki szkolne, biblioteki miejskie się do nas odezwały, nauczyciele, nauczycielki, że oni by chcieli mieć tą pozycję, żeby móc właśnie później ze swoimi uczniami, uczennicami rozmawiać o tym, że Harry Potter jest taki i skądś to się bierze, a...
1: Jest to na stronie internetowej? Można to pobrać?
0: Tak. Zapraszam na naszą stronę laboratoriumzmiany.org. Tam w zakładce nasze publikacje albo do pobrania, nigdy nie pamiętam. Są wszystkie materiały, które publikujemy, tworzymy w ramach naszych projektów społecznych. I to nie tylko będzie Zoom Out, ale wszystko inne nasze raporty, których jest mnóstwo.
2: Tak, raporty z badań, publikacja poradniczka, właśnie jak wspierać kobiety w samorządach. Wszystkie te publikacje są bezpłatne, więc można je swobodnie pobierać, one są na otwartych licencjach.
0: Tak.
1: I też informacje o waszych projektach, do których można dołączyć, albo oczywiście, które będziecie w przyszłości realizować.
0: Dokładnie.
1: Bardzo dużo działań współtworzycie, to nie jest tak, że wy organizujecie dla kobiet, tylko kobiety je tworzą razem. I tak na przykład jest forum kobiet opolszczyzny, które będzie w październiku tego roku, to już kolejne forum i to współorganizujecie z kobietami. One to w zasadzie robią.
0: Marta, ty jako pierwsza koordynatorka forum, jak byś to podsumowała ten rok pierwszej współpracy z mieszkankami regionu.
2: No ja mam takie osobiste wspomnienia z tamtego roku, że

0: to była wspaniała impreza. Naprawdę było to bardzo satysfakcjonujące organizowanie jej i zaproszenie i goszczenie tylu wspaniałych kobiet, czy to na scenie, czy w kuluarach, czy na konsultacjach, bo też miałyśmy taką formę. No, wspaniałe to było. To było spotkanie wielu naprawdę różnorodnych kobiet, które mogły właśnie w bezpiecznej przestrzeni porozmawiać o różnych ważnych tematach.
1: Ja jako koordynatorka w tym roku czuję taką presję i że mam tak poprzeczkę wysoko zawieszoną, bo faktycznie to, co moim zdaniem nas wyróżnia na tle podobnych wydarzeń, to jest to współtworzenie. Że to nie jest wymysł Fundacji Laboratorium Zmiany, że teraz przyjedzie ktoś i będzie nam mówił, jak mamy żyć, tylko że to mieszkanki regionu mówią o rzeczach, które są dla nich ważne. Ten segment programu Głos Kobietopolszczyzn to jest esencja tego, kiedy mamy kilka krótkich prezentacji i każda z nich jest, że tak powiem, od sasa do lasa tematycznie. Każda z nich porusza inny temat. Już teraz mamy chyba z kilkanaście zgłoszeń. Wydarzenie jest 10 października, a my już teraz mamy 10 zgłoszeń.
2: Można się jeszcze zgłosić?
1: Jak najbardziej. Zbieramy właśnie teraz propozycje tematów.
2: Gdzie się zgłosić i jak? To znaczy, to są wystąpienia 15-20-minutowe?
1: Gorzej, 7. Trzeba. Gorzej, 7-minutowe, bo faktycznie trzeba taką esencję swojego tematu zaprezentować.
2: Tematu działania tego, co się chce
1: pozwolić. Co nam w duszy gra, tak.
2: No zapraszamy, jak nas teraz słyszą jakieś wspaniałe kobiety, to wszystkie kobiety są wspaniałe.
1: Tak.
2: Każdy ma coś do pokazania.
1: Oczywiście.
2: Ale może te, które mają odwagę, albo te, które się wahają i teraz czują, to albo niech przyjadą i posłuchają, ale najlepiej niech też coś powiedzą.
1: O, dokładnie tak. Jest formularz otwarty, jest on opublikowany i w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku Fundacja Laboratorium Zmiany, też na Instagramie. Na stronie nie wiem, czy jest jeszcze zawieszone, ale jeśli nie jest, to na pewno jest w mediach społecznościowych i tam jest wszędzie aktywny, podlinkowany, więc zachęcam do tego, bo zbieramy właśnie wasze propozycje, czy to są, jest kwestia jakiegoś rozwiązania problemu społecznego, filozofii, a być może jakieś narzędzia, o którym nie wiemy, a może powinniśmy wiedzieć. Ja pamiętam po ostatnim właśnie forum naszym w tamtym roku, że dużo było o pilatesie i o ruchu i tak sobie później pomyślałam przez parę miesięcy jednak zacząć się ruszać, może to ten pilates, a może nie, zobaczymy. Więc zasiało się we mnie jakieś ziarenko, które do dzisiaj jeszcze gdzieś tam kiełkuje sobie. Liczę, że w tym roku 10 października znowu będziemy mogły zaprezentować fenomenalne dziewczyny z naszego regionu, bo nie tylko to jest ten segment Głos Kobietopolszczyzny, ale też przecież mamy panel dyskusyjny do przeprowadzania, a mamy moim zdaniem fantastyczny temat przewodni, Moje Dobre Życie. To jest hasło, które nam w tym roku przewodzi, żebyśmy właśnie miały okazję porozmawiać o tym, jak my postrzegamy dobre życie, czym jest dobre życie, dla kogo jest dobre życie. Czy dobre życie to jest to, które widzimy na Instagramie i ono ma jakąś określoną estetykę albo, nie wiem, zbiór aktywności, które się składają na to dobre życie, czy to jest coś innego. I więc chcemy pogadać o dobrym życiu. No i liczę, że nie tylko właśnie ten głos kobietopolszczyzny, czyli prezentacje, nie tylko panel, ale też mamy warsztaty, że każda uczestniczka i współtwórczyni forum znajdzie dla siebie miejsce i przestrzeń i czas, żeby porozmawiać o dobrym życiu.
0: Tak. Ważnym też jeszcze dodam, że ważnym fragmentem forum kobietopolszczyzny są targi, bo podczas pierwszego forum przyświecała nam też taka idea, że my chcemy wspierać kobiece biznesy, chcemy wspierać nasze tutaj przedsiębiorczynie, które prowadzą swoje firmy w województwie opolskim, więc zapraszamy też panie, które mają jakieś właśnie swoje biznesy, czy to jakieś rękodzielnicze, czy związane z usługami, żeby właśnie przyjechać na targi i pokazać się, że tak, to jest właśnie moja firma, to robię i takie usługi czy towary oferuję.
1: Formularz zgłoszeniowy na targi niebawem opublikujemy, na razie zbieramy zgłoszenia do wystąpień jako prelegentka.
2: Bardzo serdecznie. W takim razie dziękujemy za te informacje i czekamy na Państwa. Tak myślę, że dobre życie trzeba sobie stworzyć i też chcemy o tym mówić. A dobry wieczór, Szanowni Państwo, przed nami. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Magdalena Kurowska, prezeska Fundacji Laboratorium Zmiany i wiceprezeska Marta Zdybek. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.
3: Tu Radio Opole, dziś wtorek, 30 dzień czerwca, na zegarach 22. Zapraszam na wiadomości. Policja rozbiła grupę czerpiącą korzyści z prostytucji. Mieli zarobić 1 000 000 zł. Służby odnotowują nagły wzrost interwencji związanych z tlenkiem węgla. W wiadomościach także rekordowe wcielenie do opolskich terytorialsów.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Justyna Maćkowiak. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z cudzego nierządu. Według ustaleń śledczych grupa mogła prowadzić kilkanaście tzw. mieszkaniowych agencji towarzyskich w kilku województwach, w tym na Opolszczyźnie. Jej dochód mógł wynieść blisko 1 000 000 zł. Wszystko wskazuje na to, że w kilkunastu takich lokalach mogło przebywać blisko 100 kobiet świadczących usługi seksualne. Zatrzymano 7 osób, 2 kobiety i 5 mężczyzn w wieku od 37 do 52 lat. Według śledczych wśród zatrzymanych znajduje się ścisłe kierownictwo grupy. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Kolejni ochotnicy chcą zasilić szeregi 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Blisko 180 osób zostało wcielonych do WOT. Kandydaci na terytorialców przejdą 16-dniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową. Jak podkreśla Marek Wręczycki, oficer prasowy 17. Opolskiej Brygady Logistycznej, to rekordowe wcielenie w historii opolskiego WOT-u. 3 lipca do tej grupy dołączy 50 żołnierzy, którzy będą realizować szkolenie wyrównawcze. W sumie będziemy szkolić 230 osób, wyjaśnia.
5: W tym czasie będą realizować zajęcia z musztry, posługiwania się bronią, taktyki, medycyny, pola walki oraz działania w terenie. Program szkolenia obejmuje również naukę regulaminu wojskowych, zasad służby oraz kształtowania postaw patriotycznych i odpowiedzialności za wspólne bezpieczeństwo. To będzie dla nich okres wymagającej nauki, budowania dyscypliny i zdobywania podstawowych umiejętności niezbędnych do pełnienia służby wojskowej.
3: Dodajmy, że osoby, które ukończą 16-dniowe szkolenie podstawowe, złożą uroczystą przysięgę wojskową 12 lipca w Strzelcach Opolskich.
4: Wiadomości ważne dla Ciebie.
3: Czad jest niebezpieczny, także latem służby w całym kraju informują o kolejnych przypadkach zatrucia tlenkiem węgla. To jest skala dotychczas niespotykana dla nas, mówi dr Małgorzata Piasecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.
6: To jest dzisiaj duży problem, ponieważ pacjenci zamknięci w domach, którzy mają niewydolność krążenia, niewydolność serca, świadomie nie wychodzą na ulicę, żeby nie ulec przegrzaniu, przebywają w domach. No i te tak zwane nieszczęsne piecyki łazienkowe, gdzie pacjenci się schładzają w wodzie, żeby łatwiej znieść ten okres podwyższonej temperatury przy zamkniętych oknach. Zjawisko, które kiedyś było niezmierną rzadkością.
3: Służby przypominają, że ochronić przed zagrożeniem może nas czujnik tlenku węgla.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: Pierwsze forum kobiet odbyło się dziś w Opolu. To inicjatywa Centrum Dialogu Obywatelskiego i Rady Kobiet. Spotkanie było okazją do udziału w wykładach i warsztatach. Tematyka jest szeroka, bo to są sprawy, które dotyczą współczesnej kobiety, mówi Marta Wolna, przewodnicząca Rady Kobiet w Opolu.
7: To są takie tematy, które są powszechne również na wielu panelach, forach kobiet i fajnie jest to przenieść do Opola i fajnie jest porozmawiać na ten temat, żeby przede wszystkim uwrażliwić, bo my jako kobiety niesiemy tą iskrę wiedzy przede wszystkim, rozmawiamy o tych w domach potem, z naszą rodziną, z naszymi przyjaciółmi i zależy nam na tym, żeby zasiać ten impuls, żeby być świadomą kobietą, opolanką i przede wszystkim taką odporną na to, co się dzieje, jakie są zmiany we współczesnym świecie.
3: A jedną z prelegentek forum była Martyna Janikowska, radca prawny, która mówiła o zagrożeniach w sieci.
8: Przestępstw w internecie tak naprawdę jest bardzo dużo. Możemy mówić o kradzieży tożsamości, możemy mówić o stalkingu, zniesławieniu, znieważeniu, ale również o ochronie naszych praw cywilnych, czyli ochronie naszych dóbr osobistych.
3: A dodajmy, że pierwsze forum kobiet odbyło się w Urban Labie zlokalizowanym w Centrum Przesiadkowym Opole Główne.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 22.
4: Wiadomości w języku ukraińskim.
9: Witaj wszystkich słuchaczy w Radio Pole. U studii Svetlana Мех. Коротко про події
10: України та світу. Сьогодні, 30 червня, російські війська завдали ударів коригованими авіабомбами по сумській громаді. Як йдеться у телеграмі Сумської обласної військової адміністрації, по допомогу звернулися 12 цивільних. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій України, зокрема, найважчою була ситуація з жінкою, яку затиснуло великими бетонними плитами. Попри всі складнощі та загрози повторних ударів, рятувальники за допомогою спецтехніки дістали травмовану та транспортували її до швидкої. Служба безпеки України затримала у Києві окупаційного екс-міністра енергетики Криму, який працював на Росію. Фактично одразу після тимчасової анексії Криму 2014 року він оформив російське громадянство і запропонував рашистам свою допомогу. Був призначений на посаду так званого міністра палива та енергетики Республіки Крим. Співробітники СБУ затримали фігуранта у столиці України, куди він приїхав для вирішення особистих справ. Йому повідомили про підозру у державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. У тимчасово окупованому Криму населення попередили, що пального у вільному доступі не буде. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на очільника окупаційної адміністрації Аксьонова. Він заявив, що найближчим часом значного поповнення запасів пального не очікується, та закликав мешканців півострова запастися терпінням. Ситуацію Аксьонов пояснив протидією противнику та обіцяв найближчим часом знайти технічні рішення. В Україні станом на кінець червня через російську агресію зруйновано та пошкоджено майже 2000 пам'яток культурної спадщини та понад 2500 об'єктів культурної інфраструктури. Про це повідомили у Міністерстві культури України. Зокрема, у червні внаслідок чергової російської атаки на Київ зазнав пошкоджень об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та один із найвизначніших духовних і культурних пам'яток України – Успенський собор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
11: Погода.
3: W Opolu 25 stopni, w nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad, temperatura minimalna 19-20 stopni. Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu i burze z gradem, temperatura maksymalna 28-30 stopni, wiatr słaby, ale w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Minęła 22, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szept Natury, a zaproszenie do naszego studia przyjęła Monika Bębenek, mistrzyni florystyki z Opola, która przybyła do studia z przepięknym bukietem polnych kwiatów. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Co my tutaj mamy w ogóle, gdybyśmy mogli opisać słuchaczom Radia Opole? Bo ja jestem pod wrażeniem tego absolutnie pięknego bukietu i to w ogóle jest ten bukiet symbolem tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli o kwiatach czerwcowych.
1: To są właśnie kwiaty czerwcowe, zebrane w taki klasyczny, staropolski sposób, czyli wszystkie, jakie są razem, bez specjalnie wyszukanej kompozycji i wtedy to tworzy bardzo wyszukaną kompozycję. Mamy tu ostróżeczki, dziką marchew, chabry, groszek pachnący, goździki szamotowe, troszkę limonium, zboża, kłosy zbóż.
0: Chabry widzę.
1: Chabry, tak. Maków nie dawałam, po tych skwarach to one tak słabo. A i jeszcze krwawniki.
0: A czy ma pani swoje ulubione kwiaty czerwcowe? Czy one są w tym bukiecie, w tej kompozycji?
1: Są wszystkie w tej bukiecie. I tu jeszcze jest czosnek. Taki fajny, polny trochę. Taki ozdobny, ale z tą nutą polną. Czyli to jest ten bardzo drobny, delikatny czosnek, który tańczy na wietrze. Ja tak naprawdę nie mam ulubionych kwiatów. Podchodzę do tego tak, że lubię te kwiaty, które urosną i które przetrwają i dostosowuję się do tego, co przyroda i klimat nam dają. Nie wybieram mocno kwiatów. Wszystko.
0: A mówi się, że w ogóle czerwiec to jest taki bardzo sprzyjający kwiatom miesiąc. Czy zgodzi się pani z tym sformułowaniem, czy jednak maj jest taki bardziej bogaty właśnie w te kolory, zapachy?
1: Nie, na naszym siedlisku bardziej czerwiec, choć ten rok daje popalić. Kwiatom też przypala na przykład. Przypala, przyspiesza.
0: Bo nie mamy takiej jednostajnej temperatury, która się nam, powiedzmy, o stopień, dwa podnosi, tylko mamy takie strzały temperaturowe, albo zjazd, albo skok.
1: Mamy strzały temperaturowe, mamy też dużą, momentami bardzo dużą różnicę temperatur między dniem a nocą. Mamy też i sucho, a potem mamy deszcz ulewny, więc bardzo duże takie kontrasty mocno pogodowe, no nie sprzyjają. Ale co bym chciała powiedzieć? Myślę, że to też jest czas na to, żeby jednak szukać gatunków rodzimych albo szukać gatunków odpornych. I ja tak robię. Mam chyba 4 czy 5 odmian szałwii na siedlisku i one się pięknie trzymają. Mam kilkanaście kolorów krwawników i one spokojnie wytrzymują. Sieję bardzo dużo groszku i to taki jest ten groszek, który jest hartowany od zimy. Ostróżeczka też się świetnie trzyma. Staram się nie uprawiać roślin, które wymagają jakiejś specyficznej temperatury, czy specyficznej gleby, czy odpowiednich tam nawodnienia, bo nigdy nie wiadomo, co będzie.
0: No właśnie, niektórzy straszą, że już za chwilę to tylko sukulenty będą u nas.
1: No i tu bym powiedziała, że będzie szałwia, będzie krwawnik i nie trzeba będzie sukulentów. My mamy rośliny, które wytrzymują suche stanowiska i tu też jest limonium, szałwia, dzika marchew. To są rośliny, które świetnie wytrzymują. Dużo ziół i trochę inaczej sadzone, z bardzo dużą ilością biokompostu.
0: Właśnie mówi się, że można wychować też trochę te rośliny, żeby była gotowa na takie trudne warunki atmosferyczne.
1: Można je hartować. Ja też korzystam z takich odżywek. To są odżywki z naszego regionu. Ożywki na bazie drożdży. I one są bio i wspaniale wspomagają rośliny. Są świetno przeciwgrzybowe, są też można tam znaleźć odżywki jako katalizator wzrostu, przyspieszacz, więc też je stosuję do tego.
0: Mhm. A jeśli chodzi o podawanie samej wody?
1: Ja podaję. W momentach, kiedy uprawiam na kwiat cięty, to podaję wodę. Robię to jakoś tak, staram się sprytnie, ale też zbieram wodę, ale osłaniam, wysłaniam grządki, czyli siłkuję mocno.
0: A czym?
1: Ja siłkuję słomą i ściętymi wcześniej miskantami. Nie siłkuję niczym specjalnym. Jakby staram się na siedlisku używać rzeczy, które są z siedliska. Fajnie się ściółkuje z rąbkami, ale nie mam tych zrębek za dużo. Jak gdzieś w okolicy ścinałam jakieś wielkie drzewa i tną gałęzie i są to drzewa liściaste, to załatwiam sobie te zrębki, odkupuję, żeby nie było dużego transportu, ale z daleka nie sprowadzam.
0: A jakie błędy możemy popełniać w ogródku właśnie, kiedy panują takie upały, takie w zasadzie skoki temperaturowe, no i te kwiaty zaczynają nam padać?
1: Nie wiem.
0: No pani ściółkuje, pani nawozi.
1: A dobrze, już mówię. To tak bardziej całą uprawę powiedziałabym. Na przykład przekopywać ziemię możemy, szykując grządkę. I to jest niekorzystne bardzo, ani dla gleby, ani dla roślin. My ją mamy tylko zluźnić, spulchnić, następnie zostawiać gołą ziemię.
0: Zostawiać jednak gołą? Nie powinniśmy.
1: To jest właśnie błąd. Czyli przekopywanie, zostawianie gołej ziemi. Albo sadzimy bardzo gęsto, tak, że rośliny po roślinach, albo ściółkujemy. To wtedy naprawdę dużo więcej wody zostaje i roślina też jest trochę osłonięta od tego i gleba też od tego bezpośredniego słońca. To, co ja robię, to może powiem, co ja robię jeszcze, bo tak, co powinniśmy, co nie powinniśmy, strasznie mądre głowy się wypowiadają. Ja pilnuję, żeby rosły drzewa, pilnuję to, co rośnie, to jest, to zostawiam. Nie wyrywam chwastów, dopóki nie ma potrzeby, czyli dopóki nie zagłuszają. Zostawiam je też. Ścinam trawę tylko tam, gdzie są ścieżki, a pozostałe zostawiam takie. One naprawdę jest na przykład bardzo duża różnica temperatury, kiedy wracam z Opola i łąka bardzo wychładza powietrze. Powiedziałoby się, że nie ma cienia, nie ma drzew, a to, co robią łąki, to jest naprawdę bardzo duże schłodzenie, więc zostawiam wysokie trawy.
0: Czyli kosiarka nie ma za bardzo nad czym pracować.
1: Też, bo mamy dość dużo do zrobienia. Mój mąż by zaraz krzyczał, że mam co robić, bo to jest jego ulubione zajęcie, ale kusimy ścieżki tylko.
0: Mhm. Ale właśnie pani Moniko, pani tak pięknie o tym opowiada, że mam wrażenie, że pani właśnie potrafi zachować ten balans między tym, co kocha człowiek i jakby chciał, żeby to wszystko wyglądało, a tym, czego oczekuje natura.
1: No bo my jesteśmy gościem. Kiedy kupiłam działkę z siedliskową łąką, wiedziałam, że to nie będzie ogród pokazowy, ani to nie będzie ogród reprezentacyjny, tylko to będzie takie porozumienie między mną a tą łąką i tymi zwierzętami, łaniami, które niedaleko mieszkają, stadem bażantów i stadem turkuci podjadków, które słychać jak podgryzają. Nie mam żadnych warzyw korzeniowych, nie ma szans. Mam blisko rowy, takie dość w niektórych okresach roku bardzo nawodnione, no to mam karczowniki i różne inne wodne zwierzątka, które podgryzają, co mogą i co lubią. Więc zgodziłam się na to i mam kreta wspaniałego, albo dużo kretów, które wtedy, kiedy najbardziej chcę mieć reprezentacyjny ogród, czyli w okolicach maja, początek czerwca, to one ryją na potęgę. Ale sobie tam mieszkają, więc jakoś się z nimi godzimy. I tak zostawiam. Czasem sama się zastanawiam, czy to jest fajny ogród, czy to jest za dziki ogród. Ale potem stwierdzam, nie, okej, dobra, już znowu nasiąknęłaś jakimś miastem. Jest okej, taki dziki ogród.
0: Mm-hmm. A czy w tym dzikim ogrodzie jest miejsce na róże? Bo ponoć czerwiec to jest taki miesiąc, w którym róże rozkwitają i cieszą nasze oko tak szczególnie.
1: Jest i mam. Niektóre mi niestety zmarniały i muszę się za nie zabrać. Mam nawet odmianę Austina, takie sprowadzane, fajne, ale mam bardzo dużo takich pierwotnych odmian, czyli tych z drobniutkimi owocami, multiflorę, taką starą, podkładową, którą sadzę w miejscach, gdzie nic nie rośnie i tworzy przeogromne kępy kwitnącej róży. U mnie już nawet przekwitły te podstawowe róże, a róże kwiatowe, czy takie pnące z kwiatami, to dopiero się właśnie zaczynają. U mnie teraz jest zawsze trochę, może dlatego, że u mnie jest trochę zimniej i większy wiatr i wszystko jest lekko opóźnione, ale są róże, jest ich sporo i rosną, gdzie tylko mogę, tam je wsadzam.
0: A czy róża potrzebuje jakiegoś takiego specjalnego, wymuskanego wręcz miejsca?
1: Róża potrzebuje mieć jasno, ciepło. Potrzebuje podpory, jak potrzebuje. I róże trzeba odpowiednich momentach przyciąć. Ja wszystkie swoje róże w związku z tymi pogodowymi sprawami zaszczepiłam mikoryzą, żeby sobie spokojnie radziły.
0: Czyli grzybami.
1: Tak, czyli grzybami, żeby sobie dobrze radziły w trudnych warunkach, kiedy raz jest za mokro, raz jest za sucho. I teraz tylko to robić, co ja lubię najbardziej, czyli przycinać kwiaty. Cały czas przycinać różom kwiaty. I róża jest wtedy piękna. Nawet jak nie mogę ułożyć bukietu, to ścinam główki i puszczam gdzieś na wodę, albo biorę płatki i sobie gdzieś tam sypię. Nawet jakbym miała się na trawniku rozsypać, to sobie rozsypuję dla radości rozsypywania.
0: Bo to róży nie szkodzi.
1: Nie, to róży pomaga. Róża, żeby dłużej kwitła, trzeba przycinać kwiaty.
0: Mhm. To ile tych krzewów róż znajdziemy u pani właśnie na siedlisku?
1: Ja mam chyba 18 krzewów róż, takich ładnych, a ładnych, czyli z takimi fajniejszymi kwiatami, a ze 4 takie dzikusy i te dzikusy są już przeogromne, a te ładne tak pomalutku, pomalutku. Zamierzam dosadzić róże, ale to jeszcze chwilę. Muszę się najpierw nauczyć, bo to jest dla mnie nowość. Ja w żadnym wcześniejszym ogrodzie nie miałam róż, więc to jest dla mnie nowość, jak z różami. Ale bardzo są piękne. One też karmią mi ptaki, w szczególności te dzikie, karmią mi ptaki owocami, a ja uwielbiam ptaki. Ja specjalnie dla ptaków nie mam kotów, żeby mieć dużo ptaków.
0: A pszczoły też przelatują? Zapylacze mają co zapylać w tym ogrodzie?
1: Zapylaczy mamy mnóstwo. Mamy nawet słynną zadrzewie, jak ona się nazywa.
0: Zadrzechnię fioletową.
1: Bardzo ładna, ale kolor ma... Tą piękną czarno-fioletową pszczółkę mamy i to nie jedną widziałam już.
0: I się zagnieździła gdzieś.
1: Gdzieś są. Obserwuję je na kwiatach, czyli mamy mnóstwo owadów. Niektóre nie są takie najfajniejsze, ale równowaga musi być. No, też mieliśmy nadmiar ślimaków, ale sobie z tym poradziliśmy w piękny sposób. Mamy teraz kaczki i jest równowaga.
0: Czyli w tym ogrodzie, tym pięknym, w którym sobie kwitną róże, są kaczki.
1: Są kaczki, biegusy i one są sanitariuszkami, najlepszymi, jakimi można mieć. Jak mnie ktoś pyta, czy zjadają uprawę, nie, nie zjadają, ale bardzo regulują harmonię między ślimakami a resztą, bo ślimaki, w szczególności te pomrowiki, potrafiły nam zniszczyć wszystko.
0: A czy to jest taki rok właśnie, w trakcie którego zobaczymy dużo tych takich czarnych, oślizgłych, brzydkich,
1: ja już nie zobaczę, bo moje kaczki zrobiły robotę, ale tak to by były. U mnie by były zawsze, bo mamy mokro, mamy dużo łąk, więc byłyby.
0: Wracając jeszcze do tych krzewów, wspomniałyśmy o różach, a co jeszcze tak pięknie kwitnie w czerwcu?
1: Ja mam teraz jaśminowce kwitnące, jeszcze piękne. Zaczyna mi kwitnąć coś, co nie wiem jak się nazywa, ale jest bardzo ładne. To jest właśnie, ja nie przywiązuję uwagi do nazw, odmian. Wyjmę sobie książkę, zaznaczę w katalogu i taki mam jeden fajny krzewik, co kwitnie, ale to bardzo ładnie powiedziałam. Nie wiem, co to jest.
0: Zdarza się i najlepszym, i nawet mistrzom. A ten jaśminowiec, jak on sobie radzi w czerwcu właśnie?
1: Świetnie sobie radzi. Tak pięknie kwitnie po prostu i pachnie. Przekwita czarny bez, ale to już tak na początku czerwca jeszcze był. Kocham go i mam czarny bez zielony i czarny bez czarny. Bardzo mi się podoba ta czarna odmiana. No i to chyba tyle, co kwitnie z krzewów teraz. Pęcherznica kwitnie, przepraszam. Pęcherznica jeszcze kwitnie, ja ją kocham. Nad życiem mam bordowej kilkanaście odmian, zielonej ze dwie odmiany i ta bordowa, mam trzy starsze krzaki, to już pięknie kwitła. Myślę, co jeszcze kwitło. Z krzewów. No to tyle z krzewów chyba.
0: Bo te azalie piękne, to już tam wszystkie poprzekwitały.
1: To w maju kwitły azalie i rododendrony nie kwitły w tym roku w Czechach. Chyba, że to był przełom. Mamy teraz koniec czerwca, nie? To jakby może na przełomie... No miałam rododendrony, miałam azalie i to mam posadzone w takim lasku olchowym, żeby miały trochę cienia. I bardzo dobrze tam radzę. Mam kwaśną glebę u siebie, więc... Za chwilę będą hortensje. Hortensji mam najwięcej w ogrodzie. Ze wszystkich krzewów najwięcej mam hortensji. Rosną u mnie jak trawa.
0: Mm-hmm. I te hortensje też już raczej poprzekwitały.
1: Nie, jeszcze nie.
0: Jeszcze nie?
1: Jeszcze nie. One teraz właśnie zaczynają zawiązywać kwiaty. Tak naprawdę będę je miała pod koniec sierpnia. W sierpniu już może takie zatrzęsienie. Zaczną te wcześniejsze i mam różne odmiany. No nie mam tych odmian bukietowych, tych odmian ogrodowych nie mam. Mam te bukietowe, te, które u nas wytrzymują. Nie mam tych, które przemarzają, bo jeszcze nie mam żadnego takiego osłoniętego miejsca. Ja naprawdę muszę się mocno dostosowywać do pogody.
0: A czy osoby, które pragną, żeby właśnie w czerwcu mieć takie piękne, kolorowe ogrody, też właśnie powinny je osłaniać? Czy możemy na przykład podpowiedzieć, na które gatunki powinny się zdecydować, żeby to kwitnienie u nich trwało jak najdłużej?
1: Mhm. No to ja myślę, że warto iść w te właśnie różne szałwie kocimiętki, to są przepiękne kępy kwitnących kwiatów, że warto iść w tanacetum, czyli różne wrotycze, że fajnie różne te nasze jasne, to też jest wrotycz, a potem jeszcze jest to drugie? Dobra, zaraz sobie przypomnę. Dzikie marchwie to, co ja lubię, ale warto iść też w goździka, ten goździk szamotowy, czyli goździk brodaty, bardzo jest piękny.
0: I to nie jest kwiat PRL-owski?
1: Nie, on jest bardzo piękny w ogrodach i bardzo pięknie kwitnie. Ja kocham groszki, jak się je powysiewa wcześniej. Zaczęły się nam też już rudbekie. Mamy gilardę, więc te wszystkie babcine, ogrodowe rzeczy, no jak się dobrze posteruje, to być może jeszcze by była piwonia. Natomiast u nas bardzo wcześnie w tym roku przekwitło, no ale to też przez to, że w maju były takie straszne upały, bo normalnie w czerwcu jeszcze jest sporo piwoni.
0: Mhm.
1: No i saćmy róże. No one się w czerwcu zaczną, będą tak do połowy lipca, później będzie druga tura na koniec lata, jeszcze raz powtórka. No niektóre będą kwitły cały czas. Ja też namawiam do tego, żeby pamiętać o tym, że kwiaty trzeba ciąć, jak chcemy kwitnące, to trzeba cały czas ciąć. Więc ciąć, układać bukiety, cieszyć się nimi i ścinać i one za chwilę odbiją i znowu będą kwitły, więc sporo tego.
0: A czy pani właśnie czuje w swoim ogrodzie, w swoim siedlisku, że ten klimat się zmienia, że część z tych roślin po prostu, mówiąc kolokwialnie, wymięka?
1: Tak. Tak. Są rośliny, które powinny na przykład teraz się świetnie trzymać i pięknie kwitnąć, a one albo nie zawiązują kwiatów, albo w ogóle bardzo są krótko, czyli otwierają się i kończą. No tak jak piwonie na przykład w tym roku. Najpierw było to bardzo długo, długo, zanim puściły. Potem u mnie było kilka krzaków, które zawiązały pąki i nie zdążyły nawet rozkwitnąć. I też mi się wydaje, że to jest przez pogodę. Więc w różnych miejscach różne rośliny. Tak nie wytrzymują tych zmian klimatycznych. Ale wtedy warto szukać takich, które w naszym klimacie się dobrze trzymają i które są bardziej odporne na suszę albo bardziej odporne na takie mocne zmiany. Ja w tym roku na przykład będę rozmawiałam z takim fajnym ogrodnikiem, bardzo sympatyczny człowiek, jeszcze niedaleko Częstochowy, ogrodnik z kilku pokoleń i no trzeba, ja potrzebuję porobić osłony na wiatr. Takie, żeby szybciej mi kwiaty zaczynały kwitnąć, dłużej były wyższe. No i żeby ten wiatr tak nie hulał po ogrodzie. No i polecił mi zrobić ogrodzenie z miskanta. Sobie pomyślałam, faktycznie ciekawie, miskant jest dość odporny, ale rozmawiałam z największym producentem chyba traw w Polsce, z panem Sowińskim i zaproponował mi, żebym przyjechała do nich jesienią na szkółkę i wybrała miskanta, którego nie trzeba będzie przycinać.
0: O!
1: Czyli on będzie się sam rozgałęział, rozszerzał, nie jest inwazyjny mocno, natomiast nie trzeba go przycinać. I z tego miskanta na pewno zrobię sobie żywopłot.
0: I on ochroni przed tym wiatrem?
1: Ochroni przed tym wiatrem, a też jak będzie suchy, to zimą przytrzyma trochę te chłodne, mocne takie podmuchy. No i jakby były takie podmuchy teraz, to też zawsze trochę przetrzyma. Mhm. Zresztą w angielskich ogrodach no, jest bardzo modne, że są takie żywopłoty podzielone, rabaty na takie sektory. Każdy sektor jest otoczony żywopłotem, jakąś osłoną. No i myślę, że warto patrzeć, jak oni to robią.
0: Czyli odchodzimy, no boję się to, ale powiem, od tych tui, które się w ogrodach pojawiały i które dawały cień.
1: Teraz... Ja mogę to 100 razy powiedzieć nawet, że odchodzimy od tui. Że uwielbiam iglaste na przykład rośliny w ogrodach. A mam chyba, nie wiem, z 12 gatunków czy odmian, 12 odmian sosny. Uwielbiam, kocham pasjami. Mam przeróżne jodły, mam świerki. Sadzę je tak w sumie pomiędzy w ogrodzie. I rozumiem żywopłoty z tui, bo sama, czy z iglaków, sama miałam w poprzednim ogrodzie żywopłot z cyprysa. To jest piękna, fajna, zielona ściana, ale tą ścianę rozluźniałam innymi krzywami, tylko zrobiłam ją tak jakby tłem i zaporą i na jej tle zrobiłam nierównomierną linię z krzewów i kwiatów kwitnących, żeby nie mieć takiej równej zielonej ściany cyprysowej. Natomiast jeśli to jest jedyna ozdoba, no to ja, przepraszam za kolokwializm, nie kumam. Dla mnie jest to niezrozumiałe. To ani nie jest roślina naturalna nigdzie, bo to są takie odmianowce, że nawet ogrodnicy czasem nie wiedzą, co to jest. Nie daje, oprócz schronienia dla ptaków, przyrodniczo nie widziałam, żeby dawało coś więcej.
0: A jednak był popyt, była duża chyba moda też na to, żeby
1: no tak,
0: te tuje
1: w projektach się.
0: Chyba się pojawiały po prostu architektonicznych.
1: No musieliśmy gonić jakby różne ogrody, a teraz już coraz więcej z nas, znam mnóstwo miłośników roślin i wiem, jak bardzo podróżują po ogrodach, po całym świecie. Oglądają te ogrody, szukają, uczą, inspirują się i coraz bardziej do nas dociera, że jak będziemy mieć ogród bioróżnorodny, czyli jak w nim będzie wszystko, to on będzie lepszy dla nas i dla roślin i dla zwierzątek, a jak pozbędziemy się wszystkiego, co nam się kojarzyło z babcią, w związku z tym było niemodne albo z jakąś ciotką, to pozbywamy się z tym całego dobrodziejstwa przyrodniczego, bo to była taka mądrość, żeby w ogrodzie był i koperek, i kwiaty, i jakieś warzywa, i trawa, i jakiś iglak, i orzech, pod którym był cień. On by dawał liście, ojojoj, ile liści z orzecha. Ale to spadało w ciągu tygodnia czy dwóch i można było wtedy zadbać, żeby te liście nie spowodowały zniszczenia trawnika.
0: Zakwaszenia, prawda? A pani Moniko, bo no ja takie mam obserwacje, że coraz więcej dostrzegam też roślin takich egzotycznych. No palmy nam się jak w Hiszpanii pojawiają w tych naszych ogrodach.
1: Pojawiają się. Ku mojej radości mam taki uśmiech wtedy szeroki. No również się pojawiają.
0: Bo nie chcę mówić o roślinach inwazyjnych.
1: Nie, palmy się pojawiają, ale tak samo jak się pojawia śródziemnomorski styl w architekturze czasem. I też się zastanawiamy, a gdzie ja jestem? A tu takie lwy stoją. A gdzie ja jestem? Ale jak ktoś lubi i sprowadza, wiele dawnych ogrodów jest tak budowanych i ja za to za każdym razem powtarzam sobie albo komuś, komu pomagam robić ogród. Robisz ogród dla siebie czy botaniczny? Dla mnie. No to zrezygnuj z botanicznego. Nie potrzebujesz mieć na 5-6 arach, nawet na 0,5 hektara, nie potrzebujesz mieć 1000 gatunków odmian z każdej strony świata. Od tego są wspaniałe ogrody botaniczne. A jak budujesz botaniczny, no to gratuluję, podziwiam, inwestycja przeogromna, ale proszę się zająć wtedy tym botanicznie. Mhm. Wiele ogrodów botanicznych powstało z tego, że ktoś kochał rośliny, sprowadzał. Ale konsultuj to z kimś, ucz się, dowiaduj, sadź rośliny z tego regionu albo dziel ogród na strefy, dbaj. To są przeogromne koszta. To są nie tylko koszta finansowe, ale też są to przeogromne koszta pracy i tego doglądania i na to trzeba bardzo długo czekać. I zawsze mówię, jak masz mały ogródek, to czemu chcesz botaniczny?
0: W sumie słuszne pytanie. A pani Moniko, który miesiąc lubi pani najbardziej w swoim ogrodzie?
1: Wszystkie. Jestem... W swoim ogrodzie lubię wszystkie miesiące. Ja nawet lubię styczeń. Ja sobie wtedy chodzę po śniegu i mam ciszę. O ile jest śnieg, ale w tym roku był, nie?
0: Więc... O ile nie odmrozi pani sobie stóp?
1: Teraz na jakiś czas sobie odmrożę, później znowu wybiegam. Ale byłam w tym roku, po zamknięciu ogrodu jednego botanicznego, byłam tam na spotkaniu i wyszłam na chwilę na spacer. Wracam, taka zachwycona, no i co, się mnie pytają, i co, nie jest taki ładny, a ja mówię, jest przepiękny, jest piękniejszy niż był latem. No co ty mówisz, jesteś pierwsza. Ja mówię, są takie struktury w ogrodzie, jak opadną liście, to nagle widzimy formę drzew, widzimy strukturę gałęzi, konarów, krzewów, więc jak to się fajnie skomponuje, jak się myśli o tym sadzeniu, jak nie mamy tylko tui, tylko mamy rabaty, na których jest różnorodność i zostawimy, no to też jest ważne, i zostawimy, nie przytniemy równo nożem przy ziemi jesienią, tylko zostawimy te trawy, te krzewy, zostawimy z kwiatostanami, kwiaty nawet, to mamy tak piękny zimą czy późną jesienią ogród, że aż... Oczywiście fajnie się go ogląda, zza szyby najlepiej. Ja w ogóle kocham taki moment, kiedy ogród wchodzi nam do domu przez widok i że my mamy tak to zaprojektowane, żeby ogród był częścią domu. No i wtedy sobie zza szyby oglądamy, ptaszki podglądamy, karmik postawimy. Ja tak mam, mnie ogród uspokaja cały rok.
0: A czy są jakieś takie czerwcowe kwiaty albo krzewy związane z tradycjami, z symboliką albo z jakimiś dawnymi wierzeniami?
1: Z nocą świętojańską chyba najwięcej. No to przede wszystkim zioła. Przede wszystkim zioła. Te wszystkie ruty, pioruny, mięty i inne wrotycze. W niektórych rejonach nawet sosnę się dodawało do wianków. Paprocie, nie? Zawsze.
0: Tak.
1: Paprocie. Słynne kwiaty. One są teraz ładne, paprocie. Można mieć takie gatunki paproci, które naprawdę zaciekawiają i można je tak fajnie powsadzać. Zresztą, nie wiem, ja na przykład na moich łąkach, zanim się wprowadziłam i jak je podglądałam, to tam jeszcze były storczyki. A potem przyjechał ktoś, zrobił oprysk. Ja już nie umiałam tego zastopować i storczyki zginęły. Ale możemy też mieć storczyki na naszych terenach.
0: Ale to nie są te takie starczyki, jak znamy je z dyniczek,
1: nie,
0: prawda?
1: To są te takie kukułki, czy jak one się podobnie nazywają. Są takie trochę inne, ale możemy je spotkać.
0: Mniejsze.
1: Mniejsze i w takim kwiatostanem trochę jak hiacynty, w taką budowę kwiatostanu. A najwięcej spotykam je w Beskidach na łąkach, jak sobie tam wędruję. Więc... te wszystkie bardziej ziołowe, jeżeli mamy w ogrodzie fragment takich łąkowych rzeczy, to tam będzie wszystko, co jest z ludowych wierzeń i co jest potrzebne do wianków, do bukietów, no ale tam też są i kwiaty lipy, i liście dębu, też w związku z tym widać wyraźnie, warto mieć drzewo. Nie ma nigdzie w tych symbolicznych rzeczach, żeby dać gałązki tui.
0: Pani Moniko, a jeszcze na koniec zapytam, bo jeśli ktoś nie ma ogrodu, a ma tylko balkon albo taras, to co by pani tam proponowała, żeby na tym tarasie było? Na przykład w wakacje, w czerwcu, na jakie kwiaty, na jakie rośliny postawić? Bo tam słonko też będzie ostro operować.
1: To ja zawsze mówię tak, a co chcesz od tego tarasu i tego ogrodu? Czy chcesz mieć reprezentacyjny? To sadzisz ekstra pelargonię zamówioną u ogrodnika, pięknie podlewasz, możesz do nich dodać jakiś dodatek i będzie reprezentacyjny. I bardzo lubię takie balkony, tarasy, jakby naprawdę, ale wiem, ile to jest pracy. I wiem, ile to... Czasem ktoś mówi, a posadzisz pelargonię, nic nie ma. Nie, tam trzeba pracy włożyć. Czy chcesz mieć taki, w którym chcesz siedzieć, czytać książkę i skubnąć sobie poziomki, maliny? Ja na przykład bardzo lubię takie pomieszanie, jakby, żeby taki trochę mały ogród zrobić na tym tarasie. I miałam kiedyś taki epizod, mieszkałam w blokach na Koszalińskiej w Opolu. Króciutko bardzo. I miałam mały balkon. I tam była marchewka, pietruszka, koperek, poziomki, jakiś krzaczek. Balkon był bardzo mały, natomiast kiedyś urządzałam balkon mojej córce, to pamiętam, że organizowaliśmy duże donice, były róże, maliny, były zioła, były pomidorki koktajlowe, były jakieś kwitnące rośliny, które jej się podobały, ale też były te wszystkie takie wiszące helichryzum, czyli kocanki, które wytrzymają skwary, upały, są różnokolorowe. Mamy przepiękne rośliny, które wytrzymują trudne warunki do pierwszych mrozów, czyli tak zwane pokrzywki, koleusy w różnych kolorach. Też się fajnie rozrastają. Można trawy sadzić, można wszystko to, co się lubi. Jak mamy większy balkon i taras, to namawiam na duże donice z jedno chociaż drzewo. I to może być jakaś brzuska, to może być jakiś karłowaty klon, to może coś być, co się... Brzoza, dla mnie najfajniejsza jest brzoza. Nie wiem, czy pani wie, czy państwo wiedzą, że brzoza wspaniale chłodzi. Ona ma przez te drobne liście bardzo chłodzi też powietrze. I brzozy, nie będę się teraz wypowiadać, ile jest odmian w Polsce, ale rosną od bagien po suche tereny, więc naprawdę są gatunkami bardzo przystosowanymi do trudności. Więc posadziłabym jakieś drzewo, posadziłabym coś, ale myślałabym o tym, że żeby pamiętać, kiedy sadzimy na tarasie, bo na balkonie to trzeba zastanowić nad ciężarem. Mm-hmm. I to trzeba przemyśleć wszystko, ale sadząc na tarasie, sadźmy w wielkich donicach. One wtedy mają łatwiej. No i jeszcze jak mamy, nie będziemy tego wnosić do środka, to osłaniajmy styropianem, czy jakąś inną osłoną, ociepleniem w środku donicy. No i tu też jest miejsce na te palmy. Mhm. Kiedy je kochamy, lubimy, kiedy nam przypominają nasze, nie wiem, podróże, no to tu jest miejsce. A jak ktoś lubi kontrasty, no to niech posadzi tą palmę koło brzozy, jak będzie wyglądać. Naprawdę może wyglądać fajnie. Bo to nie, jakby nie przeniesiemy klimatu Hiszpanii, czy
0: Włoch.
1: Ja to lubię zatęsknić za takim klimatem, więc ja sobie zawsze robię z tego, co jest w danym momencie wkoło mnie. Ale wiem, że niektórzy potrzebują, żeby im przypominało dobre chwile, to proszę, jak najbardziej, ale tak odważnie. Odważnie, pomieszajmy to z jagodami, poziomkami, maliną, z polskiej brzozą.
0: Czyli najpierw zapytajmy siebie, czego pragniemy, czego oczekujemy, a potem zacznijmy projektować albo ten balkon, albo ten ogród i wtedy będziemy zadowoleni.
1: Tak.
0: Monika Bębenek, mistrzyni florystyki, była gościem programu Szepty Natury w Radio Pole. Bardzo pięknie dziękuję i za ten bukiet, i za tę bardzo interesującą rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: A za uwagę dziękuję, Iwona Tokarska. Spokojnej nocy i do usłyszenia.
2: Szepty Natury.

0: Radio Opole. Dziś wtorek, 30 dzień czerwca. Zbliża się 23. Zapraszam na wiadomość. Historyczna donacja w opolskim szpitalu. Zmarła pacjentka pomogła kilku chorym. Od jutra każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej będzie podlegała obowiązkowej opłacie celnej. W wiadomościach także policja, która bada sprawę nastolatków ewakuowanych z Orlej Perci przez Topr.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu przeprowadzono największe w historii szpitala pobranie narządów i tkanek do przeszczepu. Dawczynią była zmarła 18-latka. Jej organy pomogły uratować życie 6 innych osób. Zabieg trwał ponad 10 godzin. Uczestniczyło w nim 8 zespołów transplantacyjnych z całej Polski, mówi dr Tomasz Czarnik z USK w Opolu.
2: Nie może się taki proces odbyć, jeżeli osoba uznana za zmarłą wyraziła za życia sprzeciw, jeśli chodzi o tę donację narządową. I to jest sprawdzane w takim centralnym rejestrze sprzeciwów.
3: W historii naszej transplantologii była to jedna z największych donacji. Pobrane zostały praktycznie wszystkie narządy, które można pobierać. Po raz pierwszy w historii naszego szpitala pobierana była trzustka. Trzustkę pobierano u osób bardzo młodych. Było 8 zespołów, były pobierane zarówno tkanki, również komórki do badań klinicznych.
0: Dodaje Marzena Brożek, co roku do Centrum do Spraw Transplantacji zgłaszanych jest około 20 potencjalnych dawców z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Od jutra każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej będzie podlegała obowiązkowej opłacie celnej. To koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro. Zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki będą podlegały ryczałtowemu cłu w wysokości 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu. Chińskie platformy, aby ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych opłat. Zakopiańska policja bada sprawę ewakuacji nastolatków z Orlej Perci w Tatrach. Wczoraj w czasie burzy ratownicy Topr śmigłowcem ewakuowali 8 młodych sportowców z rejonu Kozich Czub. Uczestnicy obozu sportowego zostali bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego.
4: Policja planuje przesłuchanie nastolatków i sprawdzi, czy opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo, mówi Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji.
5: Chodzi przede wszystkim o to, czy mogło dojść do złamania przepisów i narażenia na niebezpieczeństwo bezpośredniego utraty życia lub zdrowia tych młodych ludzi, którzy znajdowali się na tym eksponowanym szlaku.
4: Grupa była rozproszona na długim odcinku Orlej Perci. Nie powinni znaleźć się w tak eksponowanym miejscu w trakcie burzy, mówi Jan Krzysztof, naczelnik Topr.
6: To nie był czas na taką wycieczkę, a może w ogóle taka grupa nie powinna się tam znaleźć.
4: Z 15-osobowej grupy młodych sportowców z Bydgoszczy 8 potrzebowało pomocy. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Szukanie ochłody w lesie podczas upałów to paradoksalnie nie najlepszy pomysł. Przypominają o tym opolscy leśnicy. Jak mówi Marek Bocianowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Pruszków, choć las kojarzy nam się głównie z orzeźwieniem i ucieczką od upałów, to nie do końca się to sprawdza. Popołudniowy spacer w lesie to... Popołudniowy spacer w lesie to średni pomysł ze względu na równie wysokie temperatury, co na otwartej przestrzeni, przekonuje Marek Bocianowski.
7: W zasadzie jest przesunięta tylko ich rozkład dobowy. 2-3 godziny w lesie rano mamy chłodniej, natomiast później ta temperatura dochodzi praktycznie do takich temperatur jak na przestrzeni otwartej. I niestety ona się znacznie dłużej utrzymuje po południu. Gdy na przestrzeni otwartej już mamy ewidentnie wychłodzenie, spadek temperatury pod koronami drzew, to jeszcze się 2-3 godziny dłużej kisi.
0: Dodajmy, że po przejściu wczorajszego frontu burzowego z deszczem zagrożenie pożarowe w opolskich lasach jest na poziomie średnim. Przed nami 53. lato kwiatów w Otmuchowie. Uroczyste otwarcie imprezy z korowodem kwiatowym przez rynek w najbliższy piątek o godzinie 17. Radio Opole będzie na miejscu już od 15, skąd poprowadzimy audycję Twoje Radio Opole. Tradycyjnie na miejscu będzie mnóstwo kompozycji florystycznych, stoisk ogrodniczych, a lato kwiatów to także koncerty Wśród Gwiazd, Oskar Cyms, zespoły Dżem oraz ich troje.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 24 stopnie na naszym radiowym termometrze. W nocy zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad, a na termometrach minimalnie 19-20 stopni. Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu i burze z gradem, temperatura maksymalna 28-30 stopni. Wiatr słaby, podczas burz w porywach do 90 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
8: Dobry wieczór, Witold Sułek i Paweł Oliwa, który realizuje dzisiejszą audycję. Muzyka źródeł, chociaż muzyka, która będzie łączyła się dziś z jazzem. Połączymy muzykę jazzową z muzyką góralską, ale myślę, że znacznie szerzej niż tylko góralską. Lata temu ukazała się w 90-tych latach kaseta Zbigniew Namysłowski, Jazz Quartet i Kapela Góralska. Nie wiem dlaczego tylko i wyłącznie na kasecie. Chyba mało kto wtedy wierzył, że ten projekt może się rzeczywiście spodobać, że dla fanów jazzu tych góralskich melodii, które zawsze były oczywiście obecne w muzyce Zbigniewa Namysłowskiego, że tam ta obecność Kapeli Góralskiej nie będzie działała zachęcająco, że od po prostu ciekawostka taki projekt. Wiemy, że później przez wiele lat Zbigniew Namysłowski z góralami na Kalatówkach, słynny jazz camping, dziś zdecydowanie absolutnie kultowa. No i te jego związki, to granie z góralami nie skończyło się tylko na jednym razie, bo oczywiście mógłby nagrywać tam swoje rzeczy, motywy ludowe, bo nie tylko przecież muzykę góralską. Sam zresztą to podkreślał, że jego nie interesowało odgrywanie po prostu melodii ludowych przez zespół jazzowy. To była zawsze tylko i wyłącznie inspiracja. Mówił zresztą szerzej, po prostu muzyka polska, że jest polskim jazzmenem grającym polską muzykę i ta muzyka ludowa zawsze była obecna. Czyli tak naprawdę, zgodnie z tytułem audycji, muzyka źródeł, bo to są nasze źródła. To, co przetrwało przede wszystkim w ludowości, zanim pojawili się wielcy, wybitni kompozytorzy. Zresztą nawet jak się pojawili, to równolegle przecież cały czas muzyka ludowa istniała. I tutaj będzie to bardzo, bardzo wyraźnie słychać. Natomiast ja postanowiłem, że posłuchamy nie tyle muzyki z tej zarejestrowanej wówczas kasety, ale z koncertu. Koncert odbył się w ramach Jazz Jamboree na Międzynarodowym Festiwalu w 1994 roku w sali kongresowej. I obok Zbigniewa Namysłowskiego, no i towarzyszących mu wybitnych jazzmenów, m.in. Leszek Możdżer, przecież Cezary Konrad, pojawiła się właśnie też Kapela Góralska, którą jakby zawiadywał Władysław Trybunia-Tutka. No i zagrali moim zdaniem absolutnie porywająco. Są momenty, gdzie więcej jest zespołu jazzowego, są takie, gdzie gra Kapela Góralska, czasami grają pomiędzy, ale grają też i wspólnie. I moim zdaniem pomysł dosyć ciekawy, bo nie wszystko na siłę, nie zawsze wciągał Kapelę Góralską, żeby grali koniecznie przez cały czas i urozmaicali te jego autorskie odczytania i muzyków. I w drugą stronę podobnie. Więc chociaż rzeczywiście na kasecie mieliśmy te motywy, no zabłąkana owieczka, to jest absolutnie jedna z moich ulubionych kompozycji Zbigniewa Namysłowskiego, ale był i Zbójnicki, Co się stało Boże, Pod Jaworem, Krywaniu, Skarga Podhala, Idzie Janko Lasem i Po Sztyrym. Taki był materiał studyjny. Tutaj on został zdecydowanie wzbogacony. A do tego jeszcze powiem, że ten projekt był później kontynuowany, bo jeszcze Sławek Jaskółka do niego dołączał. Robert Murakowski, Tomasz Pruchnicki, Jacek Kochan i Jerzy Barc. Dłużej to, drodzy Państwo, trwało. I myślę, że gdybyśmy mieli mówić o muzyce źródeł, to jazz zawsze jest traktowany jako coś późniejszego. Ale na dobrą sprawę, to co wtedy zrobił i Zbigniew Namysłowski z góralami, moim zdaniem pokazało, że ta muzyka źródeł jest dużo, dużo głębiej niż konkretne gatunki. Dużo głębiej niż tylko Kapela Góralska, dużo głębiej niż interpretacje jazzowe. Że w ogóle źródłowo musimy czuć puls, melodie typowe dla nas właśnie takie słowiańskie. Stąd zresztą w jego przecież kompozycjach pojawiały się też zupełnie inne dźwięki niż tylko i wyłącznie muzyka góralska. Mieliśmy mazurki, mieliśmy oberki. Było tego dużo, dużo więcej i być może jeszcze przy okazji wrócimy do tych kompozycji Zbigniewa Namysłowskiego. Tymczasem przed nami już ponad 30 lat minęło, a nie zestarzało się to ani o sekundę i nikomu też się, szczerze mówiąc, później nie udało już zrobić tak fenomenalnego połączenia. Tak właśnie myślę. A zatem zapraszam do wysłuchania koncertu. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Sezon ogórkowy.
1: To był DJ Jeff Jazzy i The Fresh Prince, znany lepiej jako Will Smith. Summertime to bez wątpienia jeden z największych letnich przebojów wszechczasów, także kiedy za oknami jest tak gorąco, to czasami musi pojawić się na antenie Radio Pole. Zaczynamy sezon ogórkowy. Gorąco Państwa zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Dariusz Kuzera. Na dzisiaj z jednej strony sportowe emocje, bo trudno uciekać od Wimbledonu czy Mundialu, no ale z drugiej strony też zapowiedź bardzo ciekawej produkcji filmowej, no i singlowe nowości. Także sporo atrakcji na słuchaczy Radia Opole czeka przez najbliższe godziny. To jak podróż w czasie.

0: Nie sposób uciekać od mundialu. Na lot dziś też bacznie wszyscy przyglądamy się temu, co dzieje się na Wimbledonie. Szczególnie w kontekście Igi Świątek, która jest obrończynią tytułu, ale te Wimbledonowe zmagania zaczęła od bardzo wymagającego meczu. Udało jej się na szczęście awansować do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Na w spotkaniu pierwszej rundy Iga Świątek wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 2 minuty. No i Iga Świątek przyznała, że towarzyszyły jej bardzo silne emocje związane z próbą obrony tytułu.
1: Na pewno cieszę się, że w pewnym sensie pokonałam te rzeczy, które mi nie wychodziły i w drugim secie wiedziałam, że mogłam sobie nie poradzić z tą sytuacją, że mój poziom spadł i zaczęłam robić więcej błędów, więc przede wszystkim najbardziej dumna jestem po prostu z tego, jaką pracę wykonałam i też jak pracowałam przez ostatnie dni, bo to też dało mi takie poczucie na korcie, że mam w sobie tą solidność i mam tyle miejsca w głowie, żeby pokonać te przeciwności. No cała otoczka związana na pewno z otwieraniem kortu jako defending champion nie jest czymś takim naturalnym, ale z drugiej strony jest to ekscytujące i chciałam też zapamiętać ten mecz i zapamiętać ten dzień, bo na pewno jest wyjątkowy i może nie zdarzy się często.
0: No i oczywiście nie umknęło uwadze dziennikarzy to, że Iga Świątek po tym meczu się wzruszyła i wydaje mi się, że często przy takich sytuacjach jest jakieś takie niezdrowe plotkarskie zainteresowanie, natomiast tym razem chyba naprawdę to jest kwestia takiej empatii i podziwu dla osiągnięć Igi, więc to zainteresowanie tym razem chyba nie było nawet dla niej irytujące. Po meczową konferencję relacjonuje przegląd sportowy i tam Iga została zapytana o to wzruszenie i przyznała, że nie jest pewna, czy powinno o tym wszystkim mówić. To było ciężkie kilka tygodni. To nie jest sezon, kiedy wszystko idzie po mojej myśli. Nie wiem, czy wygrałem 3 setówkę w tym sezonie, ale jestem dumna z tego, że udało mi się wygrać. Cieszę się, że mogę być tu jako obrończyni trofeum i otwierać kort centralny. No i Iga Świątek przyznała, że ten dreszczowiec w trzecim secie, czyli kilkunastominutowy gem, który był rozegrany na początku trzeciej partii, dużo ją kosztował. Chodziło o wiarę w to, że jestem w stanie to zrobić. To trwało długo, było wiele breakpointów, to był kluczowy gem. Słuchałem porad sztabu, trenerzy mówili mi, by zachowywać solidność, by utrzymywać się w wymianach. To był kluczowy moment. Pora na następne wyzwanie, tak powiedziała nasza najlepsza tenisistka, a te słowa zrelacjonował przegląd sportowy. Wiemy już, że kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Pliszkowa, która jest 73. w rankingu WTA, a pokonała w pierwszej rundzie swoją rodaczkę Teresę Walentową. Będziemy na pewno dla Państwa relacjonować to, co dzieje się na trawiastych kortach Wimbledonu. Na teraz na antenie Radio Pole Iwona SKV.

0: To był duet Silksonic, który tworzą Anderson .Paak i Bruno Mars. No, teraz a propos artystów, tym razem rodzimych, Hugo, czyli Hubert Gasiul. Postać wydaje mi się doskonale znana, jeżeli chodzi o ten departament perkusyjny. Był najbardziej kojarzony ze względu na wieloletnią współpracę z Anią Rusowicz, też z jej zespołem Nixes, no ale oprócz tego przez kilkanaście lat grał z Wilkami. No i też mnóstwo sesyjnej pracy ma na koncie, czy to z Orkiestrą Męskiego Grania, czy z Urszulą Patrycją Markowską, z Sydneyem Polakiem. To jest tylko wierzchołek góry lodowej. Natomiast jakiś czas temu postanowił podzielić się ze światem swoimi autorskimi piosenkami. Jeżeli chodzi o ten aspekt studyjny, no to tutaj ważny jest taki jego multiinstrumentalny talent. Też fakt, że wyprodukował sobie swoją płytę, nadzorował nagrania. Natomiast nie jest tak, że Hugo swój debiut tworzył zupełnie samodzielnie. Wspierał go, jeżeli chodzi o departament tekstowy, Rafał Bryndal, który mocno Huberta ośmielił. No i w kolejnych utworach Hubert już stawia na własne teksty. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jak wyglądały kulisy powstawania płyty Gasiul, to odsyłam na stronę internetową Radia Opole do zakładki Audiokracji. Tam rozmowa z artystą, natomiast Hugo nie próżnuje i dzieli się ze światem kolejnymi singlami. No i chciałby Państwu polecić najnowszy z nich.
1: Dzień dobry, z tej strony Hugo. Zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Opole do wysłuchania mojej nowej piosenki pod tytułem Horyzont. Życzę Państwu miłych wakacji, dużo słońca, dużo uśmiechu i dużo spokoju. Jeszcze raz pozdrawiam, Hugo.

To był ten typ mes i utwór Chciałbym zakochać się z ostatniej jak do tej pory płyty artysty. No a propos tego typa mesa, to on zawsze bardzo lubił spełniać się literacko w innych formach niż tylko pisanie tekstów. Ma na koncie swoją powieść, pisał również felietony. No i w przypadku Dua Lipy, jeszcze z tego co wiem, dorobku literackiego jakiegoś pokaźnego nie ma, natomiast promuje czytelnictwo i to bardzo intensywnie. Zresztą założony przez nią Service 95 Book Club, założony, warto dodać, w 2023 roku, skutkował też spotkaniem z Olgą Tokarczuk, dlatego że w ramach wspomnianego podcastu Dua Lipa poleca wybraną książkę, no i rozmawia z autorką bądź autorem tej książki. No i jedną z artystek, pisarek przede wszystkim, która spodobała się to jest zawsze problem z odmianą. Jedną z pisarek, którą Dua Lipa polubiła, jest Olga Tokarczuk. Zapis rozmowy z pisarką o książce Prowadź swój pług przez kości umarłych można znaleźć właśnie na YouTubie. A mówię o tym wszystkim dlatego, że Dua Lipa postanowiła formułę promowania czytelnictwa rozszerzyć o inicjatywę, która nosi nazwę Manifesto Library. Ta inicjatywa została uruchomiona 27 czerwca w historycznej księgarni Libraria Lelo w Porto w ramach Międzynarodowego Festiwalu Książki Babel City of Books. No i tutaj chodzi nie tylko o promowanie czytelnictwa, ale również wolności słowa, otwartej dyskusji, no i przede wszystkim dostępu do literatury, która w niektórych krajach może być zakazywana lub ograniczona. Jak podaje cgm.pl, do inicjatywy odniosła się Dua Lipa, która przyznała, że kiedy zakładała Service 95 Book Club, jej ambicją było stworzenie domu dla pisarzy i czytelników, niezależnie od tego, gdzie są i w jakich okolicznościach żyją. No a założeniem Manifesto Library jest zgromadzenie tytułów, które były zakazywane, wycofywane z bibliotek lub cenzurowane. Wśród pozycji, które się w tej bibliotece pojawiły, są książki, które poruszają tematykę rasizmu, seksualności czy praw osób LGBT, a także dzieła autorów, którzy byli prześladowani za swoją twórczość. Na półkach można znaleźć m.in. opowieść podręczną Margaret Atwood czy felon Reginalda Dwayna Betza, a także wybrane książki Salmana Rushdiego i Olgi Tokarczuk. Tutaj znajdziecie 100 książek, które zadają pytania lub same były kwestionowane. Niektóre zostały zakazane w szkołach z powodu tematów dotyczących rasy czy seksualności, inne ograniczane. To sanktuarium książek, które znikały z półek, autorów, których odwaga obnaża mechanizmy władzy i kontroli oraz czytelników, którzy nie pozwalają nikomu decydować, co wolno im czytać. No i cgm.pl jeszcze zawarł przesłanie Dua Lipy. Czasami najbardziej wywrotową rzeczą, jaką możesz zrobić, jest przeczytać książkę, a potem o niej rozmawiać. Nie sposób nie stwierdzić, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa. No i tak siermiężnie troszeczkę nawiązując do twórczości Dua Lipy, utwór Don't Start Now.

0: Nie sposób uciekać od mundialu, a jako że tegoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej są rekordowe, jeżeli chodzi o liczbę drużyn, no to wciąż w fazie pucharowej, w której mamy dodatkowy etap, czyli 1/16 finału, tych meczów jest bardzo dużo, jest co oglądać. Aktualnie trwa wybrzeże, spotkanie Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią, natomiast o 23 naszego czasu szlagier, czyli starcie Francji ze Szwecją. Natomiast wiadomo, że ogromną sensacją okazał się wczorajszy mecz Niemiec z Paragwajem. Jest taka niepokojąca tendencja, jeżeli chodzi o sport, że najczęściej przed dużymi spotkaniami, szczególnie jeżeli chodzi o piłkę, no to reklamuje się albo niezdrowe przekąski, albo napoje wyskokowe, w teorii te, które procentów nie mają, no albo bukmacherów, także nie ma co iść tą drogą. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś ma ten niezdrowy nawyk i lubi obstawiać mecze i wczoraj postawił na paragraf, to na pewno z tej decyzji może być bardzo zadowolony. Mecz był bardzo ekscytujący, oczywiście dość kontrowersyjna okazała się decyzja arbitra, żeby nie uznać gola Jonathana Tah, zresztą selekcjoner reprezentacji Niemiec Julian Nagelsmann nie zostawia na tej decyzji suchej nitki, ale też warto pamiętać o meczu, który odbył się zaraz po starciu Niemiec z Paragwajem. Możemy już powiedzieć od rana oficjalnie, że Paragwaj i Maroko awansowały do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna z Ameryki Południowej w Bostonie pokonała po rzutach karnych Niemcy 4-3. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1, a gole strzelili Julio Enzisi dla Paragwaju i Kai Havertz dla reprezentacji Niemiec. No i ekspercki głos pojawił się byłego reprezentanta Polski, czyli Romana Koseskiego.
1: Paragwaj wczoraj miał rzeczywiście dobry dzień, walczyli dzielnie. No pytanie, czy rzeczywiście ten faul był, czy nie na bramkarzu, bo jednak taki miękki faul, ale sędzia jednak nie uznał bramki Niemcom. No jest to, jak to się mówi, kontrowersje są na tym mundialu. Są niespodzianki i to jest właśnie piękno piłki nożnej, że też zdarzają tego typu właśnie sytuacje, tak?
0: Mówiłem o tym, że kolejną z drużyn, która zagra w 1/8 finału tegorocznego mundialu jest Maroko, a Maroko wyeliminowało z mistrzostw w Holandię. Też w tym meczu były karne, jak określają dziennikarze sportowi, dosyć kuriozalne. No i niestety doszło do czegoś, co czasami bywa tą drugą stroną monety, jeżeli chodzi o futbol, czyli do zamieszek w kilku miastach Holandii. Rozwścieczeni kibice dokonali dewastacji. No, wiadomo, że tutaj nie trzeba się mądrzyć, nie trzeba tego oceniać. Można wprost powiedzieć, że jest to zupełnie niepotrzebne. Ale wracamy do pozytywnych emocji, które budzi piłka nożna, do emocji muzycznych. Nie posłuchamy hymnu tegorocznego mundialu, tylko zrobimy sobie taką podróż sentymentalną do 2004 roku, do Mistrzostw Europy. Wtedy oficjalną piosenkę tamtego turnieju nagrała Nelly Furtado.

Wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy uwielbiane serie filmowe doczekają się sequeli, rebootów, remake'ów, jakiegoś odniesienia się do serii. No i chyba nie zawsze to wychodzi bezbłędnie, oczywiście to jest kwestia bardzo subiektywna, natomiast czasami ogląda się sequel i pojawia się jakieś takie wspólne wrażenie, że to do końca nie miało sensu, co nie oznacza, że nie ma ciekawych eksperymentów, albo przynajmniej takich, które intrygujące się wydają, jeżeli chodzi o same zapowiedzi. I muszę przyznać, że mnie zaintrygowała zapowiedź filmu, który ma stanowić prequel, czyli taki wstęp do wydarzeń, które znamy z filmu Ocean's Eleven i jego kolejnych części. Akcja tego filmu, jak podaje filmweb.pl, ma rozgrywać się w czasie Monaco Grand Prix w 1962 roku, a głównymi bohaterami filmu będą rodzice Deniego Oceana, czyli postaci, w którą w filmie Ocean's Eleven wciela się George Clooney. Natomiast Seth Rogen ma zagrać postać, która pojawiła się wcześniej w filmach Soderbergha. Ma to być Ruben Tischkow. W oryginalnej trylogii tę postać grał Elliot Gould. No i do tej pory o przeszłości tej postaci wiedzieliśmy niewiele. Był takim wygą, wyjadaczem w branży kasynowej co najmniej od lat 70. Miał zarządzać jednym, co najmniej jednym dużym kasynem. No i jak sugeruje filmweb.pl, jako że akcja filmu ma rozgrywać się w latach 60., to dowiemy się, w jaki sposób doszedł do fortuny i rozkręcił biznes. Nowy film ma wyreżyserować z kolei Bradley Cooper, który też będzie występował w tej produkcji. Do tego ogłoszono, że w obsadzie pojawi się Margot Robbie. No i jeszcze angaż ma otrzymać nominowany w tym roku do Oscara za rolę w filmie Tajny agent Wagner Moura. Także można swobodnie powiedzieć, że jest to taka gwiazdorska obsada, a patrząc na Sefa Rogena, to rzeczywiście jest jakieś takie fizyczne podobieństwo do oryginalnej postaci.

Lato to bez wątpienia pozytywny czas dla wszystkich fanów muzyki, no bo jest mnóstwo wydarzeń plenerowych, czy to są koncerty pojedynczego artysty, czy festiwale. Oczywiście mówimy tutaj nieraz o bardzo dużych przestrzeniach, ale też tych bardziej kameralnych dla tych, którzy nie lubią dyskusyjne akustyki tych największych obiektów. No i faktycznie a propos takiej festiwalowej ekspansji, to w ciągu ostatnich kilkunastu, czy może dwudziestu paru lat w Polsce dokonała się rewolucja. Zresztą Artur Rojek przyznawał, że kiedy zaczynał o festiwal, to tak naprawdę takie regularne muzyczne festiwale w Polsce dopiero raczkowały, nie wiedzieliśmy do końca, jak to robić. Teraz ewidentnie wiemy. A propos festiwalu, to na pewno temat tej imprezy będzie powracał na antenie Radia Opole. Także wszystkich fanów muzyki niezależnej zachęcam, żeby słuchać między innymi sezonu ogórkowego, no ale też w tej beczce miodu, i nie mówię tutaj o Offie, tylko szerzej o zjawiskach koncertowych, jest łyżka dziegdziu, dlatego że z jednej strony możemy uczestniczyć w koncercie już w większości artystów, już nie jest tak, że ich przyjazd jest jakąś rzadkością. No i oczywiście tym rewersem monety są ceny biletów, no ale z drugiej strony nic aktualnie nie jest stanie. Natomiast czymś, co wydaje się, i proszę mi wybaczyć, że nie będę obiektywny, no dość skandaliczne jest to, że mimo że trzeba się szarpnąć, zorganizować sobie transport, poświęcić czas, to nie jest się traktowanym zawsze jako uczestnik koncertu, jako ktoś, kto chce chłonąć te muzyczne doznania, tylko bardzo często no jest takie podejście do tych fanów muzyki jako do dojnej krowy, pod pretekstem tego, że jak ktoś jest fanem muzyki, płaci kilkaset na przykład złotych za bilet, to chce rzucać butelkami w ulubionych artystów. To jest oczywiście pretekst, no ale generalnie polityka większości promotorów muzyki, którzy organizują szczególnie te większe wydarzenia, w kwestii wnoszenia napojów jest skandaliczna. I tutaj należy się ukłon Dawidowi Podsiadle, który zakończył tegoroczną trasę, obrotowy tour. W ramach tego tournée zagrał na największych obiektach koncertowych w Polsce, mówiąc wprost, na stadionach. Mnóstwo było muzycznych emocji, gościnnych występów, między innymi Daria Zawiałow, która sobie robi w tym roku przerwę, jednak się skusiła i razem z Vito Bambino i z Dawidem wykonali utwór Ciebie też bardzo. Natomiast coś, co jeszcze wydaje się bardzo pozytywne, jeżeli chodzi o koncerty Dawida, to oprócz tego, że jest ogromna produkcja, światowy poziom, jeżeli chodzi o to, jak odbieramy ten koncert, to, że rodzimi artyści są w stanie zgromadzić takie tłumy, to jego podejście do napojów w taki upał. Podczas koncertów w ramach trasy obrotowy tour uczestnicy mogli wnieść na stadion dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych butelek wody o pojemności do pół litra, ale także puste bidony, które można było napełniać na miejscu. Do tego drastycznie obniżono cenę wody dostępnej w punktach gastronomicznych. I ktoś może stwierdzić, że to nie są jakieś wielkie mecyje, ale naprawdę biorąc pod uwagę to, jak wygląda na koncertach, jest to jakiś wręcz szczodry gest. Dawid postanowił ograniczyć też efekty pirotechniczne do minimum. Jak podaje Kultura WP.pl, zwrócił się z apelem, żeby się nawodnić. Bardzo doceniam i dziękuję, że przyszliście w taki upał, żeby się z nami spotkać. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na gorący wieczór. Ładnie wodę pijecie. Dotykacie się wodą po twarzy. Taką mam nadzieję. My będziemy temperaturę podkręcać, kochani. Chciałbym, żebyście wszyscy byli bezpieczni i zdrowi, dbając o siebie. Zwracajcie na siebie uwagę, pijcie. Będziemy mieli hydration breaks. Będę wam dawał znać. Tak ze sceny miał mówić Dawid Podsiadło. Bardzo doceniając postawę Dawida w trakcie tych koncertów, sugerowałbym innym organizatorom, ale też artystom, bo bardzo często to jest taka psychologia. Artyści umywają ręce, żeby jednak te letnie koncerty nie upływały pod znakiem jakiegoś złodziejstwa już czasami wręcz i ograniczania ludziom
możliwości ugaszenia pragnienia w taki upał. Nic nikomu się nie stanie, jeżeli będzie można wnosić małe butelki wody na koncerty bez żadnej łaski, bez robienia z tego jakiegoś wielkiego wyzwania dla organizatorów i ochrony. Skoro Dawid się ładnie zachował, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby posłuchać jego najnowszego singla. Utwór nazywa się Na Błysk. Tam było trochę kontrowersji, żeby nie było za słodko w kwestii teledysku i użycia AI. No ale nie mi to oceniać.

0: Sezon ogórkowy.
1: Bardzo dziękujemy za sezon ogórkowy. Program zrealizował Dariusz Kuzera, poprowadził Tomek Wojtyłko. No i zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z Radiem Opole. Zaraz dobry wieczór. Tu Opole. Na audycję dzisiaj zaprasza Agnieszka Ziętarska.